Nagranie z kwietnia zeszłego roku, nagranie z Filharmonii w Kolonii. Midori, słynna japońska skrzypaczka, która nie musi podawać swojego nazwiska, by wszyscy wiedzieli, o kogo chodzi. Jej wykonanie drugiego koncertu skrzypcowego niemieckiego kompozytora Detlefa Glanerta. W dalszej części programu ta młodzieżowa orkiestra niemiecka wykonała opracowanie pierwszego kwartetu fortepianowego G-moll Johannesa Brahmsa.

Jakie to uczucie, gdy córka wybiera życie klasztorne, jakie to uczucie w XVIII wieku, to wyrażała muzyka, która za nami. Msza Sancti Henrici, skomponowana przez Heinricha Ignaca Franza von Bibera z okazji święcenia jego córki Marii Anny, która przyjęła imię Rosa Henrika właśnie. Na koniec muzycznej nocy Euroradia wracamy do Beethovena, wracamy też do dworku Chopina w Dusznikach Zdroju, w którym byliśmy wczoraj. Sonata pastoralna w wykonaniu Yi Yong Moon.

0: Ji-Yong Moon wykonała 15. sonatę pastoralną Ludwika van Beethovena. Nagraniem Polskiego Radia pożegnaliśmy się w muzycznej nocy Euroradia. Andrzej Zieliński, do usłyszenia.
1: Dwójka, jesteś amistu. Luis Clavis.
2: Fantazja Polska.

studiu Karol Furtak. Dzień dobry. Paweł Klecki po raz drugi. Dziś mam dla Państwa nagranie jego drugiego kwartetu smyczkowego, kompozycji, którą Klecki napisał w wieku 25 lat, pozostając nadal w Berlinie, utworu wydanego jako jego opus 13. Dokładnie tak jak w przypadku pierwszego kwartetu tego kompozytora, którego słuchaliśmy wczoraj, drugi kwartet to muzyka bardzo wprost odwołująca się jeszcze do XIX-wiecznych romantycznych tradycji. Jednak Klecki zdecydowanie stawia tu także na integralność formy. Usłyszą Państwo bowiem zarówno w ogniwie środkowym, jak i w finale motywy, które wiążą je z częścią pierwszą. Trzy części swojego drugiego kwartetu smyczkowego C-moll opus 13 Klecki opisał tak. Allegro moderato, adagio sostenuto andante cantabile, molto sostenuto tempo di adagio sostenuto andante cantabile oraz finałowe allegro. A przypomnę, że kwartetów Kleckiego w tym tygodniu słuchamy w premierowych nagraniach artystek z Bacewicz String Quartet, czyli Ludwiki Mai Tomaszewskiej-Klimek, Hanny Drzewieckiej-Boruskiej, Róży Wilczak i Małgorzaty Smyczyńskiej-Szulc.

To drugi kwartet smyczkowy C-moll op. 13 Pawła Kleckiego. Utwór zabrzmiał właśnie w interpretacji Bacewicz String Quartet. To właśnie muzyka Grażyny Bacewicz wypełni drugą część dzisiejszej Fantazji Polskiej. Zaczniemy od jej uwertury na orkiestrę symfoniczną, a więc od kompozycji z lat okupacyjnych. Grażyna Bacewicz napisała bowiem to dzieło dokładnie w 1943 roku. Z jednej strony chętnie uwerturę widzi się jako charakterystyczną dla Grażyny Bacewicz muzykę napisaną na kanwie starej włoskiej uwertury.

Jednak do dziś można natrafić na głosy, według których ukryte jest w niej drugie dno, odnoszące się do trudnych lat, w których Grażyna Bacewicz pisała uwerturę na orkiestrę symfoniczną. Uwerturę, która dziś zabrzmi w interpretacji Polskiej Orkiestry Sinfonia Juventus imienia Jerzego Semkowa pod batutą Giorgia Cicinace.

George Cicinadze poprowadził Polską Orkiestrę Sinfonia Juventus, która wykonała uwerturę na orkiestrę symfoniczną Grażyny Bacewicz z 1943 roku. Dziś zaproponuję Państwu jeszcze pieśni Grażyny Bacewicz, te miniatury wokalno-instrumentalne, które w przypadku Grażyny Bacewicz zdradzają z jednej strony jej skłonność do refleksji, z drugiej poczucie humoru. Najpierw pieśni reprezentujące tę pierwszą grupę liryki wokalnej Grażyny Bacewicz, czyli Rozstanie i samotność. Śpiewa Joanna Freszel, przy fortepianie Łukasz Chrzęszczyk.

Joanna Freszel i Łukasz Chrzęszczyk wykonali pierwsze dwie pieśni Grażyny Bacewicz, które znalazły się w dzisiejszym programie. To rozstanie i samotność. To drugie oblicze liryki wokalnej Grażyny Bacewicz, to poczucie humoru. Na dowód kolejne dwie pieśni, Boli mnie głowa i Sroczka.

0: Nie głowa i Sroczka w wykonaniu Joanny Freszel i Łukasza Chrzęszczyka zamykają nasze dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia, Karol Furtak.
1: Słowo na dzień.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: Teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Jezus mówi dziś do każdego z nas o Duchu Świętym, który będzie miał potrójne zadanie, aby przekonać świat, przekonać każdego z nas o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Dlaczego niby Duch Święty przecież jest święty? To czy nie powinien przekonywać nas o świętości? O tym, że jesteśmy do tego powołani? Tak, owszem, powinien. A nawet właśnie, mówiąc o grzechu, czyni to. Warto pamiętać, że przecież niebo jest pełne grzeszników. W niebie jedynie Maria Dziewica i oczywiście Jezus Chrystus, który jest Bogiem i człowiekiem, są bez grzechu. A więc przekonywanie o grzechu jest właśnie przekonywaniem o tym, że potrzebuje Zbawiciela. Świętość nie jest cechą, która wskazuje na idealne zachowania, na czyny bez skazy. Świętość to przede wszystkim umiejętność oddawania swojego życia całkowicie Jezusowi Chrystusowi. Świętość to przyznanie się do tego, że jestem słaby i grzeszny i błaganie Boga o miłosierdzie. Dlatego, aby mógł wkroczyć na drogę świętości, potrzebuję Ducha Świętego, który przekona mnie o moim grzechu. A więc postawi mnie w sytuacji tego, który musi zacząć wołać, który musi zacząć prosić Boga o to, aby przyszedł i okazał mi swoje zbawienie. Duch Święty również przekona o sprawiedliwości. Sprawiedliwość zaś, o której będzie przekonywał Duch Święty, jest ta, że Jezus idzie do Ojca. A więc sprawiedliwością, o której mówi Jezus, jest to, że każdy ma swoje miejsce. Miejscem Jezusa jest oczywiście Królestwo Niebieskie. Przekonywanie o sprawiedliwości mnie i ciebie to przekonywanie o tym, że powołaniem naszym jest również niebo, skoro jesteśmy dziećmi Boga. A więc sprawiedliwe jest to, aby wszystko wróciło do swojej własności. Jeżeli ktoś ukradnie mi cokolwiek, sprawiedliwe jest to, aby mi to oddał. Jeżeli grzech wyrwał mnie z rąk Ojca, Duch Święty przekona mnie o sprawiedliwości i będę chciał w ręce Ojca wrócić. Kolejna rzecz, o której chce przekonać mnie Duch Święty, to o sądzie. O sądzie, który został wydany na władcę tego świata. To przekonanie, które jest równie ważne, ponieważ to właśnie w tym przekonaniu my możemy mieć pewność, że szatan został pokonany, że Jezus Chrystus zwyciężył śmierć, że został osądzony władca śmierci, a żyje i króluje Pan życia. A więc Duch Święty potrzebny jest na drodze naszej świętości, aby przekonywał nas o grzechu. Potrzebny jest na drodze naszego dążenia do nieba, aby przekonywał nas o naszym miejscu, gdzie ono właściwie się znajduje w rękach Ojca. I potrzebny jest nam, aby przekonywał nas o tym, że Jezus Chrystus zwyciężył świat, że On jest Panem życia i śmierci.

0: Rozważanie Słowa Bożego przygotował ojciec Tadeusz Iwaszczyszyn, Paulin. Za uwagę dziękuję. Małgorzata Bartas-Witan.
1: A na zegarach już 6:00.
2: Poranek dwójki.
1: Dziś 12 dzień maja, wtorek, Katarzyna Fitzwilliams, Małgorzata Nieciecka-Matz. Mówimy Państwu dzień dobry. Audycję realizuje Magdalena Wojtulanis, która także uśmiecha się do Państwa. A utwory do dzisiejszej audycji wybrał dla nas Michał Dębski. Imieniny obchodzą dziś Joanna, Dominik, Pankracy. Wszystkiego najlepszego.
2: Pogoda.
1: Według starych ludowych wierzeń, ale także w zgodzie z historią obserwacji pogody z dziejów naszego regionu Europy, powinno robić się chłodniej, bo od dziś aż do 15 maja towarzyszyć nam będą zimni ogrodnicy, czyli święty Pankracy, którego wspomnienie przypada dziś, a także wymieniając dalej w kolejności święty Serwacy, Bonifacy i 15 maja zimna Zośka. A co na to meteorolodzy? Do Polski nieuchronnie zbliża się strumień zimnego powietrza, którego skutki najmocniej odczujemy właśnie dziś. Dzisiaj w niektórych regionach pod deszczowymi chmurami nie będzie więcej niż 10 stopni. Proszę więc ciepło się ubrać, a odczucie chłodu zostanie spotęgowane przez silny wiatr.

0: To kwintet klarnetowy B-dur op. 34 Karla Marii von Webera, jedno z najważniejszych dzieł literatury klarnetowej epoki romantyzmu, a na klarnecie grała Sabine Meyer.
1: Poranek dwójki.
0: Dziś opowiemy o nowej wystawie w warszawskiej Królikarni. Po 8:30 rozmawiać będziemy o rzeźbie na meblościankę, czyli o porcelanowych dekoracjach, jakie zdobiły nasze domy. Jaki będzie sezon w Teatrze Wielkim Operze Narodowej? Na to pytanie odpowie Beata Stylińska w rozmowie z Borisem Kudliczką. Zajrzymy także do Poznania.
2: Tak jak dzisiaj można powiedzieć, że życie Poznania toczy się trochę wokół Starego Rynku, przynajmniej takie życie rozrywkowe, kulturalne, tak wtedy takim centrum Poznania był Plac Wolności.
0: Wtedy, kiedy? O tym mogą Państwo poczytać w najnowszej powieści Macieja Brzezińskiego. Do tego tematu wrócimy. Będzie także kolejne spotkanie z Pawłem Romańczukiem z Małych Instrumentów, który opowie o kolejnym odkryciu, którego nie można przegapić. W rekomendacjach kulturalnych proszę zostać z nami.

0: Karl Philipp Emanuel Bach, kwartet D-dur. Ewald de Meyere na klawesynie i Bartold Kojkan na flecie. To jeden z trzech ostatnich utworów kameralnych kompozytora, napisany w styczniu 1788 roku, w ostatnim roku życia Karla Philippa Emanuela Bacha.
1: Kalendarium.
0: Dziś dużo rocznic, które odsyłają nas do historii naszego kraju. 91 lat temu zmarł Józef Piłsudski, jeden z ojców polskiej niepodległości, naczelnik państwa polskiego. Z kolei 56 lat temu w Londynie zmarł generał Władysław Anders, organizator i dowódca Armii Polskiej w ZSRR, a następnie II Korpusu Polskiego. O wydarzeniach sprzed lat z datą 12 maja. Maria Czok.
2: Dzisiejsze kalendarium będzie należeć do wielkich postaci kobiecych. A zaczynamy od aktorki Zofii Kucówny, która przyszła na świat 93 lata temu.

0: Przypomnijmy jej pierwsze spotkanie z radiem.
1: Ja wierzyłam, że jeśli coś się dzieje, na przykład w zamku, to że ten zamek istnieje, a jeśli na łące, no to że ta łąka też istnieje, prawdziwa, jak należy, a jak w przedziale kolejowym, no to jest to kolejowy przedział i ludzie w nim siedzący rozmawiają ze sobą. Znaczy, wytwory wyobraźni własnej traktowałam jako rzeczywistość, jako taką cudowną rzeczywistość, niezwykłą rzeczywistość, powstającą tu i teraz, w tym momencie, kiedy ja to słyszę.
0: Zofia Kucówna o teatrze radiowym. 34 lata temu, prawdopodobnie w nocy z 12 na 13 maja, w Himalajach zaginęła Wanda Rutkiewicz. Tak opowiadała o wypadkach w górach.
2: Po prostu zauważyłam, że góry nie stały się przez to dla mnie straszniejsze. Dlatego, że ta śmierć, która była wokół mnie, to nie była moja śmierć. Mimo odejścia moich bliskich, przyjaciół, ja pozostałam i ja w dalszym ciągu żyję. Góry stały się moim życiem i nie potrafiłam właściwie z tego zrezygnować. Ja wchodząc w góry, nie zakładam, że z nich nie wrócę. Nie wierzę w moją śmierć w górach.
0: Wstrząsająca wypowiedź Wandy Rutkiewicz kilka lat przed jej własną śmiercią, właśnie w górach. Mówiłam Państwu, że dziś kalendarium należy do wielkich postaci kobiecych, którą także była Irena Sendlerowa. Odeszła w Warszawie 18 lat temu.
3: Pytają się ludzie, czy ja się bałam. Bałam się, bo każdy chce żyć. Ja się bałam, ale nienawiść do tego, co robili Niemcy, ci bandyci, była silniejsza. Nienawiść i strach.
0: Ceniliśmy ją za cięte riposty i wspaniały humor. 10 lat temu w Warszawie odeszła Maria Czubaszek, a tak mówił o niej jej mąż, Wojciech Karolak.
4: Ja od samego początku znajomości naszej mówiłem jej, że ona jest wspaniała, a ja jestem takim po prostu przeciętnym muzykiem, no nie najgorszym, ale przeciętnym. Natomiast gdzieś tam jednak w podświadomości tkwiła ta potrzeba imponowania jej, dlatego że dopóki była, to ja robiłem bardzo dużo rzeczy właściwie dla niej. To jest paskudna cecha moja, ale ja chciałem się jej podobać i podświadomie zmuszałem się do robienia rozmaitych rzeczy, których bym teraz widzę, kiedy jej zabrakło, to ja po prostu nie robię tych rzeczy, bo mi się nie chce, bo nie mam dla kogo. Marysi już nie ma, więc dla siebie samego nie chce mi się tego robić, bo aż tak się sobie nie podobam, żebym sobie chciał tak zaimponować czymś.
0: Wojciech Karolak o Marii Czubaszek. A skoro pojawił się już męski głos w kalendarium, warto przypomnieć, że 41 lat temu odszedł dyrygent Bohdan Wodiczko.
5: Początkiem tej działalności była działalność jednak kompozytorska. Nieco oczywiście dziecięcych i bardzo wczesnych, młodzieńczych poczynań twórczych, ale mówię już o jakiejś działalności twórczej poważniejszej. Myślę, że pierwsza moja nagroda Związku Kompozytorów Polskich, którą otrzymałem w 1951 roku, była już jakimś pokwitowaniem tej mojej działalności kompozytorskiej, pedagogicznej i organizacyjnej.
0: Mówił zmarły 41 lat temu Bohdan Wodiczko.
6: A opowiadała o tym Państwu Maria Czok. 12 maja 1805 roku urodził się także Jan Nepomucen Bobrowicz, polski kompozytor i gitarzysta nazywany Chopinem gitary.

Rą dobrią facil Jan Nepomucen Bobrowicz, a na gitarze grał Mateusz Kowalski. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia 25 minut po 6. To dobry moment na spotkanie z zespołem Lazar Florisą i Williamem Christie, amerykańskim dyrygentem, który zasłynął jako ten, który pokazał Europejczykom smak

0: Les Arts Florissants. Dziś zespół Williama Christiego wystąpi w Filharmonii Paryskiej. Czekamy na koncerty w Polsce.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: W tym tygodniu naszym poetyckim przewodnikiem w poranku jest Stanisław Jerzy Lec. Poeta zmarł w Warszawie 60 lat temu, 7 maja 1966 roku. Przyszedł na świat we Lwowie w marcu 1909 roku. Pochodził z uszlachconej rodziny żydowskiej. Uczył się w gimnazjach we Lwowie i w Wiedniu, a studiował na Uniwersytecie Jana Kazimierza, gdzie po pierwszym roku polonistyki przeniósł się na prawo. W 28 roku zadebiutował wierszem Wiosna w 13 numerze krakowskiego Kuriera Literacko-Naukowego. Poeta swoje rodowe nazwisko skrócił i spolszczył do prostego Lec, pisanego nie przez TZ, ale przez C. To po hebrajsku oznacza wesołka, ale także bystrego obserwatora, który to, co widzi, na swój sposób interpretuje i wyjaśnia. Lec znany jest przede wszystkim jako autor aforyzmów z cyklu Myśli nieuczesane, a w poranku prezentujemy jego twórczość liryczną. W 65 roku Stanisław Jerzy Lec przeczytał przed mikrofonem Polskiego Radia kilka swoich wierszy. Oto jeden z nich.
2: Nikt nie dorównał mi. Nikt nie dorównał mi w głupocie życia. Stoję na podwyższeniu zwycięzców. Słyszę moje imię w głośnikach sławy i głowę wkładam jak w pas ratunkowy w wieniec chwały, co może się jak pętla zacisnąć, gdy mi ziemia ucieknie spod nóg, co spotykało mnie czasem w chwilach przebłysku oślepiającej mądrości.
0: Jutro posłuchamy wiersza, w którym Stanisław Jerzy Lec nawiązuje do lat spędzonych w Wiedniu. Dwadzieścia 8 minut pozostało do godziny 7:00. Czas na spotkanie z Fryderykiem Chopinem. Walc, Az-Dur, op. 69.

0: Tak Chopina gra François René Duchâble. 23 minuty pozostają do godziny 7. Może to dobry moment, by posłuchali Państwo o najnowszej powieści, która przenosi nas do Poznania. To Junkier Macieja Brzezińskiego, kryminał retro, który przenosi nas do końcówki XIX wieku, do Poznania właśnie, a kanwą są tajemnicze morderstwa, ale jest także tło historyczne i społeczne. Z twórcą tego bogatego świata rozmawiał Jacek Butlewski.
1: Kryminał retro, który przecież cały czas cieszy się dużym zainteresowaniem.
2: Tak, to jest kryminał retro. Akcja dzieje się dokładnie w 1890 roku, wczesną jesienią. Komisarz Langer jest komisarzem kryminalnym poznańskiej policji. Ma ze sobą trudną przeszłość, trudne dzieciństwo, trudną młodość, ale dzięki pracy w policji, która jest jego pasją, przezwycięża te wszystkie trudności. Wychodzi na prostą.
1: Rzucony na głęboką wodę. Chociaż nie wszyscy mu ufają.
2: Tak, tak.
1: Czy Poznań jest wdzięczną scenografią do książkowej opowieści z tamtego czasu? Czy wtedy się coś działo tutaj? No bo później wiadomo, powstanie wielkopolskie i dzieje się, ale ta końcówka wieku XIX była taka troszkę leniwa, ospała.
2: Sporo się tutaj działo. Wiadomo, że Poznań to już są te ostatnie lata Poznania jako twierdzy, czyli miasta otoczonego wałami, który się dusi już w tych okowach. Podmiejskie wsie, jak Łazarz, Jeżyce czy Wilda, dążą do Poznania. To już są osady czy wsie, które mają już ten wielkomiejski charakter. Ale sporo się tutaj dzieje może w takiej, może nie w sensie politycznym. Mam już tutaj pewnego rodzaju odwilż po dymisji Bismarcka, ale przede wszystkim to jest taki moment, w którym coraz bardziej rozwijają się kwestie techniczne, naukowe, także w kwestiach na przykład sportowych. Mamy tutaj już wtedy, można powiedzieć, o początku masowego sportu w tym mieście, kluby wioślarskie i zaczyna się pojawiać coraz więcej amatorów na nowej dyscyplinie sportu, którą jest piłka nożna. Jeszcze nie mamy takich tutaj profesjonalnych klubów, ale już te rozgrywki gdzieś tam się zaczynają. Do tego 5 lat przed akcją Junkra mamy pierwszą rozmowę telefoniczną wykonaną w Poznaniu. Połączenia kolejowe praktycznie z Poznania można dotrzeć do większości metropolii europejskich, oczywiście nie bezpośrednio. Nie wszyscy też są zadowoleni z tego rozwoju cywilizacyjnego czy kulturowego, ale już, jak wiadomo, postępu się nie da zatrzymać. Także tutaj to wszystko się dzieje w Poznaniu. Także jest to taki moment, myślę, ciekawy.
1: Czy komisarz Langer wróci w kolejnych odsłonach?
2: Myślę, że tak. Kontynuacja już jest napisana.
1: To pytanie, czy wróci bardzo ciekawa kobieca postać, madame, która w pewnych momentach wybija się na pierwszy plan, mimo że jest tym takim trochę czarnym charakterem, ma swoje za uszami, prowadzi dom publiczny dla mężczyzn w Poznaniu, ale jej siła i doświadczenie sprawia, że mógłby pan o niej napisać osobną historię.
2: No kto wie.
1: Jest na tyle silna, że...
2: To znaczy powiem tak, na pewno się pojawi. Już jest w kolejnym tomie. Ona była początkowo... Myślałem, żeby ją umieścić tylko w tym tomie, ale na tyle mi się ta postać spodobała. Myślę, że ma potencjał. Jest ciekawą postacią kobiecą. Taką trochę w opozycji do takiego wizerunku.

0: konserwatywnej pani domu, która tutaj była lansowana i wśród Polaków, i wśród Niemców.
1: Ona jest silna, nowoczesna, wie, tak. Chociaż wiadomo, że jest po tej ciemnej stronie mocy, takiej nie za bardzo jasnej. Ale zna życie po prostu.
0: Zna życie i można ją nazwać nawet bizneswoman. Była przede wszystkim kobietą niezależną, która sama różnymi sposobami doszła do swojej pozycji.
1: No i opisuje pan przecież też jej historię bogatą.
0: Tak, tak, tak.
1: Europejską.
0: Która mogła być prawdopodobna w zasadzie. No jest...
1: Kogo ona tam nie spotkała?
0: No właśnie. No właśnie.
1: Zdradźmy.
0: No, chociażby przyszłego króla Anglii, Edwarda VII, wtedy jeszcze no bardzo kochliwego księcia Walii. Spotkała, miała też romans krótki z jednym z książąt pruskich z dynastii Hohenzollernów, to oczywiście spowodowało, nie chciałbym zdradzać za dużo, ale spowodowało, że znalazła się w Poznaniu.
1: W pana książce znajdziemy też konkretne miejsca na mapie Poznania, co by pan wskazał jako takie ciekawe zaułki Poznania, na które być może, a nawet na pewno spojrzymy inaczej, czytając pana książkę, bo one inaczej wyglądają, my to czujemy.
0: Tak, musimy pamiętać, że cały czas mówimy o Poznaniu jeszcze tym Poznaniu w granicach sprzed 1900 roku, czyli Poznań tak naprawdę dzisiaj to jest, można powiedzieć, ścisłe centrum, jakbyśmy na to spojrzeli, ale no takimi oczywiście ciekawymi zaułkami, no to jest to Chwaliszewo i Śródka, które wtedy nie cieszyły się najlepszą reputacją. Mamy tutaj ulicę Święty Martin, która no już wtedy tętniła życiem, była tą reprezentacyjną ulicą w Poznaniu. Mamy też chociażby Aleję Marcinkowskiego, wtedy to była Wilhelmstrasse. I Plac Wolności, który stanowił już wtedy takie centrum tego pruskiego miasta, można powiedzieć. No, nie pruskiego, tylko miasta pod pruskim zaborem. Także tam, tak jak dzisiaj można powiedzieć, że życie Poznania toczy się trochę wokół Starego Rynku, przynajmniej takie życie no, rozrywkowe, kulturalne. Tak wtedy takim centrum Poznania był Plac Wolności. Czy większości tych budynków już nie ma, albo są przebudowane, albo jak chociażby miejsce pracy Langera, czyli prezydium policji, już nie istnieje. Część Kamieńczek także nie. Mamy tam hotele, no, hotel francuski, który też już nie spełnia swojej roli. Jest
1: bardzo ciekawie zarysowane miejsce. Zresztą, gdzie dochodzi do jednego z morderstw.
0: Tak. Osoby fikcyjne łączą się tutaj z postaciami historycznymi. Nawet te postacie historyczne, które tam się pojawiają, no nie są wpisane jakby na karty historii. One są wyciągnięte ze źródeł. Chodziło o to, żeby ta historia miała realne umiejscowienie, także nie tylko jeśli chodzi o budynki, ale także o ludzi. Mamy też urzędy, które tętnią życie. Mamy tam pokazane też, w jaki sposób Prusacy podchodzili do Polaków, czyli że Polacy oczywiście pracowali w tego typu instytucjach, także w policji, ale zajmowali raczej niższe stanowisko i Prusacy niechętnie ich awansowali. Niecała książka toczy się w Poznaniu. Część akcji jest przeniesiona do Śremu i okolic. Myślę, że raczej tam mieszkańcy Śremu nie będą mieli problemu z odkryciem, czy ten pałac junkierskiej rodziny von Schöneberg to istniał, czy nie istniał, ponieważ jest wzorowany na prawdziwym pałacu, który się znajduje też pod Śremem, tylko w innej miejscowości niż Gaj, o którym tam piszę.
2: Maciej Brzeziński zamierza kontynuować cykl swoich powieści retro osadzonych na przełomie XIX i XX wieku. A jakie są inne miasta opisane w polskiej prozie, które są Państwu bliskie? Proszę podzielić się z nami literackimi tropami, które miasta zaznaczymy na literackiej mapie. Miast, które opisano w polskiej prozie i są Państwu bliskie. Proszę do nas pisać poranek2@polskieradio.pl lub telefonować 22 645 22 22. Może zaczniemy od Poznania właśnie. Na tej literackiej mapie nie może zabraknąć Jeżyc Małgorzaty Musierowicz. Ale teraz z Poznania na chwilę zajrzymy do Rzymu z Otorino Respigim.

0: Co za muzyczne emocje. Oto Rino Respighi i La Befana z poematu symfonicznego Feste Romana. La Befana to dobrotliwa staruszka, która według włoskich tradycji miała przynosić prezenty najmłodszym, niestety tylko 6 stycznia. Ale nie traćmy nadziei. Dziś w poranku Paweł Romańczuk będzie kolejny raz opowiadał nam o tym, co wybiera na swoich literackich, muzycznych ścieżkach.
1: Nagrywał dźwięki ptaków, a następnie spowalniał obroty taśmy nawet do 120 razy, osiągając dzięki temu muzykę, jakiej nie słyszymy w naturalny sposób, czyli dużo niżej i dużo rzadziej, w wolniejszym tempie.
0: O kim opowiada Paweł Romańczuk, o tym przekonamy się niebawem, a efektów badań muzyczno-ornitologicznych posłuchamy w dwójce dziś po 7.30.

0: liryzm i...
1: Autopromocja.
0: To nasz poranek, tak dzieje się w prawdziwym radiu na żywo. Wracamy do tego, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Ale zanim o tym, powiedzmy moment o tym, czego przed chwilą usłuchaliśmy. Liryczne i sentymentalne bolera z kubańskim rytmem. To towarzyszyło nam przed sekundą Miguel Matamoros i Legrimas Negras, czyli Czarne łzy. Choć utwór opowiada o smutnej, miłosnej historii, dziś na Kubie śpiewany jest często na ulicach, dając i wykonawcom, i słuchaczom dużo radości ze spotkania z tą melodią. Tu dwójka, niespełna 3 minuty pozostają do godziny 7. My pytamy dziś Państwa o miejskie wątki w polskiej literaturze. Miasta opisane w książkach, książki, które opisują miasta, a do tych miast za sprawą literatury chcą Państwo powracać. Proszę do nas pisać poranek2@polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
2: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
3: 12 maja 1884 roku zmarł Bedřich Smetana. Dokładnie dlatego rok rocznie inauguracja festiwalu Praska Wiosna to koncert odbywający się 12 maja, w programie którego jest to najbardziej nieśmiertelne dzieło Bedřicha Smetany, czyli jego poemat Ma vlast, moja ojczyzna. Nie inaczej jest w tym roku. Tym razem Ma vlast wykona Orkiestra Symfoniczna Radia Praskiego pod batutą Petra Popelki, a koncert ten transmitować będziemy na falach programu Drugiego Polskiego Radia. Na transmisję z Rudolfiną zapraszam już dziś o 20:00. Do usłyszenia, Karol Furtak.
4: Witam Państwa, mówi Antoni Dudek. Serdecznie zapraszam na dzisiejsze wydanie audycji Rzeczypospolitej o godzinie 19:00. Państwa moim gościem będzie dr Tomasz Kozłowski z Instytutu Pamięci Narodowej i Polskiej Akademii Nauk, a rozmawiać będziemy o skomplikowanych relacjach polsko-amerykańskich w latach 80. XX wieku. Pozdrawiam i zapraszam, Antoni Dudek.
1: Autopromocja.
0: Minęła 7:00.
5: Dwójka, jesteś na miejscu, Kate Lou.
0: Dziś kolejny dzień egzaminów ósmoklasistów. Trzymamy kciuki za dzisiejszy dzień, za zdających egzaminy i za wszystkich, którzy ich w tym dniu wspierają.

0: Poranek dwójki.
1: Dziś już 12 dzień maja, odrobina dobrych wiadomości, do wakacji pozostało 44 dni. Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Pielęgniarzy, kłaniamy się Państwu. Jeszcze życzenia imieninowe Dominik, Pankracy i Joanna dziś świętują, życzymy więc Państwu pomyślności. A w tym rozpoczynającym się dniu towarzyszy nam Marcin Pesta, który przedstawi Państwu wiadomości kulturalne.
2: Dzień dobry Państwu. Prezydent Krakowa odwołał Adama Budaka z funkcji dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Podstawą decyzji były ustalenia dotyczące niewłaściwego sposobu organizacji pracy i zarządzania zespołem. Jak podkreśla magistrat, procedurę przeprowadzono po konsultacjach ze związkami zawodowymi i stowarzyszeniami twórczymi. Obowiązki dyrektora przejął dotychczasowy zastępca szefa Muzeum MOCAK Grzegorz Kuźma, który będzie kierował placówką do czasu wyłonienia nowego dyrektora. Adam Budak formalnie przestanie pełnić funkcję z końcem czerwca po upływie okresu wypowiedzenia. W marcu do władz Krakowa wpłynęła skarga podpisana przez 37 pracowników MOCAK-u. W odpowiedzi miasto powołało komisję do spraw zgłoszeń dotyczących mobbingu i dyskryminacji. Adam Budak kierował krakowskim Muzeum MOCAK od lipca ubiegłego roku. Dyrekcja Pałacu w Wilanowie została poproszona przez Ministerstwo Kultury o wyjaśnienia w sprawie koncertu techno, który odbył się w minioną sobotę na terenie zabytkowego pałacu. Poinformowała o tym ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. Jak dodała, pierwsze informacje spływają do resortu.
3: Zobaczymy, co będzie w wyjaśnieniach. Ja już uruchomiłam naszych dyrektorów departamentów po tym, co zobaczyłam w internecie. Natomiast jesteśmy w procesie. Tak jak już jesteśmy po konsultacjach z konserwatorem zabytków i wiemy, co tam się wydarzyło i jak wyglądał ten proces, o tyle jeszcze czekamy na informacje od pana dyrektora.
2: Ministra kultury podkreśla, że poza zgodą dyrekcji Pałacu w Wilanowie oraz konserwatora zabytków, organizator imprezy powinien uzyskać również zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
3: W zaleceniu konserwatora była prośba, czy też sugestia, czy też wytyczna, tak bym to jednak nazwała, o skierowanie pisma do RDOŚ-u w tej sprawie. To nie jest w kwestii Muzeum w Wilanowie, tylko organizatora. Więc to organizator powinien zadbać o wystosowanie takiego pozwolenia, o to, żeby organizator po prostu miał to pozwolenie w swoim portfolio przy realizacji tego typu imprezy.
2: Organizator imprezy nie wystąpił wcześniej o zgodę na odstępstwo od zakazów obowiązujących na terenie rezerwatu. Chodzi m.in. o zakaz zakłócania ciszy na obszarze chronionym. Publicysta, działacz społeczny i wieloletni prezes Fundacji Batorego Aleksander Smolar został uhonorowany Nagrodą Polskiego Pen Klubu imienia Ksawerego Mieczysława i Erasma Pruszyńskich. Aleksander Smolar był więziony za udział w protestach w marcu 1968 roku, a kilka lat później udał się na emigrację. W roku 1973 wspólnie z bratem Eugeniuszem założył i prowadził kwartalnik polityczny Aneks. Najważniejsze obok paryskiej kultury polskie pismo emigracyjne po II wojnie światowej. Aleksander Smolar, zapytany o kluczowe problemy, z jakimi zmaga się polskie społeczeństwo, wskazuje na polityczną polaryzację i brak wzajemnego szacunku.
4: Tam są pokłady pogardy, których nigdy nie powinno się okazywać i na dodatek politycznie i społecznie to prowadzi do samoizolacji elit. Także można powiedzieć, że to są dwa powiązane wymiary, polaryzacja i szacunek wzajemny. Mamy prawo i powinniśmy oczywiście agitować, tłumaczyć, dlaczego nasze stanowisko naszym zdaniem jest słuszniejsze, ale nie możemy lekceważyć, wyrażać pogardy wobec stanowiska innych ludzi.
2: Dyrektor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, profesor Maciej Janowski, ogłaszając laudację na cześć Aleksandra Smolara, przypomniał o tekście przeciw legalizacji bezprawia, który powstał na fali strajków robotniczych z czerwca 1976 roku.
5: W bardzo klarowny, krótki, jasny sposób powiedział o roli kłamstwa w PRL-owskim systemie politycznym, w którym instytucje formalnie kwalifikujące PRL jako państwo demokratyczne, takie jak parlament, konstytucja, system prawny, sądownictwo i tak dalej, w istocie rzeczy są parawanem i w jaki sposób ten parawan jest niezbędny dla funkcjonowania tego systemu.
2: Nagroda Polskiego Pen Klubu imienia Pruszyńskich to wyróżnienie.

0: Nie dla publicystów, którzy w swej twórczości szukają prawdy, wykazują mądrość i wyobraźnię polityczną, odwagę, uczciwość i dociekliwość spojrzenia. Wśród laureatów znaleźli się m.in. Ryszard Kapuściński, Hanna Kral czy Wojciech Jagielski. W Lublinie można oglądać wystawę fotografii Lubelskie Travel. Prezentowane prace pochodzą z 8. konkursu, którego celem jest promocja turystyki województwa lubelskiego. Na wystawie pokazano 20 najlepszych zdjęć wybranych ze 162 zgłoszeń, mówi Marcin Dąbrowski z Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej.
1: Zawsze chcemy nagrodzić uczestników i stworzyć wystawę na sezon turystyczny, czyli tak jak teraz, i chcemy, żeby te zdjęcia rzeczywiście bezpośrednio inspirowały do odkrywania zakątków całego regionu, ponieważ turyści, którzy odwiedzają Lublin, odwiedzają nasz ośrodek, szukają tej inspiracji, pytają nas o różne rzeczy, a te zdjęcia są naszym takim też wsparciem dydaktycznym, ponieważ czasami nas zapytają, a my wskażemy drogę do fajnych miejsc, a czasami sami spojrzą na te zdjęcia i już wiedzą, gdzie chcą jechać dalej, więc to jest też cel tego konkursu, taka bezpośrednia promocja regionu.
0: Wystawę Lubelskie Travel można oglądać codziennie w siedzibie Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej oraz w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. To były wiadomości kulturalne. Na następne zapraszam Państwa o 9:00, a więcej informacji znaleźć można na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
2: Pogoda.
3: Marcin Pesta skończył informację o Lublinie, to my lubelską pogodą rozpoczniemy. W Lublinie 15 stopni, a przed nami dwudniowe ochłodzenie. Dziś i jutro temperatura maksymalna na ogół wyniesie od 11 do 15 stopni właśnie, a lokalnie, zwłaszcza u podnóża gór, zrobi się jeszcze zimniej. Do tego przewidywane są częste opady deszczu i burze. Na wschodzie, południu i w centrum może padać dość mocno. Zerknijmy jeszcze na mapę przygotowaną przez IMGW. W Rzeszowie 15 stopni, w Zakopanem 7, w Koszalinie 9, a we Wrocławiu i Poznaniu o stopień mniej.
4: Reklama.
5: Kiedy ostatnio coś naprawdę cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja. Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
6: Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na Festiwal Katowice Kultura Natura. Melancholia i ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandr Tarot, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leake. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
7: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
8: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem 1000 dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
4: Reklama.
3: 9 minut po 7 to moment, kiedy rozdajemy nasze ukochane dwójkowe płyty w Państwa ręce. Dziś nagroda dodatkowa to muzyka amerykańska na trąbkę i fortepian w wykonaniu Aleksandra Kobusa i Moniki Hanus-Kobus. A w roli głównej nasza płyta tygodnia, serbski skrzypek Nemanja Ridulović gra koncerty i inne utwory Jana Sebastiana Bacha. Towarzyszy mu orkiestra francuska, francusko-serbska Double Sons, a w partiach solowych występują gościnnie m.in. kontratenor Filip Żaruski i oboista Sebastian Gilles.

0: Jan Sebastian Bach, koncert na obój, skrzypce i orkiestrę. C-moll. Na skrzypcach grał Nemanja Radulowicz, to nasza płyta tygodnia, a w sprawie obu płyt proszę pisać do nas wiadomości mailowe poranek2@polskieradio.pl.
1: Poranek dwójki.
0: Dziś opowiemy Państwu między innymi o tym, jaki będzie ten najbliższy sezon w Teatrze Wielkim Operze Narodowej.
2: Mamy ogromną ilość artystów, nowych nazwisk, które się pojawiają. Czy to jest Malin Bystrom, czy to jest Aleksander Ekman, czy to jest Kornel Mundruczo, czy Klaus Gut, czy Krzysztof Loy. Wraca Artur Uciński, także wiele, wiele ciekawych nazwisk.
0: Opowiadał Borys Kudliczka, więcej niebawem. Posłuchamy także o tym, co o swojej twórczości mówi malarka i ilustratorka

0: Elżbieta Wasiuczyńska.
1: Mam szczęście bywać na plenerach ilustratorów i tak się złożyło, że niezależnie w tym samym roku na dwóch plenerach temat był albo moje ulubione strofy poetyckie, wybrałam Gałczyńskiego, albo cztery pory roku w poezji polskiej i wybrałam dla odmiany Gałczyńskiego.
0: Wystawy Elżbiety Wasiuczyńskiej w całej Polsce, przynajmniej w dwóch miejscach, udało mi się zlokalizować, a każdy, kto choć raz usypiał swoje dziecko przy książeczce, którą ilustrowała Elżbieta Wasiuczyńska, wie, że to naprawdę prawdziwy skarb polskiej kultury.

Leonard Bernstein i Kandyd, uwertura do opery czy nawet operetki. Muzyczna zabawa z radością, którą w tej muzyce słychać. A z nami jest już Jerzy Kisielewski. Ale zanim śladem ironicznego i sarkastycznego Kandyda zajrzymy, czy

0: jakaś księga z jakimś miastem w tle, którą ceni pan szczególnie?
1: No, wydaje mi się, że wiele zrobił dla Wrocławia. A dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Krajewski z Wrocławiem, z Breslau.
0: Czyli czyta pan też kryminały?
1: Owszem, dobre, tak.
0: Ja pomyślałam o Krystynie Sabajlajskautę, czyli wileńskie ścieżki. Co prawda pytamy dzisiaj o polskie miasta, no ale z Wilnem to trzeba zrobić zdecydowanie wyjątek. O książki zapytam pana jeszcze, może jeszcze jakieś literackie tropy uda się wspólnie nanieść na tę mapę, którą dzisiaj tworzymy, a na razie zaglądamy w kierunku prasy, która już
1: tak,
0: szaleści.
1: Zaglądamy do dzisiejszych gazet. Nie trudno zgadnąć, że na jedynkach temat z thrillera. I rzeczywiście tytuły są niezłe. Rzeczpospolita, druga ucieczka Zbigniewa Ziobry, Dziennik Gazeta Prawna, komentarz Jacka Żakowskiego, Ciszej nad tym Ziobrą. Warto przypomnieć, skąd się wzięło powiedzenie ciszej nad tą trumną. To było po zabójstwie prezydenta Narutowicza. Dyskusja. Ziobro uciekł do USA, zaczyna się bitwa o ekstradycję. No, tak mniej więcej to wygląda. Rzeczpospolita jeszcze, handel w sieci pod lupą. Fiskus ma raporty o internetowych transakcjach i zabrał się za kontrolę. No i chodzi o to, żeby nie wylać z kąpielą tych, którzy pozbywają się używanych rzeczy i nie handlują zawodowo. A wywiad Rzeczpospolitej dzisiejszy: w Polsce przyroda przegrywa z polityką. Tak uważa Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska, główny konserwator przyrody. Opowiada o politycznej walce o lasy państwowe, sporze o wycinki i wpływie lobby myśliwskiego. Wyborcza zadaje pytanie, jak Ziobro uciekł z Europy, ale zwracam uwagę na jedną rzecz. Małe uzdrowisko wyprzedziło całą Europę.
0: Proszę podać adres.
1: Piwniczna-Zdrój została uznana za najlepiej przygotowane klimatycznie miasto w całej Unii Europejskiej według Cool City Index 2026. W zestawieniu przeanalizowano ponad 11 tysięcy miast. Fale upałów, gwałtowne ulewy, podtopienia i betonowe centra miast nagrzewające się do ekstremalnych temperatur to problemy, które coraz mocniej dotykają Europę. W odpowiedzi na te wyzwania powstał Cool City Index, pierwsza tak duża i ogólnodostępna platforma pokazująca, jak miasta radzą sobie ze zmianami. 11 tysięcy miast Unii Europejskiej. I okazuje się, że spokojne i uzdrowisko w Beskidzie Sądeckim osiągnęło świetny wynik w kategorii przepuszczalność terenu. W praktyce to oznacza niewielką skalę betonozy. Z danych wynika, że jedynie około 8% powierzchni jest zabudowane lub utwardzone.
0: I musimy powiedzieć, że Piwniczna-Zdrój jest także liderem walki ze smogiem, bo jeszcze parę lat temu, gdyby pan powiedział, że Piwniczna-Zdrój to jest kurort, do którego warto przyjechać, pooddychać świeżym powietrzem, no to pewnie spuścilibyśmy głowy w dół. Ale no, nawet
1: ale okazuje się,
0: pogratulować.
1: Piwniczna zwycięża. No, gratulujemy Piwnicznej i trzeba tam jechać. To.
0: Tak, pozdrawiamy naszych słuchaczy z Piwnicznej.
1: Tak jest. I przechodzimy do kultury. Zostańmy przy Wyborczej. Festiwal Millennium Dogs Against Gravity. Matki artystki. Bardzo ciekawy dokument. Dom artystek. Artist in Residence. Reżyseria Kate Jacobs. Przepraszam. Ich dzieci nie wiedziały, jak żyją inni ludzie. Jak to jest mieć pełne rodziny, stabilne życie, a czasem i pełne brzuchy. Choć matki nie dojadały, przepraszam.
0: Festiwal Millennium Dogs Against Gravity pojawia się na naszej dwójkowej antenie w niedzielę wspólnie z Katarzyną Fitzwilliams, obecną tu w sobotę, i Moniką Zając. Realizowałyśmy audycję z Kinoteki. Oprócz naszych wspaniałych gości widać było, jak tłumnie nie tylko warszawiacy odwiedzają ten festiwal.
1: Jeszcze słowo. Przepraszam bardzo. Trzy samotne matki artystki kupiły kamienicę z wąskimi schodami w 1959 roku Chodzi o Nowy Jork,

0: od właściciela lokalnego zakładu pogrzebowego. Nie dostały kredytu w banku, były na to zdecydowanie zbyt biedne, ale on zgodził się rozłożyć kwotę na raty. Po 15 latach były na swoim. W domu na East End... East Second Street nie tylko mieszkały z czwórką dzieci, ale też miały pracownię. Obrazy Lois zajmowały tyle miejsca, że malarka nie miała nawet łóżka. Maja Staniszewska rozpoczyna swój tekst poświęcony temu dokumentowi. Zdaniem, znalezienie mieszkania dla pary młodych artystów z dzieckiem było w Nowym Jorku lat 50. równie trudne jak dziś w Warszawie. I pytanie, które przewija się przez film, czy artystki powinny mieć dzieci? To pytanie jest oczywiście retoryczne, ale w filmach dokumentalnych o nowojorskich pionierkach ta kwestia powraca niczym refren. Kate Jacobs oddaje znaczną część swojego filmu dzieciom artystek. Wyróżnia go na tle opowieści o pionierkach współczesnej sztuki. Reżyserka podziwia ich pracę, podziwia determinację, by tworzyć, ale pokazuje, jaka była tego cena i kto ją zapłacił. Jej bohaterki urodziły się w czasach, kiedy po prostu wychodziło się za mąż i rodziło dzieci. Nawet gdy było się malarkami, graficzkami, rzeźbiarkami. Pigułka antykoncepcyjna trafiła do amerykańskich aptek w 1960 roku, rok po tym, jak trzy samotne matki kupiły kamienicę dla siebie, swojej sztuki i swoich dzieci. Rzeczywiście warto zwrócić uwagę na ten film. Z tym tekstem Mai Staniszewskiej sąsiaduje tekst Witolda Mrozka "Dla dzików czułości nie ma". Uwaga, to strony poświęcone kulturze. Tokarczuk w Teatrze Narodowym. Oglądając spektakl w Teatrze Narodowym, nie mamy poczucia, o, uwaga, oto obcujemy z twórczością noblistki. I całe szczęście. Najważniejsze, że Ewie Plat udaje się wystawić Olgę Tokarczuk, także nie mamy poczucia, uwaga, obcujemy z noblistką. I całe szczęście, spektakl z Narodowego niesie poczucie świeżości, aktualności sprawy i osobistej wypowiedzi. Nie odnosi się wrażenia, że to adaptacja wielkiej opowieści, która stała się kanonem. Nie ma powtarzania komunałów, którymi obrosła w komentarzach twórczość pisarki, a rzecz o spektaklu Olga Tokarczuk, Prowadź swój pług przez kości umarłych, reżyseria Ewa Plat, adaptacja Ewa Plat i Miłosz Markiewicz, Teatr Narodowy w Warszawie. Entuzjastyczne recenzje.
1: To trzeba tylko sprawdzić, czy jest jeszcze szansa, by kupić bilety, bo te zazwyczaj na spektakle w tym teatrze rozchodzą się na pniu. Jerzy Kisielewski przeglądał dla państwa prasę i powróci niebawem.
0: Powrócę, a teraz... tym bardziej, że jest kilka entuzjastycznych recenzji.
1: Wspaniale, a teraz wspólnie będziemy słuchać Jeana Philippa Rameau.

Jean-Philippe Rameau i Dardanus, jedno z najważniejszych arcydzieł francuskiej muzyki XVIII wieku. 27 minut pozostało do godziny 8:00, tu dwójka.

0: Vincent Dendy i trio na klarnet, wiolonczele i fortepian. Niespełna 20 minut pozostaje do godziny 8. To dobry moment na spotkanie z Elżbietą Wasiuczyńską. Kronika olsztyńska Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego to jeden z najpiękniejszych w polskiej poezji dowodów miłości do mazurskiej przyrody. I równie mocnym uczuciem darzy Mazury Elżbieta Wasiuczyńska, malarka, która dotychczas tworzyła dla dzieci. Zilustrowała m.in. książki Wojciecha Widłaka o Panu Kuleczce. Teraz namalowała obrazy do Kroniki Olsztyńskiej właśnie, które można do końca maja oglądać w bibliotece na Koszykowej w Warszawie. A wcześniej została wydana książka z tymi ilustracjami i z tymi strofami.
1: Dobrze jest nad jeziorem, nawet porą deszczową. Leśniczy wieczorem lampę zapala naftową. Po chwili we wszystkich pokojach naftowe lampy płoną, a cienie od rogów jelenich rozrastają się w nieskończoność.
2: Elżbieta Wasiuczyńska. Mamy tu wodę, mamy las, mamy pola ze startującymi ptakami, mamy zachód słońca, mamy drogę. Jaka jest największa trudność w malowaniu przyrody?
3: To jest

0: ten króliczek, którego zawsze wydaje mi się, że warto gonić. I te zjawiska świetlne to są absolutnie niedosiężne rzeczy. Znaczy ja wiem, że będę do końca życia, do późnej starości próbowała złapać, nie wiem, światło, kolor prześwietlonych słońcem liści i zawsze to, co będę widziała w naturze, będzie doskonale, piękniejsze, przestrzenne i wielowymiarowe. Także to są takie przymiarki zakochanego człowieka.
1: Ilustracje do Kroniki Olsztyńskiej i innych zielonych utworów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego to jest pierwsza książka ilustratorska dla dorosłych w pani karierze?
0: Tak, rzeczywiście to jest dla tych troszeczkę starszych dzieci. Tak, proszę się czuć zaproszonym do lat 102, bo 99 to tak może nie wypada. To jest zresztą coś, co tak ze mną było już od lat, bo ta moja miłość do Warmii i Mazur tak liczy sobie lat mniej więcej 40, ale pierwsze obrazki powstały już jakieś, ja wiem, 7 lat temu. I dzięki temu, że zobaczyła je w necie Anna Puszcz, szefowa Oranżerii Kultury w Izbarku Warmińskim, powstał pomysł książki.
1: Czyli zaraz, początek był taki, że najpierw powstały ilustracje inspirowane nie Gałczyńskim konkretnie, tylko po prostu Mazurami, tak?
0: Gałczyńskim. Ja mam szczęście bywać na plenerach ilustratorów i tak się złożyło, że niezależnie w tym samym roku na dwóch plenerach temat był albo moje ulubione strofy poetyckie, wybrałam Gałczyńskiego, albo 4,5 roku w poezji polskiej i wybrałam dla odmiany Gałczyńskiego. I tak właśnie z tych obrazków pierwszych to były korzenie, z których sobie wyrosło to drzewo.
2: Wszystkie blaski na wodzie i obłokach, wszystkie kwiaty, wszystek pył na drogach, wszystkie pszczoły, wszystkie krople rosy, to mi jeszcze, przyjacielu, nie dosyć.
3: Anna Puszcz, dyrektor Oranżerii Kultury Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Izbarku Warmińskim.
1: To od pani zaczął się pomysł na tę wystawę. Co takiego jest w malarstwie, w sztuce Eli Wasiuczyńskiej, że uznała pani, że ona i Gałczyński to będzie świetne małżeństwo?
3: Myślę, że w ogóle obraz i słowo to jest świetne małżeństwo. A bardzo często myślimy, że słowo i obraz jest tylko dla dzieci. A tak nie jest. I to połączenie natury, tego uwielbienia Gałczyńskiego przyrodą. Teraz mamy kąpiele leśne, chodzimy.
1: Tak, bo teraz to nie jest spacer, tylko to jest kąpiel leśna.
3: Tulimy się do drzew. Myślę, że on nie tulił się do drzew, ale on był tą cząstką natury i ta natura mu dała wenę z powrotem, ale też zdrowie. No nie żył potem dłużej, ale to, co stworzył tam, pozostało na wieki.
1: Spójrzmy na jeden z obrazów. Woda, refleksy, trochę jak u impresjonistów.
3: Tak. To, co ja uwielbiam u Eli, to jest światło i woda. Ja wiem, że dla wielu Ela to kuleczka.
1: Mówimy o przygodach pana Kuleczki. Dla dzieci pełna kolorów, ostrych historia.
3: Tak, kontrastowych, podstawowych barw. W tych obrazach nie ma tej jaskrawości, ale jest niezwykły wigor i nawet patrząc na zachodzący księżyc i patrząc się na smugi, które są na wodzie, ma się poczucie, jakbyśmy stali i patrzyli w naturze. Niemniej, jak sobie popatrzymy, przejdźmy na przykład tam.
1: Czyli w stronę lasu idziemy, kąpiel leśna.
3: Drogi, ta kąpiel leśna, dróżka, to na przykład widzimy tyle odcieni zieleni, że czasami się zastanawiamy, czy jak stojąc przed ścianą lasu, my jesteśmy w stanie to odróżnić. Ela to odróżnia i Ela nam pokazuje, że zielony, tak jak każdy inny kolor, nie jest jednym zielonym. On ma tych tonacji do 20.
2: Rano słońce, rano pogoda. Idziemy do kąpieli. Sama radość, sama uroda, jak tu się nie weselić. Sosny słychać dzięcioła stuk, a tutaj ryby brysk spod nóg.
1: Agnieszka Dobrowolska, autorka bloga Mały Pokój z książkami. Jak ty odbierasz tę książkę i tę wystawę?
4: Są to piękne wiersze, które mi się tak mocno kojarzą z jeziorami, na których no, lata całe żegluję. A ilustracje Eli tak znakomicie i oddają te krajobrazy i tą grę światła na wodzie i te zmieniające się kolory, że po prostu nie mogę sobie wyobrazić lepszych.

0: ilustracji do Kroniki Olsztyńskiej. Pamiętam, że żeglując kiedyś dawno, pomyślałam sobie, że tylko Ela Wasiuczyńska byłaby to w stanie namalować i jestem bardzo szczęśliwa, że to zrobiła.
1: W Bibliotece na Koszykowej w Warszawie na wystawie ilustracji Elżbiety Wasiuczyńskiej do Kroniki Olsztyńskiej Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego była Magda Mikołajczuk. Fragmenty poematu w interpretacji Tadeusza Borowskiego przypomnieliśmy z Archiwum Polskiego Radia. Pracę Elżbiety Wasiuczyńskiej można obecnie oglądać także na wystawie w Jastrzębiu Zdroju. Wystawa zatytułowana jest Uwaga, smoki w Jastrzębiu Zdroju. Zapraszamy tam Państwa. Jeśli Państwo w Jastrzębiu Zdroju słuchają Dwójki, proszę koniecznie dać nam znać.

Karol Rathaus i suita opus 29. Kompozytor urodzony w Tarnopolu, który dotarł także do Hollywood. To jego utworu słuchaliśmy przed momentem.

0: A towarzyszyła nam największa orkiestra symfoniczna w Brandenburgii z Frankfurtu nad Odrą.
1: Rekomendacje.
0: Przenosimy się do Wrocławia i jak Państwo za moment usłyszą, popatrzymy także czule w stronę Węgier. W tym tygodniu naszym przewodnikiem jest Paweł Romańczuk, założyciel zespołu Małe Instrumenty, kolekcjoner, konstruktor i muzyczny eksperymentator. Dziś poleca Państwu propozycję z obszaru ornitologii.
2: Chciałbym dzisiaj Państwu polecić płytę węgierskiego ornitologa Petera Syke. Nie jest to najnowsze wydawnictwo, bo pochodzi aż z 1980 roku. Wydane na płycie gramofonowej przez węgierskie wydawnictwo Hungaroton. Ale wracam do tej płyty, ponieważ uważam, że jest to wciąż płyta zawierająca niewykorzystany potencjał. Co mam na myśli? Peter Syke nagrywał dźwięki ptaków, a następnie spowalniał obroty taśmy nawet do 120 razy, osiągając dzięki temu muzykę, jakiej nie słyszymy w naturalny sposób, czyli dużo niżej i dużo rzadziej, w wolniejszym tempie. Wtedy muzyka ptaków, ich śpiewy zaczynają przedstawiać się nam jako pewnego rodzaju kompozycje o charakterze nawet melodycznym, który moglibyśmy zrozumieć już naszym własnym systemem chociażby muzyki równomiernie temperowanej, jaką uprawiamy w Europie od kilkuset lat. Dlaczego uważam, że jest to potencjał niewykorzystany? Ponieważ na co dzień słuchając muzyki ptasiej nie myślimy o tym, że jest to jakiegoś rodzaju forma kompozycji. Po prostu przyjmujemy ją w taki sposób, jak ona brzmi. Natomiast ostatecznie okazuje się, że być może ptaki mają w tym wszystkim jakiś zamysł twórczy i wielokrotnie zastanawiałem się nad tym, czy bylibyśmy w stanie za pomocą analizy tego typu osiągnąć właśnie coś na zasadzie istniejącego kodu kompozytorskiego ptasiego, dzięki czemu moglibyśmy porządkować materiał dźwiękowy w inny sposób niż do tej pory praktykowaliśmy.
0: Paweł Romańczuk, a teraz zamienimy się w Ptasie Radio i posłuchamy utworu, o którym opowiadał Paweł Romańczuk. To będzie utwór Trznadel Petera Syke, węgierski tytuł. Pozostawiamy w cieniu i zamieniamy się w słuch.
3: Emberiza Citrinella.

to Peter Syke i utwór Trznadel, o którym opowiadał Państwu przed momentem Paweł Romańczuk. Życzę Państwu spotkania ze śpiewem Trznadla w naturze i przypominamy, że kolejne mistrzostwa w naśladowaniu ptaków w Warszawie, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już we wrześniu.

0: Autopromocja.
1: W ubiegły weekend została otwarta 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki Biennale w Wenecji, która w tym roku odbywa się pod hasłem In Minor Keys, czyli w molowych tonacjach. W najbliższej audycji Sztuka Mniej Obca porozmawiamy o pierwszych wrażeniach z tegorocznego wydarzenia, które wywołało kontrowersje jeszcze zanim się rozpoczęło. Na audycję zapraszam w czwartek o 13:05. Do usłyszenia. Zofia Płoska-Czartoryska.
0: Autopromocja.
2: Wybiła 8.
0: Poranek dwójki.
2: Dziś 12 dzień maja, wtorek. Imieniny obchodzą Joanna, Dominik, Pankracy. Wszystkiego najlepszego. Dziś rozpoczynamy sezon z zimnymi ogrodnikami. Święty Pankracy, Serwacy i Bonifacy aż do 15 maja. Wraz z zimną Zośką przypominać nam będą, że wiosna lubi płatać nam czasem meteorologiczne psikusy.
0: Pogoda.
2: Do Polski zbliża się strumień bardzo zimnego powietrza, a kiedy przed chwilą otwierałam nasze radiowe okno, to widać, że to zimne powietrze jest właściwie już z nami. Skutki najmocniej odczujemy tego właśnie dziś. Dziś w niektórych regionach pod deszczowymi chmurami nie będzie więcej niż 10 stopni Celsjusza, a odczucie chłodu zostanie spotęgowane przez silny wiatr.

0: Bedřich Smetana, kwartet smyczkowy z mojego życia w opracowaniu na orkiestrę, część druga, Allegro Moderato alla Polka w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Radia Praskiego. Dziś rocznica śmierci kompozytora, a w Filharmonii Dwójki czeka nas transmisja koncertu inaugurującego festiwal Praska Wiosna. Orkiestrę Symfoniczną Radia Praskiego poprowadzi Petr Popelka, a w programie klasyka, jeśli chodzi o czeski repertuar, Moja ojczyzna Bedřicha Smetany, a na miejscu z sali Rudolfinum wszystko będzie relacjonował dla Państwa Karol Furtak. Początek transmisji o 20:00.
1: Przegląd prasy.
0: Ponowne spotkanie z Jerzym Kisielewskim. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Po tej zapowiedzi nie mogę się oprzeć, żeby nie opowiedzieć pewnej anegdoty. Mianowicie znakomity dyrygent Andrzej Markowski, twórca Bratislavi Cantans, kiedyś po koncercie w Czechosłowacji był na proszonej kolacji i zaczęto rozmawiać o menu i o tym, jak należy podawać, które dania i tak dalej. I że u nas na przykład podaje się śledzia w śmietanie. I Czech mówił, ale smetana jest potrzebna do tego. Mówi, jak jest po polsku smetana? A Markowski odpowiedział, moniuszko.
0: Doskonała anegdotka. Mam nadzieję, że równie doskonałe są teksty prasowe z czasopism, które
2: tak.
0: Pan przyniósł.
2: To zacznijmy od czegoś lżejszego, ale niepokojącego. Adam Wajrak, znany nam wszystkim, na łamach wyborczych w dziale Opinie. Ratowanie żubrów przed lasem. Otóż pewna posłanka, którą cytuję zresztą Adam Wajrak, ale zajmujemy się kulturą, nomina sunt odiosa, zobaczyła leśny bałagan w Puszczy Białowieskiej i przeraziła się, że żubry połamią sobie nogi. Proponuje więc, żeby zrobić tu porządek, no bo tam leżą drzewa w Puszczy Białowieskiej i tak dalej, i rozprawia się z tym Adam Wajrak. Więc
0: ciekawa obserwacja, ale muszę panu powiedzieć, że moja ukochana babcia Zofia zawsze mówiła, że w lesie też panuje jakiś taki nieopisany bałagan.
2: Oczywiście. I te lasy, w których jest bałagan, są szczęśliwe.
0: Tak jest.
2: Troszkę jeszcze a propos aktualności. Bajki zamiast lektury. Egzamin ośmioklasisty. 393 tysiące 14-15-latków rozpoczęło wczoraj egzamin ośmioklasisty. Na języku polskim było zaskoczenie. Dłuższy fragment na teście nie dotyczył lektury obowiązkowej, tylko fragmentu bajek robotów Stanisława Lema. W części dotyczącej wypracowania nie było rozprawki, a tak się wszyscy na to szykowali. Dali przemówienie, tak jak w zeszłym roku relacjonowała ośmioklasistka z Warszawy. O tym pisze Wyborcza. Natomiast ciekawy dziennik Gazeta Prawna. Egzamin ósmoklasisty pod lupą. Test ma kluczowe znaczenie w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W teorii ma wyrównywać szanse. W praktyce ujawnia nierówności edukacyjne.
0: Dzisiejsza część rozpocznie się za 50 minut. Pewnie teraz na ulicach widać młodych w białych koszulach pod krawatem.
2: Tak, jedno pocieszające, że nie można nie zdać tego egzaminu, ale z kolei jest decydujący, jeśli chodzi o wstępowanie do liceów. Lubimy dobre recenzje. Androidy powaliły na kolana. To Sylwia Krasnodębska, która jest w Gazecie Polskiej codziennie. Tutaj muzyka wysuwa się na pierwszy plan. Orkiestra Teatru Wielkiego Opery Narodowej pod batutą dyrektor Polskiej Opery Narodowej Marty Kluczyńskiej zabiera nas w ultranowoczesną przestrzeń, w której zderzają się światy realne z wirtualnym.

0: autorka podkreśla, nowatorska choreografia, kostiumy są po prostu przepiękne, taniec Polskiego Baletu Narodowego, ale szczególnie Polskiego Baletu Junior oszałamia, wokalizy sopranowe chwytają za gardło. Chodzi o spektakl premierowy Teatru Wielkiego Androidy.
1: Do Teatru Wielkiego Opery Narodowej zajrzymy za moment, by przyjrzeć się i posłuchać o tym, jaki będzie ten najbliższy sezon.
0: To jest ważne. Też mi się przypomina anegdota Jerzego Waldorfa, który bojkotował troszkę Teatr Wielki po tym, jak wyrzucono Bogdana Wodiczkę tuż przed rozpoczęciem, a że były problemy z akustyką w Teatrze Wielkim, więc Jerzy Waldorf mówił, jaki jest największy nietakt do popełnienia w Warszawie, wejść do Teatru Wielkiego i zapytać, co słychać. Tak to było. Ale wróćmy do dobrych opinii. Rzeczpospolita Kultura, korespondencja z Wenecji, Jacek Cieślak, performance Kantora i Jaremy. Wystawa Tadeusza Kantora. Tak. I Marii Jaremy, polskich awangardystów, którzy tworzyli Krikot 2, została otwarta na La Biennale di Venezia, gdzie gościli w 1960 i 58 roku. Żadna wystawa nie ma takiej ekspozycji, pisze Jacek Cieślak na Biennale di Venezia, jak Tadeusz Kantor 1915-1990, Emballage, Cricotage and Madame Jarema. Jest bowiem do obejrzenia tu, gdzie przychodzą wszyscy odwiedzający Wenecję, na placu Świętego Marka, ledwie kilkadziesiąt metrów od bazyliki jego imienia. Procurati Vecchie. Inne ekspozycje są zorganizowane w ogrodach Biennale, czyli w pawilonach narodowych, we wspólnych przestrzeniach arsenału, a więc spory kawałek od historycznego centrum lub są też porozrzucane po mieście. Wystawę trzeba obejrzeć. Reprodukcje i zdjęcia nie wystarczają, ponieważ dzieła Kantora, i to nie tylko te wypożyczone z jego spektakli, w dużej części są trójwymiarowe. Dlatego w pełni działają na naszą wyobraźnię w bezpośrednim kontakcie. Tak jak sam artysta w swoich happeningach, performansach czy planie sceny, gdzie pojawiał się jako kreator, animator, reżyser, ale też bohater swojego pokoiku wyobraźni. W Wenecji rozrósł się on do przekrojowej, wielowątkowej opowieści w stematyzowanych i podzielonych gatunków oraz chronologicznych salach. Tu warto przypomnieć, że popularność Tadeusza Kantora we Włoszech była, rzeczywiście robiła wrażenie.
1: Tak jest i wiem, że wystawa odwiedzana jest przez tych, którzy Tadeusza Kantora między innymi na Biennale w Wenecji spotkali. Ta wystawa czynna jest do późnej jesieni, zdaje się, że do końca listopada, a potem będzie można ją oglądać w Warszawie w fundacji, w galerii Rodziny Staraków.
0: Tak, druga część tekstu Jacka Cieślaka poświęcona Marii Jaremie, która, można powiedzieć, wraca do obiegu powszechnego, artystycznego. Polska w grze o Złotą Palmę. To Marcin Radomski na stronach poświęconych kulturze w najnowszym numerze Newsweeka. W programie 79. edycji Festiwalu Filmowego w Cannes znalazły się nowe filmy najważniejszych twórców współczesnego kina, w tym Pedro Almodovara, Asghara Farhadiego, Andrija Zwiagincewa oraz Hirokazu Koredy. Istotnym wydarzeniem jest powrót Pawła Pawlikowskiego, którego Vaterland znalazł się w konkursie głównym, wzmacniając widoczność naszego kina w najważniejszej sekcji festiwalu. To nie jedyny polski akcent na lazurowym wybrzeżu. Marcin Radomski przypomina, najgłośniejszym tytułem w polskim kontekście jest bez wątpienia Vaterland Pawła Pawlikowskiego, zakwalifikowany do konkursu głównego, twórca Idy i Zimnej Wojny, najlepszy reżyser w Cannes w 2018, powraca do tematów, które sprawiły, że jednym z najważniejszych europejskich autorów ostatnich lat tożsamości, pamięci i moralnego niepokoju. Tym razem koncentruje się na relacji między laureatem Nagrody Nobla, pisarzem Thomasem Mannem, a jego córką Eriką, aktorką, pisarką, kierowczynią rajdową. Akcja rozgrywa się u szczytu zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają wymagającą emocjonalną

0: normalną podróż samochodem przez zrujnowane Niemcy, od zdominowanego przez USA Frankfurtu, pokontrolowany przez ZSRR Weimar. Po raz pierwszy od zakończenia wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, podjąwszy wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych. To jest temat z kolei drugim mocnym akcentem, pisze Marcin Radomski w konkursie głównym. Są historie równoległe irańskiego reżysera Asghara Farhadiego, dwukrotnego laureata Oscara. To międzynarodowe przedsięwzięcie z udziałem kinematografii z Francji, Włoch i Belgii ma ważne polskie akcenty. Po pierwsze, inspirowane jest szóstą częścią słynnego dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego, a po drugie, jej producentami wykonawczymi są Maciej Musiał i Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta, z którym Kieślowski stworzył swoje najgłośniejsze filmy. Warto zwrócić uwagę na ten tekst. Wiele polskich akcentów na rozpoczynającym się festiwalu w Cannes.
1: Między innymi także film Michała Toczka, Spiritus Sanctus, o którym autor w studiu tu przed kilkoma tygodniami opowiadał. Jerzy Kisielewski przeglądał dla Państwa prasę. My za polskich twórców w Cannes trzymamy oczywiście kciuki.

0: wielkiemu dziełu Giuseppe Verdiego. Wszystko na stronach internetowych Polskiego Radia. Zostajemy nadal w budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Tam 11 nowych premier. To oś programu przyszłego sezonu. Uzupełni je 17 tytułów repertuarowych, które widownia doceniła w poprzednich sezonach. Dzień po świetnie przyjętej premierze baletu Androidy dyrektorzy Narodowej Sceny omówili czekające teatr remonty i przebudowy, a przede wszystkim sezon artystyczny 2026-27. Pierwszy zaprogramowany przez dyrektora Borisa Kudliczkę i jego współpracowników. Na wczorajszym spotkaniu z dziennikarzami w Teatrze Wielkim Operze Narodowej była Beata Stylińska.
1: Najważniejsze rzeczy, różnorodność repertuarowa, różnorodność dramaturgii, ale także muzycznych dzieł, które się pojawiają na naszej scenie. No, mamy ogromną ilość artystów, nowych nazwisk, które się pojawiają. Czy to jest Malin Bystrom, czy to jest Aleksander Ekman, czy to jest Kornel Mundruczo, czy Klaus Gut, czy Krzysztof Loy. Wraca Artur Uciński, także wiele, wiele ciekawych nazwisk.
2: Jeśli chodzi o premiery, to zauważyłam, że jest takie duże skierowanie w tej chwili Pana uwagi na XX wiek. Bo w zasadzie pomijając Połowiaczy Pereł, o ile się nie mylę, i opowieści Hoffmana, bo właściwie Salome to też jest początek XX wieku, to jest świadoma decyzja.
1: To jest świadoma decyzja, uzupełniamy też pozycje repertuarowe tam, gdzie wydawało nam się, że mamy braki. Ten XX wiek i współczesne dzieła, tak jak Matki Hersonia, są bardzo ważnym częścią naszego repertuaru. Z jednej strony wystawiając dzieła, które były rzadziej wystawiane, tak jak Katia Kabanowa, tak jak Erwartung czy Głos Ludzki, ale także prezentując nowe opery, takimi jakie są zamówienia kompozytorskie przez Teatr Wielkiej Opery Narodową i Metropolitan Operę w Nowym Jorku, Matki Hersonia, którymi otwieramy sezon w październiku tego roku.
2: Kolejny sezon to będzie bardzo dużo koncertów, ale ten cykl, który Pan wprowadził w tym roku z tymi wielkimi głosami, troszeczkę się skurczył.
1: Myśmy zintensyfikowali pracę naszych zespołów i będziemy tworzyli 5 dodatkowych koncertów. Zostają wielkie głosy w postaci 2 recitali. Staramy się zróżnicować tę ofertę, żeby ona była ciekawa, żeby były komplementarne muzyczne wątki, które z jednej strony pojawia się kompozytor na scenie, z drugiej strony zagramy muzyków z kręgu kompozytora, który właśnie jest autorem operowych spektakli, więc to są wspólne działania, nie tylko w muzyce, także w sztuce, gdzie sztuka wchodzi w obszar naszych przestrzeni publicznych, przestrzeni holi i staje się częścią narracji naszego sezonu.
2: I to wszystko w kontekście prac, które już Pan zapowiedział, że będą bardzo obszerne, związane z poprawieniem warunków Państwa.
1: Te prace są częścią projektu Phoenix. To jest ponad 100 milionów złotych, które będziemy inwestować w poprawienie infrastruktury, która ma zwiększyć dostępność naszej instytucji w programach edukacyjnych, artystycznych, ale także poprawić warunki naszych artystów, których przestrzenie nie były remontowane od 1965 roku, czyli momentu powstania naszej instytucji.
2: Dyrektor Krzysztof Pastor, to może zapowiedzmy te premiery najważniejsze dla Pana w kolejnym sezonie?
3: Dla mnie wszystkie premiery oczywiście są bardzo ważne, ale zacznę od tego, że zaczynamy tak trochę nietypowo, zaczynamy wielką galą baletową z zaproszonymi gośćmi. Są to tancerze, którzy naprawdę reprezentują najlepsze zespoły świata, czyli Bluen, Battistoni i Paul Marx, gwiazdy Étoiles, opery paryskiej. Również Mayara Magri i Matthew Ball z Royal Ballet, też pierwsi soliści. I na koniec Nicoletta Mani i Timofej Andriaszenko. I to są gwiazdy La Scali, więc tak reprezentujące trzy bardzo duże i mocne ośrodki. A poza tym nasi oczywiście tancerze w repertuarze, częściowo takim, z którym będziemy się być może już żegnać, ale też w repertuarze, który będziemy oglądali w tym następnym sezonie. Duża premiera to jest Coppelia, balet klasyczny. Nasz repertuar bazuje na technice tańca klasycznego, więc musimy go pielęgnować, ale też to jest taka oferta, której nie mamy zbyt dużo, przyznaję, czyli dla rodzin, dla młodszych widzów. To jest Coppelia w choreografii Manuela Legri. Bardzo go cenię

0: za jego niesłychaną muzykalność i za taką umiejętność wydobywania z tancerzy tego, co w nich najlepsze, ale też szkolenia ich w pewnym sensie, dawania wskazówek, bardzo cenna współpraca. I druga premiera, Triptych, Triple Bill, i tam będziemy mieli balet Katarzyny Kozielskiej, ale również Eyal Dadon, który wywodzi się z Kibus Dance Company, z przedstawicielem bardzo ciekawej szkoły tańca z Izraela. I Eyal będzie również komponował do tego baletu muzykę. Bardzo napięty program, bardzo ciekawy moim zdaniem. Jest więcej przedstawień niż w ubiegłym sezonie, więc serdecznie w imieniu mojego kochanego Polskiego Baletu Narodowego, wszystkich tancerzy i zespołowych, i gwiazd, serdecznie zapraszam na cały sezon.
1: To dosyć trudny okres dla pana będzie, dlatego że bogaty program Polskiego Baletu Narodowego i równocześnie te inwestycje i te remonty dotyczą głównie państwa przestrzeni.
0: W związku z tym będziemy musieli się przenieść do właśnie sal redutowych, które będą zaadoptowane na nasze potrzeby, czyli będą i podłogi specjalne bez ingerowania w tą zabytkową sferę teatru, i drążki baletowe, i lustra i tak dalej. To będzie prowizoryczne, ale jest to najlepsze rozwiązanie, dlatego że pozostajemy w naszym budynku, tancerze mogą korzystać ze swoich garderób, natomiast to nasze piąte piętro, gdzie są sale baletowe, musi być ewakuowane. Między innymi moje biuro.
2: Dodajmy, że sezon w Teatrze Wielkim jeszcze trwa, a pierwsza premiera kolejnego to wspomniana opera Matki Hersonia, planowana na 16 października.

0: Gioachino Rossini i kwartet numer 5 D-dur, a na zegarach 29 minut pozostało do godziny 9.
1: Gość poranka dwójki.
0: Gość, gościni, a właściwie sąsiadka, można powiedzieć, pani Kaja Muszyńska, kuratorka wystawy Rzeźba na meblościankę, a to wystawa, która w bezpośrednim sąsiedztwie Polskiego Radia, bo w warszawskiej Królikarni. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu. Zgadza się, już lada moment, bo pojutrze otwieramy wystawę Rzeźba na meblościankę w Królikarni Muzeum Rzeźby imienia Ksawerego Dunikowskiego. Serdecznie już teraz państwa na nią zapraszam.
0: Wystawa, która będzie przypominała o takiej słynnej już czwórce, słynnej teraz, ale zapomnianej przez lata i niedocenianej, kiedyś uwielbianej przez Polaków, Ludomir Tomaszewski, Henryk Jędrasiak, Mieczysław Naruszewicz i Hanna Ortwein, zawodowo związani z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, którego to historie przypominają kolejne książki. Ale kiedy pomyślimy o wspomnieniach, co stało u naszej babci, rodziców albo prababci na stole, w salonie albo właśnie na meblościance, to dzieła sztuki tej czwórki na pewno.
2: Tak, to właśnie na meblościankach naszych babć stały rzeźby ceramiczne, czy jak częściej nazywamy je figurki, wykonane z porcelany, zaprojektowane w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, właśnie przez czwórkę, co należy tutaj podkreślić, rzeźbiarzy, twórców z zapleczem rzeźbiarskim. Hannę Ortwein, Lubomira Tomaszewskiego, Henryka Jędrasiaka i Mieczysława Naruszewicza.
0: Lubomir Tomaszewski mówił nawet, projektując te rzeźby, wykonując je, że one mają pomóc w zlikwidowaniu, jak to określał, mieszczańskiej tandety.
2: Tak, to wiązało się ściśle z wizją Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, z wizją członków, twórców Instytutu Przemysłowego i przede wszystkim z misją, ambicjami założycielki Instytutu, Wandy Telakowskiej. Takim założeniem głównym tej placówki było właśnie wprowadzenie do fabryk bardzo dobrych projektów o wysokiej wartości estetycznej. To miało być to pierwsze zetknięcie Polaków z estetyką. Te przedmioty miały pełnić rolę edukacyjną, takiej edukacji plastycznej. I właśnie figurki, rzeźby zaprojektowane w instytucie tutaj doskonale wpisują się w ten plan. Były takim zjawiskiem, fenomenem tej nowoczesności poodwilżowej, które właśnie fantastycznie spełniły tę rolę, bo trafiły do domów Polaków w bardzo dużej liczbie. Były produkowane przez wszystkie fabryki porcelany w Polsce i jedną fabrykę fajansu także. Więc tutaj Instytut Wzornictwa Przemysłowego na pewno mógł ogłosić swój wielki sukces.
0: A jedną z takich rzeźb, figurek, jak pani wspomniała, tak to nazywaliśmy i tak o tych przedmiotach mówiły nasze babcie i dziadkowie, jednym z takich popularniejszych wzorów był mamut, ale ten przegląd gatunków zwierząt jest ogromny. Słonie, mamuty, ptaki.
2: Tak, tak. Przede wszystkim inspiracje projektanci czerpali z fauny, ze wszystkich kontynentów, ale także tej właśnie już nieistniejącej, jak pani wspomniała, bo mamy mamuty, ale mamy też dinozaury. I tutaj te inspiracje, szczególnie jeśli chodzi o ptaki i o rodzimą faunę, one są wynikiem wyjścia artystów w plener. Wiemy z tekstów źródłowych, że szczególnie Mieczysław Naruszewicz, który tych ptaków

0: rzeczywiście wzorów opracował bardzo dużo, że on był zapalonym obserwatorem przyrody, że był bardzo takim wnikliwym też obserwatorem w swoich rzeźbach, tych ptasich także, odtwarza, przekazuje ruch, jakieś takie pozycje, które część z tych zwierząt, ptaków właśnie przyjmuje, na przykład czaple z taką szyją przykurczoną charakterystycznie. I to właśnie fantastycznie twórcy łączą i te obserwacje, te cechy szczególne zwierząt i tłumaczą je na język rzeźby. Taki język, który przyjęli i styl wypracowali dość daleko posuniętej syntezy, geometryzacji, więc jak mamy tą przykurczoną szyję czapli, to tworzy nam się bardzo prosta, geometryczna sylwetka właśnie tego ptaka, ale jednak nie jest to geometryzacja taka wprowadzona dla samej geometryzacji, tylko i uproszczenie tej sylwetki, tylko rzeczywiście związana z jakąś obserwacją zwierzęcia w przyrodzie.
1: Także wystawa Rzeźba na meblościankę, o której rozmawiamy, otwarta będzie od 14 maja w warszawskiej Królikarni, oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie. Kiedy pani opowiada o tych ptasich inspiracjach, to myślę, że chyba nie mogło być lepszego miejsca niż warszawska Królikarnia na pokazanie takich rzeźb, które nawiązują do przyrody właśnie w Warszawie. Nie wiem, czy czaple, może z odrobiną szczęścia, można też zobaczyć gdzieś w okolicach Królikarni. Przecież tam mnóstwo fantastycznych zielonych terenów. Ale mnóstwo ptaków także i państwo też wyruszą z sal muzealnych, by przyglądać się przyrodzie.
0: Tak, tak, wyruszymy na spacer przyrodniczy. Właśnie te ptaki w okolicach Królikarni będziemy oglądać i opowie nam o nich pisarz i znany ptasiarz Stanisław Ubieński. Daty będą do sprawdzenia na stronie Królikarni, na stronie muzeum, ale także już teraz zapraszam na tę część przyrodniczą.
1: 140 wzorów, jak mówiłyśmy, tego, co Instytut Wzornictwa.
0: I te obiekty właśnie te nie trafiły do domów, bo prosto z instytutu trafiły do kolekcji muzealnej. I figurki, być może nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale tutaj bardzo wiele różnych narracyjnych wątków cała ta ich historia otwiera. My skupiliśmy się właśnie na instytucie, na tym, jak projektanci rzeźbiarze, bo tak byli nazywani w tekstach źródłowych, dochodzili do tych form, oryginalnych, nowoczesnych form. Ale także właśnie jedna część poświęcona jest wnętrzom, ale nie tym wnętrzom właśnie naszych babć, tym prywatnym wnętrzom, do których figurki z produkcji trafiały, tylko tym wnętrzom, które już były, o których z myślą projektanci tworzyli figurki, bo one były figurki, rzeźby ceramiczne właśnie tworzone do nowoczesnych wnętrz, które w tym okresie były przez Instytut również już promowane, na przykład na wystawie, na drugiej ogólnopolskiej wystawie architektury wnętrz w Zachęcie. Tam pojawiły się w 1957 roku po raz pierwszy właśnie takie nowoczesne meble instytutowe i właśnie z myślą o tych wnętrzach, tych małych, nowoczesnych mieszkaniach dekorowanych nowoczesnymi, drukowanymi, kolorowymi tkaninami, rzeźbiarze z instytutu tworzyli figurki. One miały być właśnie takim pojedynczym akcentem, czyli trochę inaczej niż kolekcjonerzy właśnie w tej masie zbierają i prezentują swoje kolekcje. One miały być takim pojedynczym elementem wnętrza, ale bardzo spójnym, przemyślanym, pomyślanym właśnie do tego nowoczesnego wnętrza, bo te meble zaproponowane przez Instytut do małych mieszkań, jak wiemy, nastąpiły w tym czasie zmiany społeczne. Młodzi ludzie przeprowadzali się do miast. Te mieszkania były bardzo małe, o ile w ogóle były. I do ich wyposażenia właśnie te delikatne, małe meble

0: zostały zaproponowane przez Instytut. Także jakieś meble nawiązujące do świata rzeźby, do świata sztuki, o takich bardziej organicznych kształtach. I tutaj także właśnie rzeźby ceramiczne, dzieła z produkcji masowej miały być takim elementem tych wnętrz. Także zainspirowane właśnie tym światem sztuki, światem rzeźby organicznej czy malarstwa abstrakcyjnego, bo to był właśnie ten czas po odwilży, kiedy już te inspiracje były możliwe i rzeźbiarze mogli puścić właśnie te wodze fantazji, eksperymentować z formą i być kreatywni.
1: Rozmawiamy o czasie połowa lat 50. do połowy lat 60., ale kogo właściwie było stać i jaki to był wydatek kupić sobie do domu nowoczesną figurkę?
0: Nie powiem dzisiaj Państwu, jaki to był dokładnie wydatek, natomiast Instytut, właśnie jednym z założeniem była ta dostępność. Właśnie rzeźba, dzieło z produkcji masowej dla wszystkich. Właśnie po to, żeby każdy mógł chociaż na tę jedną figurkę sobie pozwolić i z tego, co wiemy, możemy powiedzieć na pewno, że ludzie, i to młodzi ludzie, bo to najczęściej oni właśnie byli odbiorcami, wybierali figurki jako dekoracje swoich mieszkań, że je kupowali i że było ich na nie stać, bo wiemy właśnie dzięki opowieściom, czy po prostu dowodom w postaci figurek gdzieś w naszych rodzinach się znajdujących, że te obiekty były i trafiały pod polskie dachy.
1: Ta historia, którą przypominać będzie Muzeum Narodowe w Warszawie, przypomniana była niedawno także przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu, gdzie właśnie ta czwórka, Tomaszewski, Jędrasiak, Naruszewicz i Hanna Ortwein, zostali przypomnieni. Jak wspominałam, Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie to temat podejmowany dziś bardzo często nie tylko przez badaczy, autorów książek, kuratorów wystaw, no ale to także taki temat, z którym być może trudno przebić się do takiej masowej świadomości, no bo przecież opowiadamy o czasach powojennych, o których tyle mówiło się, że były szare, bure i nijakie. Tymczasem Instytut Wzornictwa zaprzecza tej obiegowej opinii.
0: Tak, tak. No my staramy się poprzez nasze wystawy ze zbiorów wzornictwa odczarować to właśnie ten obraz szarego PRL-u. Oczywiście nie idealizując tej epoki, jednak właśnie wzornictwo, tkaniny, ceramika były kolorowe, czego no nie widzimy na czarno-białych zdjęciach, nie widzimy w czarno-białych filmach, bo figurki i tkaniny występowały również w filmach. Także tutaj na wystawie możemy zobaczyć faktycznie PRL w kolorze. A propos jeszcze wystawy, o której pani redaktor wspomniała we Wrocławiu, tytuł tej wystawy to była Wielka Czwórka i Inni, więc możemy powiedzieć, że nasza wystawa jest jakby prequelem, początkiem do tego, co przez dr Barbarę Banaś zostało we Wrocławiu pokazane. Także my pokazujemy te początki, te prototypy. We Wrocławiu mieliśmy figurki z produkcji przede wszystkim i figurki też innych twórców, bo takie też były. Stąd może czasem pewna konfuzja, bo pojawiają się wzory zupełnie inne niż te właśnie z Instytutu i one były po prostu opracowywane na miejscu w fabrykach przez projektantów z fabryk na miejscu. Właśnie dlatego, że były tak popularne i było na nie tak duże zapotrzebowanie. Także to taki fenomen, który zaczął żyć trochę własnym życiem w pewnym momencie.
1: Rzeźba na meblościankę to pewnie nieopowiedziane historie publiczne tych dzieł sztuki, które z tej meblościanki spadły, strącone ręką kogoś, kto ścierał kurz, bo to takie kruche dziedzictwo. Lubomir Tomaszewski, Henryk Jędrasiak, Mieczysław Naruszewicz i Hanna Ortwein. Przypomnę, za dwa dni będą Państwo mogli wejść do warszawskiej królikarni i obejrzeć to, o czym dziś opowiadała nam Kaja Muszyńska, kuratorka wystawy Rzeźba na meblościankę. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie.

Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, swingująca samba i zespół Jerzego Matuszkiewicza. Katarzyna Fitzwilliams, Małgorzata Nieciecka-Mac. My mówimy już Państwu do usłyszenia.

Magdalena Wojtulanis realizuje nasz program dalej. Dziękujemy Państwu za spędzony z nami poranek. Życzymy dobrego dnia. Oczywiście raz jeszcze przekazujemy dobrą energię wszystkim tym, którzy piszą właśnie za moment egzamin ósmoklasisty, tym zdającym, a także rodzicom. 8 minut pozostało do godziny 9. Jutro w poranku dwójki spotka się z Państwem Marcin Pesta, a my powoli mówimy już Państwu do usłyszenia.

0: roku to promocja.
1: Co by się stało, gdyby to nie muzyka wprawiała w ruch ciało, ale ciało tworzyło muzykę? Kolektyw Non-Adaptive Dance Music proponuje eksperyment. Parkiet jako interaktywny instrument pozwalający na tworzenie dźwięku poprzez ruch i dotyk w oparciu o archiwa muzyki wiejskiej i modele uczenia maszynowego. Manifolds, styk, obrót. Wernisaż w piątek 22 maja o 19 we foyer Studia Koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Instalacja dostępna dla publiczności przez cały czas trwania festiwalu Nowa Tradycja.
2: 12 maja 1884 roku zmarł Bedřich Smetana. Dokładnie dlatego rok rocznie inauguracja festiwalu Praska Wiosna to koncert odbywający się 12 maja, w programie którego jest to najbardziej nieśmiertelne dzieło Bedřicha Smetany, czyli jego poemat Ma vlast, moja ojczyzna. Nie inaczej jest w tym roku. Tym razem Ma vlast wykona Orkiestra Symfoniczna Radia Praskiego pod batutą Petra Popelki, a koncert ten transmitować będziemy na falach programu Drugiego Polskiego Radia. Na transmisję z Rudolfiną zapraszam już dziś o 20. Do usłyszenia, Karol Furtak.
0: Autopromocja.
3: Minęła 9.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Arkadiusz Jakubik.
3: Pora na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. 11 premier, głośne nazwiska światowej opery i baletu, międzynarodowe kooprodukcje to plany Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie na nowy sezon artystyczny 2026-27. Teatr rozwija się, otwiera na nowe i uważnie obserwuje to, co go otacza, podkreśla dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie Borys Kudliczka.
5: To, co było dla mnie ważne, zaprosić artystów, których podziwiam. To są wybitne nazwiska jak Christoph Loy, Klaus Gut, Lydia Steyer, ale także Barbara Wisocka, która wraca, reżyseruje Matki Hersonia. Także dyrygenci, śpiewacy. Kontynuujemy współpracę z Metropolitan Operą czy z Teatro Real w Madrycie. Ale tak samo istotne są współprace z naszymi partnerami tu w Polsce. Między innymi w tym roku współpraca z Muzeum Historii Polski, z Teatrem Nowym, z Wielkanocnym Festiwalem Beethovena, czy z Narodowym Centrum Kultury.
3: Pierwszą premierą nowego sezonu artystycznego będzie opera Matki Hersonia. Utwór powstał na zamówienie Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie oraz Metropolitan Opera w Nowym Jorku, dodaje Borys Kudliczka.
5: Pierwszą premierą, którą zaprezentujemy, będą Matki Hersonia, ukraińskiego kompozytora Maksyma Kolomieca, który pracuje nad tematem, który dotyczy porwania 25 tysięcy ukraińskich dzieci przez rosyjską armię. To jest temat, który opracowujemy, który przybliżamy naszym widzom po to, żeby nie zapominać, co się dzieje na co dzień, z czym się zderza nasz sąsiad, ale także tym pokazujemy solidarność z Ukrainą, narzędziem, jakim jest sztuka.
3: A wśród innych premier m.in. nowa interpretacja Salome Ryszarda Straussa, przygotowana przez Klausa Guta, familijna Coppelia w choreografii Manuela Legrisa czy Katia Kabanowa Janaczka w reżyserii Cornela Mundruco. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie wystąpią także m.in. Jakub Józef Orliński, Tomasz Konieczny, Artur Ruciński czy Aigul Akmecina. Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępniło odnaleziony amatorski film przedstawiający krakowskie uroczystości pogrzebowe Józefa Piłsudskiego z 18 maja 1935 roku. Film został opublikowany w 91. rocznicę śmierci marszałka i 100. rocznicę przewrotu majowego. Dyrektor Archiwów Państwowych Paweł Pietrzyk wyjaśnia, że to absolutnie wyjątkowe świadectwo wydarzeń sprzed 91 lat.
6: Ta taśma jest nie tylko obrazem historycznym, ale tak naprawdę autentycznym światem.

0: świadectwem zbiorowych emocji towarzyszących temu wydarzeniu, tej narodowej żałobie. Widać na tej taśmie uwiecznione są tłumy Polaków oddających hołd marszałkowi Piłsudskiemu, a także widać tam czołowe postacie życia politycznego i wojskowego tamtej epoki. Jest to prawdopodobnie jedyny zachowany amatorski zapis filmowy tych uroczystości.
1: Po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego ogłoszono żałobę do 18 maja, dnia jego pogrzebu. Został pochowany na Wawelu. W pogrzebie marszałka wzięło udział około 200 tysięcy osób. Odnaleziony amatorski film z krakowskich uroczystości dostępny jest na stronie Narodowego Archiwum Cyfrowego nac.gov.pl. Amerykańska piosenkarka i pianistka Tori Amos wystąpi dziś na warszawskim Torwarze. Artystka przyjechała do Polski w ramach europejskiej części trasy koncertowej In Times of Dragons. Wydany na początku maja krążek to 18 studyjny album Tori Amos, która tłumaczy, że jej nowa praca to metaforyczna opowieść o walce demokracji z tyranią i odnosi się do współczesnych napięć politycznych oraz kondycji demokracji. Początek koncertu na warszawskim Torwarze o 19:30. We Francji rozpoczyna się dziś festiwal w Cannes, największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie filmowe na świecie. Przez niemal dwa tygodnie Lazurowe Wybrzeże będzie żyło wielkimi premierami, obecnością światowych gwiazd oraz rywalizacją o Złotą Palmę. Szansę na główną nagrodę ma reżyser Paweł Pawlikowski, ale to nie jedyny polski akcent w tym roku w Cannes.
2: 79. Festiwal w Cannes zainauguruje przejście gwiazd po czerwonym dywanie, a następnie uroczysta gala, podczas której honorowe Złote Palmy otrzymają nowozelandzki reżyser Peter Jackson, twórca filmowych adaptacji Władcy Pierścieni oraz amerykańska aktorka i piosenkarka Barbara Streisand. Od jutra rozpoczną się pokazy 22 filmów nominowanych do Złotej Palmy. W konkursie znalazły się dzieła takich reżyserów jak Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi czy James Gray. Polskie nadzieje wiążą się z filmem Fatherland w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, który wraca do Cannes 8 lat po zdobyciu nagrody festiwalu za reżyserię filmu Zimna Wojna. Polska będzie miała także swojego przedstawiciela w konkursie filmów krótkometrażowych. Znalazł się w nim film Spiritus Sanctus Pawła Toczka. Ponadto 3 polskie produkcje lub koprodukcje zostaną pokazane w sekcjach pobocznych festiwalu. Laureaci konkursu głównego zostaną wyłonieni 23 maja. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To były wiadomości kulturalne. Kolejne o 13:00, a po szczegóły informacji odsyłam Państwa na nasz portal dwójka.polskieradio.pl.
3: Pogoda.
1: Dziś zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy, w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu miejscami burze z gradem. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 10 do 14 stopni. Cieplej tylko na wschodzie, tam do 20 stopni, a na obszarach podgórskich miejscami około 8 stopni. Wiatr umiarkowany w porywach do 60 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni.
4: Reklama.
5: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
4: Reklama.
6: Słuchają Państwo Dwójki, 7 minut po 9:00.

Niewiarygodnie odrębne jest to poczucie harmonii w muzyce angielskiej, renesansu, wczesnego baroku, w tym wypadku w twórczości Henry Purcella. Dysonanse, które jakby przypadkowe są przyprawami tej muzyki. I za nami kolejny tego przykład. To oczywiście te stałe basy, tak Państwa w tym tygodniu w kanonie dwójki raczę, kolejnymi fragmentami z nagrania La Centi Folia. Ach, tych folii jest tu rzeczywiście ponad 100 do wyboru. Leila Szajek, szwajcarska barokowa skrzypaczka.

i zespół o tej nazwie. Album sprzed 3 lat i piękne uzupełnianie zaległości. No a teraz przypomnienie jej nagrania zrealizowanego z Wacławem Luksem, tu przy instrumentach klawiszowych, i Feliksem Knechtem, wiolonczela, i odczytanie sonat Franciszka Bendy z rękopisu, który zachowany w berlińskiej bibliotece państwowej daje nam wyobrażenie o tym, jak zdobił ten kompozytor, wykonując swoje sonaty, te przenoszące słuchaczy, zgodnie ze świadectwami, do nieba wolne części, bo w tym rękopisie owe autorskie ornamenty, ozdobniki dodawane w niesamowitej ilości zostały zapisane.

0: Muzyka Franciszka Bendy z ornamentami autorskimi, wykonanie, które oparte zostało właśnie na rękopisie z zanotowanymi pomysłami zdobienia. Ilonż musiał się ile napisać, żeby wszystkie te pomysły utrwalić, no a potem więcej ozdobników niż nut głównych, a efekt piękny, mam nadzieję, że dla Państwa również zadowalający. Sonata 11 w tonacji de dur Franciszka Bendy i dawne nagranie Leili Szajek, skrzypaczki ze Szwajcarii, z muzykami, których znamy z różnych innych formacji, Wacław Lux, tu przy klawesynie, Felix Necht na wiolonczeli jej towarzyszył. No i tak pierwsza dłuższa muzyka za nami.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Kontynuujemy lekturę fragmentów powieści Moi przyjaciele Hiszama Matara, Lis Pijskiego.

0: jego pisarza tworzącego w języku angielskim. Przekład Hanny Jankowskiej czyta Przemysław Stippa.
1: Przez następne dni i tygodnie starałem się pozbyć z pamięci opowiadania Hosamazowy, ale w niej pozostawało, gdzieś w głębi, i wyłaniało się w najbardziej niespodziewanych momentach, kiedy czekałem na szkolny autobus o tej niezdecydowanej godzinie, gdy dzień już się zaczyna, a świt jeszcze nie przebił się przez ciemności, albo kiedy przychodziła moja kolej na umycie mopem dziedzińca znajdującego się w środku domu, jak ujawniona tajemnica, obnażonego przed niebem, ale niewidocznego dla sąsiadów, także można było się tam rozebrać i nikt by się nie dowiedział. Myślałem o tym, jak Hosamzowa opisał porażkę będącą zarazem zwycięstwem. W takich chwilach nie potrafiłem przejść do porządku dziennego nad klaustrofobiczną atmosferą opowiadania, przejawiającą się w taki budzący grozę sposób w niemożliwym do wyjaśnienia braku sprzeciwu ze strony mężczyzny. Tym bardziej przygnębiającym, kiedy się okazało, jak skuteczny był jego protest, kiedy wreszcie się na niego zdobył. Opowiadanie pojawiało się w moich snach. Czasami widziałem siebie jako pozbawioną kończyn postać, wymagającą nieustannej opieki. Z tych snów najlepiej pamiętam dojmujące poczucie własnej bezradności. Ono właśnie wraz z tym, co spotkało Mohameda Mustafę Ramadana, wkrótce po przeczytaniu tej historii, przerażało mnie. Po cichu, skrycie uświadomiłem sobie, jak bardzo kruche jest wszystko, co sobie najbardziej cenię. Rodzina, poczucie tego, kim jestem, przyszłość, której pozwoliłem sobie oczekiwać. Tajemnica otaczająca osobę Hosamazowy intrygowała moich rodziców, a zwłaszcza ojca. Był historykiem, należał do pierwszego pokolenia, które po uzyskaniu przez Libię niepodległości poszło na uniwersytety. To znaczy, że gdy skończyła się włoska okupacja, wraz z nią ograniczenia narzucone Libijczykom, znalazł się w gronie pierwszych w kraju ludzi z wyższym wykształceniem. Kształcił się dalej, zrobił doktorat na Uniwersytecie Kairskim. Kiedy dorastałem, sprawiał na mnie wrażenie kogoś solidnego, kto wierzy w czas, w to, że jego pomiary zainicjowali ludzie, lecz także w jego przewagę nad wszystkimi ludzkimi sprawami. W to, że każdy człowiek, niezależnie od jego uczynków i charakteru, nie tylko ulegnie czasowi, lecz także zostanie przez niego zdemaskowany, że prawdziwa natura rzeczy jest ukryta, a dni są po to, by zdzierać z niej kolejne warstwy. Po 1969 roku, kiedy Kaddafi doszedł do władzy, ojciec po cichu zrezygnował z funkcji akademickich i lukratywnych stanowisk w sponsorowanych przez państwo komitetach i zniknął. Przyjął posadę nieprzystającą ani do jego talentów, ani ambicji. Został nauczycielem historii powszechnej w całkiem zwyczajnej szkole w niezamożnej dzielnicy Bengazji. W końcu awansowano go na dyrektora. Przyjął to stanowisko tylko dlatego, że odmowa wzbudziłaby podejrzenia. Pamiętam, jak kiedyś opowiadał matce o przedłużającym się konflikcie między nauczycielami, który próbował załagodzić. Na chwilę przerwał, po czym z rezygnacją zawyrokował. Prawie zawsze najlepiej jest zostawić sprawy własnemu biegowi. Większość problemów rozwiązuje się sama. Takiej rady przy niejednej okazji udzielał też mojej siostrze Suat i mnie. Miał obsesję na punkcie politycznej historii świata arabskiego. Interesowała go szczególnie geneza nacjonalizmu, który lubił określać jako pożegnalny podarunek od kolonizatorów. Swoje badania prowadził po amatorsku, w wolnym czasie. Nigdy nie opublikował ani słowa. To zajęcie stało się jego hobby i schronieniem. Ściany pokoju ojca były od podłogi do sufitu zastawione książkami na takie tematy jak Imperium Osmańskie, włoska inwazja na Libię, brytyjski mandat w Palestynie. Stosy książek ułożone na podłodze wznosiły się niepewnie, jak stare, wysokie domy w jemeńskich miastach. Ojciec był wtedy według mnie człowiekiem żyjącym w przekonaniu, że świat go nie potrzebuje. Czasami zarzucałem mu nie tyle brak odwagi, ile co gorsza brak wiary. Ponad 3 lata po tym, gdy razem słuchaliśmy czytanego w radiu opowiadania Hosamazowy, wyjechałem na studia do Wielkiej Brytanii, uwożąc ze sobą ten cień zdeformowany jak wszystkie fałszywe wyobrażenia o ojcu, które sam stworzyłem. Był ze mną, kiedy znalazłem się pod ambasadą Libii przy St. James Square w centrum Londynu na pierwszej demonstracji politycznej, w której wziąłem udział. Tam powiedziałem sobie,

0: Wiesz już, że nie jesteś nim. Nawet kiedy po kilku minutach rozległy się strzały i rozpętał się chaos, nadal myślałem o ojcu, człowieku, który wciąż wierzył, że prawie zawsze najlepiej zostawić sprawy własnemu biegowi. Wydał mi się łagodnym, cichym i bezbarwnym tłem, na którym mojemu życiu trzeba było dodać energii. Jednak zanim się to wszystko stało, ojciec po audycji radiowej wziął się do sprawdzania, kim jest tajemniczy autor. Tak się więc złożyło, że to właśnie on przekazał mi pierwsze informacje na temat Hossama Zowy. Zowowie to znana rodzina, powiedział nam. Sidi, z arystokratycznego rodu. Radżab Zowa pracował dla króla Idrisa. Był osobistym doradcą jego królewskiej mości, a ze względu na wyjątkowy dar intuicji zyskał przydomek Radar. Powiadano, że wszystko, cokolwiek Idris pomyślał, Sidi Radżab z góry przewidział. Świetnie rozumiał niechęć starego króla do polityki, jego skromność, to, że wolał decyzje podejmowane po cichu. Zowowie, podobnie jak nasz nieszczęsny król, ucierpieli po dojściu Kaddafiego do władzy. Ich aktywa zamrożono, zakazano im podróży za granicę. Mieli jednak syna, który w samą porę wydostał się z kraju. Kiedy wydano dekret, był w szkole w Anglii i tam pozostał. Może to on jest autorem? Próbowaliśmy wyobrazić sobie jego sytuację, gdy nie mógł wrócić do domu. Pamiętam, jak matka, patrząc przed siebie, powiedziała: koszmar! A potem wyobraziliśmy sobie, jak pojechał na studia do Irlandii. Kilka dni później ojciec oznajmił, że ma dla nas nowe informacje. Ustaliłem, gdzie mieszkają Zowowie. Nie uwierzycie. Nie tylko w centrum Bengazji, ale wręcz na rogu ulicy równoległej do naszej. Pamiętam deszcz emocji, jaki nas przejął. Zaraz po obiedzie, nic nikomu nie mówiąc, poszedłem odnaleźć ten dom. Zbliżając się, zwolniłem kroku. Była ta popołudniowa godzina, kiedy upał zaczyna ustępować. Wznosi się w czyste, błękitne niebo i już znacznie lżej się oddycha. Okna na drugim piętrze były otwarte na oścież. Mogłem dostrzec cień przesuwający się od czasu do czasu po białym suficie, światło odbijające się od jakiegoś przedmiotu. Dochodziły do mnie kroki twardych butów po posadzce, cichy brzęk sztućców, głosy kobiet. Mój chłopięcy umysł uznał za dziwne, że taka osobliwa historia mogła się zrodzić w wyobraźni kogoś, kto dorósł w takim zwyczajnym domu. Po latach, kiedy Hossam wrócił do Libii, przybył właśnie tutaj. Zamieszkał w tym domu i stąd wychodził, by odwiedzać moich rodziców, z którymi szybko się zbliżył, wypełniając po części pustkę, jaką zostawiłem po sobie. Wtedy, gdy ja patrzyłem w przyszłość, choć rysowała się ona niejasno i abstrakcyjnie, ojca bardziej obchodziła przeszłość. Im więcej dowiadywał się o rodzie Zowów, tym bardziej się nimi interesował. Dziwna rodzina, stwierdził mniej więcej po tygodniu swojego śledztwa. Czcigodna, zarazem nikczemna. Ród potępiany przez wszystkie walczące strony, które zarazem o niego zabiegają. Zowowie pod pewnym względem są jak Libia. Trudno ustalić, kogo popierają i kim są naprawdę.
1: Przemysław Stipa przeczytał drugi fragment powieści Moi przyjaciele Hiszama Matara. Książka w przekładzie Hanny Jankowskiej ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. Do lektury wrócimy u nas w Dwójce jutro o 9:30.

Magdalena Wojtulanis i Magdalena Łoś. Słuchają Państwo Kanonu Dwójki i przed nami druga, najdłuższa muzycznie część spotkania. Zapraszamy.

Nagranie, które zarejestrowane w 2004 roku pojawiło się jako nowość, od razu stało się naszym ulubionym nagraniem w dwójce i w ten sposób ja przynajmniej miałam po raz pierwszy możliwość odkrycia tej dramatycznej siły tkwiącej już w całkiem sporej orkiestrze Il Giardino Armonico. Tak, bo to były czasy, kiedy zespół Giovanniego Antoniniego kojarzył nam się przede wszystkim z muzyką baroku. Il Giardino Armonico i Antonini to odkrywanie nowej włoskiej fali na początku lat 90. Myślę, że to właśnie ta pierwsza dekada działalności zespołu założonego w 1985 pokazała nam zupełnie nowe muzyczne oblicze baroku. Vivaldiego przede wszystkim. O tym zresztą Antonini wspomina i świętuje swoje 40-lecie pracy z założonym przez siebie początkowo, uwaga, triem. Flet prosty, wiolonczela i klawesyn. Tak zaczynali. A nagranie, które rozpoczęło nasze spotkanie dziś w tej drugiej części kanonu dwójki, to właśnie wydane w 2004 roku. Nagranie pochodzi z albumu La Casa del Diavolo. Diabelskie brzmienia, tak, one pojawiają się tu właściwie od początku w tym tańcu Furii, Gluck i jego balet, no i właśnie w finale symfonii Boccheriniego. Boccherini i symfonia opus 12 numer 4 z tym finałem nawiązującym do muzycznego obrazu Glucka. Wtedy to brzmienie orkiestry i pomysły w ogóle na ten diabelski program z udziałem Ottavia Dantone, solisty w koncercie klawesynowym Wilhelma Friedemana Bacha, z udziałem znakomitego skrzypka, który potem poszedł inną własną drogą, Enrico Onofriego, bardzo też ciekawej teatralnej muzyce Locatellego, no to było objawienie i pokazanie tych możliwości, które razem z Antoninim no, poznajemy, delektujemy się możliwościami jego zespołu, jego pomysłów muzycznych w serii, do której już teraz sięgam. To będzie nasza nowość, serii Haydn 2032. Mamy więc komplet. W perspektywie jeszcze kilka rozdziałów zostało. Symfonii Haydna inkrustowany, pokazywany właśnie w kontekście muzycznym, symfonicznym epoki. No i w tym wypadku to może być oczywiście także Boccherini, Gluck jak najbardziej, bo sięgamy po ten dramatyczny rozdział Sturm und Drang twórczości Haydna. Tego dotyczy album, który ukazał się niedawno i zawiera właśnie symfonię, której razem posłuchamy, 52 w tonacji c-moll, album 19 w tej odsłonie Haydn 2032. Myślę, że będzie to idealnie współgrało z tymi chmurami burzowymi za oknem. Przyznam, że planując nasze spotkanie w, myślałam, zupełnie innej aurze, tonacja c-moll i te bardzo dramatyczne gesty muzyczne, no momentami rzeczywiście jak burza brzmiące w zaskakiwaniu słuchaczy, wydawały mi się może mało współgrające z aurą, no ale aura zadbała o to, by wszystko było na swoim miejscu. Album, który przed nami, to między innymi ta właśnie część twórczości Haydna. Jak pisze w komentarzu Antonini, to album, który ukazał się wkrótce po obchodach jubileuszu 40-lecia istnienia Il Giardino Armonico, zakładanego jako trio flet prosty, wiolonczela, klawesyn, no ale kolejne dekady pokazały, że nabierając wiatru w żagle, powiększając skład zespołu, będziemy też poszerzać repertuar. I tu

Antonini wspomina bardzo ważne dla niego odkrycia muzyczne, którego kształtowały tu autorami interpretacji przywoływanych przez niego są i Jordi Savall, i Franz Brüchen, odnosząc się do ich dokonań, rzeczywiście mógł rosnąć w siłę i ciekawość realizować później praktycznie ze swoim zespołem. I ta realizacja w piękny sposób przenosi nas teraz do czasów, gdy powstała ta symfonia. To będą lata wcześniejsze niż ten Haydn pogodny, poukładany. No, należy nam się też i taka strona oblicza muzyki, twórczości Haydna i to właśnie teraz przed nami z nowej płyty Incertina Armonico.

Niesamowity finał, pełen energii, ale też ile tu dramatu, bo to główny rys tego nowego, 19 już albumu serii Haydn 2032. No i tak zmierzamy do tej rocznicy, słuchając kolejnych odczytań Antonini i jego Il Giardino Armonico. Ten zespół właśnie jest głównym bohaterem 40-lecie wydanego albumu. Albumu, który zatytułowany Trauer, bierze swój tytuł od tej żałobnej symfonii 44, to też molowa e-moll, tym razem tonacja, to kolejny punkt albumu łączącego też krótsze fragmenty muzyczne, niekoniecznie będące historycznym kontekstem dla tej twórczości Haydna nurtu Burzy i Naporu, Sturm und Drang, jak wysłuchana przed chwilą 52 c-moll i wspomniana 44 e-moll. Części tej symfonii, która za nami, to Allegro assai con brio, Andante, Menuet, Allegretto, Trio i finał, bardzo efektowny finał w tempie presto. A mamy tu także muzykę Arvo Perta, mamy też drobiazg Szajta. To dwa razy po 5 minut nastrojem dopełniające kompozycje instrumentalne ten właśnie główny temat żałoby i dramatu. Lata 70., początek lat 70. XVIII wieku to chronologicznie ten punkt na

etapie twórczości Haydna obrazuje Antonini. Słuchają Państwo Dwójki, kanon trwa 22 minuty po 10. Ja proponuję teraz sięgnąć do tej dawnej działalności zespołu Il Giardino Armonico. Wspominałam, cytując słowa Giovanniego Antoniniego, jak to zaczynali w 1985 roku jako trio flet prosty, wiolonczela i klawesyn. W kolejnych

obrazującym zupełnie nieznane oblicze muzyki włoskiej tego czasu, to nie przypuszczaliśmy, że i na polu symfoniki Haydna też podobną rolę będą mogli spełnić. Do tego Vivaldiego lat 90. pierwszej dekady działalności zespołu Il Giardino Armonico. Teraz wrócimy.

To nagranie wywołuje we mnie, przyznam Państwu, wiele bardzo gorących i mocnych, emocjonalnie takich poruszających wspomnień, bo gdy ta płyta przyjechała z jakiejś wyprawy ze mną tu do Polski, wydana w 1992 roku, i miałam okazję podzielić się dosyć szybko tym nagraniem z Państwem, to było tak szokujące, że pamiętam reakcję oburzonych melomanów, że tak przecież nie można, że to brutalne, to energia punk rockowa. No i zgadzałam się z tym wtedy. Było to tak nowe i inne, a dziś wydaje mi się po prostu bardzo ciekawe. Antonini nas przyzwyczaił do pomysłów, które potem stały się pewnym standardem wykonawczym. Nagranie z 92 roku, wtedy wydane, a pewnie utrwalone wcześniej, zespół powstał w 85. Antonini tu także solista prowadzący Il Giardino Armonico, grając na flecie. To teraz przepiękny świat muzyki skrzypcowej, barokowej z udziałem Il Giardino Armonico i drugi po koncertach Mozarta album, jaki nagrali z Isabel Faust.

to Locatelli, Concerti Grossi, tak też, ale również koncerty skrzypcowe pokazujące piękną współpracę tej niemieckiej skrzypaczki, wirtuoski, osoby, która włada wieloma językami stylu muzycznego, od baroku do muzyki współczesnej, robi to zawsze w sposób bardzo przekonujący. Poruszający, bo przekonywać może łatwiej niż naprawdę poruszyć przy tym przekonywaniu właśnie. Koncert skrzypcowy Cemolo Opus 3, numer 2 Pietra Antonia Locatellego z albumu wydanego 3 lata temu.

tej solowej rzeczywiście wypowiedzi niemieckiej artystki z pięknym brzmieniem orkiestry i współtworzenie interpretacji, genialnej

jakby nie było muzyki. Locatelli, jemu poświęcili album wydany w 2023 roku, ale przypomnę, spotkali się już ci artyści, to jest interpretacja, do której wracamy, interpretacja koncertów skrzypcowych Mozarta, Isabel Faust, Il Giardino Armonico, Antonini poprowadził całość, kadencję napisał Andreas Steyer, nagranie obsypane nagrodami, wydane w październiku, czyli jesienią 2016 roku. No myślę, że będzie jakiś ciąg dalszy. Patrycja Kopaczyńska, ja to kolejna skrzypaczka, solistka, z którą nagrywali. Jest kilkoro solistów, którzy marzyli o tym, by spotkać się z Antoninim, którzy wychowywali się właśnie na nagraniach Il Giardino Armonico, zespołu, który w ubiegłym roku obchodził jubileusz 40-lecia. No i w tym gronie jest także Avi Avital, mandolinista, który we wstępie do programu, do którego i my teraz sięgniemy, opisał swoją młodzieńczą fascynację, spotkanie koncertowe z nimi przed laty i też wyznał, że nie mógłby marzyć, żeby z nimi występować, ale to spotkanie koncertowe było decydujące. Postanowił, że będzie tak grać na mandolinie, jak Antonini na flecie. A tymczasem marzenia, nawet jeśli wtedy jeszcze się nie pojawiły, przyszły i program wspólny zrealizowali, w tym i nagrania Vivaldiego, który w interpretacji Giardino Armonico tak niegdyś Aviego Avitala zachwycił. Vivaldi i tak zamkniemy drugą część spotkania w kanonie dwójki fragmentem opracowania na potrzeby tego nagrania właśnie koncertu. To pozycja 580 w katalogu kompozytora Avi Avital i Il Giardino Armonico.

0: Vivaldi i świetni wykonawcy Avia Vitali, Giardino Armonico oraz Giovanni Antonini.
1: Reklama.
2: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl. Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura – Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Alexandre Tarot, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leak. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
1: Reklama.
0: Słuchają Państwo Dwójki, minęła 11.
4: Kwadrans bez muzyki.
0: Harfa Derwida, Dzieje bajeczne. To wystawa czynna w niewielkiej galerii na parterze Teatru Wielkiego Opery Narodowej, pomyślana jako przestrzeń prezentująca dorobek scenografów. Inaugurowała ją wystawa prac Jadwigi Marii Jarosiewicz. Teraz do końca czerwca podziwiać na niej można projekty scenografii i kostiumów, a nawet same kostiumy zaprojektowane do dramatów romantycznych przez najwybitniejszych polskich plastyków w pierwszej połowie XX wieku.
5: To zainteresowanie najpierw dramatu, a w ślad potem teatru polskimi dziejami bajecznymi pojawia się w romantyzmie i przez cały XIX wiek jest twórczo rozwijane.
6: Michał Mizera, autor tekstu do katalogu wystawy.
5: Reinterpretowane w okresie Młodej Polski przez dramat modernistyczny, dlatego że to jest czas szukania odpowiedzi na pytania tożsamościowe. Jak przechować naród bez państwa? Na przykład odwołując się do imaginarium mitów i legend.
7: To jest wystawa prezentująca kolekcję scenografii Muzeum Teatralnego.
6: Katarzyna Wodarska-Ogidel, kurator wystawy.
7: I prezentuje przede wszystkim pracę z pierwszej połowy XX wieku.
6: Piękne obiekty wybitnych artystów. Drabika, Frycza i przede wszystkim Wyspiańskiego.
7: To są wybitne nazwiska. Tutaj właśnie jest i Franciszek Siedlecki, i Ferdynand Ruszczyc, Kazimierz Stabrowski, czyli no tacy naprawdę wybitni też poza samym właśnie Wyspiańskim malarze tego czasu.
6: Lila Wyneda dominuje tę wystawę.
7: Takie mamy szczęście, że w naszych zbiorach zachowało się dużo projektów do Lili Wenedy też, dlatego ona swoją drogą dominuje. I projekty, i fotografie. My fotografii pokazujemy bardzo mało, akurat stoimy przed zdjęciami z wileńskiego spektaklu, do którego Ruszczyc projektował samą inscenizację spektaklu. Dla miłośników opery to jakby wszystkie te projekty, one mogą przypominać jakieś wagnerowskie, XIX-wieczne inscenizacje, no bo to są te poszukiwania właśnie takie przedhistoryczne, historyczne, różne plemienne próby tworzenia takich jakichś germańskich zbroi. Tu mamy właśnie
6: tak,
7: w tej wersji...
6: Lelum i polelum.
7: Tak, lelum polelum z takimi rogami, starczami, no bo poza samą tą postacią Derwida, który jest takim kapłanem, nie wiem, niczym druidem celtyckim, bo jak spojrzymy na te zdjęcia czy projekty, to z tym chyba nam się będzie najszybciej kojarzył, z takim panoramiksem.
6: Lub z postacią Tolkiena.
7: Tu mamy Gwinonę taką bardzo groźną.
6: W rycerskim stroju.
7: Bardzo ciekawe rozwiązania i nawiązujące często do jakichś takich prehistorycznych naszych różnych obiektów.
6: Czy to Słowacki naszą mityczną stolicę osadził nad Gopłem?
5: Mityczną stolicę nad Gopłem osadzili nasi pierwsi dziejopisarze, z których to kronik i podań korzystali nasi autorzy, ale rzeczywiście Słowacki jest jednym z pierwszych autorów, który udramatyzował te mityczne historie i rzeczywiście zarówno najazd

0: Lechitów na Wenedów dzieje się nad Gopłem, jak i historia zbrodniczej Balladyny. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na pewien element, który właśnie w bardzo teatralny sposób w obu tych dramatach słowacki funkcjonalizuje. Chodzi o bardzo konkretne rekwizyty. Kluczowym elementem, wokół którego zadzierzga się akcja w Lili Wenedzie, jest właśnie harfa Derwida, która utracona przez Wenedów odbiera szansę na odzyskanie podmiotowości, odbiera szansę na zwycięstwo. I nawet ofiara Lili Wenedy, ofiara z życia, nie przynosi pożądanego rezultatu i nie tylko powoduje, że Wenedzi muszą przegrać, ale że pamięć o nich zaginie ze względu właśnie na utratę tego magicznego artefaktu, za pomocą którego można by tę historię opowiadać pokoleniom mścicieli na przykład. Z kolei w Balladynie również takim teatralnym rekwizytem jest przecież utracona korona króla Popiela, tak, tak, tego Popiela od Mysiej Wieży w Kruszwicy. I znowu zgubienie cudownego, magicznego artefaktu powoduje, że ta władza, po którą sięga Balladyna, nie może zostać usankcjonowana. Ona nie zapoczątkuje żadnej dynastii, żadnego trwałego panowania. Słowacki myśli bardzo teatralnie, myśli konkretem, myśli rekwizytem, myśli aktorem, myśli postaciami, a przede wszystkim myśli atrakcją tematu, atrakcją sięgnięcia do owych legend i mitów, ale wszystko zależne jest właśnie od tego genu tożsamościowego przechowanego w pieśni. U Wenedów się nie udało, bo nie została przechowana harfa. U Piastów się udało, ponieważ odzyskana została korona Popiela, na bazie której nowa dynastia mogła rozpocząć trwałe panowanie.
1: Gen tożsamościowy i poczucie atrakcyjności gotyckiego teatru, co tu dużo mówić.
2: Ta fascynacja dziejami, ona zaczyna się już wcześniej. Pierwszy spektakl był jeszcze za czasów Stanisława Augusta pokazywany, poświęcony Wandzie, a potem pierwszy konkurs na dramat do Teatru Narodowego, wygrany przez Teklę Łubieńską, więc w ogóle pierwsza taka oficjalnie dramatopisarka, to też tak Osiński to chyba podrzucił, bo ona nie chciała, sama była bardzo skromna, więc nie chciała, ale ten dramat był wystawiony. No i potem Deotyma też właśnie tutaj prezentujemy.
1: No właśnie.
2: Deotymy, Wandę, no i potem jakby samą historią zainspirował się i Norwid, a później Wyspiański, więc to drugi nurt poza tym wielkopolskim, no to ten małopolski związany z państwem Wiślan.
1: A jeśli chodzi o scenografów, to pochodzą oni i ze szkoły krakowskiej, i ze szkoły rosyjskiej.
2: Mamy tutaj absolwentów oczywiście Akademii Sztuk Pięknych Krakowskiej, jakby tu uczniów Wyspiańskiego i Mehofera, ale też studentów Akademii Petersburskiej. Tutaj jest to oczywiście Ferdynand Ruszczyc i właśnie Stabrowski.
1: My stoimy pod rysunkami.
2: To jest Siedlecki. Niesamowicie wygląda tutaj pustelnia, którą on przetworzył w taką jaskinioczaszkę. To jest świetnie, bo zdjęcia też są zachowane, jak to w realizacji już potem wyglądało, więc to sam projekt jest taki przerażający, ale bardzo ciekawie to też wyglądało na scenie. Niecodzienne rozwiązanie, jak na tamte czasy.
1: Podejdźmy niechronologicznie do prac już z dwudziestolecia międzywojennego, bo o wszystkim nie opowiemy w tym krótkim spacerze. Co mnie zafascynowało też jako człowieka, którego interesuje teatr przedwojenny, historia teatru przedwojennego, to akwarele Wincentego Drabika.
2: Wincenty Drabik był autorem rzeczywiście gigantycznej ilości scenografii do spektakli zarówno krakowskich, jak i warszawskich. Ściągnął z Krakowa go do Warszawy Arnold Szyfman do Teatru Polskiego, a tu akurat widzimy projekty, które były robione do Teatru Miejskiego w Łodzi.
1: Rozwiązania kubizujące.
2: Tak, on się właśnie fascynował taką próbą, prawda, działania bryłą i światłem na scenie, że często nawet same jakby elementy scenografii pozostawały w jakichś tam odcieniach szarości i rzucano na to światło, które wydobywało jakby cały nastrój. I tutaj troszeczkę możemy zobaczyć w tych bryłach takich bardzo nowoczesnych, jakichś takich krystaliczno-kubistycznych.
1: To, co charakterystyczne właściwie dla tego nowego teatru, nieprzegadanie, bo przecież na tym polegała również reforma, żeby te

0: Teatr nie był przegadany scenograficznie.
1: Tu widać taką niesamowitą nowoczesność. Był to w ogóle spektakl dla dzieci, z którego praktycznie nie zachowały się żadne recenzje, więc nie wiem, czy w ogóle zakończył się sukcesem. Natomiast rzeczywiście no, scenografia jest fascynująca.
2: Stoimy tutaj też przed żywym dowodem nie tylko na wpływy, jakie na polskim teatrze odcisnęła wielka reforma teatru, ale również przed dowodem na to, jak mimo różnych ograniczeń, w tym finansowych, wreszcie po raz pierwszy polski teatr stanął przed możliwością zrealizowania idei teatru monumentalnego. I te projekty z lat 20. one wyraźnie pokazują, że ta słowiańska idea była jednym z też z ideowych, nie tylko estetycznych, ale ideowych elementów teatru monumentalnego. Zwłaszcza jeśli przypomnimy, że jednym z reżyserów sięgających po dzieje bajeczne w teatrze był Leon Schiller.
0: Jest też kilka zdjęć na wystawie. Stoimy przy zdjęciu przedstawiającym Juliusza Osterwę w roli Ślaza.
2: Temu zdjęciu towarzyszy odnaleziony rekwizyt z tego przedstawienia, bardzo szczególny, bo różaniec. Szczególność tego rekwizytu polega nie tylko na tym, że trzymał go w ręku jeden z największych aktorów polskiego teatru, czyli Juliusz Osterwa, ale że trzymała go w ręku właśnie postać Ślaza, dlatego że to jest taka postać, która była wymyślona jako świadectwo wymuszonego przejścia na chrześcijaństwo. Ślaz był służącym świętego Gwalberta, oślizgłą postacią. No i ten różaniec jako widomy znak przejścia na chrześcijaństwo w połączeniu z tą wiedzą, którą jako czytelnicy czy widzowie mamy, w rękach dobrego aktora mogła być takim dwuznacznym właśnie rekwizytem. Patrząc tutaj na ten różaniec, puszczam wodze fantazji, wyobrażam sobie, że jakaś współczesna inscenizacja Lili Wenedy może się w jakiejś metateatralnej ramie rozpocząć od znalezienia leżącego na scenie tego zgubionego różańca, który, no, jak powiedziałem, nie jest tutaj rekwizytem takim jednoznacznie pokazującym łatwość czy bezproblemowość wejścia świata chrześcijańskiego do historii Polski, a więc w jakimś sensie w ogóle rozpoczęcia historii Polski. Dzieje bajeczne, rzeczywiście one są przedchrześcijańskie.
0: Piękny Juliusz Osterwa w szpetnej charakteryzacji.
1: Tak, on jest tutaj kompletnie nie do rozpoznania. On był w ogóle reżyserem tego spektaklu, a sam spektakl no, był bardzo ciekawy od strony samego budowania nastroju, bo tam na scenie był taki olbrzymi światowidz ze Zbrucza, bardzo mocne światła, bardzo ciekawe kostiumy.
0: To 34
1: rok. 34
0: rok.
1: Na Narodowym Archiwum Cyfrowym można się zapoznać ze zdjęciami z tego spektaklu i no, robi niesamowite wrażenie nastrój, który udało się Osterwie tam uzyskać i ekspresja w ogóle tego spektaklu.
0: Przenieśmy się na drugą stronę pod portret Michała Tarasiewicza. Pastela Stanisława Wyspiańskiego przedstawiająca Tarasiewicza w roli Sieciecha w Bolesławie Śmiałym. Jest tutaj jeszcze inna pastela, malutka pastelka Wyspiańskiego do Legendy.
1: Tak.
0: Bolesław Śmiały to jest sztuka wraz z tymi satelitarnymi utworami, raczej dyskutująca z utrwaloną legendą.
1: Ta postać Bolesława Śmiałego jest taką postacią tragiczną. To przypomina bardziej te dramaty takie szekspirowskie, prawda, gdzie gdzieś tam ta historia wymieszana jest jeszcze też z takimi fantazjami zupełnymi. Natomiast ponieważ jednym z najciekawszych obiektów z naszej kolekcji są te właśnie dwa portrety Tarasiewicza, namalowane przez Wyspiańskiego, portrety w rolach w różnych spektaklach, to wspólnie z projektantem wystawy Wojtkiem Cicheckim stwierdziliśmy, że mimo, że Sieciech nie jest centralną postacią dramatu, no to jednak na naszej ekspozycji centralne miejsce zajął.
0: Podejdźmy do kostiumów. Projekty Wyspiańskiego zrekonstruowane przez Frycza. Frycz był niejako studentem Wyspiańskiego. Potem studentem Frycza będzie Andrzej Krojcowski. ojcem jest.
1: Tak, to jest taka kontynuacja tutaj jednak tych uczniów Wyspiańskiego.
0: Andrzeja Krojca Majewskiego, Jadwiga Maria Jarosiewicz, tak, która też bardzo dużo scenografii zrobiła dla Teatru Wielkiego.
1: Jeżeli chodzi o te projekty Wyspiańskiego, takie inspirowane ludowością małopolską,

0: że podhalańską trochę. Jako pierwszy odtworzyć te projekty z pierwszego spektaklu próbował Wincenty Drabik. Jego projekty były wykorzystane w latach 30. w Teatrze Krakowskim. Natomiast Karol Frycz zrobił taki spektakl już po wojnie u nas w teatrze z Adwentowiczem w roli właśnie Bolesława Śmiałego i my mamy tutaj kostium Adwentowicza. To jest niesamowite, bo kiedy próbujemy ten kostium pokazać czasem na zajęciach, czy dla dzieci, czy dla osób niewidomych, żeśmy prezentowali też ten kostium, bo on jest tak niesamowicie zrobiony, cały jest techniką aplikacji, więc faktura. Naprawdę faktura jest bardzo fajna. On jest tak strasznie ciężki przez to, bo ta inspiracja jakby właśnie podhalańską modą,
1: huculską
0: też może, ale ogólnie karpacką taką, no to jest taka gruba, biała wełna i na to naszywane są jakby kolorowe taśmy, metalowe taśmy. No i w to wszystko był ubrany król, który na ten płaszcz, przed którym my w tej chwili stoimy, jeszcze miał pelerynę, miał taki duży skórzany pas i na to jeszcze jest właśnie ta niesamowita taka bizantyńska korona. No musiało być bardzo trudno w tym kostiumie występować na scenie też.
1: A też ciekawe, że teatr w czasie I wojny światowej, kiedy wszystko z Warszawy było wywożone, tak też teatr wylądował w Moskwie.
0: Tak,
1: w Moskwie i Kijowie, tak. W Moskwie pewnie Osterwa spotkał się ze Stanisławskim.
2: W ślad za wywożonymi artefaktami znaleźli się ludzie, twórcy teatru i ich wybory repertuarowe z tego czasu, one ciągle są pod szyldem Teatru Narodowego, podtrzymującego ciągłość i więź narodową, mimo nieciągłości państwowej.
0: Symbolicznie kończymy spektaklem ze scenografią Wacława Borowskiego, projektami scenograficznymi do Lilii Wenedy, która otwierała Teatr Polski po zniszczeniach wojennych. Rok 46. Lilla Weneda jest takim spektaklem, który no, też mówi, prawda, o tych czasach takich ciężkich wojennych, jak gdyby jest do nich odniesieniem.
1: W 1946 roku, kiedy była wystawiana, miała szczególne znaczenie symboliczne, cała właściwie w stalowościach, szarościach, tak jak stalowo-szara była Warszawa zburzona po powstaniu warszawskim i ten spektakl Lilii Wenedy był transmitowany przez Polskie Radio.
3: Wystawa Harfa Derwida, dzieje bajeczne, czynna będzie do 30 czerwca. Zwiedzać ją można od wtorku do soboty między 12 a 18, w niedzielę od 12 do 17. Dla widzów oper udostępniona jest na godzinę przed spektaklem. A mieści się na parterze Teatru Wielkiego, wchodzi się tam przez kasy biletowe. Słuchają Państwo Dwójki 16 minut po 11.

Kanon Dwójki i trzecia, ostatnia część dzisiejszego spotkania, Magdalena Wojtulanis i Magdalena Łoś. Zapraszamy na ten piękny finał, który dziś przeniesie nas do świata kameralistyki.

Duet, który myślę za sprawą głównie wyobraźni Stevena i Serlisa oprowadza nas po świecie kolejnymi programami. Akurat ten, z którego pochodzi słuchana przed chwilą druga część skerco sonaty wielonczelowej E-dur op. 21 Ignaca Moscheles'a, to album najnowszy duetu wydany w styczniu tego roku. Rok 1851, Światowa Wystawa w Londynie, w tym także prezentacja nowych fortepianów Erarda, ten charakterystyczny przydźwięk też dawnego fortepianu, to również wartość nagrania, które duet nam proponuje. Program przede wszystkim oparty jest właśnie na tym wielkim wydarzeniu, do dziś wspominanym przez Brytyjczyków, gdy wywoła się rok 1851, wielka wystawa przemysłowa wszystkich narodów i te nadzieje, że rozwój przemysłu, technologii zmieni świat najlepszy. No ale my, zaczynając to spotkanie tym punktem brytyjskim, połową XIX wieku, która ogniskuje tu wybrany repertuar i powstałe w tym roku sonaty Moscheles'a, to już Państwo pamiętają, ale także Schumana, przenosimy się teraz do Francji. O schyłku wieku, tak możemy też to określić, to inny program, jaki duet Konishi, Steven i Serlis zaproponowali nam z okazji z kolei uczczenia zupełnie innej rocznicy. Marcel Proust był bohaterem. Ten program jest bardziej literacki, choć oczywiście jak zawsze ilustrowany muzycznie. O, przypomina mi to przewodnika Jordiego Savala, który także swoimi programami zwracał naszą uwagę na rozmaite dzieje świata, jakieś ważne punkty w historii ludzkości albo postaci. W tym wypadku przenosimy się do Salonu Prousta. Taki jest tytuł albumu wydanego w marcu 2021 roku. No i dzięki wybranym tu utworom na wiolonczele i fortepian i Serlis i Shi przenoszą nas do świata uwiecznionego w poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta, do kręgu paryskiej elity, jej lśniących salonów. O kompozytorów tamtych czasów taki salony stanowiły idealną platformę dla prezentacji nowych utworów wykonywanych przez najlepszych muzyków francuskich przed życzliwą i co ważne wykształconą, a co może najważniejsze bogatą publicznością. Dla kochającego muzykę Prousta oferowały te spotkania niezliczone okazje do rozmów z kompozytorami, których podziwiał, których także pisał. Tu mamy kilka postaci przypomnianych w tym programie. Reynaldo Anne, ale także Gabriel Fauré, no i również znany przede wszystkim jako pianista pisarzowi Camille Saint-Saëns. Jego pierwsza sonata wiolonczelowa stanowi centralny punkt tego programu i jej teraz w tym nagraniu posłuchamy. Allegro andante tranquillo e sostenuto i finał Allegro moderato, sonata pierwsza, c-moll op. 32 z 1872 roku.

Nagranie duetu, które prezentuję Państwu, to już powrót do wydanej w 2021 roku płyty prezentującej muzycznie inspiracje, jakie przyświecały spotkaniom paryskiej elity, a to Salon Prousta i ten właśnie piękny czas, gdy spotykali się, rozmawiając z pisarzem, kompozytorzy, których później uwieczniał w różnych wspomnieniach i te rozmowy przywoływał. W tym gronie był także autor słuchanej przed chwilą pierwszej sonaty C-moll op. 32, napisane w 1872 roku. Sonaty napisanej przez Camilla Saint-Saënsa. On również był podziwiany przez pisarza, ale przede wszystkim jako pianista. Inni twórcy, których ci muzycy tu przywołali, to bardziej może zaprzyjaźnieni z Marcelem Proustem, czy może lepiej uwiecznieni w jego rozmaitych pismach twórcy, ale Stephen Easterlis, wiolonczelista brytyjski, jego towarzyszka Connie Shee, pianistka, właśnie tę wysłuchaną przez nas przed chwilą sonatę ustanowili centrum muzycznym opowieści o Salonie Prousta. A ten album wydany w 2021 roku był moją kolejną propozycją w kanonie dwójki, który powoli dobiega końca. Myślę, że mogłoby Państwu zabraknąć dziś głosu ludzkiego, śpiewu, skupiając się na wirtuozerii skrzypcowej, na wirtuozerii fletowej.

koncertowej to oczywiście Giovanni Antonini na pięknych brzmieniach jego orkiestry Giardino Armonico z najnowszej płyty Haydnowskiej, z tych dawnych Vivaldiego, a była jeszcze i mandolina. Jakoś zabrakło nam rzeczywiście dziś głosu ludzkiego. No to jednym z najpiękniejszych głosów z mojej kolekcji będę Państwa za chwilę żegnać. Co to jest? Pozwolę Państwu zgadnąć, a kto nie zgadnie, za chwilę się dowie.

0: tytuł albumu wydanego w ubiegłym roku to po prostu lider niemieckie pieśni epoki romantyzmu, no i między innymi ten właśnie utwór Schuberta, który Fatma Said, zachwycająca nas no, przede wszystkim do tej pory fajerwerkami wirtuozerii wokalnej, nagrała w gronie muzycznych przyjaciół. To zespół wokalny, który jej towarzyszył, MGW Wahala zum Zeitwirt, a także pianista Jonathan Cohen. Nagranie ukazało się właśnie w ubiegłym roku, prezentując nieznane do tej pory szerszej publiczności zainteresowania i pasję tej egipskiej sopranistki. Jutro w kanonie więcej śpiewu obiecuję, a za dziś dziękuję. Do usłyszenia. Magdalena Łoś.
1: Przypadki słowa. Przedstawia Iwona Smolka.
2: Zwykłe, drobne wydarzenia, codzienne sytuacje zobaczone na ulicy albo w sklepie są tematem wierszy Piotra Milnera-Nieckowskiego. Ukazał się jego nowy tom, Gdy przy tobie. Prosty zapis, mało epitetów, skąpo porównań, żadnych ozdobników, raczej szkic niż pełny obraz, niedbały rysunek. A jednak otrzymujemy wyrazisty obraz przywołanych postaci. Są prawdziwe i nawet gdy ich nie ma, mówią do nas.
3: Pies na przystanku. Staliśmy już długo. Tramwaj nie nadjeżdżał. Podszedł do nas pies, usiadł obok, polizał ci rękę, a że wciąż czekaliśmy, nagle wstał i odszedł. Obejrzał się raz, drugi. Na niejednym przystanku psów nie ma, ale się oglądają raz, drugi, jak drzewo majtane przez wiatr, przed deszczem. Chleb i inne wypieki. Miała do wyboru chleb, bułki, rogale. Kupiła po kilka każdego rodzaju. Szkoda czasu na rozstrzyganie spraw kuchni w jakimś podrzędnym sklepie. Uważnie patrząc wokół, niedbale wrzuciła do siatki masło i ogórki, uśmiechnięta księżniczka. Miała na sobie suknię z przejrzystości, z dużym wycięciem, niemal chmurka na niebie. Wszyscyśmy się obejrzeli, a Wacek trzykrotnie, z wypiekami na twarzy, aż zniknęła za zakrętem. I znów trzeba było stanąć w sklepie, na samym końcu, tam gdzie kolejka wznieca spory o pierwszeństwo. Ciężko chory kot. Kot jest bardzo chory. Leży zwinięty i drży na całym ciele. Chrapie ciężko, nie zamykając oczu, lecz patrzy w głąb swojej główki i widać, że nie widzi, gdzie on sam jest i co jest w zmiennej ziemi, a co w niebie? Pies przysuwa się jeszcze bliżej i liże pyszczek kota, który zaczyna mniej jęczeć. Pies przysuwa się jeszcze bliżej i ogrzewa plecy kota. Aż po trzech dniach kot idzie, by się wspiąć na drzewo, a pies wraca na drugą stronę domu, żeby patrzeć na przechodniów. Śpiewak. Stał na scenie z mikrofonem w dłoni i śpiewał. Ona z boku, ukryta w kurtynie. Publiczność zdrętwiała, czekająca, aż się to okropne przedstawienie skończy, gdy nie trafiał w ton, nie trzymał rytmu. To straszne. Ona w zakurzonej tkaninie tkwiła bez ruchu, zapatrzona. Nikt nie widział, jak jest zachwycona tym fałszującym chłopcem, jak żyje nim, jest dla niego,

0: przez niego, w nim, cała, do ostatniej kostki, ostatniego tchu. Parapet. Widać parapet. Nie ma okna. Nie ma domu. Kawałek muru z parapetem. Stoi samotnie, jak dawne okna zamku stały sobie same w obrąbkach nowej ruiny, wbudowanej od nowa Warszawie do 1971. Łokcia na nim nie oprzesz. Nigdzie po nim nie wejdziesz. Daje znać, żebyś uważał, że z ciebie może zostać ręka, noga lub głowa. Taka do niczego. Nie zawoła, nie krzyknie, nawet nie wie, że ją teraz boli i że kiedyś była głupia.
1: Wiersze Piotra Milnera-Nieckowskiego z tomu Gdy przy tobie czytał Łukasz Borkowski. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Iwona Smolka.

Aleksandra Tykarska przy mikrofonie, Magdalena Wojtulanic za konsoletą. Zapraszamy Państwa na dzisiejsze wydanie magazynu Źródła, w którym duże i szczególne zaproszenie. Zaproszenie poniekąd na Festiwal Folkowy Polskiego Radia 27, który zbliża się wielkimi krokami. A w ramach tego festiwalu zaproszenie na specjalny, nowy, można powiedzieć, rozbudowywany punkt wydarzenia, jakim jest konferencja. Czego dotyczy ta konferencja? Wielkich, naprawdę ważnych pytań. Na czym wydać album? Jako zwykłe CD, na winylu, kasecie? Może tylko w internecie? A jeżeli już wydajemy, to co dalej? Jak sprawić, żeby dostać zaproszenie na koncert czy festiwal? Ile włożyć pracy w materiały graficzne i skąd brać na to wszystko pieniądze i siły? Wreszcie, jak przebić się na szersze sceny muzyczne? Te pytania zadają sobie wszyscy muzycy, ale ci zajmujący się muzyką folkową i tradycyjną mają szczególne aspekty do uwzględnienia. Właśnie tym tematom poświęcona będzie specjalna konferencja Trad Forward, na którą zapraszamy w ramach festiwalu Nowa Tradycja. Więcej dzisiaj o tej właśnie konferencji z jednym z jej prelegentów.

utwór od górali czadeckich w koncercie Polskiego Radia z 2014 roku, w koncercie w wykonaniu Kapeli Brodów. To jest jeden z tych zespołów, które zasłynęły poszukiwaniami i podróżą muzyczną w stronę korzeni. Wyjątkową pracą też wykonaną w tym, żeby te korzenie badać i potem prezentować słuchaczom. I dzisiaj więcej takich zespołów się pojawi, a pojawią się też takie grupy, które, można powiedzieć, przebiły się na szersze sceny muzyczne. O takich dzisiaj rozmawiamy i o tym, jak właśnie to zrobić, rozmawiać będą prelegenci konferencji Trad Forward już 22 i 23 maja, w piątek i w sobotę. W takiej konferencji będzie można wziąć udział. Wśród prelegentów znawcy i specjaliści z całego świata, między innymi Scott Guillot z Francji, agent bookingowy w Sojus Folklore Modern, Łukasz Kamiński, dziennikarz muzyczny, Darek Mazzone ze Stanów Zjednoczonych, dyrektor projektu Sama Music and Art i oraz prezenter i DJ w słynnej stacji KEXP, Tamara Kamińska, koordynatorka European Music Exporters Exchange, do tego Georges Guillon ze Szwajcarii, agent w Plateau Libre, Kart Tambet z Estonii, dyrektorka artystyczna w Etno Estonia, Basia Songin, współzałożycielka, artystka zespołu Sutari, Sutarinowa czy Mehehe, Michał Wieczorek, dziennikarz muzyczny i recenzent Radiowego Centrum Kultury Ludowej oraz Ula Nowak, dziennikarka programu Drugiego Polskiego Radia i osoba działająca na scenie muzyki folkowej od wielu, wielu lat. Jakie tematy będą przyświecać tym wszystkim rozmowom? No wszystkie bardzo ważne, ale też związane z tym, co można powiedzieć przyziemne. Celem natomiast jest to, jak od tej ziemi się odbić, żeby muzycy przede wszystkim mogli odnieść sukces i realizować się w tym, co robią najlepiej. Przede wszystkim realizować też swoją wizję muzyki i pokazać słuchaczom na całym świecie swoją historię. Jak to zrobić? Temu swoje rozważania i też mowę przewodnią tej konferencji poświęca Darek Mazzone, właśnie wspomniany dyrektor zarządzający Sama Music Art i prezenter w KEXP, który wygłosi przemowę taką właśnie po keynote zatytułowany Powrót do źródeł, jak nowe pokolenie buduje przyszłość muzyki na tradycji. Dzisiaj z Darkiem Mazzone porozmawiamy o tym, jak to właśnie zrobić, a że pewnie niektórzy z Państwa wiedzą, Darek Mazzone ma korzenie polskie, urodził się bowiem w Gdyni, dużą

część dzieciństwa spędził na wsi, na Kurpiach, dokąd jeździł na wakacje do babci. Szybko jednak z rodziną wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, a tam rozpoczął pracę na rzecz artystów. Dzisiaj porozmawiamy właśnie z nim o tej drodze producenckiej i drodze promotora muzycznego, ale zaczniemy od pieśni z tego regionu, który jest mu niezwykle bliski, czyli z Kurpi.

0: Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tylu z Was z branży przyjedzie na festiwal Nowa Tradycja. To zawsze był festiwal muzyczny dla muzyków, by pomóc im pokazać swoją muzykę, twórczość, czasem po raz pierwszy. Zawsze chodziło o muzykę, ale muzyka to też dużo pracy, logistyka, pragmatyka, ekonomia, finanse.
1: But it always was about music, but of course music is also lots of work, like logistics, pragmatics, economics, finances, booking.
2: Dreaming, don't forget dreaming, poetry, romance.
0: I marzenia. Nie zapominajmy o marzeniach, poezji i romansie. Ja pracuję w branży od ponad 30 lat, więc wiem, że to bardzo ważny aspekt i trzeba się go trzymać. Bo jeśli to stracisz, to czy cokolwiek ma sens? Muzyka nigdy nie powinna być tylko pracą. Możesz z tego zrobić karierę, ale jeśli zaczniesz to traktować, no teraz muszę iść do roboty, podstemplować kartę czasu pracy, to tracisz jej istotę. Tak, ale ty jesteś w bardzo ciekawej sytuacji. Pomagasz muzykom prezentować swoją twórczość. Pracujesz jako producent. Kiedy zacząłeś zauważać, że ten aspekt branży muzycznej jest ważny dla muzyków, że mogą oni potrzebować w tym pomocy, że jest to równie istotne, co słuchanie muzyki. Kiedy zaczynałeś wykonywać tę pracę i jak to się zaczęło?

0: Important job.
1: Yeah, there's two answers to that. One is I've always loved radio.
2: Są na to dwie odpowiedzi. Po pierwsze, zawsze kochałem radio. Był czas, gdy radio było stosunkowo ważne, ponieważ było jednym z niewielu sposobów, by naprawdę słuchać muzyki bez konieczności kupowania płyty. To niby oczywiste, ale kiedyś naprawdę to była jedyna okazja, by usłyszeć muzykę inną niż ta, która przeszła przez koła przemysłu muzycznego, ustawiana była jako hit i potem grana wszędzie w kółko. Ja znalazłem świetną stację radiową w Bostonie, potem przeprowadziłem się do Seattle, do miasta, w którym w 1992 roku muzyka odegrała niezwykle ważną rolę. Nadała miastu globalną tożsamość. Warto dodać, że ta muzyka pochodziła z lat 90. i początku 2000, a ona już dzisiaj nie istnieje. Przeniosła się do innych miejsc, do Austin, Nashville, oczywiście Nowego Jorku, Los Angeles. Ale przez pewien czas to miasteczko, które nie jest wcale dużym miastem w Stanach Zjednoczonych, stało się centrum wielu różnych nowych wydarzeń. I ja zacząłem wolontariacko działać w małej stacji radiowej o nazwie KCMU, która stała się KEXP. I tam mogłem grać, co tylko chciałem, naprawdę zagłębiać się w muzykę. A to właśnie wtedy wytwórnie otwierały się na nowe gatunki. Muzyka świata wtedy się zaczęła. I stała się szansą dla ludzi, by usłyszeć muzykę z całego świata i nie tylko amerykańską, rockową, wspieraną przez branżę. W Stanach Zjednoczonych mogłem słuchać i muzyki z Zielonego Przylądka, i z Polski, i z każdego innego miejsca na świecie, więc eksport muzyczny zaczął działać w dwie strony. Wiesz, teraz to skomplikowana historia, długo by opowiadać, ale wtedy po raz pierwszy pojawiła się sekcja muzyki z różnych części świata, która dorównywała rockowi, soulowi, jazzowi, klasyce i tak dalej. Ja chciałem to grać i uczcić w ten sposób artystów.
1: And so I wanted to play that, celebrate those artists.
2: Zakładam i wiem, że nie wszystkie te płyty czy albumy były łatwo dostępne. Trzeba było zbudować sieć kontaktów. Jak zacząłeś to robić? Miałem pracę na pełen etat. Pracowałem w agencji reklamowej, a potem w branży technologicznej, więc mogłem sobie pozwolić na podróże i na zakup importowanych płyt CD. To było trochę jak polowanie na skarby. Znalazłem świetne rzeczy. Zapisywałem etykiety, potem producentów, kuratorów, i następnie zacząłem kontaktować się z ludźmi. Myślę, że jednym z pierwszych momentów, kiedy poczułem, że to rewolucja, było spotkanie z osobami z branży w Cannes na konferencji MIDEM. Branża zaczęła otwierać się na nowe połączenia i myślę, że do tego wszystko się sprowadza, do bycia na tyle interesującym, by mogli ludzie z tobą porozmawiać na nowe tematy i zyskać nową perspektywę. Zawsze radzę artystom, by byli otwarci na nowe pomysły, żeby nie przychodzili z nastawieniem ja, moje i tylko ja się liczę. Liczą się relacje z ludźmi. Od tego trzeba wyjść. Jednym z powodów, dla których zacząłem pracę w KCMU, była kolekcja płyt. Wtedy potrzebowałeś kolekcji płyt, żeby pracować w radiu. Teraz już tak nie jest. Dlatego dziś możesz po prostu wejść i robić, co chcesz. Ja tak właśnie zrobiłem.
1: And so, you know, back then you needed a record collection to work on the radio. Now you don't. You could just come in and do whatever. But so I was able to play this music for the first time in the city, and it just grew from there.
2: Jednym z tematów naszych spotkań podczas festiwalu i konferencji będzie wejście na światową scenę muzyczną. Czy to trudne, czy nie?
1: It depends on what you mean by breaking in.
2: To zależy od tego, co rozumiesz przez wejście na rynek muzyczny, czy bycie rozpoznanym. Teraz czas na sentymentalną historię. Kiedyś naprawdę było trudno, bo miałeś do dyspozycji tylko sklepy muzyczne. Trzeba było znaleźć sposób, by twoja płyta tam trafiła, tak aby ludzie mogli ją kupić, zagrać, a potem pójść na twój koncert. Teraz nie potrzebujesz sklepu muzycznego. Masz platformy streamingowe i różne narzędzia, które generują setki tysięcy utworów każdego dnia. Można od tego oszaleć. Kiedyś miałeś inne problemy niż teraz. Sklepy z płytami miały kiedyś sekcje lokalne, według których słuchacze próbowali szukać artystów. Te sekcje były bardzo ważne, bo dawały artystom okazję, by zaistnieć. Producenci czy prowadzący, tacy jak ja, szperali właśnie, szukali w tych sekcjach, sprawdzali, co tu się dzieje. Rozwijały się przez to związki oparte na zaufaniu, bo chodziłeś do sklepu muzycznego, a osoba pracująca w nim miała już dla ciebie 100 płyt. W tym systemie ludzie wykonują wstępną pracę za ciebie, bo nie masz szans ani czasu, żeby usłyszeć wszystko.

wszystko naraz. Teraz jest już inna historia. Rano mogę zrobić utwór, opublikować go po południu i w ciągu tygodnia mieć 1000 albo 100 000 odsłuchań. I to wcale nie jest hit. 100 tysięcy odsłuchań to naprawdę nie jest dużo. Więc ciągle zadaję sobie pytanie, co to znaczy przebić się? Czy próbujesz zostać kolejną światową supergwiazdą, jak Taylor Swift, Ibrahim Maluf, czy ktokolwiek taki? A może chcesz wejść do swojej społeczności, miasta, kraju? Myślę, że najważniejszą rzeczą, którą musisz teraz zrobić, jest opowiedzenie swojej historii. W przeszłości tę historię opowiadała sama muzyka. Bierzesz płytę, zaczynasz jej słuchać i myślisz. Okej, chcę dowiedzieć się więcej o tym artyście, zwłaszcza, że płyty musiałeś przesłuchać całej. I przez tego artystę chcę dowiedzieć się więcej o mieście, gatunku, wsi, z której pochodzi, o wszystkich tych rzeczach. Teraz jest kolejność całkowicie odwrócona. To postać artysty prowadzi cię do muzyki, bo jako słuchacz masz się w niej odnaleźć. Kiedyś byli strażnicy w postaci recenzentów, dziennikarzy, muzycznych producentów. Ja też takim strażnikiem jestem, grając w radiu selekcję tego, co do mnie dociera. I wiem, że artyści muszą nauczyć się opowiadać swoją historię, korzystając ze wszystkich mediów i systemów, które są im dostępne. Ale najważniejsze jest to, żeby zacząć lokalnie, od miejsca, o którym wiesz, że z niego pochodzisz. Wracając do tego, co mówiłem o Seattle pod koniec lat 80. i 90., wszyscy ci muzycy chodzili na swoje koncerty, dzielili przestrzeń do prób, dzielili się instrumentami. Chodziło o budowanie tej sceny. I nie wiedzieli jeszcze, że wybuchnie ona jako rewolucja muzyczna na całym świecie, ale w tym wszystkim było poczucie koleżeństwa. Więc trzeba zbudować pas startowy dla swojego samolotu i musi to być wykonane lokalnie. Czasem artyści myślą, jak tutaj znaleźć skrót. Ale nie ma szybkiego sposobu. Trzeba wykonać pracę i trzeba być w tym szczerym i autentycznym.

0: What do you mean when you
1: Co masz na myśli, mówiąc o tradycyjnych korzeniach jako formie podstawy do pracy? Bo to temat twojego wystąpienia na konferencji. Powrót do źródeł, jak nowe pokolenie buduje przyszłość muzyki na muzyce tradycyjnej. Co masz na myśli? To właśnie dzieje się dosłownie na całym świecie. Widzę całe pokolenie, które próbuje odkryć, kim jest. Żyjemy w świecie, w którym wszystko jest niby takie bliskie i powiązane, ale jednocześnie ludzie są bardziej samotni niż kiedykolwiek. Oderwani, bo przedstawiono im globalną tożsamość jako nadrzędną. I mówię tutaj o Zachodzie. Chiny, Korea to inna sprawa. Ale na Zachodzie panuje hegemonia kulturowa, kolonializm kulturowy. Zaczyna się od tego, że USA, Stany Zjednoczone, Anglia mają to szczególne brzmienie, które jest piękne, ale pochodzi z określonego źródła i bierze się z kolonializmu powiązanego z niewolnictwem, z wymiany między różnymi populacjami imigrantów i niewolników. Zwłaszcza tutaj, gdzie tworzył się rock and roll, hip-hop, tworzyły się te rzeczy. To nie jest historia innych krajów, innych narodów. Każde państwo ma własną, specyficzną fabułę. Mówiąc o Polsce, dajmy przykład komunizmu, który chciał zunifikować wszystko. A ja pamiętam jeszcze, że jako dziecko byłem na wiejskich zabawach, na kurpiach u babci, do której jeździłem na wakacje. Ale nic się tą muzyką potem nie interesował, gdy padł mur berliński, wszyscy chcieli odnaleźć Zachód. Było więc kilka pokoleń, które tworzyły piękne zespoły, świetne zespoły rockowe, ale to było jak gra w zespole coverowym, bo to przecież nie jest polska tradycja. To nie tutaj ta muzyka rezonuje z naszą własną wspólną historią. I to mi przyszło do głowy w 2005 czy 2006 roku, gdy kapela ze wsi Warszawa przyjechała do Seattle i do KEXP po raz pierwszy. To były czasy przed streamingiem, przed ściąganiem, możliwością ściągania utworów. Zupełnie inny świat. Mi wtedy szczęka opadła. Zadawałem pytanie sobie, jak to jest możliwe? To jest muzyka wiosek, które słyszałem jako dziecko. W tym brzmią tańce, wesela, pogrzeby, życie ludzi. I nagle słyszę muzykę z funkowymi bitami, z dubem i z tym wszystkim. Od razu zafascynowałem się ich historią. Zrobiłem z nimi wywiad wspaniały. Nie mogłem uwierzyć, że słyszę te rzeczy, które rezonują ze mną w tak silny, zbiorowy sposób związany z moim pochodzeniem. I zacząłem się głębiej zainteresować tym tematem. Kiedy podróżuję, widzę to teraz na całym świecie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. To zupełnie nowe pokolenie, które chce mieć świadomość własnego pochodzenia i zbudować coś, co do nich przemówi już teraz. To jest wielka różnica. Mamy rok 2026, jesteśmy naprawdę w okresie przejściowym. Pojawiają się różne pomysły, projekty i widzę to w całej Europie, w Ameryce Południowej. Widzę powrót różnych gatunków, jak kumbia, gatunków powiązanych z korzeniami. Taka jest moja hipoteza, że jesteśmy niby ze sobą powiązani korzeniami, ale tak naprawdę

0: Wcale nie. Wszyscy mają różne. I ludzie próbują odnaleźć swoje miejsce, a muzyka jest magicznym portalem do tego. Mam przykłady. Widzę, jak pojawiają się wielkie gwiazdy, które właśnie z tych inspiracji korzystają, jak Kali Uchis z kolumbijskim pochodzeniem. W Stanach Zjednoczonych jest mega gwiazda Bad Bunny o pochodzeniu z Puerto Rico. W Europie nowe projekty pojawiają się w Rumunii czy w Mołdawii. Zwłaszcza u kobiet wykonujących tego typu prace badawcze z tradycją widziałem tego bardzo dużo. Na przykład w Estonii, na Łotwie, na Litwie. Czuję, że coś poważnie zmienia się w branży muzycznej i prowadzi do dużych zmian.
1: It will explode globally a bit later. It'll be a beautiful moment, like anything in the music industry. Then suddenly it gets copied over and over again. And then something else will start coming out. Because that's the thing about music. It's like it's always changing because it's roots music. And so it could be the beginning of some new, really interesting manifestations that hopefully will bring people together through music, because it is authenticity working together. To go back to your initial question, which of these artists can go global? It depends what you mean by global.
0: A wracając do twojego początkowego pytania, który z tych artystów polskich obecnie może osiągnąć światową, rozwijać globalną karierę światową, to zależy, co rozumiemy przez pojęcie globalne. Szczególnie gatunki, konkretne rzeczy. Kiedyś, teraz wracając do analogii ze sklepem muzycznym, kiedyś miałeś taką sytuację, tak jak ja, pracowałem w sklepach płytowych, że płyta przychodziła, jeśli nie pasowała do konkretnego miejsca, trafiała do czegoś zwanego inne albo etniczne. I tam z reguły nikt specjalnie nie chodził, tylko tacy amatorzy jak ja. Inni po prostu przychodzili, pytali, co jest nowe, popularne, brali płytę i wychodzili ze sklepu. Teraz pojawiają się różne gatunki nowe, które mają ogromne grono fanów. I teraz biorąc na przykład płyty z konkursu na folkowy fonogram roku, powiedziałbym, że Fiedronowicz to propozycja jest naprawdę ciekawa, którą zakwalifikowałbym jako lo-fi ambientowe. Zdecydowanie widzę, że wlewa się to w przestrzeń, podobnie jak Sekunda. Z kolei sam Kowalski mógłby pasować pod względem takim światowym do playlisty Amerykana. Może ze znakiem zapytania, ale jest w tym coś właśnie związanego z tym gatunkiem. Jest szczery, otwarty, związany z korzeniami, są smyczki. To może właśnie się pojawić w takich popularnych na całym świecie playlistach związanych z tego typu muzyką. Ja tak to kwalifikuję, widzę, że coś tu się dzieje ciekawego. Z kolei bardzo lubię też album Bura Rafaela Rogińskiego. I widzę, obserwując polską scenę muzyczną, zmianę perspektywy z tego, co tu się dzieje. Przypominam sobie, jak udało nam się zaprosić kapelę ze wsi Warszawa, Lautari, Sutari, ale myślę też, że Polacy powinni wysyłać teraz swoich muzyków na koncerty do Stanów Zjednoczonych i nie tylko. Nie tylko Nowy Jork, nie tylko Chicago, nie tylko Los Angeles. Chodzi o sfinansowanie trasy, prawdziwej trasy koncertowej we współpracy z urzędami na przykład albo z instytucjami finansującymi takie rzeczy i włączenie do takich programów różne zespoły i umożliwienie im podróżowania po świecie. A czemu w Stanach na przykład? Bo tam jest ogromna populacja polska, polsko-amerykańska, diaspora, do której można powiedzieć, że nawet ja się zaliczam, zaliczają się moje dzieci. Ci ludzie o polskim pochodzeniu, którzy tam mieszkają, naprawdę interesują się swoimi korzeniami. I populacja ta, co prawda, nie żyje już teraz tylko w miastach, tak jak wcześniej w Chicago czy w Nowym Jorku, ale są wszędzie, bardziej się asymilują, tym bardziej potrzebowaliby związku z tym, co muzycznie dzieje się w kraju. Myślę, że to świetne rozwiązanie. Na koniec chciałabym wspomnieć, że oczywiście znamy zespoły rockowe, wielkie gwiazdy, celebrytów, którzy

0: mają na podorędziu menedżerów i ludzi, którzy pomagają im rozwijać karierę. Co zrobić z muzykami niszowymi, takimi, którzy zajmują się muzyką tradycyjną czy folkową? Muszą to samo uczynić priorytetem. Naprawdę. Zbuduj swój system wsparcia, czasem od zupełnych podstaw. Poproś kuzyna czy przyjaciela, żeby pomogli zrobić ci okładkę albo filmik na social media. Poszukaj kogoś, kto pomoże w zarządzaniu zespołem. Jeśli szukasz pracy, naucz się być agentem bookingowym. Korzystaj z każdej okazji, żeby nawiązać kontakt z ludźmi z branży. Nie ma znaczenia, czy jesteś celebrytą, czy dopiero zaczynasz. Musisz wykonać pracę. I to się zwróci.
1: It is so important right now to build that because that's what gives you sustainability. You have to do the work and you have to make that investment and you have to pay people. So that means that you're going to make a little less, but they're going to show up over and over again because it's something tangible for them. It's like, and then you want to make sure that people are invested in you. Okay. And it's like, look at KXP an example.
0: Musisz sprawić, żeby słuchaczom na tobie zależało. Podając przykład KXP, mieliśmy teraz za sobą świetny rok. Zresztą ostatnio każdy kolejny jest lepszy od poprzedniego. A my nie mamy żadnych funduszy, oprócz subskrypcji od słuchaczy, którzy płacą nam miesięcznie 1 euro. Ale nam ufają, tak jak ja kiedyś ufałem facetowi w sklepie z płytami. To chodzi o relacje między ludźmi. I dlatego ci artyści muszą mieć tę więź, muszą budować swój ekosystem, swój ogród.
1: You know, it's like you feel like it's an actual relationship. This is the part, the social aspect. And so these artists need to have that connection, need to build that ecosystem. You build your garden.

Basia Songin z zespołu Sutari i nasz dzisiejszy gość Darek Macone, dyrektor zarządzający projektu Sama Music and Art oraz prezenter w KEXP Seattle będą prelegentami zbliżającej się konferencji Trad Forward, na którą zapraszaliśmy dzisiaj Państwa w źródłach. Wszystkie wydarzenia tej konferencji będą prowadzone w języku angielskim, ale można w niej wziąć udział. Żeby to zrobić, żeby wziąć udział w samej konferencji, wystarczy napisać mail na adres nowatradycja@polskieradio.pl do dnia 20 maja, ale można też wziąć udział w sesjach Speed Networking. Tutaj odrębna rejestracja. Proszę w mailach wpisać, na które z tych wydarzeń się Państwo chcą zgłosić. Tutaj rejestracja też na nowatradycja@polskieradio.pl, ale data trochę inna, do 18 maja. Zapraszam wszystkich Państwa, żeby pisać, zgłaszać się i do zobaczenia na nowej tradycji. Aleksandra Tykarska, do usłyszenia.

0: Zapiski ze współczesności.
1: W tym tygodniu słuchamy opowieści Rafała Wojasińskiego, pisarza, dramatopisarza, laureata m.in. Nagrody Literackiej imienia Marka Nowakowskiego i Józefa Mackiewicza.
2: W szkole średniej, żeby się można było uczyć w tamtych czasach, mieszkając w takiej wsi jak ja, no trzeba było iść do internatu, dlatego że no nie było możliwości codziennie dojeżdżania. Taka ciuchcia wąskotorowa z miejscowości Łania, do której 1,5 kilometra na przystanek szedłem, ona dojeżdżała do miejscowości Boniewo, tam się czekało 1,5 godziny. Następnym ciuchcią jechało się dopiero przez miejscowość Pasiekę do Izbicy. W związku z tym ja wyjeżdżałem o 12:00. Wychodziłem z domu no 11:30, przypuśćmy, a na 16:00 byłem w niedzielę w internacie. W związku z tym dojeżdżać codziennie byłoby to niemożliwe po prostu przy takiej komunikacji. No nie byłoby na to szans. W związku z tym te wyprawy ciuchcią to były też oddzielne światy. Ja mam cały obszar wyobraźni związany ze światłem, z ludźmi, którzy jeżdżą do pracy, z pracy jakieś gdzieś na tych krótkich odcinkach, podróżujący na zakupy, jeżdżący do Krośniewic, który był jakimś takim miejscem w kierunku Kutna już większym i tam był sklep handlowy duży, dom handlowy taki, że można było kurtki kupić. Moja mama tam jeździła. Te ciuchcie jeździły długo, bo one jeździły 40 na godzinę. To były kręte dosyć, więc czasami 30 jechały. W związku z tym wyprawa na niedużą odległość trwała długo. I świat poznawało się zupełnie w innym wymiarze. I znowu wracam do tego. Mikroświaty. Cały czas te mikroświaty. I ja nie potrzebowałem takiego oglądu dziejowego rzeczywistości, bo on jakby do mnie nie dotarł. Ale dotarł mikroświat bardzo wcześnie, który, tak jak mówię, zamknięty w jakichś rzeczywistościach, w ziarnku piachu zamknięty trochę. Patrzenie na przestrzeń, która jest czymś, co jest bardzo wymowne dla mnie do dziś. Przestrzeń jest bardzo wymowna. Otwarte, puste pola. Ja potem mieszkałem w Bukowinie Tatrzańskiej i brakowało otwartych, pustych pól, bo góry mi wszystko zasłaniały. To doświadczenie internatu 4-letnie to było też doświadczenie miasteczka i życia w miasteczku, które co prawda jest niewielkie, ona ma tam dzisiaj ze 2,5 tysiąca mieszkańców, Izbica Kujawska, ale to było bardzo silne doświadczenie miejskie już dla mnie.

wtedy jeszcze było tak, że osoby ze wsi różniły się od osób mieszkających i wychowujących się w mieście. Było widać te różnice. U mnie ta różnica była mało widoczna, bo byłem dzieckiem nauczycielskim, bo moi rodzice byli pierwszymi chłopami, które się wykształcili z tych rodzin naszych. To pierwsze pokolenie było, które poszło na studia. Ale faktem jest, że to było doświadczenie dość silne, intensywne, bardzo interesujące dla mnie, ale też kolejne bez wiedzy. To znaczy, tak jak w długi czas mieszkałem bez wiedzy na wsi, nie wiedząc, że ludzie są skądś, tak jak z Zabuga, tak potem w Izbicy nie wiedziałem, że z tej Izbicy nie ma ludzi, którzy tam żyli z kolei. Dlatego, że tam 60% pewnie, znaczna większość to byli Żydzi. Część było luteranów, bardzo mała część katolików. A jak się potem dowiedziałem, czego nie wiedziałem, mieszkałem w internacie, który był budynkiem żandarmerii niemieckiej, gdzie dokonywano, można się domyślać, jakich rzeczy. I w piwnicach było coś w rodzaju cel, którym się trzymało węgiel i tak dalej. Ja nie miałem świadomości tego i nikt mi tego nie powiedział przecież wtedy, kiedy chodziłem na ulicę Garbarską i to było dawne getto. Ja nie wiedziałem, że to jest takie, ale były zachowane lady specyficzne, takie drewniane, ciężkie, różne butiki jeszcze z 80-tych lat pamiętam. One zostały przecież po tych ludziach, bo tam było 12 stycznia 1942 roku do hełm na wszystkich wywieźli stamtąd. Ja żyłem cały czas z takim właśnie problemem. Proszę mi określić jasną wartość prochu, która zostanie po mnie. Ja nie mogłem tego ciągle odnaleźć, w związku z tym rozpatrywałem rzeczywistość w takiej przestrzeni, a to na przykład, że nie zajmowałem się za bardzo zależnościami międzyludzkimi i nie interesowało mnie takie fabularne zależności międzyludzkie, powiedzmy, dla mojej umysłowości. Nie był to taka sprawa do rozwikłania, bo zobaczyłem, że no tak, no silniejszy wygrywa ze słabszym, inteligentniejszy stoi wyżej w hierarchii od mniej inteligentnego. I właściwie to nie jest to pytanie, które mnie nurtuje. Jakbym zobaczył inną rzeczywistość, to byłby inny problem. A ja zobaczyłem akurat tę rzeczywistość, która była bardzo biologiczna i bardzo związana z tym. W związku z tym pytanie było takie, jaka jest wartość tego potem, nie? I co, dlaczego to tak się odbywa? Bo ja próbowałem sobie przypomnieć, zresztą teraz jakbym sobie próbował przypomnieć dokładnie twarz mojego dziadka, który się urodził w 1914 roku, babci z 1908 roku, gdybym sobie próbował przypomnieć wujka nieżyjącego, ciocie, ludzi, którzy zmarli, kiedy miałem lat 19, moich kolegów, koleżanek, bo tak się złożyło, że to też kilka osób odeszło w młodym wieku bardzo. To było też takie jakieś intensywne, silne przeżycie z tym związane. Mi było bardzo by trudno przypomnieć sobie twarz, to znaczy wiele rzeczy z tych postaci, głos bym na pewno rozpoznał, ale próbuję sobie gdzieś w głowie tej twarzy już tak kompletnej nie ma, więc na ile ta wartość mojego rozumu jest też, który się ciągle myli, widzę, na ile wartość jest, jeżeli chodzi o pamięć, jeżeli chodzi o zachowanie tej pamięci. A jeszcze tak, że o niektórych ludziach mało ludzi wie. To też było dla mnie takie, że jak wyjechałem z tej wsi, pojechałem do tego miasteczka, to zobaczyłem, że ci ludzie z tej mojej wsi, którzy byli dla mnie centralnymi postaciami, oni umierają kompletnie zapomniani. Tam nikt o nich już nie wie. Że nikt nie wie. Oni dla mnie to była ta pani, która tam mieszka, była bardzo istotna, ważna. Ona robiła to, tamto, czy pan, czy sąsiad. A potem uświadomiłem, że to 5 osób o tym wie. Z czego za parę lat już wiadomo, że 3 już nie będą żyły. To znaczy, że za 15-20 w ogóle nie będzie pamięci o tym człowieku. A za tym poszło kolejne pytanie, a co ze zbrodniami w takim razie? To znaczy, jeżeli zbrodnie są tylko te istotne, o których pamiętamy i wiemy, a jeżeli na przykład 6 tysięcy, 3 tysiące, czy 1000 lat temu ktoś kogoś zabija, w żadnej głowie już nie ma wiedzy na ten temat, to znaczy, że jakie to ma znaczenie? To znaczy, jak mamy to rozpatrywać? A też byłem bardzo zainteresowany takimi rzeczami. Ciągle ktoś opowiadał coś we wsi, a tu ten tego zabił, a tu coś się wydarzyło. To były atrakcyjne historie. Dla mnie, jako młodego człowieka dorastającego, to były bardzo atrakcyjne historie też od mojej mamy. Dużo słyszałem od mojego taty, który bardzo dużo pamiętał, dziadka, ale też sąsiadów. A przy sklepie, jak poszedłem po chleb, jako dziecko słyszałem, że ten tu jak woził mleko, a tu w remizie zabił tą, a tamten to matkę zabił, a to tu, a tego wsadził. I takie historie były różne. Ja miałem bardzo takie wyczulone ucho na to. Ta nowela, którą skończyłem, będzie wydana w tym roku, właśnie jest z tych opowieści złożona i to są ci bohaterowie, z którymi chodziłem całe lata, ale niejakoś nie mogłem się dźwignąć, żeby to opisać, bo nie mogłem tego języka takiego prostego znaleźć, bo chciałem bardzo prostym językiem to opisać. Ale ci bohaterowie im dłużej wracają do mnie i się okazuje, że ich kopalnia w głowie jest i tych opowieści ja dużo zassałem i dużo zaobserwowałem. Też zauważyłem, że ja to obserwuję bezwiednie. Mija rok, zaczynam pisać i ja pamiętam, co oni mówili, dialogi i ja tego nie notuję. Głowa ona sama jakby mi ucho od razu, tam gdzieś jak coś tutaj jak dyskutują, widzę, że jest jałowe, to nie, ale jak ktoś prawdziwego coś według mnie coś powie. Interesuje

wystarczającego na tyle, a to się wydarzyło w tym domu, coś strasznego albo coś takiego, to ja natychmiast przechodzę i zasłuchiwałem to. I to bardzo wyraźnie pozostawało taki w głowie i no potem oczywiście stworzyłem tego historię, no bo to tam było ile, no 10% prawdy powiedzmy, tak, a resztę musiałem, ale znałem pomieszczenia, znałem zapachy, znałem chłód ściany, zimno ławki, bo siedziałem, więc w końcu wiedziałem, jak to się czuje. To dlatego było mi też łatwo się kontaktować poprzez język. To i dlatego też z takimi rzeczami, językiem się chciałem kontaktować, żeby on mi się nie rozmijał z przedmiotem opisu. Ja miałem duże szczęście do nauczycieli w liceum. Ja miałem duże szczęście, miałem bardzo dobrą polonistkę, która do dziś żyje i z którą się przyjaźnię, Łucja Parecka. Widujemy się co roku od lat 15-16 na konkursie imienia Jana Kasprowicza w mojej szkole, a liceum, do którego chodziłem, jest imienia właśnie Jana Kasprowicza i to jest obok Stanisława Przybyszewskiego, najważniejszy nasz pisarz regionalny, no jeszcze Edward Stachura, ale to już Aleksandrów Kujawski, to już dla mnie odległe tereny. Natomiast Szymborze i Łojewo, w którym mieszkał akurat Stanisław Przybyszewski, tam jego ojciec był kierownikiem szkoły. Do dziś jest szkoła zachowana w takiej postaci, ten budynek stoi, tam jest teraz Muzeum Ziemi Kujaw Zachodnich. Jest Izba Pamięci poświęcona Przybyszewskiemu. I to były postacie, z którymi się zetknąłem wcześniej jako już uczeń liceum. Byłem zafascynowany i jednym i drugim, że to są pisarze, którzy mieszkali tak blisko, że mogę wsiąść na rower właściwie i pojechać do nich, nie? A Przybyszewskim byłem bardzo zafascynowany. I Kasprowiczem też. I Kasprowicz do dziś, który się wydaje dla niektórych pisarzem z innej epoki trochę, a dla mnie kompletnie nie. Dla mnie jest bardzo żywy i jak co roku jeżdżę do swojego liceum jako członek jury obok właśnie mojej polonistki na konkurs imienia Jana Kasprowicza, na który przyjeżdżają dzieciaki z wcześniej z gimnazjów podstawowych, teraz już z liceów i starszych klas szkoły podstawowej i recytują wiersze Kasprowicza, to widzę, jaka jest ogromna siła w tych wierszach. Mało tego. I widzę, jak one są podobne w pewnym sensie do wierszy Williama Butlera Yeatsa. Bo to jest podobny okres odzyskiwania niepodległości w Irlandii i w Polsce. No, tam 3 lata różnicy, ale jakość tych wierszy, siła tych wierszy Kasprowicza naprawdę, znaczy dla mnie indywidualnie, a to czy one obiektywnie są takie, no to brutalnie trzeba powiedzieć, że to mnie mało obchodzi. Dla mnie jest to cały czas żywe i ta postać jest niezwykle ważna i to liceum było przez to między innymi też niezwykle ważne dla mnie. Do 7. do 8. klasy chodziłem już do szkoły poluterańskiej w miejscowości Cety. Budynek do dziś stoi, to jest piękny budynek, duży, taki piętrowy, wybudowany chyba na początku XX wieku. Tam miałem bardzo dobrą polonistkę świętej pamięci, już nie żyje od dawna, która była po tak zwanych seminariach nauczycielskich i studium nauczycielskie SN-y. Przez to, że miałem taką polonistkę, to polonistka mi dawała na przykład pierwsze wydania Czesława Miłosza, które były jak zeszyty zszywane, Herlinga Grudzińskiego, to ona mi przyniosła w 3. klasie chyba liceum takie ogłoszenie i mówi, że tu jest taki konkurs ogólnopolski imienia Jana Kasprowicza przez Gazetę Wyborczą w Inowrocławiu zorganizowany i napisz tam wiersze. No więc ja na polecenie napisałem i dostałem pierwszą nagrodę za te wiersze. Więc ten Kasprowicz mi już od początku w taki sposób towarzyszył. Potem już w Gazecie Pomorskiej, która miała ogromny nakład wtedy, jak wiersze zacząłem drukować. To było tuż po upadku PRL. Stan wojenny wspominam też w sposób inny niż pokazywano w telewizji, niż potem dowiadywałem się od swoich rówieśników, których poznawałem w Warszawie albo w dużych miastach. Ich doświadczenie było doświadczeniem, które było mocno związane z wiedzą na temat różnych przemian. To, co ja pamiętam i co mnie zawsze fascynowało w ogóle, to mnie niezwykle fascynuje też w sposób naturalny. Jeżeli mówimy o kulturze, to była przede wszystkim kultura przetrwania. Pamiętam takie rzeczy jak chowanie benzyny po piwnicach. Pamiętam opowieści o tym, jak przychodzili złodzieje w nocy. U nas się to nie zdarzyło w naszym akurat gospodarstwie, ale wyprowadzali krowy, konie. Czasami mieli broń, w związku z tym gospodarz odpuszczał. Ale bywały też takie historie, którą do dziś pamiętam, jeszcze nigdy nie wykorzystałem, jak przyszli złodzieje, no w cudzysłowie w takim razie złodzieje, i w jakiś sposób cichy zabili świnie w nocy w oborze, i zwitek pieniędzy w ucho włożyli i to ucho od świni zostawili. Czyli zapłacili za mięso. No ale pamiętam też historię, jak nam psa otruli, bo niedaleko okradli kiosk i pod naszym stogiem sobie zrobili imprezę. I pies tak po prostu zrobił taką awanturę, że potem przyszli, no zostali złapani potem, ale przyszli i otruli tego psa nam. Takie historie dla mnie są dziś historiami w specyficznych światłach. Pamiętam też, moja mama była wtedy, kończyła drugi kierunek na studiach zaocznych

0: Bydgoszczy i nie wróciła. Ja byłem przerażony, ale dlaczego ona nie wraca? No bo wszystko nie jeździło, nie? I potem przyjechała i mówi, że czołgi wszędzie są, prawda, że w miastach. A tutaj po prostu na wsi, no to śniegu było dużo, dalej trzeba było krowom dać jeść, dalej trzeba było kury nakarmić, z psami się szło na pole. Z pewnego rytmu jakby nie wybije się no, rzeczywistości. Rzeczywistość musi pozostać taka. Dla mnie to było zawsze takie uzdrawiające, pierwotne, ale też to był dla mnie rodzaj kultury i to jest taki, to co ja utożsamiam z kulturą, która wytwarzała się we mnie, to było właśnie ta kultura przetrwania, taka umiejętność radzenia sobie w życiu. I to jest to, co mnie fascynuje tak naprawdę.
1: Na kolejne spotkanie z Rafałem Wojasińskim w imieniu Wacława Cholewińskiego zapraszamy jutro o 12:45.
2: Minęła 13:00.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Kehan Kalhor.
2: I czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Nagroda Kamyk imienia Konstantego Puzyny za rok 2026 została przyznana Marii Stokłosie i Centrum w Ruchu za wytrwałe, oddolne tworzenie przestrzeni dla środowiska tańca współczesnego, a także za działania edukacyjne i artystyczne. Sama nagroda powstała z inicjatywy redakcji Dialogu, a jej fundatorem jest Instytut Książki. Przyznaje ją kapituła złożona z redaktorek i redaktorów Dialogu oraz kolejnych laureatek i laureatów. Nagroda Kamyk imienia Konstantego Puzyny za rok 2026 zostanie wręczona 22 maja w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie podczas uroczystości 70-lecia miesięcznika Dialog. Cykl koncertów Bliżej Bacha rozpoczyna się dziś w Gdańsku. W tym roku zaplanowano 5 wieczorów organowych w kościele świętego Mikołaja. Podczas pierwszego recitalu wystąpi organizator cyklu i organista Roman Perucki.
4: Jako szef artystycznego cyklu wpisałem się na pozycję pierwszą i będę grał Bacha, ale przed Bachem Michelangelo'siego i suite Louis-Nicolas Clerambault. A potem po mnie wystąpi znakomity polski organista Krzysztof Urbaniak, który jest profesorem w Krakowie i w Bremie. No 26 maja z kolei będzie Karol Hilla, który jest przedstawicielem Łodzi, chociaż mieszkał w Gdańsku.
2: Koncerty cyklu Bliżej Bacha odbywają się we wtorki do 9 czerwca włącznie w kościele świętego Mikołaja w Gdańsku. Początek dzisiejszego recitalu o 20:00. Wstęp jest wolny. 7 kategorii, 7 szans na zwycięstwo. Dziś wieczorem podczas gali w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie poznamy laureatów Nagród Dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026. Te prestiżowe wyróżnienia publiczny nadawca przyzna twórcom za najlepsze materiały dziennikarskie, audio, tekstowe, radiowe, telewizyjne, internetowe, wideo oraz podcastowe, mówi szef studia reportażu Polskiego Radia i juror konkursu Bartosz Panek.
5: Okazuje się, że ta idea, która towarzyszy nam już od ubiegłego roku, by łączyć redakcje i freelancerów związanych z różnymi mediami, ona się świetnie sprawdza i że my jako środowisko dziennikarskie, środowisko reporterskie potrzebujemy takiej platformy, takiej przestrzeni, w której ta nasza wspólnotowość będzie mogła się realizować. I to w najlepszym wydaniu, bo skupionym wokół jakościowego dziennikarstwa, które ogniskuje się na naprawdę istotnych tematach.
2: Wśród nowości Melchiorów 2026 nagroda Live Dziennikarski Roku za najlepszą relację dziennikarską prowadzoną na żywo i debiut Dziennikarski Roku. Laureaci każdej z 7 kategorii otrzymają nagrodę pieniężną oraz statuetkę Melchiora. Poemat symfoniczny Moja Ojczyzna Bedřicha Smetany tradycyjnie zainauguruje wieczorem Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Praska Wiosna. Koncert otwarcia będzie transmitowany do 24 krajów świata, a w Polsce będzie można go usłyszeć na naszej antenie.
6: moją ojczyznę.

0: Bedřicha Smetany wykona Orkiestra Symfoniczna Czeskiego Radia, obchodząca w tym roku stulecie istnienia. To wspaniała celebracja naszego jubileuszu, choć moja ojczyzna stale znajduje się w naszym repertuarze, to za każdym razem trzeba podejść do niej na nowo, a wykonanie całego cyklu od początku do końca jest zawsze świętem. Powiedział czeskiej telewizji dyrygent i dyrektor artystyczny orkiestry Petr Popelka. Tegoroczna edycja praskiej wiosny obejmuje 41 koncertów, w tym wydarzenia plenerowe oraz projekt Prague Offspring poświęcony muzyce współczesnej. Festiwal potrwa do 4 czerwca. Na jego zakończenie wystąpi Saksońska Orkiestra Państwowa z Drezna, prezentując utwory Giuseppe Verdiego. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: To były wiadomości kulturalne, kolejne o 16, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
2: Reklama.
3: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl. Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura, Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandr Tarot, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leake. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
2: Reklama.
5: Ta nieludzka ziemia to jest Rosja sowiecka.
6: Iosif Wissarionowicz Stalin.
7: Założeniem kultury było, prawda, oddziaływanie na kraj.
8: Niech nie Polska! Jeśli Polska nie istnieje, that is still true.
9: A wam zagram hymn polski, proszę wstać.
10: Ślady pamięci.
11: W śladach pamięci witamy Państwa
12: Rafał Chabielski
11: i Andrzej Mietkowski. Pół wieku temu w gierkowskim PRL-u ujawniły się zjawiska, o których informowanie w oficjalnych mediach było zakazane. Społeczeństwo dowiadywało się o nich niemal wyłącznie z zachodnich stacji radiowych, głównie Wolnej Europy, BBC. Takim zjawiskiem była fala protestów przeciw nowelizacji konstytucji PRL. Grupa intelektualistów wystosowała wtedy do władz memoriał, tak zwany list 59, w którym sprzeciwiano się planowanym w konstytucji zapisom o nienaruszalnym sojuszu ze Związkiem Sowieckim, o przewodniej roli partii, o socjalistycznym charakterze państwa. List 59 był jednocześnie symboliczną zapowiedzią powstania zorganizowanej i jawnej opozycji w Polsce. Wkrótce potem dotarł na zachód program Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. To był maj 76 roku, kilka tygodni przed wydarzeniami czerwcowymi. Ten program PPN-u został ogłoszony drukiem w londyńskim Tygodniu Polskim, opublikowany w Kulturze. To była najwcześniejsza publikacja o charakterze ogólnopolitycznym, jakich później pojawiło się w Polsce znacznie więcej. Jerzy Holzer, historyk Solidarności, wspominał w swojej książce Solidarność, geneza i historia.
13: Kiedy w końcu 1975 i na początku 1976 roku zapowiedzi zmiany konstytucji wywołały głośne protesty w środowiskach intelektualnych, było to zjawisko nowe pod względem skali.
11: Fragment książki Holzera, lektor Wolnej Europy.
13: Bezpośrednim następstwem protestów konstytucyjnych było pojawienie się pierwszej organizacji opozycyjnej, Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. Dało ono o sobie znać przez ogłoszenie programu w maju 1976 roku. PPN działało tajnie. Zapewne była to grupa nieliczna, wywodząca się ze środowisk intelektualnych. Wskazywałyby na to późniejsze zainteresowania ujawnione w wydanych do końca 1981 roku publikacjach. po decyzji pozostania na Zachodzie

0: ujawnił swój udział w pracach PPN literaturoznawca i filozof Zdzisław Najder.
1: Polskie Porozumienie Niepodległościowe było taką propozycją wyjścia do społeczeństwa z szeregiem ekspertyz, diagnoz, analiz poświęconych sytuacji bieżącej. Poprzedziła ją refleksja, której sprawcą był przede wszystkim, inicjatorem był przede wszystkim Zdzisław Najder, dotycząca tego, jaką formę działania, jaką formę sprzeciwu czy opozycji wobec władzy komunistycznej przyjąć. Tu się ścierały dwie racje, to znaczy czy działać w formie konspiracyjnej, takiej formule pozostało wierne Polskie Porozumienie Niepodległościowe, czy tworzyć opozycję jawną. Tej formule hołdowali przywódcy KOR-u, który powstanie niedługo. PPN był formą zakonspirowaną, teksty ukazywały się anonimowo, dotyczyły najważniejszych obszarów życia publicznego, o których można było dyskutować, ale na warunkach PRL-u. To chciano przełamać, to chciano zmienić.
2: Po kilku latach dowiedzieliśmy się sporo o PPN-ie z ust samego Najdera, który został dyrektorem Wolnej Europy w 1982 roku i w kilku audycjach opisywał początki, sam zamysł, powstanie i najważniejsze teksty PPN-u również były obecne w Wolnej Europie na antenie radiowej.
3: Późną jesienią 1975 roku zaczęliśmy w gronie znajomych rozmawiać, jak można by było ułożyć w jedną całość taki program, co do którego wydaje się nam, że większość starających się myśleć politycznie Polaków, niezależnie myślących, żeby się to do tego zgadzała. Z tym podstawowym aksjomatem, że to ma być program niepodległościowy. To był właściwie jedyne założenie, które powodowało wyłączanie pewnych koncepcji, podejść, i ludzi z kręgu możliwych współpracowników. No i po miesiącach rozmów, nie tylko w środowiskach inteligenckich, bo rozmawialiśmy i z robotnikami, i z chłopami, którzy oczywiście nie brali udziału formalnie czy faktycznie w pisaniu programu, ale były z nimi rozmowy, czego by chcieli, z czym się zgadzają, co dla nich jest wątpliwe. To wszystko jakoś znalazło odbicie w tym programie, który powstał na przełomie zimy i wiosny 1976 roku. No, został przerzucony za granicę i ukazał się właściwie jednocześnie w Londynie, a myśmy go odbijali techniką dosyć groteskową, bo w postaci po prostu fotokopii maszynopisów, ponieważ nie mieliśmy żadnego sprzętu do powielania. I tak to pierwsze teksty w ten sposób były rozpowszechniane. Po tym dostaliśmy w prezencie powielacz, więc to było, szło już łatwiej.
2: Chcemy dziś przypomnieć okoliczności powstania tego niezwykłego ugrupowania, ale również kilka najważniejszych tekstów PPN-u, których ukazało się bardzo, bardzo wiele. Oto preambuła pierwszej publikacji Porozumienia.
4: Program Polskiego Porozumienia Niepodległościowego przewidywał pełną przebudowę polskiej państwowości i życia społeczno-gospodarczego.
5: Wobec ścisłego dzisiaj wzajemnego uzależnienia wszystkich krajów globu oraz wobec podziału świata na obozy i bloki państw o różnych ustrojach i kierowniczych ideologiach, państwa mniejsze jak Polska muszą wchodzić w układy i sojusze z państwami ościennymi i wielkimi mocarstwami. Jednakże przynależność do takich sojuszów i zawieranie takich układów winno opierać się na swobodnie wypowiedzianej woli narodu. Uważamy, że wszystkie zawarte przez PRL w okresie powojennym porozumienia, w jakikolwiek sposób ograniczające suwerenność Rzeczypospolitej, są z punktu widzenia woli narodu nieważne i wymuszone. Tylko swobodnie wybrany, działający bez obcych nacisków Sejm Polski ma prawo podejmowania zobowiązań wiążących Polaków prawnie i w ich obywatelskim sumieniu. Wszelka władza pochodzić ma od narodu i być przed narodem stale odpowiedzialna, pełni bowiem względem niego rolę służebną. Rządzący powinni być zależni od rządzonych, a nie odwrotnie. Oto podstawa demokracji.
2: Dziś w 26 roku to brzmi jak oczywistość, ale w 76 roku to było jak uderzenie pioruna.
1: Dokumenty o tego typu charakterystyce ukazywały się jeszcze za czasów okupacji, czyli przed 45 rokiem, a ich twórcą było Polskie Państwo Podziemne. Kategoria nie

0: odległości, którą się posługuje władza. Polska formalnie jest w ustach Gierka i całej tej elity partyjnej, ona jest niepodległa. Wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że tak nie jest. Tutaj napiera wymiaru opisowo-analitycznego. To jest tak, że, jak powiedziałeś, coś, co zasługuje na miano ewenementu, coś, co jest rewolucyjne. Czy w sytuacji, w której znajduje się polski naród, w której znajduje się w tym układzie geopolitycznym, uzależnieniu od Rosji, taka refleksja w ogóle jest możliwa? Znaczy możliwa jest, tylko czy ona ma sens? Czy ją można przekuć w jakieś fakty o charakterze politycznym? Najder i jego najbliżsi współpracownicy uważają, że tak, bez względu na to, jak się potoczy przyszłość, tę dyskusję, tę refleksję trzeba rozpocząć i to leży u podstaw PPN-u, no i raportów, które będzie publikował.
1: Druga połowa lat 70. to czas narodzin wielu środowisk opozycyjnych, ugrupowań opozycyjnych, w większości jawnych, podających nazwiska swoich twórców, ale nawet w tym środowisku działaczy opozycyjnych stawianie tezy niepodległości ściągało na mówiącego takie słowa epitet oszołom. To było bardzo wtedy popularne określenie. Oszołomami byli działacze Konfederacji Polski Niepodległej, oszołomami było Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Wspomina Zdzisław Najder, Wolna Europa, połowa lat 80.
2: Wysunięcie tego hasła spotkało się z pewnym sceptycyzmem. Czy to tak dobrze o tym głośno mówić? Czy nie należy tego trzymać w domyśle? Ale dla nas, dla tych osób, które działały w ramach tego bardzo luźnego ugrupowania, to był nasz podstawowy czynnik wiążący nas. Mieliśmy rozmaite poglądy na wiele tematów, ale co do tegośmy się zgadzali, że tu jesteśmy nieustępliwi. Postulat niepodległości jest dla nas postulatem absolutnie fundamentalnym.
1: Ale prócz postulatów fundamentalnych były też postulaty w latach 70. mocne, radykalne, choćby za Sołżenicynem powtórzona jego propozycja, by po prostu żyć bez kłamstwa.
3: Trzeba oczyścić życie publiczne z pokładów fałszu, który nas upokarza, ogłupia i dławi, który sprawia, że nasze dzieci uczą się kłamać od najmłodszych lat, a nasze życie dojrzałe upływa w atmosferze udawania, rozgoryczenia i cynizmu. Słowom ojczyzna, niepodległość, demokracja, wolność, socjalizm, równość i sprawiedliwość musimy przywrócić należne im znaczenie i szacunek.
0: Roli PPN-u i roli tych raportów, które PPN publikował, nie sposób zrozumieć bez świadomości tego, o czym wspomniałeś. No, czym jest wtedy PRL? Czym jest życie publiczne? To znaczy, jesteśmy w drugiej połowie lat 70. Mamy do czynienia z początkami kryzysu ekonomicznego i mamy do czynienia z takim całkowitym zabetonowaniem tego, co nazywamy sferą publiczną dzisiaj, przez system. Mam wrażenie, że postępującym rozszerzeniem monopolu i próba znalezienia jakiejś możliwości zaproponowania czegoś innego, to znaczy nie tylko tematu refleksji, jaką jest niepodległość, czegoś szalenie ważnego, mimo tego oszołomstwa, ale także zaproponowania mówienia o tym zupełnie innym językiem, była czymś niesłychanie ważnym, ze świadomością, z której zdawali sobie zresztą sprawę i Najder, i jego najbliżsi współpracownicy, że ta refleksja nie znajdzie jakiegoś szerokiego grona odbiorców, dlatego że to są zagadnienia adresowane przede wszystkim do inteligencji czy do intelektualistów, ale mimo wszystko podjęcie tego wysiłku jest absolutnie niezbędne. Jest czas, w którym taka refleksja powinna się pojawić.
4: Opieramy nasz program PPN, na następujących założeniach.
1: Danuta Drzewińska, Radio Wolna Europa.
4: Po pierwsze, naród w sensie zbiorowości ludzi poczuwających się do narodowej solidarności jest suwerenem. To jest, ma niezbywalne prawo swobodnego decydowania o własnym losie. Po drugie, wszyscy obywatele państwa są bezwzględnie równi wobec prawa i powinni mieć udostępnione jednakowe możliwości prowadzenia swego życia. Po trzecie, przytłaczająca większość Polaków to ludzie wierzący. Wśród nich większość stanowią katolicy. Panujący w Polsce porządek polityczny nie może być oparty na dyskryminowaniu tej większości. Po czwarte, w tradycjach państwowości polskiej i narodu polskiego leży stałe rozszerzanie zakresu swobód obywatelskich, wciąganie coraz to nowych grup społecznych do dzieła rządzenia krajem i współodpowiedzialności.

0: odpowiedzialności za jego losy. Polska myśl polityczna od XVI wieku poczynając znajdowała się w czołówce światowej myśli demokratycznej i wolnościowej. Narzucony nam system totalitarnej autokracji jest obcy tradycjom narodowym, anachroniczny i upokarzający. Po piąte, naród i państwo polskie należą historycznie do wielkiej rodziny krajów Europy Zachodniej i Środkowej, dziedziców cywilizacji grecko-łacińskiej i chrześcijańskiej. Te bezcenne tradycje winniśmy kontynuować, zacieśniając więzy z krajami duchowo nam bliskimi.
1: Jeszcze raz słuchajmy tych tekstów z perspektywy 70. lat. To było porządkujące fundamenty myślenia o przyszłej Polsce.
2: Tak, to robi wrażenie ostrość sformułowań, to znaczy ona w warunkach demokratycznych jest czymś oczywistym, natomiast w warunkach systemu totalitarnego jest czymś absolutnie rewolucyjnym. To znaczy mówienie wtedy o oczywistościach, jakim jest naród, jego prawa, używanie pojęcia suweren w tej rzeczywistości jest czymś, co zasługuje na miano ewenementu. To znaczy nikt w Polsce po 1945 roku takim językiem nie operował i takich celów nie stawił.
1: PPN opublikował prawie 50 opracowań szkiców koncepcyjnych. Niektóre były fundamentalne. Przeciwnicy systemu. Tak zatytułowany był jeden z ważniejszych tekstów.
3: System polityczny panujący dziś w Polsce określa się jako totalitarny. Totalitarne systemy władzy państwowej, chociaż podobne w funkcjonowaniu, różnią się między sobą. Ten, który ciąży nad nami, opiera się na trzech zasadach. Pierwsza. Partia, a dokładniej ta grupa w centralnym aparacie partyjnym, która jest w danej chwili najsilniejsza, skupia razem monopol władzy politycznej i ekonomicznej. Druga. Państwo jest ideologicznie, politycznie, militarnie i gospodarczo podporządkowane ZSRR. Trzecia. Partii podlega także wymiar sprawiedliwości. Nie ma niezawisłych sądów. Zasady te są ze sobą nierozerwalnie złączone. Wszystkie trzy są konieczne dla trwania i funkcjonowania systemu. Gdyby choć jedną z nich usunąć, zmieniłby się cały system. Zmieniłby się do tego stopnia, że wkrótce przestałby być totalitarny.
1: Siłą napędową, motorem, głównym pomysłodawcą tego projektu był Zdzisław Najder.
4: PPN nie był nigdy organizacją, nie miał struktury organizacyjnej, był luźnym porozumieniem grona ludzi, bardzo dużego grona ludzi, większego niż to się mogło wydawać. Zachowując pełną dyskrecję, mogę powiedzieć, że oczywiście to intelektualiści pisali, przeważnie, nie wszystkie, ale w większości teksty, bo intelektualiści od tego są, żeby pisali teksty. Natomiast ludzie, którzy nad tymi tekstami myśleli, których się w sprawie tych tekstów programowych, opisowych radzono, należeli do wszystkich, absolutnie wszystkich grup społeczno-zawodowych społeczeństwa polskiego. Od chłopów do księży. Były różnice poglądów w sprawach drugorzędnych, w sprawach wagi zasadniczej. No, zgadzaliśmy się i ta ogólna zgoda się wyrażała w tekstach.
2: Można powiedzieć, że wylęgarnią PPN-u w jakimś sensie, czy miejsce, w którym ta idea dojrzewa, jest redakcja twórczości. To jest miejsce, w którym pracuje redakcja, w której pracuje Zdzisław Najder. No i tam spotyka ludzi, do których ma zaufanie, bo pamiętajmy jeszcze, że dyskutowanie takich kwestii wtedy było obarczone ryzykiem ze względu na podsłuchy. No a poza tym miano także świadomość, czemu służył jeden z raportów PPN-u o takiej, no, omnipotencji, czy ogromnych możliwościach policji politycznej, działalności policji politycznej. Więc redakcja twórczości, tam Andrzej Kijowski, przyjaciel Zdzisława Najdera, osoba, która jest autorem jednego z tekstów Obywatela Służby Bezpieczeństwa, przyszły premier, w którego rządzie Zdzisław Najder będzie szefem doradców, Jan Olszewski, historyk Wojciech Roszkowski, historyk, którego wypowiedź słyszeliśmy, Jerzy Holzer, Władysław Bartoszewski, Wojciech Włodarczyk, historyk sztuki, to jest ta grupa ludzi, która stanowiła najbliższy krąg Neidera, którzy byli z jednej strony autorami tych tekstów, ale którzy stanowili to grono, w obrębie którego można było te wszystkie

problemy przedyskutować, to znaczy jakim sprawom warto poświęcać uwagę, w jaki sposób i potem dyskutować tezy tekstów. Bo fenomenem tego porozumienia było nie tylko wola przeciwstawienia się omnipotencji systemu totalitarnego, ale także taka demokracja.

0: Marcina Króla, Leszka Kołakowskiego, Aleksandra Gejsztora, ale był też wśród współpracujących Stanisław Lem, autor opracowań futurystycznych. Pod pseudonimem był też autorem paryskiej kultury.
1: Można wymienić także, ponieważ wspominałem o rdaki twórczości Wojciecha Karpińskiego.
0: Na antenie Wolnej Europy Danuta Drzewińska przedstawiała, jakie były cele PPN-u.
2: 1. Odzyskanie przez Polskę rzeczywistej suwerenności. 2. Uczynienie wszystkich Polaków współgospodarzami naszej ojczyzny. Umożliwienie im uczestnictwa w jej rządzeniu. 3. Wprowadzenie w życie swobód obywatelskich zgodnych z duchem naszej przeszłości i rozwojem wolnych krajów Europy. 4. Stworzenie ram prawnych i organizacyjnych gwarantujących powstanie i trwałość wielopartyjnej demokracji w Polsce. 5. Dobrobyt mierzony poczuciem ludzi nienaciąganymi przekroczeniami wydumanych planów, postęp gospodarki narodowej bez ciągłego wymagania poświęceń i wyrzeczeń od wielomilionowych rzesz pracujących. 6. Swobodny i wszechstronny rozwój kultury i nauki polskiej. 7. Szerokie otwarcie okien na świat, swoboda poruszania się, wymiany myśli i wiadomości. Nie można przewidzieć chwili, pisali autorzy programu PPN, kiedy kryzys wybuchnie z pełną ostrością. Może go nagle przyspieszyć awanturnicza polityka ZSRR, przesłaniającego konflikty wewnętrzne agresywnością na terenie międzynarodowej. Może rozpocząć się od Polski. Musimy być na tę chwilę przygotowani i posiadać świadomość nie tylko dezaprobaty dla naszej obecnej sytuacji, ale również celów, które chcemy osiągnąć.
0: W 1978 roku tekstów PPN-u wydostało się na Zachód tak wiele, że redaktor Giedroyć w serii Bez cenzury opublikował kilkanaście z nich w tomiku. Wśród tekstów problemowych, jako najważniejszy na pierwszym miejscu, opublikował tekst Tradycja niepodległościowa i jej wrogowie, podpisany przez zespół problemowy PPN.
3: Oficjalna propaganda PRL jest narodowa i patriotyczna. Pełno w niej polskości odmienianej na wszystkie sposoby i zapewnień o suwerennym bycie naszego państwa. Występuje w niej często potrójne hasło. Ojczyzna, naród, państwo. Które jest jak gdyby równaniem utożsamiającym ojczyznę z Polską Rzeczpospolitą Ludową, państwem rządzonym przez partię i związanym z ZSRR. Narodem zaś jest ogół obywateli godzących się z charakterem tego państwa. Tacy obywatele to patrioci, czyli patriotyzm to nic innego jak akceptacja PRL jako jedynego wcielenia ojczyzny i posłuszeństwa wobec jej władz. Wszystkie te trzy pojęcia ojczyzny, narodu i państwa są więc zawężane i okaleczone. Co natomiast oznacza owa suwerenność? Mówi się o niej tak często, jak gdyby jej ktoś zagrażał i z taką wdzięcznością, jak gdyby była darem. Kto jej zagraża? Kto nią nas obdarował? Kto ją gwarantuje? Oficjalnie zagrażają jej tajemniczy imperialiści, najczęściej rewizjoniści z RFN. Dał ją nam zaś i gwarantuje tylko Związek Radziecki.
0: Tu program Drugi Polskiego Radia, audycja Ślady Pamięci.
1: Rafał Chabielski
0: i Andrzej Mietkowski. Dziś o opozycyjnym think tanku, ugrupowaniu działającym w PRL w latach 70. w 50. rocznicę jego powstania.
1: Aprobata, z którą Jerzy Giedroyć powitał powstanie PPN-u, fakt, że wydał część raportów i publikował je w Kulturze, nie było niczym dziwnym. On miał poczucie, że to jest trochę takie zjawisko, które jest efektem działań politycznych kultury, to znaczy takiego przekonania o tym, że systemu nie można zostawić samemu sobie. I tutaj inicjatorem tego myślenia, oprócz Giedroycia, to jest Leszek Kołakowski w takim słynnym eseju Tezy o nadziei i beznadziejności, w którym on formułuje takie przekonanie, że systemy totalitarne mają to do siebie, że jak się nim nie stawia oporu, nie przeciwstawia im się, to one są coraz bardziej opresyjne. Tekst Kołakowskiego to jest początek lat 70. Przekonanie tego typu Giedroycia jest jeszcze wcześniejsze. Można je wywodzić z drugiej połowy lat 50. No i po długim stosunkowo okresie powstaje ta idea, jaką jest PPN, która operuje takim właśnie przekonaniem. Nie nawołuje do oporu czynnego, natomiast do oporu duchowego, intelektualnego, z jednej strony w obronie tożsamości, a w drugiej z przekonaniem, że to jest najlepsza droga do tego, żeby ocalić się w tej rzeczywistości, która jest najdelikatniej mówiąc

0: niesprzyjająco.
1: PPN ujawnił się w 1976 roku. Chwilę potem powstał Komitet Obrony Robotników, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, potem KPN. Ugrupowania podpisane nazwiskami ich twórców, PPN pozostawał tajny. Najder wspomina strukturę konspiracyjnej ośmiornicy.
2: Ja sam nie znam nazwisk niektórych autorów tekstów PPN-u. Nie znałem ich nigdy. Nie znam pełnego zasięgu tego ugrupowania, bo tak to było ułożone, żeśmy się w zasadzie kontaktowali tylko bezpośrednio z najbliższymi. Czasamiśmy się śmieli, że nasza struktura przypomina ośmiornicę. Jest kilkanaście osób, od których się to zaczęło i po tym na zasadzie dwuosobowych właściwie spotkań i kontaktów te macki ośmiornicy sięgały gdzieś bardzo daleko, nie wiedzieliśmy nawet gdzie. Ta tajność wywołała na początku największe kontrowersje, podejrzenia i obawy, że możemy paść ofiarą prowokacji, że ktoś ogłosi jakiś tekst, podpisze go PPN, a to nie będzie wcale żaden PPN. Stąd powstała bardzo szybko instytucja mężów zaufania.
1: Twórcy PPN wiedzieli, co mówią. Byli autorami sami tekstów tak radykalnych, które w gierkowskim PRL-u wywoływały furię służby bezpieczeństwa. Pamiętam potężne fale rewizji przewalające się przez środowiska opozycyjne, gdy ukazał się tekst PPN-u „Po co partii potrzebna jest partia?”. To była wiosna 80 roku.
3: Partia pozbawiona autorytetu moralnego i nie przyciągająca już nikogo beztreściowymi sloganami ideowymi, stara się przekupywać poszczególne grupy. Nie wolno nam łapać się na lep tego przekupstwa. Każda grupa społeczno-zawodowa ma dziś prawo starać się o korzystniejsze warunki pracy. Jednakże partia chce za wyższe uposażenia i przywileje kupić polityczną bierność i moralną obojętność. Chce, abyśmy sprzedawali naszą niezależność za korzyści materialne. Nie wyrzekajmy się swobody naszych poglądów i działań dla chwilowych przywilejów. Nie państwo potrzebne jest nam, ale my państwu. Jeżeli nie damy się kupić, władze będą musiały iść na ustępstwa i powiększyć margines swobód.
0: Tajność działania PPN, o czym mówił Zdzisław Najder, kryła w sobie niebezpieczeństwo właśnie, między innymi prowokacje, ale ona także dawała gwarancję bezkompromisowości. No, można to nazywać radykalizmem, ale dawała takie poczucie, że w warunkach konspiracyjnych PPN może się odnosić do tych zagadnień, które uważał za najistotniejsze, w sposób wolny od samocenzury. Sposób chroniący jego autorów analiz, czego nie można byłoby zrobić, gdyby był organizacją działającą jawnie. I mam wrażenie z perspektywy czasu, że tę formułę można uznać za szczęśliwą.
1: W styczniu 1977 roku w paryskiej Kulturze ukazało się oświadczenie tej treści. Niżej podpisani zgodzili się na prośbę przedstawicieli Polskiego Porozumienia Niepodległościowego w kraju odgrywać rolę mężów zaufania PPN za granicą. To znaczy, że autentyczność przesyłanych z kraju materiałów PPN może potwierdzić lub zakwestionować tylko jeden z niżej podpisanych. Rzecz jasna, za treść materiałów PPN przesyłanych z kraju na ręce podpisanych odpowiadają wyłącznie ich autorzy krajowi. Tu koniec cytatu, a pod tekstem widniały trzy nazwiska gigantów polskiej emigracji: Gustaw Herling-Grudziński, Leszek Kołakowski, Jerzy Lerski. Te trzy osoby gwarantowały autentyczność tekstów PPN, których autorzy pozostawali tajni.
2: Żeby uchronić się przed prowokacją, myśmy teksty najpierw wysyłali za granicę, żeby tam nasi mężowie zaufania mogli potwierdzić, że one rzeczywiście są, że przyszły z autentycznego źródła i wtedy zaczynaliśmy je kolportować w Polsce.
1: Wspomniałeś, że mecenas Jan Olszewski, przyszły premier w Wolnej Polsce, był autorem szalenie ważnego tekstu PPN Obywatel a Służba Bezpieczeństwa, pokazującego, jak należy się zachowywać w kontakcie z przedstawicielami resortów siłowych.
3: Prosimy teraz posłuchać

0: poradnika społecznego wydanego przez Polskie Porozumienie Niepodległościowe, PPN.
1: Tekst nie jest instrukcją dla konspiratorów, ani nie stanowi podręcznika rewolucjonisty. Jest przeznaczony dla każdego, kto żyje w państwie totalitarnej dyktatury, jakim jest PRL. Policja polityczna, nosząca nazwę Służby Bezpieczeństwa, jest tu czynnikiem wszechobecnym, kontrolującym wszystkie dziedziny życia, interesującym się postawą i zachowaniem każdego mieszkańca kraju. Każdy więc jest stale narażony na to, że znajdzie się w orbicie jej działalności. Umiejętność redukowania szkodliwych skutków takich zetknięć jest gałęzią prawdziwej wiedzy obywatelskiej Polaka w PRL.
2: To słowo poradnik tutaj jest niesłychanie ważne. Obywatel w momencie, kiedy był poddany działalności policji politycznej, pozostawał właściwie bezbronny. Nie tylko dlatego, że żywił takie przekonanie o omnipotencji, o tych ogromnych możliwościach tej instytucji, ale dlatego, że nie miał podstawowych narzędzi, przy pomocy których mógł się do sytuacji, w której się znalazł, odnosić. No i Jan Olszewski, świadom groźby tej sytuacji, napisał ten tekst poradnikowy, który mam wrażenie jest w ogóle jednym z najważniejszych tekstów PPN-u i w ogóle takim jednym z najważniejszych tekstów, który się ukazał w obrębie opozycji demokratycznej, nie licząc tylko, nie obejmując tym pojęciem tylko PPN-u, który budował zupełnie inną sytuację obywatela z reżimem niż to miało miejsce do tej pory.
3: Tekst mówił o tym, że obywatel na przesłuchaniu ma prawo odmówić odpowiedzi na pytania i że na dobrą sprawę powinien pamiętać o tym, że kiedyś stamtąd wyjdzie i będzie musiał spojrzeć w lustro.
2: Olszewski zwraca uwagę na to, na jakie rozwiązania prawne może się powołać obywatel, bo w momencie, kiedy on znajdował się w takiej sytuacji, no to do głowy każdemu przychodzi kodeks karny, ale w kodeksie karnym o tym nie ma mowy. Jest natomiast mowa o kodeksie postępowania karnego, o tym właśnie, co wspomniałeś. Mimo świadomości, że taka osoba funkcjonuje w obrębie państwa bezprawnie działającego, totalitarnego. No są jednak normy prawne, na które można się formalnie powołać. I to jest narzędzie, którym się posługiwano.
1: Służba Bezpieczeństwa stara się infiltrować do wszelkich instytucji, środowisk i grup społecznych. Najważniejszym narzędziem tej infiltracji są konfidenci. Jakkolwiek współczesna technika policyjna zapewnia także inne, nieraz doskonalsze sposoby zdobywania informacji, utrzymanie i rozszerzanie sieci donosicieli jest przedmiotem stałej troski i starań SB. Tacy poufni współpracownicy są bowiem nie tylko źródłem potrzebnych wiadomości, ale także ważnym czynnikiem zastraszenia, dezintegracji i moralnego porażenia środowiska, w którym działają.
2: Pojęcie, które pada w tekście konfident, no dzisiaj używamy pojęcia tajny współpracownik, jest kluczem do zrozumienia mechanizmu funkcjonowania totalitarnego państwa.
3: Co było najważniejsze w działaniu PPN?
4: Trzy rzeczy uważam za najważniejsze. Po pierwsze, sam fakt powstania takiej grupy osób, która wspólnie, najpierw dyskutując swoje poglądy, potem je przedstawiając w publicznej dyskusji, podejmowała podstawowe zagadnienia polityczne, gospodarcze, społeczne, ideowe. W drugiej połowie lat 70., kiedy stan świadomości społecznej był nieporównanie niższy niż po 5 latach później. Po drugie, że potrafiliśmy stworzyć dosyć wysoki standard podejmowania problemów politycznych i historycznych. Późniejsze opinie na ten temat mówiły właśnie, że nawet jeżeli się z nami nie zgadzano, to doceniano poziom tych rozważań. Po trzecie, żeśmy pierwsi postawili kilka podstawowych zagadnień, poczynając od sprawy generalnego programu dla społeczeństwa, całościowo zarysowanego, a więc zadanie bardzo ambitne, poprzez problemy takie jak sowietyzacja społeczeństwa, sprawy edukacji społeczeństwa, sprawy tradycji historycznych, do których się chce nawiązywać, sprawy wewnętrznych jego podziałów,

0: To dopiero zostało zarysowane, ale można to było podjąć w przyszłości.
1: Wśród tekstów i raportów PPN-ów należną uwagę poświęcano przeszłości, no dlatego historycy, którzy pisali o tradycjach niepodległościowych, o tradycjach historycznych, ale w obszarze refleksji znajdowała się także przyszłość, to znaczy, czy przyszłość Polski to jest ten ciężar geopolityczny, który przytłacza naszą niepodległość od 1945 roku, czy są jakieś szanse, gdzie jest miejsce Polski w momencie, kiedy ona uzyska niepodległość?
2: Europejska wspólnota narodów, w ciągu wielu lat ignorowana lub wyśmiewana przez propagandę komunistyczną, mimo różnych trudności rozwija się tak dobrze, iż przyciąga coraz to nowych członków z odległych krańców kontynentu i zyskuje coraz to nowych zwolenników politycznych. Ten zespół państw, który ze względu na specyfikę gospodarczą jest dla nas najpoważniejszym partnerem handlowym, jest również naszym naturalnym ideowym sprzymierzeńcem. Możliwie najściślejsze związki ze wspólnotą będą dla nas najlepszą gwarancją nieodnowienia się konfliktu z Niemcami.
3: Szalenie aktualne.
1: To jest próba znalezienia jakiejś ścieżki do Europy, która w sensie politycznym jest jeszcze zamknięta, ale jest otwarta, jeśli chodzi o mentalność. Polacy muszą mieć świadomość tego, że nie są skazani na tę rzeczywistość, w której tkwią, oraz na to, że będą musieli przepracować te schematy, którymi zarzuca Polską system komunistyczny, który z góry decyduje o tym, kto jest wrogiem, kto jest przyjacielem i wyznacza taki schemat polskiego funkcjonowania w Europie. PPN chce to zakwestionować, tak jak kwestionuje zasady totalitaryzmu, brak niepodległości, tak chce rozszerzyć perspektywę myślenia o miejscu Polski w Europie.
3: Przypomnijmy, nie jesteśmy wtedy w Unii Europejskiej, jesteśmy w RWPG, Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Nie jesteśmy członkiem NATO, jesteśmy członkiem Układu Warszawskiego, a na terenie Polski stacjonują sowieckie garnizony. Ale też były teksty inne, dziś brzmiące aktualnie, jak choćby ten o przywracaniu praworządności.
4: Odbudowa niezależnego sądownictwa należy do głównych zadań stojących przed narodem polskim. Nieusuwalność sędziów, mianowanych przez obieralnych przedstawicieli społeczeństwa, winna być wstępnym krokiem w tym kierunku. Wszyscy obywatele powinni dziś domagać się usilnie przestrzegania praworządności.
3: PPN wskazywał cele ostateczne i dlatego byli krytycy uważający, że mówienie o niepodległości, europejskiej wspólnocie gospodarczej, o państwie zdesowietyzowanym, to jest wykraczanie poza obszary realizmu.
0: Nie tylko religia katolicka każe nam mówić o celach ostatecznych, bo można powiedzieć, że idea świętości jest luksusem, ale myślę, że nie ma zdrowego życia politycznego bez wytyczania sobie celów ostatecznych. Wszystko inne jest jakimś łataniem i jest wystawianiem siebie na niebezpieczeństwo oportunizmu, a w najlepszym razie cynizmu politycznego. Musimy naprawdę dobrze zdawać sobie sprawę z tego, o co nam chodzi ostatecznie. I myślę, że ta robota, którą robiliśmy w Polsce w latach 70., na tym w dużej mierze polegała, że uświadamialiśmy społeczeństwu, uświadamialiśmy narodowi to, czego on naprawdę chce. Bo te ideały, które staraliśmy się wyłożyć w programie, to były ideały, które się ujawniały również w badaniach opinii publicznej. Ale stosunkowo niewielu ludzi potrafiło to wyraźnie powiedzieć.
1: Bilans IPN-u, który kończy działalność w 1981 roku, jakby funkcję tego organizmu przejmuje Solidarność, rozumiana jako ruch społeczny, sprowadzały się do 50 raportów. Część z nich dotyczyła, wynikając z sytuacji wewnętrznej Polski, no dzisiaj trudno bronić ich aktualności, one dotyczą czasu przyszłego dokonanego. Natomiast bardzo wiele zachowało walor tekstów skłaniających do myślenia, inspirujących, taka była zresztą funkcja PPN-u, można pozwolić sobie na taką tezę, że to są teksty, które składają się na takie dziedzictwo polskiej myśli demokratycznej, czy polskiej myśli niepodległościowej, dowodzą swojej przydatności, swojej atrak-

0: atrakcyjności intelektualnej i atrakcyjności politycznej.
1: Mówiliśmy dziś o historii polskiego porozumienia niepodległościowego w 50. rocznicę pojawienia się tego ugrupowania. Żegnamy się na dwa tygodnie.
0: Rafał Habielski
1: i Andrzej Mietkowski. Audycję wydawał Andrzej Zieliński, realizowała Zuzanna Wawro. Na zakończenie kataloński protest song z 68 roku zainspirował Jacka Kaczmarskiego do napisania jego pieśni Mury. Autor Luis Liak, chroniąc się przed prześladowaniami, opuścił Hiszpanię. Wrócił w 76 roku i wtedy, pół wieku temu, śpiewał katalońskie mury w Pałacu Sportu w Barcelonie, wypełnionym do granic możliwości tysiącami fanów. Historyczne wykonanie. L'Estaca.

0: Literacka siesta.
1: Anna Lisiecka, dzień dobry. Powracamy do listów Witkacego do żony, dokumentujących jego burzliwe życie. Czyta Krzysztof Gosztyła.
2: Poznań, 3 maja 1925, palenie, ale nie picie. NN. Przyjechałem szczęśliwie. Langier bardzo uprzejmy. Idę załatwiać afery po ciężkich przejściach myciowych, ale nie piciowych. Czebe. Twój Witkasiewicz. Zakopane, 3 czerwca 1925, P. NN. Trzeci dzień prowadzę kurację głodową. Jest mi trochę lepiej. Ale nie masz pojęcia, co za zwały okropności mam do usunięcia. Zapuściłem ogródek i teraz pielę całymi godzinami. Walczę z ostateczną rozpaczą życiową. Piszę drugi akt sztuki szwedzkiej. Rysuję portrety, półistotne. Kompozycja ohydna. Muszę zacząć coś na nowym płótnie. Ktoś zabił się na kozim wierchu. Chciałbym pójść w góry, ale nie mam z kim. Może się wybiorę z Domaniewskimi, jakimiś Niemcami na pyszną. Trzeci dzień palę i wytrzymuję to w kombinacji z głodem. A, zapomniałem. Nic z wycieczki, bo jutro walne zebranie Towarzystwa Teatralnego. Marceli tak się sroży, że coś okropnego. Jest za sztuką podhalańską, a warunki niemożliwe. Zgodziłem się na dodatek do paragrafu drugiego, że dopuszczone będą sztuki realistyczne ze względu na brak stałego teatru w Zakopanem. Czy zdołam wytworzyć trzecią epokę? Jest jednak wątpliwe. Niestety, zależy to od warunków zewnętrznych, a nie tylko od układu sił pępkofugalnych. Trochę poprawiła mi się inteligencja. Z listu tego oczywiście nie widać. Ireny nie widziałem, bo jest tak zajęta przygotowaniem się do doktoratu, że nie wychodzi z domu. W ogóle Towarzystwo Zakopiańskie nie przedstawia żadnego interesu głębszego. Podobno mieciowie mają szalone powodzenie w Paryżu. Kłaniaj się misiom i innym moim znajomym, o ile ich spotkasz. Jestem bardzo niespokojny o Ludgarda. Zdaje się, że się obraził o psie główienko. CB. Twój WM. Cieśla wynajął dom, wobec tego projekty upadły. Sezon niewyraźny, przyszłość ciemna. PS. Czy stan twoich nerwów nie polega na zupełnym braku zajęcia? Czy niedobrze by było zająć się jakąś pracą, jak mówił teozoforyk do Macieja Korbowy, za co ten ostatni na pierwszego srodze obraził się? Zakopane, 4 czerwca 1925, P. NN. List z zapowiedzią przyjazdu otrzymałem i oczekuję cię pełen najlepszych chęci, których dowody rozsiałem po całej drodze naszego dwuletniego eksperymentu. Co do formułek na przyszłość, nie należy przesądzać z góry ich bezwartościowości. Pierwsza zasada była aprioryczna i okazała się niemożliwa do zastosowania. Druga jest indukcyjna i ma więcej prawdopodobieństwa przystosowania się do faktów. A zresztą, oczywiście, życie robi niespodzianki, których przewidzieć nie można. Nie traćmy więc nadziei, że razem, czy też każdy z nas na swój sposób, wybrniemy z tego ciężkiego równania o dowolnej ilości niewiadomych. Tak, dziękuję ci bardzo za materiał. Ale przyjmę go tylko wtedy, jeśli będę miał czym zwrócić ci koszta. Nie przestałem jeszcze palić, ale jutro to, zdaje się, wykonam. Nie piję nawet herbaty, tylko mleko. Ale bardzo dodatnich skutków jeszcze nie widzę. Czy Ludgard oddał lokomotywę? A czy dowiedziałaś się o jego adresie? U Brzozowskiego zamówiłem odbitki z moich portretów. 5 sztuk po 3 złote. Jest to potrzebne dla reklamy. Dziwi mnie, że tego nie wykonał. Może każesz to zrobić telefonicznie? Proszę cię, przygotuj mój rachunek. Chcę przynajmniej wiedzieć, ile ci jestem winien. Twój WM. Proszę o telegram o dniu przyjazdu na dzień przedtem. Zakopane, 22 lipca 1925, 7 wieczorem, w dzień wyjazdu. Zaraz po twoim wyjeździe wstałem i 30 minut chodziłem. Salicyl. Pewne twoje enuncjacje z poprzedniego wieczoru zrobiły na mnie udruczajuszczy wpieczatlenie. Nie mogłem opanować pewnego oziębienia, a mówić na ten temat nie chciałem przed odjazdem, bo by skończyło się pewną awanturką połączoną ze zrywaniami.

0: tak dalej, tak dalej. A na to nie miałem humoru. Mon lombago. Tak zawsze musisz. Wykinuć z kakuju tu sztuku. Właśnie kiedy jestem najbardziej kompromisowo usposobiony. Na razie nie zwracaj na to uwagi, o ile nie chcesz. Bóg wie, co robi, jak mówiła święta Barbara. Napisz, jak się czujesz. I w ogóle... Yours, Witkacy. Myślałem trochę o bezpośrednio danej jedności osobowości. Zakopane, 23 lipca 1925. Wstałem, ale ledwo łażę. I od wczoraj nic nie lepiej. To mnie bardzo przygnębia. Myślę chwilami, że może to wszystko mówiłaś żartem. Ale nawet jako żart byłoby to bardzo niesmaczne. Żartem mówiliśmy o tym kiedyś, parę dni temu przy obiedzie. I na ten temat wypowiedziałem się negatywnie, więc nie wiem, czy na serio mogłaś robić tego rodzaju propozycje. Bardzo mi przykro, że ostatnie chwile nie odpowiadały ogólnym wymaganiom od takich chwil, ale naprawdę byłem zupełnie skręcony od środka. Zakopane, 25 lipca 1925. A jeśli tak, to nie mogę o tym pisać, ponieważ nie chcesz spalić moich listów. A jeśli komu po śmierci mojej do rąk wpadną, będę skompromitowany. I ty także, że o takich rzeczach musiałem pisać do żony. Odłożymy to na później, na czasy lepsze. Tu pogoda była cudowna, a dziś burza. Rysuję teściową sekretarza. Teatr posuwa się naprzód, powoli. Chodzę, ale z trudnością. Jutro zaczynam nowe życie, NP itd. Zobaczymy, co będzie. Mam się psychicznie lepiej. Przesyłam serdeczne pozdrowienia dla rodziny, od siebie i matki. Yours, Witkacy. Zakopane, 31 lipca 1925. Myślałem, że przyszlesz mi najserdeczniejsze życzenia na imieniny, ale ponieważ nic nie było, więc przypuszczam, że czekasz na wiadomość ode mnie. Ale zasadniczo ten, który jest w ruchu, zawiadamia pierwszy siedzącego na miejscu o swoich poruszeniach i przystankach. Jestem bardzo zajęty. Portrety, teatr, sekcja literacka itd. Będziemy wydawać pismo. Pogoda nie stała. Przyjechał tumor. Mam przynajmniej z kim mówić o rzeczach istotnych. Chwiston zerwał. Definitywnie. Ale się tym nie martwię wcale. Napadłem na Miszkego w głosie. Brzękowski ciągle mi coś odbrzękuje. W. Zakopane, 2 sierpnia 1925, NP2. Otrzymałem 2 listy. Nie pisałem, bo nie wiedziałem, gdzie się znajdujesz. Ubranie wróciło z farby prześlicznego koloru. Noszę już 3 dni i bardzo ci dziękuję, ale pieniądze zwrócę przy lada sposobność. Proszę cię, nie rób więcej prezentów, gdyż stanowczo przyjmować ich nie będę. Z góry dziękuję i nie, aby uniknąć nieporozumień. Miałem sen, że się ożeniłem z Jaworską, popełniając bigamię. Byłem w rozpaczy, że nie z kim innym, jeśli już raz miałem to zrobić. Groziło mi 6 lat, a ty mnie pocieszałaś, że to się da odrobić. Nie piszę początków i zakończeń, bo sama tego nie chciałaś. I tak jest lepiej, daleko lżej pisać. Nowe życie, na wielką skalę. Rysuję Sławcia, piszę powieść i przepisuję sztuki. Teatr posuwa się. Znikąd nic. Witkacy. O, tak lepiej. Zakopane, 7 sierpnia 1925. NP6. Niesłychana katastrofa zaszła w górach. Państwa Kaszniców, on, ona i syn, i młodego Wasserbergera spotkał lodowy huragan na lodowej przełęczy. Trzej panowie umarli. Sini, krwotoki podskórne i opuchli. Pańka opuchła, ledwo zlazła po 2 dobach. Pomyśl, ile dób siedziała z trupami w wichrze. Mam trochę obstalunków. Stan trochę lepszy oczywiście. Nie piję i NP6. Glicerofosfat. Cudowna rzecz. Chcę pójść w góry w przyszłym tygodniu. Poza tym próby z małego dworku bardzo źle idzie i nie wiem, czy na 15 sierpnia zdążymy. Koszella przysłał MS, maszynopis. Podobno przyjechały samozwańcy, ale u nas nie były. Byłem autem państwa Oszackich w Szczawnicy, Czorsztynie i tak. Przeważnie 70 km na godzinę. Bardzo ładnie. Piszę powieść. Miałem bronkit, już wyleczony. Świetny lekarz jest Kraszewski. Staroniewicz nie zna się na uszach.
1: Do listów Witkacy

0: Cego, które nagrał dla nas Krzysztof Gosztyła, powrócimy jutro o 13:50.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Krzysztof Gosztyła.
2: A tymczasem minęła 14:00. Zapraszamy Państwa na nasz lunchowy koncert.
3: Koncert w porze lunchu.
2: Minneapolis, 31 października 2025 roku. To nie jest dzisiejsza data ani miejsce, tylko moment, w którym wystąpiła solistka Janice Carissa i orkiestra Minnesoty pod dyrekcją Davida Afkama. A to wszystko było w Minneapolis właśnie w ubiegłym jeszcze roku. My oczywiście jesteśmy w dwójce, jest 12 maja, a ten koncert, który Państwu dziś przedstawię, będzie miał swój ciąg dalszy, kontynuację jutro, bo to pełnowymiarowy koncert symfoniczny o bardzo ciekawym programie. Zaczyna się to wszystko od kompozycji Lili Boulanger, potem drugi koncert fortepianowy Camilla Saint-Saensa, no a w następnej kolejności będziemy słuchać symfonii fantastycznej Kurta Weila i La Valse Ravela. Te dwa utwory jutro w porze lunchu. No a dziś zaczynamy od kompozycji Lili Boulanger, kompozytorki, której dane było żyć bardzo krótko i życie trwało niespełna 25 lat. W ogóle pozostawała w cieniu swojej siostry Nadii, która przede wszystkim była nauczycielką, profesorką, tą postacią, która nadała szlif kompozytorski całym pokoleniom kompozytorów, w tym także wielu kompozytorów polskich wyszło z klasy Nadii Boulanger, by wymienić choćby w największym skrócie Grażynę Bacewicz, Zygmunta Krause, Krzysztofa Mejera, Piotra Mosa, Zbigniewa Rudzińskiego. Cała plejada polskich kompozytorów dwudziestowiecznych to jej wychowankowie, a w każdym razie ci, którzy przeszli przez jej klasę. No a Lili? Lili była najmłodszą córką w muzycznej rodzinie. Miała to nieszczęście, że zachorowała i zmarła bardzo, bardzo wcześnie. Była zarazem pierwszą kobietą, która zdobyła główną nagrodę w konkursie Prix de Rome. No i znaczna część jej twórczości w ogóle była przez długi czas wyłączona z wykonawczego obiegu. Jej kompozycję trzymała w archiwum domowym Nadia Boulanger. Dopiero po jej śmierci te rękopisy zostały w znacznej mierze uwolnione. Tak jak właśnie rękopis tego utworu, ostatniego utworu, ostatniej kompozycji Lili Boulanger, Dansoir Triste, czyli Smutny Wieczór. Utwór, który przy wszystkich tych historycznych okolicznościach miał jeszcze i tę przypadłość, że partytura była napisana niemal nieczytelnie, ręką już bardzo schorowanej kompozytorki. W związku z tym przygotowanie materiałów do wykonania dla orkiestry było także swego rodzaju wyzwaniem. Joan Faletta, dyrektor muzyczna Buffalo Philharmonic, która współpracowała z Women's Philharmonic Orchestra, postarała się o to, by właśnie ta kompozycja i inne utwory Lili Boulanger zostały przetranskrybowane z tego nieczytelnego rękopisu na partie nadające się do wykonania i dzięki temu właśnie dziś możemy posłuchać wykonania tego bardzo niezwykłego, pełnego głębokich emocji utworu, pełnego oznaczeń takich wykonawczych, które naprowadzają nas na trop emocji, które w tej muzyce są zaszyte. Smutne, bolesne, intensywne, pogodzone z losem, ale także odległe, słodkie, elegijne. Takich określeń używała kompozytorka, aby nakreślić na stronach partytury nastrój tej muzyki. W istocie głęboko refleksyjnej. Proszę zanurzyć się w ten klimat muzyki, bo potem słuchać będziemy koncertu fortepianowego Camilla Saint-Saënsa, a więc także muzyka francuska, ale jakże inny, ekstrawertyczny charakter, ta emocja, ta ekspresja, chciałoby się powiedzieć, taka wprost okazana. No i wielka pianistyczna wirtuozeria, w której także doskonale odnajdzie się urodzona w Surabaji Janice Kerissa.

Zaczynamy zatem od kompozycji Lili Boulanger. Dyrygent, który poprowadzi tego popołudnia orkiestrę, to Niemiec Dawid Afkam, a my słuchamy orkiestry Minnesoty.

Marie-Juliette Boulanger, czyli Lili Boulanger, to autorka, to kompozytorka tego utworu, którego słuchamy w popołudnie w dwójce, choć jego tytuł to Un soir triste, a więc smutny wieczór, bo to w istocie wieczór życia tej francuskiej kompozytorki. A my, przypomnę, słuchamy koncertu orkiestry z Minnesoty pod dyrekcją Davida Afkama, może Davida Afkama, bo to niemiecki kapelmistrz. No, warto przypomnieć, że na czele tej orkiestry przez niemalże 20 lat stał Stanisław Skrowaczewski, a wśród dyrektorów muzycznych tego zespołu najwybitniejsze, największe nazwiska dyrygentów XX wieku. Wśród nich Eugene Ormandy, Dmitri Mitropoulos, Antal Dorati, Neville Mariner, a teraz na czele tej orkiestry stoi Osmo Wanska. Przed nami koncert fortepianowy, który zabrzmiał w Minneapolis 31 października. Drugi koncert Camilla Saint-Saënsa. Utwór, który no, jest jedną z ikon pianistyki, ikon repertuaru fortepianowego późnego XIX-wiecznego repertuaru właśnie. Saint-Saënsowi zajęło zaledwie 17 dni napisanie tego utworu. To było wiosną 1868 roku. W Paryżu przebywał wówczas Antoni Rubinstein. Chciał zaprezentować swoje umiejętności dyrygenckie i zawarł z 32-letnim wówczas Saint-Saënsem umowę. Saint-Saëns skomponuje specjalnie nowy koncert fortepianowy i wystąpi jako solista podczas prawykonania, a Rubinstein będzie tym dyrygować. Dlatego właśnie Saint-Saëns pracował tak szybko, nie tylko komponował, ale także uczył się własnej partii solowej na tę premierę, która miała miejsce 13 maja 1868 roku. Muzyka genialna, zaskakująca, pełna niespodzianek, choćby takiej, jaką funduje nam kompozytor na początku pierwszej części, bo rozpoczyna się ona rozbudowaną kadencją fortepianu solo, a nie typową dla klasyczno-romantycznego schematu ekspozycją orkiestrową. Kadencja nie jest tak bardzo popisową prezentacją wirtuozerii, ale bardziej chyba hołdem dla Jana Sebastiana Bacha, któremu Saint-Saëns oddawał hołd, bo no, tak jak większość kompozytorów, tak jak większość ludzi muzyki podziwiał Bacha ponad wszystkich innych mistrzów dźwięku, sztuki dźwięku. Po dramatycznym wejściu orkiestry część rozwija się w bardziej już klasycznej formie,

z bardzo wdzięcznym tramatem drugim, który płynnie przechodzi pomiędzy nieoczekiwanymi modulacjami. No i cóż, ten koncert, jak dobrze pamiętamy, zyskał swojego ikonicznego wykonawcę w osobie innego Rubinsteina, Artura, tego naszego, który uczynił z tego właśnie drugiego koncertu G-moll Saint-Saënsa swojego bojowego rumaka. Saint-Saëns wplata jeszcze jedną kadencję przed zakończeniem. Druga część to rondo Allegro Scherzando, które nie jest częścią wolną. Przeciwnie, zgodnie z określeniem, szybką, zabawną, żartobliwą, taneczną, będącą serią epizodów, w których solista fortepian przerzuca się muzycznymi myślami i motywami z orkiestrą. Na koniec wprowadza Saint-Saëns Tarantelle. To finałowy, płomienny taniec w metrum 6/8, który ogarnia całą klawiaturę. Muzyka skrzy się, pieni perliście, co, jak pewnie Państwo pamiętają, skłoniło jednego z komentatorów do stwierdzenia, że koncert zaczyna się od Bacha, a kończy Offenbachem. Janis Kerisa to pianistka, która urodziła się w Indonezji, w Surabaji. Zaczynała naukę gry na fortepianie pod okiem swojej matki i teraz mieszka w Nowym Jorku. Od 15 roku życia mieszka w Stanach Zjednoczonych. Studiowała w Curtis Institute of Music u Garego Grafmana i Roberta McDonalda. Potem studia magisterskie kończyła w Juilliard School jako stypendystka programu Kovner. Jej karierę wsparły Fundacja Lang Langa i Leven, także mentoring szeregu znakomitych pianistów i pianistek, wśród nich Eliso Virsaladze, Ingrid Flitter, David Cabassi, Andreas Steyer. No, jednym słowem, to pianistka, która ma bardzo dobre przygotowanie, a jest niezwykle ceniona i chwalona nie tylko za biegłość pianistyczną, której w tym koncercie w szczególności potrzeba, ale także zdolność do budowania barwnej opowieści, i to zarówno w sferze tej barwy fortepianowego dźwięku, jak i emocjonalnej różnorodności. A więc drugi koncert fortepianowy G-moll op. 22 Camilla Saint-Saënsa, Janis Kerisa i orkiestra Minnesoty pod dyrekcją Davida Afkama.

Im się podobało, a państwu? Tak zareagowała na wykonanie drugiego koncertu fortepianowego Camila Saint-Saënsa przez indonezyjską pianistkę Janice Carrisse. Publiczność zgromadzona w Minneapolis 31 października ubiegłego roku. Oczywiście brawa należą się także orkiestrze Minnesoty pod dyrekcją Davida Afkama. No a po tak gorącym przyjęciu pianistka, przypomnę, urodzona w Surabaji, nie mogła nie zagrać bisu. A jako, że urodziła się w Indonezji, to jest dość prawdopodobne, że mogła zagrać coś indonezyjskiego.

Janis Kerysa na bis zagrała utwór swojego rodaka. No i tu znowu się waham. Jaya Saprana to jest indonezyjski biznesmen, pianista, kompozytor, dyrygent, pisarz, rysownik i prezenter telewizyjny. Publicysta, nie wiem czy wymieniłem, ale urodził się w chińskiej rodzinie, studiował w Berlinie. Proszę Państwa, cały świat w tym jednym kilkuminutowym utworze. Myślę, że to swoiste symboliczne domknięcie programu niemalże dzisiejszego koncertu w porze lunchu, ale wrócimy do tej orkiestry, do tamtego wieczoru w Minneapolis jutro, bo jutro przypomnę w programie muzyka Ravela, słynny La Valse, poprzedzony drugą symfonią fantastyczną Kurta Weila. Ponownie słuchać będziemy orkiestry Minnesoty z Davidem Avkamem. Dziś to już prawie wszystko, ale skoro jutro Weil w wersji symfonicznej, to dziś proponuję Państwu no, tego Weila, którego chyba wszyscy znamy najlepiej i który kojarzy się dość ikonicznie, muzycznie. Jego songi, jego muzyka sceniczna. Ukazała się taka płyta zespołu z udziałem Katie Bray, śpiewającej mezzo-sopranem, Mariahem Grangerem, grającym na akordeonie, basistką Marianne Sheffield i pianistą Williamem Vanem. I to z tej płyty songi Kurta Weila. Teraz proponuję Państwu jeszcze kilka minut tytułem wprowadzenia i zaproszenia do jutrzejszego koncertu w porze lunchu. Dziś to już wszystko. Andrzej Słowek, kłaniam się. Pozostawiam Państwa w towarzystwie Magdaleny Wojtulanis.

Witam Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem Jacek Hawryluk. Zapraszam na nasz magazyn fonograficzny. Dziś mamy dla Państwa cztery pozycje. Nową interpretację oratorium Teodora Jerzego Fryderyka Händla, którą przygotował Leonardo Garcia Alarcón. Dwie płyty z kompozycjami Zbigniewa Bargielskiego, Statek Szaleńców i Wernisaż. Francuską wersję oratorium Stworzenie Świata Józefa Haydna, które poprowadził Julien Chauvin, oraz album Dialogos, wspólne dzieło dwóch zespołów muzyki dawnej, Holland Barok oraz Konstantinopol. Zapraszam, otwieramy płytomanię.

0: Piotr Kamiński, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Jacku.
0: Piotrze, wygląda na to, że mamy utrzymujący się od pewnego czasu fonograficzny sezon na Teodorę, czyli oratorium Jerzego Fryderyka Händla. Utwór przez lata trochę lekceważony, powoli odzyskuje rangę i znaczenie, a było to, przypomnę, najulubieńsze dzieło Händla. Choć premiera w 1750 roku sukcesem nie była. Charles Burney donosił jednak, że gdy Händel widział pustą widownię, szeptał z przekąsem: nie szkodzi, muzyka będzie brzmieć lepiej. Piotrze, to pewnie trudne do wyjaśnienia, ale cóż, zaryzykuję. Pokochaliśmy Teodorę, czy po prostu rynek koncertowy i nagraniowy poszukuje alternatywy dla Mesjasza?
1: No tak, kiedy już sprawdziliśmy wszystkie ewentualne drugoplanowe i trzecioplanowe dzieła, wymyśliliśmy parę oper Vivaldiego, których w ogóle nie ma, no to któregoś dnia ktoś się podrapał w głowę i myślał, a może by tak zajrzeć do tej Teodory, skoro Händlowi się podobała, to może i nam się spodoba. Ja nie wiem, to jakieś takie smutne żarty wychodzą. Kiedy ja książkę pisałem, to skończyłem komentarz takim westchnieniem, że pewne znaki na niebie i ziemi wskazują, że nastał czas tego utworu, ale on tak jeszcze nie nastawał wtedy naprawdę. I dyskografia, no w porównaniu z Mesjaszem, to w ogóle mało kto wytrzyma, była słabiutka, no wątła bardzo i właściwie taka umowna, że wiadomo było, że to istnieje i trzeba było się odwoływać do tego nagrania, które powstało w Glyndebourne w reżyserii Petera Sellersa, taki dosyć zabawny spektakl, i którym dyrygował William Christie. Była tam bardzo dobra obsada. Do tego stopnia było to udane i spotkało się z dużym uznaniem, że sam festiwal wydał to potem w wersji płytowej, to znaczy z samym dźwiękiem. Tam są różne atrakcje zupełnie zbyteczne, wynikające z pomysłów reżysera, jako to oklaski, okrzyki, hałasy, śmiechy, brawa i tak dalej na scenie. Ale jak się to zignoruje, zatykając się uszy na chwilę, to reszta tego wykonania jest bardzo dobra, ale przez dłuższy czas trzeba było właściwie się odwoływać do tego nagrania, żeby mieć jakąś taką prawdziwą Teodorę, bo na przykład nagranie Paula McCrisha, które też już ma swoje 26 lat dzisiaj, nie spełnia pewnych kryteriów i nadziei właściwie nie zaspokaja żadnych. Także dobrze się stało, że nagle tych wykonań i nie tylko nagrań płytowych, ale także wykonań publicznych robi się trochę więcej.
0: Natomiast historia tych ostatnich nagrań jest bardzo ciekawa. Przypomnijmy, Rato rok 2022 i Teodora w luksusowej obsadzie, którą poprowadził Maksim Emeliandziew. Następnie wytwórnia Alfa rok 2024, interpretacja Jonathana Cohena. No i teraz Teodora, którą daje nam Leonardo Garcia Alarcón.
1: Tak, tylko że ten Alarcón i Cohen zderzyli się prawie dokładnie, bo Alarcón nagrał to w lipcu, a Cohen 2-3 miesiące wcześniej, czyli w tym samym roku 23. Teraz się te nagrania ukazały w takim trochę większym odstępie. Prawdopodobnie obie wytwórnie uznały, że nie należy ich zderzać ze sobą. Jest tu zresztą jeden zabawny element, to znaczy to nagranie Alarcona było poprzedzone dłuższym tournée i na tym tournée pojawił się zupełnie przypadkiem zaproszony gość taki w pogotowiu, ponieważ Christopher Lowry, który miał śpiewać Didymusa, się pochorował i zastąpił go Didymus z nagrania Emeliandziewa, to znaczy nasz ulubieniec, przynajmniej mój, Paul Antoine Benoît-Jean, i został po nim ślad w tym nagraniu. Jest tam jeden wers recytatywu, który śpiewa Benoît-Jean w zastępstwie Lowry'a. Nie wiem, w jakich okolicznościach się stało, że kilku słów zabrakło. Także to wszystko zakotłowało się nagle i zresztą dodać do tego należy wykonanie, które ja darzę ogromną zupełnie sympatią, które zrobił Thomas Dunford ze swoim zespołem Jupiter i z kilkoma solistami, którzy nie są tak sławni może jak ta obsada od Emeliandziewa, ale wykonał to w Wersalu. Wideo z tego krążyło przez jakiś czas, ślad dźwiękowy pozostaje i to jest bardzo, bardzo piękne wykonanie, no tylko nie wiem, czy się w jakiejkolwiek formie, czy wideo, czy audio ukaże. Dzisiaj ten Alarcón, no ja muszę powiedzieć, że jestem trochę zdumiony tym, co się w tym nagraniu dzieje, żeby już do niego przejść bezpośrednio. Przede wszystkim zaskoczenie budzi, ale to już naprawdę nie wiem, jak to tłumaczyć, to, że on dokonał paru skrótów w tej partyturze, poczynając natychmiast

0: od samego początku utworu, gdzie po uwerturze pojawia się trio i courant. We wszystkich nagraniach nikt tego nie tyka, a on trio i courant skreślił. I przypomniałem sobie, że takie same dziwne rzeczy robił z Semele parę lat temu, gdzie także dokonał paru skrótów zupełnie osłupiających, to znaczy w ogóle nie wiadomo, co mu do głowy wpadło, żeby krajać akurat takie kawałki. Potem w tej torze skreślił pierwszą arię Ireny i ostatnią arię Septimiusa. No dobrze, na koncertach to jeszcze ostatecznie można robić takie skróty ze względów, że tak powiem, praktycznych, żeby ludzie zdążyli na ostatnie autobusy, ale na płytach to się niczym absolutnie nie uzasadnia i nie rozumiem. I on od razu w pewnym sensie strzela sobie w nogę, robiąc tego typu rzeczy, bo w dzisiejszych czasach już takich skrótów nie lubimy. Tego typu poprawy chcemy, żeby jednak cały utwór się zmieścił, zwłaszcza, że tutaj mamy trzy płyty, na których Teodora się zwykle mieści, bo to jest utwór dość długi. Właściwie nie znam, poza nagraniami, które rzeczywiście w dawnych czasach jeszcze, w latach 60. i 70. dokonywały bardzo głębokich skrótów tam, to nie znam nagrania, które by się mieściło na dwóch płytach. Także od razu jest niezbyt dobrze. No i potem zaczyna się osobowość Alarcona, która bardzo ładnie się sprawdziła w Semele, taki rodzaj zmysłowej, ekstatycznej trochę osobowości, interpretacji. No tutaj trzeba czegoś więcej. I o ile te pierwsze stronice, mieliśmy przed chwilą na początku przykład tego, to znaczy te, powiedzmy, pogańskie sceny z udziałem Rzymian sprawdzają się pod tą batutą bardzo dobrze, to później ten utwór sięga znacznie głębiej w jakąś taką ekstazę zupełnie innego rodzaju, już bez cienia erotycznych podtekstów. Jesteśmy w uduchowieniu bardzo głębokim. Może dlatego już starzejący się Händel, który ma ogromne problemy zdrowotne w tamtych czasach, tak głęboko przeżywał to, co tutaj pisze. I tego ja w tym wykonaniu niestety nie słyszę. Tak, słucham tego właściwie z pewnym takim dystansem, bo czuję, że jest to błyskotliwe szalenie. Zespoły są bardzo dobrze, orkiestra, bardzo dobra orkiestra jest świetna i chór z Namur jak zwykle bardzo dobry, ale czegoś takiego, jakiegoś skupienia, jakiegoś dramatycznego zaangażowania w to, co się dzieje, nie słyszę. Jest to niezmiernie błyskotliwe, z wielką przyjemnością się tego słucha po prostu, ale w którymś momencie przychodzi refleksja i powie, dobrze, tylko co tak naprawdę nam się tutaj opowiada, jakie postaci tu występują, jakie sprawy są poruszane, a są sprawy poruszane głębokie, życia, śmierci, odpowiedzialności, wiary, to całe mnóstwo różnych rzeczy się w tym utworze mieści i dlatego trudno tak się pogodzić z tym takim troszkę powierzchownym sposobem traktowania tego utworu.
1: Teodora, którą przygotował Emeliantiew, jak wspomniałem, miała luksusową obsadę. Dużo ciepłych słów powiedzieliśmy pod adresem tego nagrania. W większości to była obsada amerykańska, choć oczywiście był, jak wspomniałeś, Paul Antoine Benoistcion. Czy Alarcon jakoś koresponduje z tym nagraniem? Czy idzie własną drogą? Pytam o to, bo porządny Jonathan Cohen przynajmniej w nas jakoś swoją Teodorą sensacji nie wzbudził.
0: Tak, tutaj jest też pewien problem, to znaczy jest problem podstawowy pierwszy, to znaczy, że tu jest właściwie tylko dwóch anglofonów, mówiąc nieprawidłowo, że śpiewa Teodorę Belgijka, francuska, że Dara Savinova to też nie, w roli Ireny ma z angielskim bardzo poważny problem, to ona występowała już w Semele i słyszeliśmy to samo. Niemiec Andreas Wolf, zresztą znakomity śpiewak, śpiewa Valensa. Także z językiem jest tu problem, ale przede wszystkim ta obsada no, nie rywalizuje dostatecznie z nagraniem Emeliantiewa, które muszę ci powiedzieć, przez te 3 lata, odkąd się ukazały, odkąd o nim mówiliśmy, niebywale się poprawiło. To już Jan Weber mówił, że my zostajemy cały czas tacy sami, to płyty się zmieniają, więc muszę ci powiedzieć, że to nagranie naprawdę świetnie się sprawdza po tych 3 latach. A tutaj rywalizacja nie jest łatwa. No, ja przede wszystkim szalenie się cieszę, bo tutaj mam pewien rodzaj rewelacji, to znaczy Sophie Junker, będę to wymawiać po niemiecku, bo trochę Jean-Claire mi nie przechodzi przez gardło. Powiedzmy, Sophie Junker, która śpiewa Teodorę, jest prześlicznym sopranem. To jest naprawdę od razu, od pierwszych nut, od razu mi się zapaliły dwa światełka, Ilia Pamiętnik. Że to jest ten głos dźwięczny, jakiś taki, jak to powiedzieć,

0: W górnych rejestrach taki łopocący na wietrze, swobodny niebywale i błyszczący, lśniący srebrzyście. Bardzo, bardzo mi się ta dziewczyna podoba i nie mogę się doczekać jakichś następnych nagrań. Daria Sawinowa, która śpiewa Irenę, ma przepiękny głos, ale z tym angielskim cały czas ogromny kłopot i potyka się o ten język od czasu do czasu i te frazy nie mają takiego wymiaru, jak powinny tu mieć, bo to jest bardzo, bardzo ważna rola, jedna z najpiękniejszych arii w tym utworze. Została jej powierzona. Jest Matthew Newlin, który śpiewa Septimiusa. No to jest rola, którą wystarczy po prostu bardzo dobrze zaśpiewać. On bardzo dobrze śpiewa, ale rywalizacja tutaj już choćby z Michaelem Spicem u Emelianczewa, no jest trudna. Nie przekonał mnie aż tak dobrze do tych swoich umiejętności. No i jest, o Wolfie już mówiłem, jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. No i jest problem dla mnie zupełnie podstawowy. To jest Christopher Laurie, amerykański falsecista, który zabawnie, bo on brzmi jakby nie wyrastał z tej tradycji amerykańskiej, ale raczej z tej angielskiej tradycji, anielskiej trochę, dziedziców Alfreda Dellera, że zabawna kilka lat temu on już raz nagrał tę rolę, nagrał ją dla Australijczyków w takim nagraniu, które do nas nie bardzo dociera i które chyba nie wymaga większych wysiłków. Jest w porządku naprawdę, jak wszystko, co oni tam zrobili, mówiliśmy o nie o jednym nagraniu stamtąd pochodzącym, ale nie warto się fatygować, żeby go szukać. No tu warto powiedzieć rzecz bardzo ważną. Mianowicie ta rola, to rzadki przypadek, została napisana dla włoskiego kastrata. Był im Gaetano Guadagni, jeden z największych śpiewaków tamtych czasów. Legenda głosi, że kiedy przyjechał do Londynu w te lata, to jeszcze właściwie był amatorem, no takim samoukiem, nic nie umiał. Nie jestem o tym najgłębiej przekonany, bo i Didymus jest, wcale nie jest taki łatwy. No i dokładnie w tym samym momencie Händel przepisał dla niego, przerobił altowe fragmenty Mesjasza i przede wszystkim przedłużył tę pierwszą wielką arię But Who May Abide, gdzie wersja pierwotna basowa jest znacznie prostsza, a dla Guadagniego napisał rzecz naprawdę bardzo skomplikowaną, z którą walczą po dziś dzień najlepsi śpiewacy. On tutaj się nie sprawdza zupełnie, to jest ten głos taki trochę anielski. Odnajdujemy tradycję wyjątkowo nieudanego moim zdaniem Didymusa, jakim był Robin Blaze w nagraniu McCrisha. To jest oficer rzymski i chyba nie ma sensu, kiedy w tej roli słyszymy śpiewaka, no, który jest niemal równie dziewczęcy jak obie dziewczyny. Coś jednak takiej siły. To były męskie głosy, o tym wszyscy zawsze mówili i mówią po dziś dzień. Tu ja nie słyszę tego zupełnie i to takie jest troszkę blade, trochę wątpię, on bardzo dobrze śpiewa, nie będziemy tego mu zarzucać, jakichś braków typu czysto wokalnego, ale po prostu to nie ten emploi, mówiąc po polsku. Także generalnie rzecz biorąc, ja słucham tego nagrania, nie żebym był jakoś taki niechętny wobec niego, ale jego ograniczenia są takie, że po nagraniu Emelianczewa, po paru takich pięknych nagraniach z przeszłości, które do nas dotarły, i tam było kilku niezłych śpiewaków jednak w tych nagraniach, to nie wydaje mi się, żeby istnieć poza oczywiście Sophie Junker, w której się zakochałem, nie widzę takiego absolutnego imperatywu, żeby akurat tę interpretację uwiecznić, no ale nie będziemy w końcu tutaj jojczyć nie wiadomo o co. Najważniejsze jest to, że ta dyskografia Teodory rośnie, że jest tego coraz więcej, że nagle, jak słusznie powiedziałeś, nagle ni stąd, ni zowąd odkryliśmy, że jest taki klejnot, jedno z największych arcydzieł pierwszej połowy XVIII wieku, właściwie utwór niewyczerpany, którym się można wzruszać. Bardzo dobrze, niech jak najwięcej zakwitnie tych kwiatów.
1: To przy okazji, Piotrze, musisz sięgnąć po płytę La Serenissima, którą Sophie Junker nagrała z orkiestrą i dobrze ci znaną Martyną Pastuszką. Wybór barokowych arii to jest także bardzo piękna płyta, która ostatnio otrzymała nagrodę Fryderyka. No to cóż, nawiązując do początku naszej rozmowy, Teodora nowym Mesjaszem oczywiście nigdy nie będzie. Ważne by była po prostu Teodorą i byśmy mogli coraz częściej słuchać jej na płytach i na koncertach. Co właśnie się dzieje. Piotrze, bardzo dziękuję.
0: Do usłyszenia.

Oratorium Teodora Jerzego Fryderyka Händla. Nagranie powstało w Namur w lipcu 2023 roku. Płyta firmy Richard ukazała się w tym roku. Interpretację poprowadził Leonardo Garcia Alarcón.

0: Ewa Szczecińska.
1: Dzień dobry.
0: Mamy dla Państwa dwie płyty z muzyką polskiego kompozytora Zbigniewa Bargielskiego. Zbigniew Bargielski, Statek Szaleńców, płyta Fundacji Art Forum i firmy Sarton, premierowe nagrania studyjne utworów z udziałem akordów.

0: płytach. Za rok kompozytor obchodzić będzie piękny jubileusz 90-lecia. Ewo, z jakimi kompozycjami Bargielskiego mamy do czynienia na tych płytach?
1: No, to jest przegląd, spory przegląd kameralistyki i duetów z akordeonem, bo najstarsza kompozycja powstała w 1982 roku, a najnowsza w 2024.
0: To płyta Statek Szaleńców.
1: Tak, i utwór Ballada z koronką popiołu na akordeon i taśmę. To jest najnowszy utwór z 24 roku. Ale ja w ogóle myślę, że Zbigniew Bargielski jest unikatem w polskiej muzyce współczesnej. No, urodziny będzie miał, ja już odliczam czas, bo to jest...
0: Już prawie niecały rok.
1: No mniej, prawie 9 miesięcy. Mhm. To jest artysta, który mniej więcej w latach 70. odkrył podstawowe, najważniejsze zasady swojego muzycznego stylu i potem go tylko rozwijał. A jest to o tyle istotne, że tworzy muzykę, która mogłaby się odnaleźć w bardzo różnych kontekstach. I na Festiwalu Muzyki Współczesnej, i w Filharmonii. Jest bardzo komunikatywna. I myślę, że warto wymienić takie podstawowe cechy jego stylu, bo one są zakorzenione w myśleniu tonalnym Bargielskiego. Bynajmniej nie jest to muzyka tonalna w systemie dur-moll, ale skomponowana w zakorzenieniu tonalnym, to znaczy w myśleniu tonalnym. Bargielski tworzy takie centra tonalne wokół jakiegoś jednego dźwięku, które bardzo pięknie porządkują energetykę tej materii dźwiękowej. Ale myślę, że to, co w ogóle jest najważniejsze w stylu jego kompozycji, to zarówno symfonicznych, jak i tych kameralnych, które mamy na tych dwóch płytach, to jest umiejętność wykreowania bardzo wyrazistego charakteru. Z jednej strony jest to muzyka liryczna i dla mnie po latach słuchania muzyki Bargielskiego, jest to mój ulubiony kompozytor, właśnie liryzm plasuje się gdzieś w ogóle na pierwszym miejscu, bo nie jest łatwo, wiemy to dobrze, skomponować muzykę liryczną, tęskną, śpiewną, czasami pełną uniesienia, a taka jest Bargielskiego, bez tonalności dur-moll, a on to potrafi. Ale tych stanów i takich aur brzmieniowych i pewnych charakterów w jego kompozycjach jest dużo więcej, bo to jest i nastrój grozy, surrealizmu, jakiegoś tańca szalonego, w ogóle szaleństwa i tajemnicy. Oczywiście na dwóch płytach, które dzisiaj mamy tutaj w studiu, czyli tej pierwszej skomponowanej wokół partii akordeonu Macieja Zimki, który w czterech kompozycjach tutaj występuje z głosem. To jest taki poemat postmodernistyczny w wykonaniu Bożeny Boby-Dygi. Potem mamy balladę na skrzypce i akordeon, która jest wersją, taką daleką, skróconą wersją słynnego koncertu skrzypcowego Bargielskiego, napisanego w połowie lat 70. dla Wandy Wiłkomirskiej. Tutaj wykonawczynią jest Maria Sławek, która jest wychowanką Danczowskiej, ale także pośrednio Wiłkomirskiej i w ogóle jest przede wszystkim zakochana w nagraniach Wandy Wiłkomirskiej, więc w tym sensie jest wychowanką Wiłkomirskiej. Dalej mamy balladę z koronką popiołu. Ja wspomniałam, to jest ten najnowszy utwór na akordeon z taśmą. No i to jest w ogóle osobny rozdział twórczości Bargielskiego, utwory z taśmą. Ta kompozycja bardzo przypomina taki utwór Zatopiony płomień, skomponowany kiedyś na klawesyn dla Elżbiety Chojnackiej z taśmą. I na koniec Statek Szaleńców na klarnet z akordeonem i tutaj mamy klarnecistę Piotra Lato. To jest pierwsza płyta, a druga na więcej instrumentów, klawertet na klawesyn i kwartet smyczkowy. Tutaj gra fantastyczna klawesynistka Gośka Isfording z kwartetem Dafo. Potem najstarszy utwór na płycie, Epitafium z 82, na dwoje skrzypiec, a grają skrzypaczki z kwartetu Dafo, Justyna Duda i Danuta Augustyn. Fonoplastikon na kwintet dęty i fortepian, to mamy muzyków z Krakowa. Krakowski kwintet dęty, flet, obój, klarnet, fagot.

0: waltornia i fortepian Beata Bilińska i na koniec schizofonia na kwartet smyczkowy i fortepian. To jest Kwartet Śląski i Piotr Sałajczyk. Ja tutaj wymieniam wszystkich muzyków biorących udział w nagraniach, ponieważ są to bardzo dobre interpretacje. A co również warto podkreślić, Zbigniew Bargielski ma niesłychane wyczucie instrumentalnego koloru. Ta muzyka jest niezwykle zmysłowa, niezwykle barwna. I w tym sensie jakoś przynależy do tradycji francuskiej. Może kompozytor przez lata mieszkał w Austrii. Mhm.
1: Muzyka, jak mówisz, barwna, pasjonująca, ciekawa, na swój sposób, pewnie się z tym zgodzisz, także przystępna. Zatem dlaczego tak rzadko pojawia się na płytach? Jest na to jakaś racjonalna odpowiedź?
0: Nie ma racjonalnej odpowiedzi. Ja jestem nieustająco zadziwiona i mam nadzieję, że 90. urodziny kompozytora zmienią tę sytuację natychmiast, ponieważ to jest muzyka, która powinna być regularnie wykonywana w filharmoniach. Powinna być wykonywana przez wszystkich artystów, ponieważ to nie jest twórczość tak bardzo oderwana od klasycznych sposobów gry na instrumentach, żeby dobry, klasyczny muzyk nie mógł sobie z nią poradzić. Ja nie rozumiem, dlaczego twórczość Bargielskiego jest tak rzadko i nagrywana, i wykonywana. I no właściwie to mam ochotę tutaj zaapelować do i organizatorów koncertów, i wydawców płyt, i do muzyków, żeby po prostu sięgali po tę twórczość. Ja nie znam ani jednego słabego utworu Bargielskiego. To jest jeszcze kolejna taka sprawa. Bo to różnie bywa. A w jego katalogu jest też sporo utworów w różnych wersjach. Nie wiem, no tutaj właśnie dobrym przykładem jest ballada na skrzypce i akordeon. To jest utwór zakorzeniony w koncercie skrzypcowym, ponieważ no, chodzi o to, żeby ten utwór żył, a nie zawsze i niełatwo jest zorganizować koncert symfoniczny.
1: No właśnie, a tutaj na płytach mamy do czynienia z jednak z mniejszymi składami, składami kameralnymi, a przecież jest jeszcze olbrzymi katalog utworów także orkiestrowych, czy też wielkoobsadowych Bargielskiego i o nich również warto pamiętać przy okazji chociażby zbliżających się urodzin.
0: Tak, ale ja chciałabym jeszcze o jednej sprawie tutaj wspomnieć. Mianowicie ta pierwsza z 25 roku płyta.
1: Czyli Statek Szaleńców.
0: Statek Szaleńców jest zakomponowana wokół akordeonu, a Zbigniew Bargielski był pierwszym, a w każdym razie jednym z pierwszych polskich kompozytorów, którzy potrafili komponować fantastyczną muzykę na akordeon. Ja tutaj oczywiście oddzielam tych kompozytorów akordeonistów, którzy wiadomo, że sami grają i komponują na akordeon, ale on był, jest pierwszym kompozytorem, który potrafił pokazać kolory i po prostu energię niesamowitą tego instrumentu, oderwać od tych plebejskich źródeł, po prostu zagrać sensualnie barwą tego instrumentu. I na tej płycie to bardzo, bardzo pięknie słychać. Więc no,
1: polecamy, a przy okazji jestem bardzo ciekawy, kiedy po raz kolejny spotkamy się w Płytomanii, rozmawiając o nowych albumach Bargielskiego.
0: Mam nadzieję, że szybko.
1: Ewa Szczecińska, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

muzyka Zbigniewa Bargielskiego i dwa albumy kompozytorskie – Wernisaż i Statek Szaleńców. W programie drugim Polskiego Radia słuchają Państwo Płytomanii.

0: Aleksander Laskowski.
1: Witam cię, Jacku. Dzień dobry państwu.
0: Co my tutaj mamy? Józef Haydn.
1: La création du monde, przepraszam, wszedłem w słowo.
0: Bardzo lubimy. Oratorium, ja po polsku, stworzenie świata, wspaniale.
1: No, Die Schöpfung w oryginale.
0: Ale jednak coś się nie zgadza, może jednak się zgadza, tylko musisz nam to wszystko wyjaśnić.
1: To ja zapytam cię na początek, jeśli można. Czasem zaglądasz do domów aukcyjnych?
0: Bardzo rzadko.
1: Bardzo rzadko. No widzisz, a Julien Chauvin, tak, odwiedza słynny dom Drouot w Paryżu. Tam przed aukcjami często są wystawy, na których można zobaczyć, co będzie sprzedawane. To samo z siebie warte jest odwiedzenia, bo nie każdy oczywiście może do aukcji przystąpić, ale warto wiedzieć, co chodzi. Ale zdarza się, że też stoi koszyczek z rzeczami, które na aukcjach nie poszły albo na nie nie trafiły, bo specjaliści pracujący w domu aukcyjnym zdecydowali, że sprzedadzą to inną drogą, wystawiając w takim wyklinowym koszyczku różne drobiazgi. No i wśród tych drobiazgów nutowych Julien Chauvin znalazł wyciąg fortepianowy, który spowodował, że mocniej zadrżało mu serce. Później wpadł w euforię, bo okazało się, że jest to jedyny prawdopodobnie na świecie zachowany egzemplarz wersji francuskiej stworzenia świata Józefa Haydna, co było dokumentem wykonania tego utworu 24 grudnia 1800 roku i to przed samym Napoleonem.
0: No, historia była taka, że Julien Chauvin odkrył tę wersję na fortepian i głos zaaranżowaną przez Daniela Steibelta i to już było wydanie Erarda, a później dotarł do głosów orkiestrowych, które okazały się, że po prostu leżały sobie w Muzeum Opery Paryskiej. W związku z tym jakby te dwie rzeczy zostały razem połączone.
1: I dzięki temu mamy pierwsze w historii nagranie francuskiej wersji stworzenia świata Józefa Haydna. Tu może dodajmy, że opera francuska nie była operą francuską w latach porewolucyjnych, tylko był to wówczas Théâtre de la République des Arts, czyli Teatr Republiki i Sztuk. No ale tam archiwa nie spłonęły, więc szczęśliwie się te głosy zachowały i udało się przygotować niezwykle pasjonujące w moim odczuciu wykonanie dzieła Józefa Haydna.
0: Ta francuska premiera odbyła się, jak wspomniałeś, 24 grudnia 1800 roku, ale był to także dzień dość znaczący dla Francuzów, bo z tym wydarzeniem związana była historia z Napoleonem, który podążał na ten koncert.

0: szykowano zamach na niego, tylko źle skoordynowali zegarki zamachowcy, jeśli je w ogóle mieli. I bomba nie wybuchła wtedy, kiedy przyjeżdżał Napoleon, ale on o całym wydarzeniu oczywiście wiedział i zaimponował współmelomanom zimną krwią, z którą wysłuchał stworzenia świata, mając świadomość, że przed chwilą mógł był zginąć.
1: No tak, a pułapka eksplodowała zaraz jak przejechał, zginęło ponad 40 osób, część miasta była zniszczona. Co ciekawe, jak zacząłem czytać a propos zamachu, okazało się, że została wykorzystana machina piekielna skonstruowana z XVI wieku, zatem pewnie nie miałby żadnych szans, gdyby wszystko odpalono w odpowiednim momencie i nie zdążyłby na premierę stworzenia świata.
0: No więc mamy historię anegdotyczną, ale mamy też bardzo, bardzo piękne nagranie. Oczywiście zawsze, kiedy sięga się po taką wersję opracowaną na potrzeby innej kultury, innego języka, jest pierwsze pytanie, na ile melodyka haydnowskiej frazy pisanej pod język niemiecki łączy się, czy spaja dobrze z tekstem francuskim. Nie wiem, jakie były twoje wrażenia, ale mi się tego słuchało świetnie. Co więcej, powiem szczerze, że jednak bardzo blisko łaciny język francuski w tej opowieści o stworzeniu, o kreacji, brzmi niezwykle przekonująco. Nawet może bluźnie, ale łatwiej mi się tego słucha niż oryginału niemieckiego, który kocham skądinąd.
1: Tekst przygotował Joseph Alexandre de Ségur, czyli oficer, polityk, ale także poeta. W związku z tym wszystko trafiło w najlepsze ręce.
0: Tak, chociaż jeżeli czytać ten tekst oderwany od muzyki, nie jest to arcydzieło francuskiej poezji, natomiast jest to zrobione niezwykle zgrabnie w tym sensie, że pasuje po prostu do muzyki wręcz doskonale. Myślę, że tutaj to, że to tak dobrze brzmi, jest także wielką zasługą wykonawców, poczynając od Juliena Chauvin i jego zespołu Le Concert de la Loge, ale trójki absolutnie wspaniałych solistów, zachwycającą nas od jakiegoś czasu młodziutką, zjawiskową w moim przekonaniu Julie Rosset.
1: Poza tym warto też powiedzieć, że to jest także praca zbiorowa, to o tym trochę już mówiliśmy, bo wszystko zaczęło się od tego wydania na głos i fortepian, później doszły głosy instrumentalne odnalezione w bibliotece Opery Paryskiej, ale następnie została wykonana olbrzymia praca, także już przez współczesnych muzykologów, którzy zestawili to wszystko i zrekonstruowali w taki sposób, by to no, zabrzmiało tak, jak zabrzmiało na tym koncercie zarejestrowanym w 2023 roku i wydanym na płycie.
0: Brzmi niezwykle przekonująco, więc ja mogę z czystym sercem rekomendować Państwu ten album, a jeżeli ktoś zna lepiej francuski niż niemiecki, to zdecydowanie to pierwsza wersja stworzenia świata, po którą należy sięgnąć, słuchać ją łatwiej.
1: No, ale wiemy, że Haydna kochano w Paryżu, przecież wykonywano przez całe lata jego symfonię. Podobno muzycy, kończąc ostatnią próbę, postanowili wybić złoty medal z wizerunkiem Haydna i wysłać mu jako dowód swojego podziwu i wdzięczności. No to też o czymś świadczy.
0: Tak się zastanawiam, która orkiestra dzisiaj by się zrzuciła na złoty medal dla współczesnego kompozytora.
1: Ktoś ponoć donosił, że Haydn ma przyjechać na premier, to oczywiście wszystko było ploteczki.
0: To się dzisiaj mówi marketing. Chodziło o to, żeby podbudowywać jeszcze, świetnie, bo rzeczywiście była no taka wrzawa medialna wokół tego wydarzenia, ale chodziło też o to, żeby sprzedać bilety, więc historia się, proszę Państwa, robi niesamowita. Prawie zamordowany Napoleon siedzi.
1: Mówi, że jedzie na koncert mimo wszystko.
0: Tak, słucha do końca stworzenia świata. No, podziwiać można skupienie. Jedna rzecz, która jest tutaj niezwykle ciekawa też jako kontekst, to znaczy fakt, że we Francji, która w latach tuż porewolucyjnych rozprawiła się, można powiedzieć, niezwykle brutalnie zarówno z przedstawicielami hierarchii kościelnej, jak i licznymi symbolami religijnymi, co widać po kościołach paryskich do dzisiaj, gdzie po prostu to niszczenie czy obrazów, czy rzeźb przybrało potężne rozmiary, że jednocześnie miłość do Haydna sprawia, że sięga się po utwór, który jest w gruncie rzeczy dziełem z natury sakralnym.
1: Zatem to jest światowa premiera fonograficzna tego utworu. Po raz pierwszy w wersji francuskiej wspomniałeś Julie Rosset, dodajmy także Stanisław de Bach-Peychac i Nahuel de Piero. Śpiewa chór w Namur, Le Concert de la Loge, całość prowadzi Julien Chauvin. Premierowe nagranie wydała wytwórnia Alfa.
0: A jeśli można, posłuchamy teraz Archanioła Gabriela i to będzie zachwycająca Julie Rosset.
1: Aleksander Laskowski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

Józef Haydn. Stworzenie świata, wersja francuska, która miała premierę 24 grudnia 1800 roku. Pierwsze nagranie w historii fonografii tej właśnie wersji przygotował Julien Chauvin. Album wydała firma Alfa. I jeszcze jedna pozycja w dzisiejszym programie, o której opowiedzą Monika Zając i jej gość.

0: Wiolonczelista Tomasz Pokrzywiński gości dziś w Płytomanii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Znany z udziału w wielu formacjach, w tym Holland Barok. Od jak dawna?
1: Oj, od bardzo dawna. Pierwszy projekt w 2008.
0: Barok is now to jest hasło tego zespołu. No i to chyba też jest trochę taka dewiza, przynajmniej części pana działalności.
1: Tak, to jest trafne spostrzeżenie. Zespół Holland Barok właściwie już dawno temu przestał być takim typowym zespołem muzyki dawnej. Zespół otworzył się na granie muzyki pisanej dzisiaj. Całymi garściami czerpie oczywiście z właśnie twórczości kompozytorów barokowych, a często również wcześniejszych. Natomiast bardzo dużo eksperymentujemy. Otwieramy się na improwizację, otwieramy się właśnie na nagranie swoich własnych kompozycji. Tutaj oczywiście przede wszystkim gramy kompozycje Judith i Tineke Stenbrink, czyli założycielek i liderek. Jedna z nich jest skrzypaczką, druga z nich jest klawesynistką i organistką. Są to siostry, bliźniaczki. No i tak właśnie od samego początku prowadzą Holland Barok. I dlaczego to tak dobrze współgra z moją osobowością muzyczną? Ja rzeczywiście bardzo lubię przełamywać wszelkie granice i nie ograniczać się w stylistycznie, tylko właśnie poszerzać ten język muzyczny. I uważam, że jeżeli eksperymenty są podparte jakąś wiedzą czy jakąś ciekawą historią, to ten kontekst je w jakimś sensie legitymizuje i sprawia, że nie jest to takie po prostu przypadkowe, prawda?

0: tam machanie smyczkiem, a może gdzieś trafię, tylko staje się to po prostu odpowiedzią na otaczającą nas rzeczywistość, w której zarówno jest miejsce dla przeszłości i inspiracji tą przeszłością, ale jest też współczesny słuchacz, z którym chcemy się porozumiewać.
1: Porozmawiajmy o tej najnowszej płycie Dialogos. Spotkanie to jest słowo klucz. Ten projekt to spotkanie dwóch zespołów, Holland Baroque i Constantinople Ensemble. Ale punktem wyjścia dla stworzenia tego programu było spotkanie dwóch postaci historycznych.
0: Tak, tak. Czyli mamy tutaj rzeczywiście spotkania na różnych poziomach. Te dwie postaci historyczne to jest oczywiście święty Franciszek i sułtan Malik al-Kamil. I do tego spotkania doszło podczas wypraw krzyżowych w dzisiejszym Egipcie. Święty Franciszek udał się na Bliski Wschód. Nie do końca wiadomo, czy rzeczywiście po to, żeby nawrócić sułtana, ale no, była to szaleńcza myśl, żeby tam się w ogóle udać, wejść w środek pożogi wojennej i to trwającej przecież wiele dekad, bo to nie była pierwsza wyprawa krzyżowa, tylko któraś tam już kolejna. I święty Franciszek przechodzi poza linię wroga i udaje się do obozu, gdzie jest właśnie przywódca sił islamskich. I rozpoczyna się spotkanie, które przeszło do historii i mamy relacje o tym spotkaniu zarówno właśnie w starych źródłach chrześcijańskich, jak i arabskich. Spotkanie, które okazało się spotkaniem pełnym poszanowania, szacunku. Nie było tam prób przeciągania na swoją stronę. I to zresztą później przeszło do doktryny świętego Franciszka. On był zwolennikiem współistnienia tych różnych religii ze sobą. Jemu zależało na tym, żebyśmy mogli po prostu żyć razem i nie próbować się nawzajem zwalczać, tylko koegzystować w pokoju. Ta rozmowa świętego Franciszka i sułtana trwała kilka dni. Obaj ci mężowie byli pod ogromnym wrażeniem siebie nawzajem. No i teraz jak to opowiedzieć muzycznie?
1: Bo czy były tutaj jakiekolwiek bezpośrednie źródła muzyczne, po które mogliście sięgnąć?
0: Nie ma, a przynajmniej nie są nam znane żadne źródła z tego okresu, czy nawet jeszcze bliżej gdzieś z tego spotkania. Natomiast oczywiście bardzo szerokim punktem wyjścia było zderzenie świata właśnie chrześcijańskiego, europejskiego i świata Bliskiego Wschodu. Dwóch bardzo różnych kultur muzycznych, które gdzieś tam oczywiście zawsze się spotykały i inspirowały wzajemnie, ale jednak są to bardzo różne światy. Stąd oczywiście padł wybór na Constantinople Ensemble, dlatego że szefem tego zespołu jest Kia Tabasian, który jest muzykiem specjalizującym się w szeroko pojętej muzyce bliskowschodniej. Drugim bardzo ważnym ogniwem tria jest Didem Bashar. To jest artystka z Turcji, która gra na tureckim tradycyjnym instrumencie, na kanun, i jest absolutnym wirtuozem tego instrumentu. No i trio dopełnia Patrick Graham, który gra na bębnach obręczowych i instrumentach perkusyjnych. Więc oni reprezentują ten świat muzyki arabskiej. Kia Tabasian wykorzystuje teksty poetyckie, które wzięte są również właśnie z tego kręgu kulturowego. Pisze do nich swoje kompozycje. Natomiast teraz patrząc na tą drugą połowę, czyli na świat właśnie chrześcijańskiej Europy, siostry Judith i Tineke zaczęły poszukiwania gdzieś właśnie we Włoszech, próbując nawet geograficznie być blisko Asyżu, i znalazły ciekawe źródło Laudario di Cortona. Jest to śpiewnik z miejscowości Cortona. Tam zawsze był bardzo silny kult świętego Franciszka. I mamy, to jest mniej więcej 100 lat po świętym Franciszku, mamy z tamtego śpiewnika kilka melodii. Mamy jeszcze nasz taki częściowo polski wątek, czyli Aliówki, Andrzej Bobowski. Polak, który w wyniku bardzo różnych zawirowań znalazł się na dworze sułtana w Turcji. Zresztą bardzo ważna postać w historii muzyki tureckiej, bo jako pierwszy zanotował za pomocą notacji europejskiej wiele utworów tradycyjnej muzyki tureckiej. Wykorzystaliśmy jeden z jego utworów również na tej płycie. I tak to mniej więcej się rysuje. czyli mamy kompozycję i Didem, i Key, mamy kompozycję Judy.

0: Tineke. No i we wszystkich z tych kompozycji są gdzieś jakieś inspiracje właśnie w źródłach, czy to historycznych źródłach chrześcijańskich, europejskich, czy też właśnie islamskich, arabskich.
1: Dialogos to jest płyta Holland Barok i Constantinople Ensemble, o której opowiada dziś Tomasz Pokrzywiński. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.

0: Dialogos, wspólna płyta zespołów Holland Barok i Konstantinopol, wydana przez Pentatonę. W taki sposób zamykamy dzisiejszą płytomanię. Monika Zając, Ewa Szczecińska, Piotr Kamiński, Aleksander Laskowski i Jacek Hawryluk.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: Po zakończeniu trzydniowego rozejmu Rosja zaatakowała Ukrainę dalekosiężnymi dronami. Wybuchy było słychać w Kijowie i kilku innych miastach oraz obwodach. Dostarczono wojnę. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej w interpretacji Lidii Sadowej.
3: Ija Kiwa. Bez tytułu. Czy jest w naszym kranie gorąca wojna? Czy jest w naszym kranie zimna wojna? Jak to wcale nie ma wojny? Przecież obiecali, że będzie po południu. Na własne oczy widzieliśmy ogłoszenie. Dostawa wojny pojawi się po 14:00. I teraz już 3 godziny bez wojny. 6 godzin bez wojny. Co jeśli wojny nie będzie do samego wieczora? Ani uprać bez wojny, ani ugotować. Samej herbaty bez wojny nie da się napić. I teraz już 8 dni bez wojny. Brzydko od nas pachnie. Żony nie chcą się z nami kłaść do łóżka. Dzieci pozapominały, jak się uśmiecha i narzekają, dlaczego zawsze myśleliśmy, że wojna nigdy się nie kończy. Chyba zaczniemy chodzić po wojnę do sąsiadów. Na drugą stronę naszego zielonego parku. Bojąc się rozchlapać wojnę po drodze. Traktując życie bez wojny jako przejściowe trudności. W tutejszych stronach uważa się, że to nienormalne, jeśli wojna nie płynie po rurach, do każdego domu, do każdego gardła.

0: Minęła 16:00.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Łukasz Kuropaczewski.
0: I czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie przejdzie remont i konserwację. Będą to 2 lata bez wstępu na zamkowe patio. Gruntownie przebudowane mają zostać 2 dziedzińce, a prace rozpoczną się lada moment.
2: Większość zmian będzie niewidoczna dla zwiedzających. Prace będą toczyły się nawet 8 metrów pod ziemią. Trzeba zrobić odwodnienie terenu i wymienić niemal wszystkie instalacje. Zamkowe dziedzińce zyskają natomiast nową nawierzchnię. Teraz leży tam bruk. Utrapienie dla odwiedzających, mówi dyrektor zamku Violetta Słoka.
3: Paniom, które idą do opery na przykład wystrojone w piękne suknie i oczywiście

0: w szpilki, no dojście do opery może stanowić jakiś kłopot. Po modernizacji dziedzińca ten problem zniknie.
1: Prace remontowe uniemożliwią korzystanie z dziedzińców na długie miesiące, ale to nie oznacza, że zamek nie będzie organizować imprez.
0: Poradzimy sobie zdecydowanie dzięki tarasom, które również zmodernizowaliśmy. Zamek będzie dostępny właśnie od strony tarasów.
1: Wykonawca prac ma przejąć teren w ciągu 2 tygodni. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Dokument o 16-letniej dziewczynce, która uciekła od koszmaru życia w Iranie, można zobaczyć podczas dzisiejszych pokazów festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Dokument Lis i Różowy Księżyc jest pokazywany w ramach konkursu głównego i walczy o Grand Prix festiwalu.
3: Bohaterką i współreżyserką filmu jest Soraya Aklagi, która w wieku 16 lat zaczęła dokumentować swoje dramatyczne doświadczenia związane z mężem, który ją bił, a także kolejne próby ucieczki z Iranu. Ten film, choć opowiada o moim życiu, to jest głosem dziewczyn, które być może doświadczają trudniejszego i bardziej intensywnego życia niż ja. Dyrektor artystyczny Millennium Dog Against Gravity, Karol Piekarczyk, podkreśla, że Soraya i jej film są na tyle fascynujący, że w niezwykły sposób zostali wyróżnieni przez organizatorów festiwalu.
4: Jest to na tyle wspaniała i wyjątkowa postać, że zdecydowaliśmy się, żeby była bohaterką naszego plakatu festiwalowego, a tym, co jej pomaga w przetrwaniu, jest tworzenie sztuki, bo jest artystką, maluje, rzeźbi przede wszystkim.
3: Program projekcji festiwalu można znaleźć na stronie mdag.pl. Witold Banach, Polskie Radio.
2: A sam festiwal potrwa do 17 maja w kinach w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Bydgoszczy i Łodzi oraz od 19 maja do 1 czerwca w wersji online. Dziś rozpoczynają się przesłuchania 72. Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów, która odbywa się po raz pierwszy w Rydze na Łotwie. Ten flagowy program Międzynarodowej Rady Muzycznej powstał w 1955 roku i do dziś wypromował ponad 400 kompozytorów muzyki współczesnej za pośrednictwem radia publicznego. Na Trybunie Kompozytorów Polskie Radio od lat odnosi spektakularne sukcesy. Zwycięzcami w ostatnich latach byli Agata Zubel, Andrzej Kwieciński, Artur Zagajewski, Monika Szpyrka czy Rafał Rytelski. W tym roku Polskie Radio reprezentuje utwór Jacka Sotomskiego Melancholia, koncert fortepianowy w wykonaniu pianistki Małgorzaty Walentynowicz i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Wincenta Kozlowskiego. Zwycięzców w obu kategoriach poznamy w piątek wieczorem. Otrzymają oni nagrodę Trybuny w formie stypendium. We Francji rozpoczyna się 79. Międzynarodowy Festiwal w Cannes, największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie filmowe na świecie. W tym roku o Złotą Palmę powalczy film Fatherland w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Zaskakuje wyjątkowo skromna obecność amerykańskiego kina. Choć historia festiwalu od dekad związana jest z Hollywood, w tegorocznym programie brakuje wielu głośnych produkcji zza oceanu. Organizatorzy zapowiadają za to większe miejsce dla kina niezależnego i europejskiego.
5: W konkursie głównym znalazły się filmy zaledwie dwóch amerykańskich reżyserów, Ira Saxa oraz Jamesa Greya. Po raz pierwszy od lat w Cannes zabraknie premiery amerykańskiej superprodukcji, choć oczekiwano m.in. pokazów nowego filmu Stevena Spielberga Disclosure Day, kolejnej części sagi Toy Story oraz Odyssey Christophera Nolana. Eksperci wskazują kilka powodów tej sytuacji. Według Le Monde Hollywood wciąż odczuwa skutki strajku scenarzystów oraz pożarów w Los Angeles, które opóźniły produkcje filmowe. Coraz większe znaczenie mają też platformy streaming i sezon oscarowy, ważniejszy dziś dla amerykańskich producentów niż europejskie festiwale. Spadają również inwestycje w kino autorskie. Organizatorzy przekonują jednak, że nieobecność Amerykanów to szansa na większe wyeksponowanie europejskiego kina, zwłaszcza francuskiego. Na 22 filmy walczące o Złotą Palmę, aż 16 to francuskie produkcje lub koprodukcje. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: To były wiadomości kulturalne, a po więcej informacji odsyłam Państwa na naszą stronę internetową dwójka.polskieradio.pl.
6: Reklama.
7: Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Tenersonowie po raz pierwszy w

0: wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
1: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz, 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
2: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
0: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
3: Reklama. 7 minut po 16 słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Dzień dobry we wtorek. Jest 12 maja, to 132 dzień roku. Imieniny obchodzą Dominik, Jan, Joanna, Pankracy i Teodora. Dziś Międzynarodowy Dzień Limeryków, obchodzony w rocznicę urodzin angielskiego poety Edwarda Lira. My w Wybieram Dwójkę może nie o limerykach, ale o poezji owszem będziemy dziś rozmawiać. O 16.30 połączymy się z Wrocławiem, by zapowiedzieć 11. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius. Jak opowiadać o poezji, jak ją rozumieć i przekładać na inne języki i co decyduje o tym, że dany zbiór wierszy zasługuje na prestiżową nagrodę. Między innymi o to zapytam Waldemara Mazura z Wrocławskiego Domu Literatury i mam nadzieję, że obejdzie się bez skrajnych emocji, pomimo tego, że tematem przewodnim tegorocznego festiwalu jest konflikt. Po 17 natomiast gościem Karola Furtaka będzie Petr Popelka, dyrygent i kompozytor, który opowie o rozpoczynającym się dziś Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym Praska Wiosna. Wieczorem na naszej antenie transmisja inauguracyjnego koncertu. Wspomnieliśmy o muzyce, o poezji, ale przecież w Wybieram Dwójkę nie może zabraknąć także teatru.
4: Teatr jest wspólnotą i tutaj gdzieś w tym pięknym, przejmującym spektaklu myślę, że ci twórcy zadają to pytanie, czy jesteśmy w tym przełomowym momencie w stanie stworzyć wspólnotę.
3: Za miesiąc rozpoczną się warszawskie spotkania teatralne. Impreza o długiej tradycji, którą odwiedzą także zagraniczni twórcy. O programie tego festiwalu będzie mowa już za kilka chwil. Poza tym tematów muzycznych ciąg dalszy.
5: Bach podsumował to, co było wszystko najpiękniejsze przed nim i wytyczył drogi rozwoju dla muzyki, nie tylko zresztą organowej, na przyszłość. I trzeba powiedzieć, że w tym cyklu właściwie cała literatura od późnego renesansu, baroku, aż do właściwie Mendelssohna, czyli wczesnego romantyzmu, brzmi wspaniale.
3: Więcej o cyklu zatytułowanym Bliżej Bacha usłyszą Państwo jeszcze przed 17. Z kolei godzinę później przeniesiemy się do przestrzeni muzyczno-filmowej.
6: Ta historia i ten styl opowiadania, który my proponujemy, który jest dosyć bezkompromisowy, no przyciąga artystów z innych domen. I to był argument, dla którego Joshua Justice i Kelly Moran po prostu zakochali się w tej historii i chcieli zrobić ten film z nami bez względu na okoliczności.
7: My przegramy, przegramy, przegramy, jak zwykle.
3: O jakim filmie mowa? Wszystko wyjaśni się za mniej więcej półtorej godziny. Michał Jakubik, Elżbieta Szymkowska, Monika Kopcik i przed mikrofonem Monika Zając. W audycji Wybieram Dwójkę będziemy z Państwem do godziny 18:00.

0: To słowacki zespół Kapella Istropolitana pod dyrekcją Jarosława Kerczaka w czwartej części koncerto Grosso d'Edur Francesco Geminianiego. Tak rozpoczęliśmy nasze wtorkowe popołudniowe spotkanie. W Łodzi, Kaliszu i Gliwicach trwają już wiosenne festiwale teatralne. My natomiast zapowiemy teraz czerwcową odsłonę 46. warszawskich spotkań teatralnych. Wczoraj w Teatrze Dramatycznym Miasta Stołecznego Warszawy gospodarze spotkań ogłosili pełen program, a od dziś dostępne są bilety na 16 festiwalowych spektakli. Podczas konferencji prasowej z dyrektorami teatru i festiwalu Wojciechem Farugą oraz Julią Cholewińską rozmawiała Dorota Kołodziejczyk.
1: Nim zaprezentujemy część polskich spektakli, połączmy zagranicznych twórców i polskie zespoły hasłem tegorocznej edycji warszawskich spotkań teatralnych.
2: Przełomy, i to są takie przełomy geopolityczne chociażby, które codziennie obserwujemy w gazetach, ale też w naszym życiu, to są przełomy osobiste, przełomy pokoleniowe. Bardzo nam zależy na tym, żeby patrzeć, jak to młode pokolenie, co chce pokazać w teatrze, ale też co to trochę starsze, czy w ogóle najstarsze pokolenie, z czym wraca do teatru, z czym nas zostawia, czego może nas nauczyć. Ja myślę, że to jest bardzo pełne hasło, ale jesteśmy też w takim momencie, że niepewność jest takim uczuciem, doświadczeniem, które towarzyszy nam każdego dnia.
3: Natomiast pierwszy spektakl, który pokażemy w ramach warszawskich spotkań teatralnych, to No Yogurt for the Dead w reżyserii

0: Santiago Rodriguez'a i jest to spektakl, który odnosi się do osobistego doświadczenia śmierci ojca. I w tym momencie śmierć jest tym przełomem, o którym opowiadamy. I to są bardzo różne przełomy, dlatego jest ta liczba mnoga, jakby jest nawet przełom kopernikański, bo w ramach tegorocznej edycji festiwalu znajdzie się spektakl w reżyserii Agnieszki Olsten na podstawie tekstu Tomasa Bernharda Immanuel Kant o Kancie, czyli jakby jeżeli w europejskiej kulturze szukać jakiegoś dużego specjalisty od przełomów, to myślę, że Kant i jego przewrót kopernikański są tymi największymi, więc myślę, że każdy rodzaj przełomu w jakiś sposób w tym programie jest reprezentowany.
1: Między 11 a 24 czerwca w Warszawie spotkają się twórcy, którzy swoje prace przygotowali od Wałbrzycha po Gdańsk, od Olsztyna po Katowice. Jak w tym roku spektakle łączą klasykę, historię ze współczesnością?
2: Sprawa Dawida Frankfurtera, jeden z najnowszych spektakli z Teatru Wybrzeże w reżyserii Marcina Wierzchowskiego, sięga do wydarzenia historycznego, ale bardzo przygląda się współczesnym bohaterom. Służąca od wszystkiego Agaty Puszcz z Bielska-Białej, sięgając po figurę służącej, figurę często pomijaną w oficjalnych narracjach, gdzieś nieatrakcyjną dla literatury, dla teatru, to właśnie służącą stawia w swoim centrum. Myślę, że to też jest przełomowe spojrzenie na pracę kobiet, na sytuację kobiet. Tkocze z kolei, no rzecz o rewolucji, też przecież sięgająca wstecz, sięgająca do historii, a jednak gdzieś stawiające pytanie o współczesność, spektakl grany w języku śląskim. Wreszcie Strach zżerać duszę, duetu Jędrzej Piaskowski, Hubert Sulima, to taki, powiedziałabym, emblematyczny przykład, czym może być przełom, tak? Jakby to spektakl opowiadający o relacjach polsko-ukraińskich, o tym, jak Ukrainki i Ukraińcy wniknęli w tkankę społeczną i teatr jest wspólnotą i tutaj gdzieś w tym pięknym, przejmującym spektaklu myślę, że ci twórcy zadają to pytanie, czy jesteśmy w tym przełomowym momencie w stanie stworzyć wspólnotę.
1: 46. Warszawskie Spotkania Teatralne, podobnie jak w zeszłym roku, łączą prezentację spektakli z Polski, ale również będziemy mogli zobaczyć pracę artystów z zagranicy.
2: Tak, jesteśmy bardzo dumni, że nasze zaproszenia przyjął Tiago Rodriguez, dyrektor artystyczny festiwalu w Avignonie, do tego Romeo Castellucci razem z Isabelle Huppert w Berenice. Ten spektakl z kolei no, podbił europejskie sceny teatralne i do tego Ayub, Marina Otero, piękny spektakl o miłości, ale też o przetrwaniu w czasie kryzysu. Także bardzo jestem ciekawa, jak polska publiczność odbierze te trzy zagraniczne spektakle, jak one będą dialogowały z nurtem polskim.
1: W tym, co dzieje się na scenie i na widowni, będziemy mogli uczestniczyć wszyscy. Wy jako gospodarze zapraszacie też artystów do środowiskowych rozmów i namysłu.
0: W zeszłym roku mogliście Państwo oglądać w ramach warszawskich spotkań teatralnych spektakl Dzieci Medei w reżyserii Milo Raua z Teatru Entehent z Gandawy, a w tym roku Milo Raua również jako dyrektor artystyczny festiwalu, jednego z najważniejszych europejskich festiwali, Wiener Fest Wochen z Wiednia i wymyślona przez niego i zainicjowana przez niego sieć Resistance Now zawita do Warszawy. Jakby jest to sieć, w ramach której spotkamy wielu artystów właśnie i z Europy Zachodniej, i z Europy Wschodniej, żeby rozmawiać o ich sytuacji, ale tak naprawdę, żeby podjąć taki temat, który pojawia się w różnych aspektach naszego życia, czyli temat dekolonizacji, ale rozumianej właśnie jak dekolonizacja rozumiana jest w krajach postsowieckich i tak naprawdę możemy ją różnie nazywać, możemy ją nazwać deimperializacją, czy w ogóle niwelowaniem wpływów rosyjskich, natomiast ona w różnych państwach inaczej, to będziemy mieli reprezentanta dyrektora Teatru Stalin, czy jakby inaczej w Ukrainie, czy w Białorusi, jakby, czy inaczej w Polsce, czy inaczej w krajach bałkańskich. Ona tam przebiera różne formy, natomiast jakby to jest jakby w momencie, kiedy rozmawiamy z artystami, to jest takie pojęcie, które rzeczywiście jak ono się pojawia, to jest jakby punktem zapalnym do dyskusji, więc wydaje się, że dzisiaj, kiedy wiemy, że Moskwa, która mimo upadku Związku Radzieckiego od wielu lat była i tak w regionie pewnym takim punktem centralnym, do którego artyści, artystki dążyli, albo w sensie takim jakby no, wokoło którego gdzieś tam funkcjonowali, jakby no, ona jest jakby kompletnie skompromitowana i myślę, że do tej swojej funkcji

0: jaką miała wcześniej, nie powróci przez wiele, wiele lat. Więc jakby myślę, że jakby, że ta część Europy szuka swojego nowego centrum i bardzo jesteśmy dumni, że przez chwilę być może to centrum będzie w Warszawie w ramach spotkania sieci Resistance Now.
1: Warszawskie spotkania teatralne rozpoczną się 11 i potrwają do 24 czerwca. Słuchają Państwo Dwójki, jest 16:21. Dosłownie kilka chwil temu dotarła do nas smutna wiadomość. Nie żyje Stanisława Celińska, wybitna aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, piosenkarka i autorka tekstów. Miała 79 lat. Stanisławę Celińską będziemy wspominać wkrótce na antenie Dwójki.

0: Edgar Moro i David Kadusz w drugiej części sonaty Titus i Berenika na wiolonczele i fortepian francuskiej kompozytorki Rity Stroll. Melancholia i ekstaza to hasło tegorocznego festiwalu Katowice Kultura Natura. O jego programie jakiś czas temu w Wybieram Dwójkę opowiadali członkowie Rady Programowej Festiwalu Wojciech Stępień i Marcin Trzęsiok, którzy wyjaśnili, jak rozumieć tegoroczne hasło.
1: Nasz festiwal ma być takim festiwalem idei. Ma nam dostarczać wielkich przyjemności muzycznych, ma nam przywozić wspaniałe koncerty ze znakomitymi wykonawcami, ale ma też właśnie pobudzać do myślenia. I w tym roku chcemy pomyśleć właśnie o tym, co się stało z człowiekiem nowożytnym, z tym, który koło XVI wieku zwątpił w jakieś metafizyczne porządki, w jakąś harmonię sfer, która wcześniej była przedmiotem kontemplacji muzycznej, takiej bezosobowej w zasadzie, czysto medytacyjnej, kontemplacyjnej. I wyzwoliwszy się z tego porządku metafizycznego, człowiek spogląda w swoje własne wnętrze, odnajduje w nim różne stany ducha, wyraża, jak to się dzisiaj mówi, siebie. Jest to z jednej strony wielki dramat, właśnie utraty takiej metafizycznej pewności w świecie nowożytnym, a z drugiej strony jest to dla muzyki wiatr w ogromne żagle, no bo przecież wielkość muzyki nowożytnej to właśnie jest wielkość wynikająca z tego, że muzyka stała się takim wielkim polem eksploracji świata wewnętrznego.
0: Muzycznych przyjemności, ale kto wie, może także metafizycznych przemyśleń dostarczy słuchaczom pierwszy z festiwalowych koncertów. Już w ten czwartek Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia poprowadzi Marin Olsop, a w charakterze solisty wystąpi Dmytro Honi. W programie pierwszy koncert fortepianowy Johannesa Brahmsa, tokata Bolesława Szabelskiego i druga symfonia Roberta Schumana. Ten koncert, a przypomnę, że mowa o inauguracyjnym koncercie festiwalu Katowice Kultura Natura, będziemy dla Państwa transmitować na naszej antenie, ale mamy także kilka zaproszeń. Czekamy na telefony 22 645 22 22. A już za kilka chwil w dwójce będzie mowa o poezji.

0: To Jan Bostrycz i filharmonicy berlińscy pod dyrekcją Simona Rattla w trzeciej części serenady na tenor, róg i smyczki Benjamina Brittena do słów wybitnego poety Alfreda Tennysona. Słuchają Państwo Dwójki już prawie 33 minuty po 16.
1: Gość Dwójki.
0: A my łączymy się teraz z Wrocławiem, by rozmawiać właśnie o poezji. Jest z nami Waldemar Mazur z Wrocławskiego Domu Literatury. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o 11. Międzynarodowym Festiwalu Poezji Silesius, który rozpocznie się we Wrocławiu już w tę niedzielę. Ciekawe sobie Państwo temat przewodni wybrali, bo mowa o konflikcie. Chyba jest tak, że rzeczywiście żyjemy w czasach konfliktów, traktowanych zupełnie dosłownie, konfliktów zbrojnych, ale także konfliktów interesów, konfliktów światopoglądowych. Choć nie ukrywają Państwo, że myśleli, układając ten program, także o konfliktach w mediach społecznościowych, którymi podobno żyje bańka poetycka. Czy rzeczywiście jest tak, że konflikt to jest dobra siła napędowa dla poezji?
2: Konflikt przede wszystkim może być dobrą siłą napędową dla poezji. I w taki sposób rozumiany ten konflikt wewnątrz poetycki, ten rozumiany właśnie jako ten bańkowy. Kiedyś poeci kłócili się ze sobą w wierszach, pisali na siebie teksty, pisali recenzje zjadliwe. W ten sposób ten konflikt był w pewien sposób prowadzony. Czesław Miłosz polemizował ze Zbigniewem Herbertem, Miłosz pisał wiersze o Tadeuszu Różewiczu, w tym wypadku akurat bardzo pozytywne. I tak dalej. To były też konflikty pokoleniowe. Wchodziło kolejne pokolenie, była nowa fala, która jakby stawiała się w kontrze do swoich starszych poprzedników, poprzedniczek. Później my pamiętamy świetnie chyba takie ostatnie, tak wyraźne pokolenie poetyckie na polskiej scenie poetyckiej, czyli pokolenie Brulionu z Marcinem Świetlickim na czele. Oni z kolei tych starszych kontestowali, między innymi właśnie pokolenie nowej fali. Później to się wszystko trochę tak rozmyło, jeżeli chodzi o to taką pokoleniowość i te konflikty na tej linii, ale dostaliśmy internet i w tym internecie tych poetów i te poetki mogliśmy poznać z trochę innej strony, sprawdzić, kto ma jaki temperament i rzeczywiście te dyskusje, te spory się w internecie odbywają, one są komentowane, one bardzo często przechodzą też na sferę taką osobistą, bo to widać po prostu w trakcie festiwali, którzy poeci ze sobą nie przepadają. Kiedyś oni mieli okazję spotkać się 2-3 razy w roku, a teraz mają okazję niemalże na co dzień ze sobą gdzieś tam te boje toczyć. Ale to jest jedna sfera tych konfliktów, taka bardzo mocno zaczepiona w sferze literackiej. Ale poezja jest też świetnym narzędziem do tego, żeby komentować rzeczywistość, żeby opowiadać o rzeczywistości w odróżnieniu chociażby od prozy. Napisać wiersz można pod wpływem emocji w paręnaście minut i bardzo łatwo jest go teraz też opublikować. Można bardzo łatwo odnieść się do tego, co się dzieje na świecie, do tego, co się dzieje i w Polsce, i za granicami, do tego, co się dzieje bardzo daleko od nas. Poezja taką rolę też pełni. O tym też trochę w ramach tej dyskusji o konflikcie chcemy opowiadać, o tych różnych sferach konfliktu, o jakich może dotyczyć, jakie może komentować poezja. My zresztą zapraszamy chyba w tej chwili pisarza, który jako jeden z najbardziej, chyba jednego z tych na świecie najbardziej znanych w tej chwili ze sprawą tego, że aktywnie uczestniczy w konflikcie, mowa o Serhiju Żedanie, prozaiku i poecie ukraińskim, który właśnie i aktywnie w tej chwili działa na froncie, jest żołnierzem, po prostu został zmobilizowany, ale też jego literatura tym konfliktem żyje, my pamiętamy jego

0: głośną powieść Internat, za którą był zresztą nominowany między innymi do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Engelus, przyznawanej we Wrocławiu.
1: Ale jest chyba tak, że też duża część osób, czytelników sięga właśnie po poezję, by uciec od trudów rzeczywistości, między innymi by uciec od konfliktów. Tak jest również w przypadku części twórców, którzy uciekają od tego, żeby w jakiś sposób tę rzeczywistość komentować. Państwo festiwalowo trzymają rękę na pulsie, chociażby przyznając nagrodę Silesius. I teraz pytanie, no tutaj nagrodę za całokształt otrzymuje wrocławski poeta Konrad Góra, ale co możemy powiedzieć o tych tomach, które zostały zgłoszone i nominowane i mają szansę otrzymać nagrodę zarówno za debiut, jak i tom roku, prawda? To są dwa wyróżnienia odrębne.
0: Tak. W zasadzie Silesius jest przyznawany w trzech kategoriach. Jest właśnie wspomniana przez panią już nagroda za całokształt twórczości. W tym roku ją otrzymał Konrad Góra. Jest nagroda i ona wynosi 100 tysięcy złotych. Jest nagroda za książkę roku, czyli kapituła jury wybiera tę najlepszą książkę z roku poprzedniego. W tym wypadku chodzi o rok 2025. I jest książka za najlepszy debiut, czyli ta najmłodsza, chociaż one też często tak naprawdę to są książki w pełni dorosłe i są w tej kategorii tylko dlatego, że autor bądź autorka debiutuje jako poeta, poetka. I tak, jeżeli chodzi o książkę roku, jest niesamowita różnorodność. To o to też jury chodziło. Ja rozmawiałem między innymi z Anną Kałużą, jedną z jurorek Nagrody Silesius. Ona sobie postawiła za cel i myślę, że inni jurorzy jej wtórują w tym, żeby ta książka roku, te nominacje, to był trochę taki przegląd tego, tych najważniejszych rzeczy, które dzieją się w polskiej poezji. Więc tym samym mamy między innymi Marcina Mokrego, który, jak rozmawialiśmy o tej poezji takiej komentującej rzeczywistość, to on właśnie jest, jego twórczy jest książka pod tom Solarysze, jest zanurzony w słowie. To jest tak naprawdę bardzo abstrakcyjna zabawa dla czytelników. Bardzo ciężko tam znaleźć takie odniesienia ewidentne do współczesności, ale dla odmiany Justyna Kulikowska, którą w tym roku obsypano różnymi nominacjami do nagród poetyckich, ona już jest właśnie poetką taką bardziej zanurzoną w tych sprawach społecznych, z takiej perspektywy kobieco-feministycznej komentuje rzeczywistość. I jeszcze inna w ogóle opowieść to jest Eugeniusz Tkaczyszyndycki, wspaniały wielki poeta nagradzany już między innymi Nagrodą Szymborskiej. On już dostał zresztą Silesiusa nawet dwukrotnie za książkę roku i za całokształt. Jego książka, A przeszłość zagarnia swoje piękne dzieci, to znowu jest taka gawenda, to jest taka melodyjna, trochę takie bajdurzenia w takim bardzo, bardzo pozytywnym znaczeniu tego słowa. Taka właśnie książka, która pozwala uciec nam w taki nieco magiczny świat. I tą stawkę jeszcze uzupełnia śląski autor Kasper Pfeiffer. Mówię, że śląski, bo związany z Gliwicami, z Katowicami. Chociaż wydaje go wydawnictwo z Łodzi. I Piotr Matywiecki też, on jest chyba seniorem tutaj, jeżeli chodzi o to zestawienie, laureat już Nagrody Silesius też sprzed paru lat. Jego wspaniała książka epika, też bardzo taka, bardzo mocno osadzona w języku właśnie, bym powiedział.
1: Powiedzmy może jeszcze kilka słów o twórcy, który dołącza do niezwykłego grona autorów, którzy zostali uhonorowani Silesiusem za całokształt twórczości. To przypomnimy między innymi Tadeusz Różewicz, Ewa Lipska czy Ryszard Krynicki. Konrad Góra to twórca stosunkowo młody, jak na takiego, którego całokształt twórczości można podsumować. Właśnie takim wyróżnieniem. Jak pan scharakteryzowałby jego twórczość?
0: Tak, to tutaj długo o Konradzie by można było podać. Pani powiedziała na początek, że jest autorem wrocławskim. Tak, w pewien sposób jest. Go prawie na co dzień można było spotkać we Wrocławiu, ale on mieszka w takiej miejscowości Ligota, mała pod Wrocławem. To jest 20 kilometrów, ale z tym Wrocławem jest związany. On lubi się nazywać Ślązakiem, co też jest bardzo istotne. Tutaj też wchodzi jakby inna koncepcja tego Śląska, takiego historycznego, niezwiązanego z Górnym Śląskiem. Czy jest młodym laureatem? Tak, on jest cały czas przed 50. To jest rocznik 78. On debiutował jako 30-latek w 2008 roku. Świetnie się złożyło, bo w tym roku ukazała się, na przełomie roku ubiegłego i tego, ukazał się taki potężny wybór wszystkich jego wierszy, które ukazały się w latach z książek, które ukazały się w latach 2008-2025. Jest

0: tego całkiem sporo. I Konrad jest właśnie w tej takiej grupie poetów bardzo, bardzo mocno osadzonych w rzeczywistości, bardzo mocno komentujących rzeczywistość, ale jednocześnie on łączy to też z niesamowitą maestrem, jeżeli chodzi o posługiwanie się słowem. Niektórzy uważają, Joanna Orska, krytyczka, była jurorka między innymi Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Ona uznaje Konrada Górę obecnie wśród poetów żyjących za jednego z najwybitniejszych, jeżeli właśnie idzie o tę sferę operowania słowem, operowania metaforą, zaklinania trochę tego słowa w wiersze. Jest to niesamowite, to co Konrad potrafi zrobić. I idzie to wszystko w parze też z nim jako postacią. On jest takim ideowym anarchistą, zaangażowanym w różne akcje społeczne, pomaga wykluczonym, pomaga ubogim. Bardzo dużo jest go też w mieście, we Wrocławiu, u nas właśnie można go widzieć, zaangażowanego właśnie w tego typu inicjatywy. Ja pamiętam, jak dawno temu odchodził, około 10 lat temu żegnaliśmy Tadeusza Różewicza, to wspominaliśmy tutaj we Wrocławiu, że szybko Wrocław nie dorobi się poety tak kojarzonego z miastem, który tak mógłby to miasto reprezentować. Konrad Góra z różnych powodów, między innymi z uwagi na jego poezję, między innymi z uwagi na jego zaangażowanie społeczne, ale też to, jak on działa na osoby młodsze, jak działa na krytyków, jak działa na czytelników, trochę w te buty Tadeusza Różewicza, wcześniej może Rafała Wojaczka wszedł. Jest to chyba poeta najczęściej omawiany w tym momencie w Polsce, mam na myśli tu przez krytykę.
1: Pan wspomniał o tych wrocławskich poetach, ale tu mi przychodzi na myśl jeszcze jedno nazwisko. Urszula Kozioł, wybitna poetka, którą żegnaliśmy w ubiegłym roku, i również jej twórczość będzie obecna na festiwalu, bo przypomnijmy, festiwal to jest chyba jednak przede wszystkim okazja do spotkania, do rozmowy o poezji, także do wspólnego czytania wierszy. No i będą to wiersze nie tylko polskie. Chciałam pana zapytać jeszcze o ten międzynarodowy wymiar festiwalu Silesius. Słowenia i słoweńskie twórczynie są w tym roku głównymi bohaterkami tej międzynarodowej części programu, ale zabrzmi także poezja białoruska, kubańska czy ujgurska. No rzeczywiście mają państwo szerokie horyzonty.
0: Tak, jest to efekt tego, że Wrocław jako my, jako organizatorem festiwalu jest instytucja, w której ja pracuję, Wrocławski Dom Literatury. My należymy do kilku sieci literackich na świecie, między innymi do sieci miast kreatywnych UNESCO jako miasto literatury. Razem z nami w Polsce do tej sieci należy też Kraków i od ubiegłego roku Gdańsk. Jesteśmy w sieci miast, w sieci ICORN, to jest sieć zrzeszająca miasta, które udzielają schronienie pisarzom, pisarkom wykluczonym, które po prostu są poddawane różnego rodzaju prześladowaniom politycznym. I właśnie z uwagi na nasze uczestnictwo w tych sieciach udaje nam się nawiązywać kontakty i ściągać do Polski, ściągać do Wrocławia różne autorki i autorów. I właśnie to, że Słowenia jest gościem honorowym w tym roku, jest efektem naszego członkostwa w sieci miast kreatywnych UNESCO. Ljubljana to jest miasto, które też aktywnie tam działa. Współpracując z nimi udało nam się namówić właśnie, żeby oni wybrali dla nas taką trójkę poetów, oni zdecydowali się na poetki, które najlepiej reprezentują to, co się u nich dzieje w współczesnej poezji. I tym oto sposobem do nas przyjedzie Ania Zagolop, Nina Dragicewicz oraz Anna Pepelnik. To są trzy poetki roczniki 80., jeżeli dobrze pamiętam wszystkie. Ja czytałem mały wycinek ich wierszy, które otrzymaliśmy do gazety festiwalowej, którą teraz właśnie drukujemy. Za chwilę ona będzie dostępna w trakcie festiwalu. Jest to poezja bardzo ciekawa, jest to poezja inna niż ta nasza. Takich wierszy w Polsce się nie czyta. Jestem bardzo ciekaw tego, jaka będzie większa próbka właśnie tego, co będziemy mogli usłyszeć, a to już piątek festiwalowy. Z kolei te inne języki, o których pani powiedziała, to przede wszystkim za sprawą naszego członkostwa w sieci ICORN. Stąd możemy tak nieoczywiste języki usłyszeć we Wrocławiu. I ten język ujgurski, o którym pani wspomniała, to jest tylko usłyszymy za sprawą Rabi Gul Erkmen. To jest też ciekawa sytuacja, bo to jest mniejszość turecka mieszkająca w Chinach. Posługują się językiem, który wywodzi się z języka tureckiego, ale nie jest to stricte język turecki. I oni na co dzień mieszkają, to jest kilkumilionowa społeczność mieszkająca w Chinach. Tam dobrze im się nie wiedzie, o tak powiem, bardzo po skrócie.
1: Tak, z wieloma przeciwnościami losu się mierzą za sprawą

0: chińskich władz niestety. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius rozpocznie się już w tę niedzielę. Potrwa do niedzieli kolejnej i zdradzę Państwu, że jako dwójka będziemy na tym festiwalu obecni, a o wycinku programu, bo o całym musielibyśmy rozmawiać dużo, dużo dłużej. Opowiadał dziś Waldemar Mazur z Wrocławskiego Domu Literatury. Bardzo Panu dziękuję za to spotkanie.
1: Ja dziękuję i zachęcam do zaglądania na naszą stronę internetową silesius.wroclaw.pl. Tam jest program i rzeczywiście tych wydarzeń jest około 40. Można się z nimi zapoznać i można coś do siebie wybrać, bo rozpiętość jest całkiem spora.
0: No i Wrocław stanie się wtedy taką poetycką stolicą Polski, zdaje się.
1: No w tym czasie na pewno. Ten tytuł na szczęście stolicy Polski jest przekazywany jak taka pałeczka w sztafecie, bo wiele miast realizuje festiwale poetyckie, przyznaje nagrody poetyckie i bardzo dobrze.
0: Waldemar Mazur, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.

0: To Kamerata Bern i Thomas Fury w pierwszej części symfonii Es-dur Ignaca Holzbauera. Przy dźwiękach tej muzyki przenieśliśmy się do Gdańska, bo wiosną w kalendarzach gdańskich melomanów od lat znajduje się cykl koncertów organowych Bliżej Bacha. Odbywają się one w Bazylice Świętego Mikołaja, w której kilka miesięcy temu zakończył się remont ratujący kościół. Cykl rozpoczyna się dzisiaj, a z jego organizatorem, dyrektorem Filharmonii Bałtyckiej Romanem Perudzkim spotkała się Marzena Bakowska z Radia Gdańsk.
1: W tym roku zaplanowali Państwo 5 koncertów. Kto wystąpi na znakomitym instrumencie w kościele Świętego Mikołaja w Gdańsku?
2: To cykl, który trwa ponad 30 lat. Dziękujemy miastu Gdańsk za to, że umożliwia, bo przecież to wszystko kosztuje, gospodarzom, ojcom dominikanom. Cieszymy się z ich sukcesu, że już w tej chwili bez rusztowań, bez takiego ograniczenia publiczności, bowiem koncerty Bliżej Bacha cieszą się niezmiernie olbrzymim powodzeniem. Właściwie możemy powiedzieć, że na każdym koncercie mamy właściwie wszystkie ławki zajęte. Ale to jest najpiękniejszy bachowski instrument w Gdańsku. Mamy też już teraz odbudowane stare instrumenty, ale ten najpiękniej brzmi. On jest co prawda w stylu czy w stroju, w którym dzisiaj rozumiemy go, czyli nie w tym starych strojach, ale właśnie w stroju modern, jakbyśmy powiedzieli, który był już po Bachu. Się przyjemnie słucha tego instrumentu, jest znakomita zresztą akustyka i nie tylko organy tam pięknie brzmią, ale i chóry. Zaczynamy 12 maja. Jako szef artystycznego cyklu wpisałem się na pozycję pierwszą, czyli właśnie na ten koncert i będę grał Bacha, ale przed Bachem Michelangelo Rossiego i suite Louis Nicolas Clerambault. A potem po mnie wystąpi znakomity polski organista Krzysztof Urbaniak, który jest profesorem w Krakowie i w Bremie. Jest również rzeczoznawcą ministerialnym. No 26 maja z kolei będzie Karol Hilla, który jest przedstawicielem Łodzi, chociaż mieszkał w Gdańsku, to jest też absolwent naszej uczelni, ale jest pedagogiem w łódzkiej uczelni. Kolejny wykonawca to Bartosz Jakubczak, który z kolei jest już profesorem i w Akademii, w Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. I na zakończenie Bydgoszcz, Radosław Marzec, 9 czerwca. Wszystkie koncerty są niepłatne dzięki właśnie subwencji od miasta.
1: Tytuł cyklu to Bliżej Bacha, ale czy tylko muzyka Bacha się pojawia w tym cyklu?
2: Nie, Bach podsumował to, co było wszystko najpiękniejsze przed nim i wytyczył drogi rozwoju dla muzyki, nie tylko zresztą organowej, na przyszłość. I trzeba powiedzieć, że w tym cyklu właściwie cała literatura od późnego renesansu, baroku, aż do właściwie Mendelssohna, czyli wczesnego romantyzmu, brzmi wspaniale. Przy tej pięknej akustyce kościoła i tym bogactwie instrumentu, przypomnijmy, 35 głosów aż. Wszystko jest właściwie, można powiedzieć, zrekonstruowane w taki sposób, żeby była możliwość wykonania wszystkich utworów Johanna Sebastiana Bacha. Taki typowy instrument bachowski, ale przecież tak jak dawniej grano tylko muzykę z danego czasu, ewentualnie tą, która była wcześniej, a my dzisiaj mamy możliwość również wysłuchania muzyki romantycznej na tym instrumencie, na instrumencie barokowym, o brzmieniu barokowym, ale w specyficzny sposób rejestrując uzyskuje się te szerokie brzmienie typowe dla instrumentów romantycznych.

0: instrument i akustyka Kościoła Świętego Mikołaja to nam umożliwia. A więc muzyka od późnego renesansu aż do wczesnego romantyzmu z jakby taką podkreśleniem twórczości. Każdy koncert musi być z Bachem i to dosyć dużej ilości. Serdecznie zapraszamy. Bach brzmi cudownie w Gdańsku, w Kościele Świętego Mikołaja.
1: A ja przypomnę, że wstęp na koncerty z cyklu Bliżej Bacha jest bezpłatny. 3 minuty pozostały do 17:00.

0: Autopromocja.
1: Witam Państwa, mówi Antoni Dudek. Serdecznie zapraszam na dzisiejsze wydanie audycji Rzeczypospolitej o godzinie 19. Państwa moim gościem będzie dr Tomasz Kozłowski z Instytutu Pamięci Narodowej i Polskiej Akademii Nauk, a rozmawiać będziemy o skomplikowanych relacjach polsko-amerykańskich w latach 80. XX wieku. Pozdrawiam i zapraszam, Antoni Dudek.
0: Autopromocja.
2: Tą dwójkę słuchają nas Państwo we wtorek, 12 maja, właśnie wybiła 17.
0: Przegląd prasy zagranicznej.
2: A my jak co wtorek o tej porze łączymy się z Wilnem, gdzie jest Kamil Zalewski.
3: Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na dzisiejszy przegląd prasy, który rozpoczynamy od informacji z litewskiej stolicy, ponieważ w Wilnie powstanie niezwykły mural opowiadający historię miasta. O projekcie pisze litewska prasa, a także portale internetowe. Na murze więziennym w dzielnicy Rossa, w której znajduje się słynny cmentarz na Roście, pojawi się mapa czasu, licząca 117 metrów. Ta mapa czasu przedstawi rozwój Wilna od XVIII wieku do początku XX stulecia. Projekt pod nazwą Kontury historii Wilna zwyciężył w konkursie programu wspierania sztuki. Jak podkreślają władze miasta, nie będzie to jedynie mural, ale też otwarta przestrzeń edukacyjna, która pokaże, jak litewska stolica zmieniała się na przestrzeni wieków. Na ceglanym murze więziennym namalowanych zostanie 15 historii.

historycznych map miasta będzie można zobaczyć m.in. przemianę okolic cmentarza na Roście i wzgórza Zbawiciela, od terenów leśnych i klasztornych ogrodów po nowoczesną zabudowę miejską, która teraz tam dominuje, a także kolonię mieszkaniową stworzoną przez Józefa Montwiła. Merwilna Walda Zbękunska podkreśla, że miasto może przemawiać nie tylko poprzez architekturę, ale też poprzez pamięć i historię. Jego zdaniem nawet surowe przestrzenie mogą stać się bardziej otwarte i przyjazne, jeżeli pojawi się w nich sztuka oraz opowieść o ludziach. W projekt zaangażowała się Litewska Służba Więzienna. Jej dyrektor, jak pisze portal LRT, Mindaug Gaskairise, zaznaczył, że także za więziennymi murami znajduje się część społeczeństwa, której więź z miastem nie powinna zostać zerwana. Autorem koncepcji jest zespół litewskich architektów i fotografów, a także artystów. Realizacja projektu ma kosztować 20 tysięcy euro. Materiały do stworzenia muralu dostarczy duńska firma, która produkuje farby, a prace mają rozpocząć się jeszcze tego lata. Teraz Estonia, ponieważ jak pisze portal ERR, w kraju tym działa około 60 prywatnych muzeów, które utrzymują się przede wszystkim dzięki pasji lokalnych entuzjastów. No i właśnie tej pasji, tym muzeom poświęcony jest specjalny artykuł, który znajduje się w tym estońskim portalu. W przeciwieństwie do tradycyjnych muzeów publicznych, odwiedzający mogą tam nie tylko oglądać eksponaty, pisze portal, ale też ich dotykać, używać, a nawet poczuć zapach historii. I tak badaczka etnologii z Uniwersytetu w Tartu, Ilona Pirimagi, zwraca uwagę, że w takich miejscach rozmowa między gościem a właścicielem muzeum często zamienia się w bardzo osobiste doświadczenie związane z pamięcią społeczną. Jak mówi, gdy do prywatnego muzeum przychodzą dwie osoby, wspólne słuchanie gramofonu, picie herbaty, rozmowy o historii rodzin albo też historii rodzinnych czy wydarzeniach XX wieku mogą trwać całymi godzinami. I chociaż w Estonii działa około 60 prywatnych muzeów i 30 izb muzealnych, dotąd nie były one systematycznie sklasyfikowane czy też zbadane. Pirimagi poświęciła im swoją pracę doktorską. Interesuje ją m.in. to, dlaczego takie miejsca powstają, jak funkcjonują, w jaki sposób przechowują pamięć kulturową czy społeczną. Wiele prywatnych placówek powstało z pasji kolekcjonerskiej albo z obawy, że lokalne dziedzictwo może zniknąć. W czasie pandemii COVID-19 do placówek zaczęły trafiać ogromne ilości starych przedmiotów, które były odnajdywane na strychach oraz w opuszczonych gospodarstwach. Właściciele musieli nawet zacząć ustalać własne zasady przyjmowania eksponatów, bo brakowało miejsca. W takich muzeach nacisk kładzie się przede wszystkim na doświadczenia zmysłowe. Zamiast ekranów dotykowych odwiedzający mogą usiąść na sofie należącej na przykład do estońskiego folklorysty Jakoba Hurta, przeczytać osobiste listy bohatera narodowego Juliusa Kuperianowa, czy wziąć do ręki miecz Wikingów. Jak podkreśla badaczka, dzieci po takich wizytach często zaczynają interesować się historią albo też archeologią. Prywatne muzea starają się też stworzyć wyjątkową atmosferę. Gospodarze witają gości w strojach z epoki, częstują herbatą i tradycyjnymi potrawami, a czasem oferują nawet noclegi w pokojach urządzonych w stylu różnych dekad XX stulecia. Właściciele prywatnych muzeów narzekają jednak na brak wsparcia ze strony państwa i samorządów. Problemem są również przepisy utrudniające ratowanie starych przedmiotów czy reklamowanie takich miejsc przy drogach, tak żeby odwiedzający mogli tam łatwiej trafić. Badacze podkreślają, że większość takich placówek funkcjonuje tylko i wyłącznie dzięki społecznej pracy oraz pasji swoich właścicieli. Tymczasem w łotewskim Muzeum Rezerwacie w Turajdzie otwarto dwie nowe stałe ekspozycje. Jedna z nich zatytułowana została 8 wieków zamku w Turajdzie, a druga 7 wieżą zamku w Turajdzie. Choć wystawy są niewielkie, to muzealnicy podkreślają, że stanowią ważny krok w rozwoju placówki, a także zwiększaniu jej dostępności dla zwiedzających. Nowe ekspozycje zostały przystosowane zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak też dla niewidomych i słabowidzących. Historię można tam poznawać nie tylko poprzez czytanie, ale też dzięki dźwiękom, dotykowi i rozwiązaniom multimedialnym. Jedna z wystaw mieści się w najstarszej, 7 wieży średniowiecznego zamku. Zwiedzający mogą zobaczyć rekonstrukcję tego, jak wyglądała 500 lat temu. Zachowały się tam fragmenty XVI-wiecznych murów, strzelnice, a także elementy dawnych fortyfikacji. Dyrekcja muzeum podkreśla, że większość turystów odwiedzających Turajdę kieruje się przede wszystkim do zamku, dlatego stworzenie nowych ekspozycji właśnie w tym miejscu ma duże znaczenie strategiczne. Wystawy mają opowiadać historię zamku i regionu od XIII wieku aż po współczesność. Autorzy projektu zaznaczają, że zależało im na stworzeniu ekspozycji, która angażowałaby różne zmysły. Zwiedzający mogą zatem usłyszeć odgłosy przyrody, czy poznać historię miejsca poprzez interaktywne rozwiązania.

0: Ta informacja z Łotwy kończy dzisiejszy przegląd prasy z krajów bałtyckich. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
1: Ten przegląd przygotował dla Państwa Kamil Zalewski i tak rozpoczęliśmy drugą godzinę wtorkowego wydania audycji Wybieram Dwójkę. W tej godzinie będziemy wspominać artystkę, którą dziś żegnamy, artystkę wybitną, jedną z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych aktorek, Stanisławę Celińską. Występowała na scenach wielu teatrów, grała m.in. u Aksera, Łomnickiego czy Grzegorzewskiego. Jako aktorka filmowa debiutowała w filmie Andrzeja Wajdy i na ekranie można ją było podziwiać także w filmach m.in. Jerzego Antczaka czy Krzysztofa Zanussiego. Chętnie przyjmowała rolę prostych, ale charakterystycznych kobiet i pytana, dlaczego, mówiła, dobrze się nimi bawiłam, chętnie je przyjmowałam, bo dawały mi szansę odreagować dramatyzm życia codziennego, a tych trudnych doświadczeń w życiu Stanisławy Celińskiej nie brakowało. Była też znakomitą wokalistką, czego przykładem jest płyta nagrana z Royal String Quartet i my teraz sięgamy po jeden z utworów z tego albumu.

lursa, gwarno, a w zie męski wielki hałas i gwałt. O jednym ludzie mówią tutaj i tam. Na jasnej kruczy i na pańskiej trąbi o tym sto aut i szepcą sobie kuchty w cieniu bram. Pan Morecką zna dobry ton ze wszystkich stron, więc woła on: czego pan śpi? Obudź się i daj no pan mi rewii!

Dla was wszystko piękne, panie, wam niesiemy ten śpiew. O warszawianki z wami aż po sam gród. Tworzymy jedną dziś kompanię, stańcie wszyscy na zew. Panowie, serce ślemy wam do stóp. Prostak czy graf, z nami się baw. Z nami się baw i nie szczędź braw. Czego pan śpi? Obudź się i my damy ci rewi!

0: Cała Warszawa to kompozycja Zygmunta Karasińskiego w opracowaniu Bartka Wąsika do słów Andrzeja Własta. Stanisława Celińska, a także Bartek Wąsik i Royal String Quartet. Zmarłą dziś aktorkę po 17.30 wspomni krytyk teatralny Tomasz Mościcki. 12 minut po godzinie 17 w Pradze rozpoczyna się dziś już oficjalnie wiosna, ta praska wiosna. Będziemy dla Państwa wieczorem transmitować koncert inauguracyjny tegorocznego festiwalu prosto z Rudolfiną, gdzie orkiestrę symfoniczną Radia Praskiego poprowadzi dyrygent i kompozytor Petr Popelka. W oczekiwaniu na rozpoczęcie festiwalu spotkał się z nim Karol Furtak.
1: Gość dwójki.
2: Wybacz proszę, że zaczynam tak trywialnie, ale z twojej osobistej perspektywy, jak ważnym festiwalem jest festiwal Praska Wiosna?
3: Jeśli mogę się tak wyrazić, to jak pewnie Państwo wiedzą, festiwal Praska Wiosna jest w zasadzie wyborem tego, co najlepsze w czeskiej kulturze muzycznej w danym roku, w danym sezonie artystycznym. Z drugiej strony jest jego ważna historia, to znaczy to, że z perspektywy historycznej festiwal jest czymś bardzo istotnym dla czeskiej kultury i losów naszego narodu. Z mojej osobistej perspektywy natomiast to po prostu bardzo ważne wydarzenie. Urodziłem się w Pradze, tutaj dorastałem i w końcu studiowałem. Jako student chodziłem na mnóstwo koncertów organizowanych pod szyldem Praskiej Wiosny. To zawsze były wielkie przeżycia. Ja byłem jeszcze młody, a festiwal dawał możliwość posłuchania koncertów bardzo cenionych zespołów orkiestrowych pod dyrekcją uznanych dyrygentów i z udziałem docenionych już solistów i śpiewaków. Z perspektywy lat mogę stwierdzić, że doskonale jest móc dostrzegać to, jak zmienia się ten festiwal, jak się teraz rozwija. W zasadzie można powiedzieć, że dziś Praska Wiosna jest jednym z najważniejszych festiwali świata, także w zakresie festiwali muzyki nowej. Warto podkreślać, że rokrocznie na festiwalu występują zespoły muzyki dawnej, ale ten repertuarowy zakres w zasadzie się nie kończy. W programach jest zawsze sporo muzyki nowej, są także zamówienia kompozytorskie, które realizuje festiwal. Z satysfakcją się temu wszystkiemu przyglądam. Poza tym Praska Wiosna to nie tylko festiwal, to także konkurs, który podobnie staje się coraz ważniejszym wydarzeniem w świecie muzycznych konkursów.
2: A pamiętasz pierwszy koncert festiwalu, którego kiedykolwiek w życiu słuchałeś?
4: Yes, I remember. I don't remember the first one. Yeah, because you know, I was.
3: Pamiętam. Nie, jednak nie pamiętam. To na pewno było podczas studiów, ale ja wtedy wręcz za żarcie uczęszczałem na koncerty, więc trudno mi przywołać w pamięci ten jeden pierwszy koncert. W końcu najczęściej słuchałem 6-7 koncertów w ciągu jednego tygodnia. W tamtym okresie to było dla mnie naturalne, by starać się, aby w zasadzie każdy wieczór kończył się jakimś koncertem. Jak to się mówi, takie to były studenckie czasy. Dziś wygląda to już zupełnie inaczej. Są jednak takie wydarzenia festiwalowe, które były na pewno jednymi z pierwszych w moim życiu, a które do dziś pozostają żywymi wspomnieniami w mojej pamięci. To na pewno koncert Ensemble Intercontemporain w Pradze, choć akurat nie pod dyrekcją Pierre'a Bouleza. W programie była jednak jego kompozycja Le Marteau sans Maître, a wykonywana była ona razem ze słynnym utworem Schönberga Pierre Holliner. To zdecydowanie koncert, który pamiętam do dziś bardzo dokładnie. Również dokładnie pamiętam także francuski program prezentowany pewnego razu przez paryski zespół Orchestre National de France. Takich momentów jest naprawdę mnóstwo. Ale ten pierwszy koncert, o którym teraz wspomniałem, tak, to było coś zupełnie nowego. Wydarzenie, którego w okresie moich studiów nie można było po prostu doświadczyć. Nie można było przecież na co dzień w Pradze wysłuchać koncertu Ensemble Intercontemporain.
2: A co z pierwszym koncertem, który wykonywałeś na festiwalu jako muzyk? Domyślam się, że mogło to być jeszcze wydarzenie, w którym brałeś

0: udział jako kontrabasista. Tak, to znaczy byłem kontrabasistą, ale jakimś cudem nigdy nie zagrałem jako kontrabasista na koncercie Praskiej Wiosny. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak do tego doszło, ale tak, nigdy nie zagrałem jako muzyk z żadną z czeskich orkiestr, z którymi zdarzało mi się grać akurat na festiwalu. Co dość oczywiste, pamiętam natomiast swój pierwszy koncert Praskiej Wiosny jako dyrygent. To nie był koncert z czeską radiową orkiestrą, ale z innym zespołem z Pragi, z Praską Orkiestrą Symfoniczną, miejską orkiestrą znaną jako FOK. Przygotowaliśmy wtedy bardzo szczególny program muzyczny. Wykonywaliśmy m.in. pewien symfoniczny utwór Rafaela Kubelika, który jest postacią bardzo ściśle związaną z historią festiwalu Praska Wiosna. Bardzo rzadko dziś wykonuje się jego utwory. Zresztą niewiele osób nawet wie, że komponował. Znamy go najczęściej tylko jako legendarnego dyrygenta, a to była wielka, naprawdę rozbudowana symfoniczna kompozycja. Potem miałem jeszcze jeden koncert na Praskiej Wiośnie. I tak, to było dopiero w zeszłym roku. Dyrygowałem wtedy Wiener Symphoniker. Miało to dla mnie bardzo wielkie znaczenie. W końcu udało mi się do domu przywieźć moją wiedeńską orkiestrę i wykonać z nimi muzykę Ryszarda Straussa i Ludwika van Beethovena. To absolutnie unikatowy rodzaj doświadczenia.
1: Czyli dzisiejszy koncert jest także twoim debiutem podczas inauguracji Praskiej Wiosny. Zatem po raz pierwszy wykonasz na tym festiwalu Ma w Last Bedřicha Smetany.
0: Faktycznie, to będzie pierwszy raz, gdy wykonam Ma w Last na festiwalu Praska Wiosna. Rzecz jasna, prowadziłem już wykonanie tej kompozycji wiele razy. Nagraliśmy także moją ojczyznę z Praską Orkiestrą, to znaczy Orkiestrą Symfoniczną Radia Czeskiego. Płyta ukazała się 2 lata temu, a potem mieliśmy tournée z tym repertuarem. Wykonywałem także ten cykl z wieloma orkiestrami zagranicznymi, choć muszę przyznać, że wykonanie go na koncercie inaugurującym Praską Wiosnę to coś wyjątkowego. Coś, na co czekam z zapartym tchem.
1: Nie pamiętam w tej chwili, czy rok, czy 2 lata temu, ale zdarzyło się tak, że Praską Wiosnę otwierała nie czeska orkiestra. Ma w Last wykonała wtedy Berliner Philharmoniker. Wywołało to sporo kontrowersji. W tym roku wszystko odbywa się jak dawniej, zgodnie z tradycją. Ma w Last brzmi w wykonaniu czeskiego zespołu. Jak ważne dla ciebie jest, jako artysty i jako człowieka, to trwanie przy tak określonej tradycji? Czy w ogóle ma to jakieś znaczenie, że to akurat czeski zespół otwiera Praską Wiosnę wykonaniem Ma w Last Bedřicha Smetany?
0: Wiedzą Państwo, Ma w Last to kompozycja bardzo ściśle związana z czeską historią. Nie tylko historią zresztą. Bardzo trudno to opisać, ale w Ma w Last zawarte są te wszystkie stricte czeskie legendy. Blanik, Tabor, opowieść odwołująca się ściśle do czeskiej historii, ale Szarka na przykład oparta jest wyłącznie na legendzie dotyczącej historii. To dość skomplikowane, ale wiem jedno. Wszyscy w Czechach doskonale znają i rozumieją treść tych podań, tych legend. Kiedy pracuje się nad tymi poematami z czeskimi zespołami, nikomu nie trzeba mówić, co to jest Szarka albo czym jest w zasadzie w naszej kulturze Góra Blanik. Każdy Czech zna te opowieści i wszystko, co z nimi związane, dosłownie od dziecka. Natomiast często jest tak, że podczas pracy z zagranicznymi orkiestrami mówi się o tym wszystkim. Ale to dość zabawne z naszej perspektywy. Muzycy nie są w stanie wyobrazić sobie, jakie ma to naprawdę znaczenie. Blanik, Tabor, Szarka. Nawet jeśli poznają treść tych legend, nawet jeśli opowie się ją muzyką bardzo szczegółowo, okazuje się, że nie czują oni z tą muzyką związku tak silnego i tak osobistego, jak muzycy czescy. Nie twierdzę, że orkiestry spoza Czech grają tę muzykę źle. Znam doskonale interpretacje, wykonania na naprawdę najwyższym poziomie. Jednak ci muzycy nie są w stanie się tak zidentyfikować z tą muzyką jak my. Być może zresztą tego czegoś publiczność nawet nie odczuje, nie usłyszy. Ale my Czesi dosłownie kochamy to dzieło. To wspaniałe uczucie z perspektywy dyrygenta podczas prób. Wspólnie wykonywaliśmy Ma w Last

0: wiele razy. Wspomniałem, że nagraliśmy płytę z tym repertuarem, a to bardzo, bardzo długi okres pracy. Mimo to, muzycy mojej praskiej orkiestry nadal wykonują te kompozycje z uczuciem i z miłością. Bardzo chcą je wykonywać. Polecam serdecznie każdemu dyrygentowi móc pracować nad moją ojczyzną z czeskimi orkiestrami.
1: A jak często masz okazję wykonywać cały cykl Mavlast? Można spotkać tę muzykę w programach koncertów dość regularnie, ale raczej wybiórczo. Najczęściej, gdy się na nią trafia, to widzi się w programie Vełtava. Tak więc wykonanie całego cyklu to naprawdę rzadkość.
0: Tak, to dość rzadkie zjawisko w programowaniu koncertów. Faktycznie najczęściej gra się i słyszy Vełtavę. To zdecydowanie muzyka, która jest dziś jedną z najczęściej wykonywanych czeskich kompozycji w ogóle. Po prostu ten poemat stał się już bardzo popularny. I nie mam na myśli niczego złego. To w końcu wspaniała muzyka opowiadająca historię tej rzeki, prawdziwe muzyczne arcydzieło. Jednak z drugiej strony mamy poematy bardzo rzadko wykonywane. Myślę, że należą do nich ostatnie trzy. Nie, raczej ostatnie dwa z cyklu. To są Tabor i Blanik. Myślę, że to dlatego, że są one tak ściśle związane z naszą historią. To chyba ten najważniejszy powód, dla którego Tabor i Blanik za czeską granicą praktycznie nie istnieją. Nigdy nie usłyszę się francuskiej orkiestry grającej te akurat poematy, albo przynajmniej prawie nigdy. Z powodu tych dwóch kompozycji poematów, może trzech. Faktycznie Mavlast rzadko prezentowana jest jako cykl. Poza tym myślę, że jest także bardzo pragmatyczna przyczyna. Mavlast jako cykl trwa godzinę i 15 minut. Dlatego to muzyka bardzo wymagająca, szczególnie dla muzyków, którzy rzadko ją grywają albo jej nie znają. Bardzo trudno byłoby w ogóle przygotować tyle muzyki smetany podczas jednego standardowego cyklu prób przed koncertem, w programie którego zwykle jest uwertura, koncert, no i powiedzmy symfonia Brahmsa. Mavlast wymaga bardzo dużo pracy. To znaczy wtedy, kiedy gra się go z muzykami właśnie jako cykl i kiedy muzycy, jak to się mówi, nie mają tej materii pod palcami. Być może także dlatego bardzo rzadko słyszy się cały cykl sześciu poematów.
1: A który dyrygent, twoim zdaniem, najwięcej zrobił dla tradycji wykonawczej Mavlast?
0: Z mojej perspektywy, choć muszę zaznaczyć, że to bardzo subiektywna kwestia i zapewne każdy dyrygent wskazałby interpretację kogoś innego, jednak dla mnie to zdecydowanie interpretacja Wacława Talicha. Tak, nie wskazałem Rafaela Kubelika, to znaczy, żeby była jasność. Kubelik wykonał znakomitą pracę nagrywając Mavlast z Chicago Symphony Orchestra, a potem z czeskimi filharmonikami, kiedy już mógł wrócić do Pragi po aksamitnej rewolucji na początku lat 90. To absolutnie legendarne nagranie. Jednak tymi nagraniami, które osobiście traktuję jako punkty odniesienia dla swoich interpretacji, są nagrania właśnie Wacława Talicha. Jest choćby takie nagranie pod batutą Talicha, które odbyło się w 1939 roku. To rejestracja koncertu. Talich prowadził wtedy czeską orkiestrę filharmoniczną. Zdecydowanie uważam to nagranie za wyjątkowe. Proszę tylko pomyśleć. Jest rok 1939. Atmosfera polityczna się zagęszcza. W powietrzu czuć już wybuch II wojny światowej. A Talich wykonuje właśnie z czeskimi filharmonikami Mavlast. Ta interpretacja zawiera w sobie pokłady wielkiej mocy oddziaływania muzyki smetany. Bardzo polecam Państwu wysłuchanie jej. Znajdą ją Państwo bez problemu w popularnych serwisach internetowych. Być może zresztą to właśnie ona spowodowała, że z mojej perspektywy to właśnie Wacław Talich jest tym dyrygentem, który ustanowił jakościowy standard wykonywania poematów z cyklu Moja Ojczyzna.
1: Dziękuję za to wyjaśnienie, choć przyznam, że założyłbym się, że wskażesz właśnie Rafaela Kubelika. Tak czy inaczej, porozmawiajmy proszę choć chwilę nie o Mavlast i Praskiej Wiośnie. Pomówmy o muzyce Bohuslava Martinu. Wykonujesz jego twórczość, nagrałeś między innymi jego koncerty skrzypcowe z Józefem Szpaczkiem. Moim zdaniem to jeden z najbardziej niedocenionych kompozytorów XX wieku. Skąd twoim zdaniem ta, powiedzmy, zła prasa jego muzyki? Dlaczego tak rzadko prezentuje się jego twórczość poza Czechami, no i może poza

0: Stanami Zjednoczonymi.
1: Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że Martinů był jednym z najbardziej produktywnych kompozytorów w całej historii muzyki. Naprawdę, napisał mnóstwo muzyki. Wiemy z relacji jego bliskich, że kończył jeden utwór i dosłownie nie wstawając od biurka zaczynał następny. Był więc wręcz ekstremalnie

0: to zupełnie szczerze, choć uważam, że napisał prawdziwe arcydzieła. Mam na myśli choćby szóstą symfonię, operę Julietta, epos o Gilgameszu. Utworów tego pokroju jest w jego dorobku naprawdę wiele. Jednak są też kompozycje mniejszej klasy gatunkowej. Zresztą myślę, że ten problem dotyczy nie tylko Martinu. Spotykamy go w przypadku wielu tak produktywnych kompozytorów. Myślę, że dobrym przykładem jest tu także Darius Milhaud. On napisał podobną liczbę utworów co Martinu i w jego przypadku także zdarzają się kompozycje o nieco gorszej jakości niż te najbardziej docenione utwory. Podobnie było w przypadku nawet Dymitra Szostakowicza. Nie wszystkie 15 kwartetów smyczkowych, które napisał, to arcydzieła swojego gatunku. Myślę, że w przypadku Martinu to jednak tylko jedna strona tego medalu. Paradoksalnie problemem jest także to, że Martinu naprawdę odnalazł swój własny, unikatowy język kompozytorski. Mam na myśli to, że wystarczy usłyszeć kilka taktów jego kompozycji i od razu jest się pewnym, że to muzyka Bohuslava Martinu. Wiedzą Państwo, wygląda to dobrze, ale tu rodzi się kolejny zarzut, który można wystosować wobec jego muzyki. Po prostu wiele jego kompozycji brzmi do siebie bardzo, wręcz bliźniaczo podobnie. Bardzo trudno choćby jest uchwycić słuchowo jakiekolwiek różnice pomiędzy jego drugą a trzecią symfonią. Podobnie jest z niektórymi z jego kwartetów smyczkowych. Ta muzyka po prostu brzmi do siebie bardzo podobnie i po chwili publiczność traci nią zainteresowanie. Wiedzą Państwo na pewno, co mam na myśli. Mimo wszystko, choć nie przepadam za tym określeniem, Bohuslav Martinu jest jednym z moich ulubionych kompozytorów. Naprawdę uwielbiam jego muzykę. Poza tym mam do niego sentyment, po prostu. Martinu urodził się w małej miejscowości Policzka. Mój dziadek tam mieszkał, tak więc jako mały chłopiec wielokrotnie z zaciekawieniem przechadzałem się po małej ojczyźnie Bohuslava Martinu. Poza tym jest coś, co nas łączy. Sam Martinu miał wielkie przywiązanie do czeskiej muzyki, czeskiej kultury w ogóle i do pamięci o czeskiej historii. To było bardzo znaczące dla Martinu, a mnie to po prostu porusza. Tym bardziej, że przecież z powodów politycznych, gdy już wyemigrował, nigdy nie było mu dane wrócić do Czech, do naszej ojczyzny. Mimo więc, że żył w Szwajcarii, we Włoszech, w Paryżu i Stanach Zjednoczonych, zawsze pielęgnował w sobie ten sentyment do czeskiej kultury. To czyni go kompozytorem bardzo wyjątkowym i być może także jest swego rodzaju kłopot dla żywotności jego muzyki. Myślę, że dla wielu środowisk z zagranicy trudnym do pojęcia jest tego rodzaju sentyment. Jestem jednak przekonany, że trzeba dbać o jego pamięć. W mojej opinii Bohuslav Martinu jest bowiem autorem naprawdę znaczących muzycznych arcydzieł.
1: Na koniec pozwolę sobie zapytać Cię o Twoje plany, a może marzenia repertuarowe. Gdybyś mógł wskazać jeden utwór, który naprawdę chciałbyś zaprezentować na festiwalu Praska Wiosna, co by to była za kompozycja?
0: Jest przynajmniej kilka takich kompozycji, to znaczy utworów, które naprawdę chciałbym zaprezentować na festiwalu Praska Wiosna. To na przykład Notation Pierre'a Bouleza. Bardzo wyjątkowy utwór, który w mojej opinii zasługuje na to, by zaprezentować go w Pradze. Chciałbym też jednak zaprezentować na festiwalu nieco niemieckiego repertuaru operowego. Powiedzmy w formule wykonania koncertowego. Myślę o utworach, które relatywnie rzadko można usłyszeć w Czechach, takich jak na przykład Elektra Ryszarda Strausa. Z drugiej strony może warto byłoby sięgnąć po wybrane fragmenty wielkiego wagnerowskiego cyklu Pierścień Nibelunga. To tylko kilka tego rodzaju przedsięwzięć. Prawda jest taka, że lista dzieł, które chciałbym zaprezentować na festiwalu Praska Wiosna, jest zdecydowanie dłuższa.
2: Z Petrem Popelką rozmawiał Karol Furtak, a my czekamy na ten wieczorny koncert, wieczorną transmisję. Przypomnę, od godziny 20 w Filharmonii Dwójki transmisję koncertu inauguracyjnego festiwalu Praska Wiosna. A w międzyczasie słuchamy muzyki czeskiej z udziałem Petra Popelki. Grają Orkiestra Symfoniczna Radia Praskiego i Jan Bartosz. To trzecia część koncertu fortepianowego S-dur Antonina Reichy.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 17:37. Dziś dotarła do nas smutna informacja. Informacja o odejściu wybitnej artystki, aktorki teatralnej, filmowej Stanisławy Celińskiej. W studiu jest Tomasz Mościcki. Witaj.
1: Kłaniam się Państwu.
0: No właśnie, dla Ciebie które z tych wcieleń Stanisławy Celińskiej, znakomitej aktorki, także aktorki śpiewającej, było takie najbardziej zapadające w pamięć?
1: Nie, no myślę, że jedno i drugie, trzecie i czwarte, więc ja myślę, że to jest tak. Ja myślę sobie tak, no to są moje takie pierwsze refleksje po tym, kiedy dowiedziałem się o śmierci Celińskiej, kiedy wpadłem do państwa do studia, właściwie no troszkę niezapowiedziany. Zadałaś mi tym, ja po prostu tego nie wiem. Ja miałem jeszcze okazję widzieć ją jako aktorkę. I teraz sobie to uświadomiłem, że po raz pierwszy na scenie w Teatrze Ateneum w 1981 roku, więc to już jednak strasznie dawno temu, bo ona grała w Balu Manekinów, w słynnym przedstawieniu Teatru Ateneum. Grała jeden z manekinów kobietę, a proszę Państwa, to było przedstawienie z 1974 roku. Ja jej widziałem 45 lat temu i potem ją widywałem na scenie Teatru Współczesnego, na scenie Teatru Dramatycznego. Potem także na tych progresywnych scenach, które zmieniały oblicze polskiego teatru. To znaczy Teatru Rozmaitości, zanim jeszcze się stał TR Warszawa. Potem w Nowym Teatrze Krzysztofa Warlikowskiego, więc to też pokazuje taki ogromny wachlarz możliwości i taką ogromną ewolucję, którą przeszła sztuka aktorska Stanisławy Celińskiej, bo przypomnijmy, ona zadebiutowała jeszcze jako studentka Warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w 1968 roku w Teatrze Współczesnym u Jerzego Kreczmara, a więc reżysera należącego jeszcze do tej generacji, która edukację teatralną odbierała tuż przed wybuchem II wojny światowej i która kształtowała ten teatr w pierwszych latach, zresztą to były najwspanialsze lata polskiego teatru, w tych pierwszych dziesięcioleciach po zakończeniu II wojny światowej. No a potem widzieliśmy ją, była aktorką Erwina Aksera, aktorką Macieja Englerta, Krzysztofa Warlikowskiego. No więc widać, że jak jest jednak ogromny wachlarz możliwości i także ogromny wachlarz możliwości aktorskich, bo przecież tam były role i dramatyczne i były także role komediowe, więc to była aktorka no niesłychanie wszechstronnej. W każdej z tych, w każdej właśnie pytałaś, czy to pierwsze, czy to drugie, czy trzecie, czy czwarte. Ja nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, bo ona po prostu była wspaniała we wszystkim, co robiła. No także jako Madame de Musique, prawda, że to była wielka, to nie można powiedzieć o niej wokalistka, ja nienawidzę w ogóle tego słowa. Ona była pieśniarką.
0: No
1: ona była po prostu pieśniarką.
0: Znakomitą wykonawczynią tak zwanej piosenki aktorskiej.
1: No tak, ale Monika, ale to się ciągle mówi na to, to jest pieśniarka, proszę Państwa, nie wokalistka. Pieśniarka, wedeta.
0: To ciekawe, co powie o Stanisławie Celińskiej właśnie w tym wokalnym wcieleniu Bartek Wąsik, pianista, kompozytor, z którym teraz się łączymy. Witaj, Bartku.
2: Dzień dobry.
1: Kłaniamy się.
0: Miałeś okazję z Stanisławą Celińską współpracować chociażby przy tej znakomitej płycie Nowa Warszawa, po nagranie, z której już Wybieram Dwójkę dziś sięgaliśmy. To było bardzo ważne wydarzenie, wydanie tej płyty dla Stanisławy Celińskiej. Jaką z twojej perspektywy, właśnie muzyka, pianisty, kompozytora, aranżera, artystką, wokalistką była Stanisława Celińska?
2: No tutaj się właśnie dołączę do wcześniejszej wypowiedzi. To po prostu była jakaś taka kosmiczna wszechstronność, bo...
1: I ogromna prawda jeszcze w tym wszystkim.
2: I ogromna prawda, właśnie. Z jednej strony Stanisława Celińska łamała nam wszystkim serca w piosence Warszawa ma, a z drugiej strony nas rozśmieszała w piosence Cała Warszawa, czy piosenkę Bajmu Taka Warszawa była w jej interpretacji po prostu jakimś takim niezwykłym hymnem, który po prostu porywał, pamiętam, publiczności, czy to graliśmy w Warszawie, czy graliśmy w Wejherowie, to miałem wrażenie, że ktokolwiek tego słuchał w tym momencie, czuł się w 100%, a nawet i 200% warszawiakiem.
1: Wie pan co, ja się zastanawiałem, słuchając tego, jak ona śpiewa Cała Warszawa, to był przecież finał jednej z rewii Teatru

0: Teatrzyku Morskie Oko. Co by powiedzieli wykonawcy tego finału, gdyby usłyszeli coś takiego, co się w teatrze nazywa właściwie zaaranżowane i zaśpiewane wbrew temu tekstowi?
1: Tak, tak. To jest... o tyle miałem szczęście w tym wszystkim jeszcze, że nasze umiejscowienie na scenie było takim bardzo bliskim umiejscowieniem, więc ja byłem mniej więcej jakieś 2 metry od Stanisławy, więc grając mogłem patrzeć na nią, patrzeć na jej mimikę. Publiczność słyszała jej głos, który był zbierany przez mikrofon. Ja słyszałem też ten głos, który był jeszcze tym głosem wychodzącym właśnie z jej strun głosowych, z jej ciała, czyli z takiej totalnej prawdy, bo właściwie na tym albumie Nowa Warszawa właśnie to Stanisława jest tą Warszawą, tym miastem też po przejściach, tym miastem, które się podniosło z gruzu, które podniosło się z kolan. I ona powtarzała, że rzeczywiście ta płyta była dla niej bardzo ważna, ona też tą płytą w ogóle jakby wróciła do takiego śpiewania, że tak powiem, serio. Chociaż nie była wokalistką, tak, to słowo już tutaj padło. I właśnie myślę, że pieśniarka to jest...
0: Nie wiem, to się przed chwilą mówią wedeta.
1: Zdecydowanie lepsze, tak, słowo, więc... Ona była magnetyzująca od samego wejścia na scenę. Zresztą ja pamiętam też doskonale te nasze przejścia od garderoby do wyjścia na scenę. Często szliśmy właśnie pod rękę albo za rękę. Lubiła zawsze Stasia tak też przy ukłonach kłaść swoją dłoń na mojej. Kiedy się kłanialiśmy, ona bardzo często stosowała taki gest, który mnie w jakiś sposób rozczulał, bo czułem rzeczywiście to jej ciepło, ale też właściwie to jej takie rozgrzanie, które było takim rozgrzaniem wynikającym właśnie z tych emocji, które też w niej buzowały, bo zdarzało się jej płakać i ja zdawałem sobie sprawę z tego, że ona jest aktorką, ale i pytałem ją też o to i ona powiedziała nie Bartek, to są prawdziwe łzy, ja to miasto kocham, ja w tym projekcie się oczyszczam, to jest jakiś katarzis dla mnie i kiedy dany artysta przeżywa takie oczyszczenie na scenie, wielki artysta, to ta siła energetyczna tego oczyszczenia ona się naprawdę odbija na innych. I tak jak mówię, ja byłem od niej dosłownie, nie wiem, oddalony o 2 metry, więc byłem zarażony tym wszystkim. Zresztą bardzo, bardzo też Stasia... była z jednej strony poważna, skupiona, ale z drugiej strony też oczywiście tam była masa wygłupów i też ją tak zapamiętuję. Ona bardzo lubiła, kiedy sobie graliśmy bardzo jakieś lekkie utwory, tak żeby po prostu złapać jakiś taki dystans, ale ona też sama siadała za fortepianem i na przykład bardzo lubiła Chopina, kochała Chopina. I grała utwory Chopina.
0: No bo z muzycznej rodziny przecież.
1: Tak, tak. Ale jednocześnie też potrafiła przechodzić w jakieś bluesy i udawać po prostu jakąś czarną artystkę, która i naprawdę robiła to znakomicie. Robiła to znakomicie tak, że wszyscy się nagle odwracaliśmy i myśleliśmy, wow, co tutaj się właśnie wydarza w tym momencie.
2: Ty wspomniałeś, Bartku, o tej niezwykłej charyzmie. Ona chyba wynikała właśnie nie tylko z talentu i z doświadczenia aktorskiego, ale także z doświadczenia życiowego. Powiedziałeś o tym, że śpiewając o Warszawie podnoszącej się z gruzów, śpiewała też trochę o sobie.
1: Tak.
2: Zastanawiam się, czy również dzieliła się z artystami, z którymi współpracowała właśnie też tego rodzaju doświadczeniami, czy o tym opowiadała.
0: Tak, właśnie, bo ja myślę, przepraszam, jeżeli mogę wejść w tę rozmowę, ona dla mnie też jest no, taką zupełnie niesłychaną ludzką historią. Kogoś, kto wydawało się, że znalazł się już kompletnie na dnie i okazało się, że od tego dna się odbił i zrobił z siebie kogoś jeszcze zupełnie innego w dodatku. Przecież ona po tym swoim straszliwym alkoholowym epizodzie, o którym mówiła, bez ogródek zresztą, bardzo szczerze, to też należy jej się za to wielki szacunek, to przecież stanęła na scenie i na estradzie osoba o zupełnie zmienionych warunkach scenicznych. Z subtelnej, tak, tak, młodej dziewczyny nagle przysadzista pani z ogromną nadwagą. Ona się tego w ogóle nie wstydziła i zrobiła sobie z tego no, jeszcze taką swoją ogromną siłę.
1: Tak i właśnie to jest bardzo ciekawe, że tak naprawdę

0: Ona wtedy wpłynęła w jakieś takie niezwykłe wody interpretacji ról, które dostawała właśnie, tak jak tutaj był wspomniany wcześniej, czy Krzysztof Warlikowski, czy Grzegorz Jarzyna, to były role, które no po prostu zapamiętywałem na bardzo. Pamiętam do dzisiaj tak naprawdę. W którymś momencie pamiętam też, że właśnie Stasia już miała dosyć jakby tych ról i
1: tak, i ona odeszła
0: i
1: w pewnym momencie.
0: Tak, sobie ona wtedy odeszła, ale też pamiętam, że ona tak się właśnie dzieliła ze mną, że tak mówi, wiesz, czasami jestem taka bardzo zmęczona, że tak strasznie mi się już nie chce, że już tyle zrobiłam, więc ja tak sobie dzisiaj jeszcze pomyślałem, że mam nadzieję, że Stasiu, jest ci teraz tam dobrze, gdziekolwiek jesteś teraz i że właśnie, że nareszcie, ona też bardzo, bardzo zresztą lubiła takie, to było też takie w niej piękne, że poza sceną, właśnie poza tym momentem tej takiej magii była naprawdę taką zwyczajną panią, że tak powiem, która zakładała na siebie zwykły sweter, zwykłą spódnicę, pakowała swoje rzeczy do torby, do torebki, ale też czasami do po prostu reklamówki. To nie wynikało z... Po prostu tak miała. Pamiętam, jak jej pomagałem się pakować. I ona tak odchodziła, jeszcze zakładała czapkę, machała no do widzenia i wiedziałem, że ona idzie do swoich ukochanych piesków, z którymi wyjdzie na spacer i że będzie się gdzieś tam po prostu przemieszczać pokoncertowo nocą przez Ursynów, więc po ulicach Ursynowa i to mnie też jakoś tak bardzo, bardzo wzruszało, więc no niesamowita postać.
1: To jeżeli pan pozwoli, to ja wobec tego też dołączę do tego moje wspomnienie, takie związane ze Stanisławą Celińską. Takie moje pierwsze, no niemal takie, no niemal naoczne, no osobiste zetknięcie z nią w piwnicy na Nowym Mieście, 1984 rok. Ja miałem wtedy 19 lat i to było słynne takie jej przedstawienie. Ja widziałem chyba jedno pierwsze albo drugie, De Profundis, według księgi Hioba. I to było takie wspaniałe, wielkie, artystyczne i ludzkie doświadczenie. I taką Stanisławę Celińską będę pamiętał, przecież minęło już ponad 40 lat.
2: Żegnamy dziś Stanisławę Celińską, wybitną aktorkę. Jeszcze wiele, na pewno miejsce na naszej antenie i dorobkowi poświęcimy. Za to wspomnienie dziś dziękuję pianista Bartek Wąsik. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: I krytyk teatralny Tomasz Mościcki wspominali Stanisławę Celińską w dniu jej śmierci, a my sięgamy teraz po jedno z nagrań ze wspomnianej płyty z głosem Stanisławy Celińskiej.
3: Mam tak samo jak ty.

0: To sen o Warszawie, utwór Czesława Niemena w opracowaniu Bartka Wąsika. Bartek Wąsik, Royal String Quartet i głos Stanisławy Celińskiej. Słuchają Państwo Dwójki, za 5 minut wybije 18.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Tadeusz Rzęczykowski, rocznik 1907, podczas wojny kierował akcją N, antyniemiecką propagandą dywersyjną. W powstaniu pełnił funkcję szefa Wydziału Propagandy AK. Był szefem Jana Nowaka-Jeziorańskiego. W wolnej Europie role się odwróciły. Nowak ściągnął go z Londynu do pierwszej redakcji RWE. Wspomina Tadeusz Rzęczykowski, przybrane nazwisko Zawadzki, pseudonimy wojenne Kania i Kowalik.
5: Ja pracowałem w Dzienniku Polskim jako jeden z redaktorów i dowiedziałem się, że w Ameryce robią jakieś polskie radio i akurat w tym czasie otrzymałem list w Ameryki, że jest taki pan Bodeński, on by chciał, czy ja bym czegoś do nich nie pisał, do tej stacji. Ja się pytam, jaka to jest stacja? A no, nadaje tam zajęć raz dziennie, nie mają jeszcze programów. No więc ja zacząłem tam co jakiś czas pisać jakieś artykuły. W 50. zdaje się pierwszym roku to się zaczęło i dopiero później się okazało, że w 52. roku robią Radio Wolna Europa. I rzeczywiście przyjechali Amerykanie, zwrócili się między innymi i do mnie, do kolegi Nowaka, prawda, ja powiedziałem, że nie.

0: Ja się zostanę tutaj w Londynie, a kolega Nowak zgodził się, oni się zgodzili go przyjąć i tak się zaczęła tak zwana Radio Wolna Europa. To się rozkręcało. W dwa lata później, mnie tam ciągle namawiali, żebym ja tam się przeniósł, ja się zgodziłem. Mniej więcej w 1954 roku pojechałem do Monachium. Tam się zaczęła moja praca, która właściwie prawie 20 lat trwała. Radiostacja była wtedy obsadzona przez ludzi o dobrych, wyjątkowo dobrych walorach kwalifikacyjnych jako dziennikarzy, ludzi ideowych, którzy to traktowali nie tylko jako posadę zarobkową na życie, ale jako pewne zadanie, w jaki sposób możemy krajowi dopomagać, w jaki sposób wpływamy na kraj, dajemy informacje ludziom do wytrwania, dajemy materiały do walki z propagandą komunistyczną, z fałszowaniem w historii i piętnujemy terror, który był narzędziem władzy z tego okresu bardzo wyraźnie. Także w ten sposób już skończyła się moja praca, przyjechałem do Londynu. I stąd jeszcze przez długi czas, dopóki istniała Wolna Europa, posyłałem nagrane audycje na rozmaite tematy historyczno-polityczne.
1: Tadeusz Rzęczykowski-Zawadzki był zaliczany do nieprzejednanych wrogów komuny. W zasobach IPN znajdujemy dokument pod przydługim tytułem Wykaz osób znanych z wystąpień antysocjalistycznych, mogących zagrażać wizytom państwowym. O Tadeuszu Rzęczykowskim-Zawadzkim z Radia Wolna Europa czytamy. Specjalizuje się w szkalowaniu aparatu bezpieczeństwa PRL i KGB. Jest wyjątkowo zaciekły w atakach personalnych na przywódców krajów socjalistycznych.
2: Do jazzowego klubu Dwójki już za kilka chwil zaprosi Państwa Roch Sieciński. Michał Jakubik pozostaje za konsoletą, a my już się żegnamy, mając nadzieję, że będą Państwo z nami także w jutrzejszym wydaniu audycji Wybieram Dwójkę kilka minut po 16. Elżbieta Szymkowska, Monika Kopcik i Monika Zając. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Ja wybieram to, co ma dla mnie sens. Mnie chodzi o to, żebym się pomęczył, a żebym może skręcił w drugą stronę niż zwykle. Zrobił coś nowego, co mnie zaskoczy, czemu mogę nie podołać. To mnie interesuje.
5: Na spotkanie z aktorem teatralnym i filmowym Jackiem Braciakiem zapraszam w najbliższą środę o 19.10. Monika Pilch.
3: Autopromocja.
6: Był program drugi Polskiego Radia, minęła 18.
3: Jazzowy klub Dwójki.
6: Roch Sieciński, dzień dobry. Dziś w programie spotkanie z kontrabasistą i kompozytorem Jaromirem Rusnakiem. Artysta będzie gościem audycji, ale dotrze do nas za mniej więcej kwadrans, więc już teraz na tę rozmowę i spotkanie z Jaromirem serdecznie zapraszam, ale naturalnie pierwsza część jazzowego klubu Dwójki nie upłynie nam w ciszy. Mam ze sobą rewelacyjną płytę, którą już kiedyś Państwu zapowiadałem. To może mały fragment dla przypomnienia.

Tak zaczyna się morski tryptyk Adama O'Farrilla. Za nami jeden z singli, które miałem przyjemność prezentować Państwu jakiś czas temu, a ponieważ cała płyta tego wybitnego trębacza ukazała się na rynku już 20 marca, no to czas najwyższy do niej wrócić, nadrobić tę zaległość i zaprezentować nieco więcej dźwięków. Dla przypomnienia, album zatytułowany jest Elephant, a O'Farrill zarejestrował go w towarzystwie młodej amerykańskiej pianistki Yvonne Rogers. Na basie gra Walter Stinson, a na perkusji Russell Holtzman. Oto trochę dłuższa dawka muzyki od tego brooklińskiego kwartetu. Można się w tych dźwiękach rozpłynąć.

tak wiele inspiracji na pojedynczym albumie. Nie ma co ukrywać. To moim zdaniem przynajmniej jedna z najciekawszych fonograficznych propozycji ostatnich tygodni, miesięcy być może. Płyta Elephant Adama O'Farrilla i jego kwartetu. To już kolejna autorska płyta Trębacza i muszę przyznać, że każda do mnie trafia, choć są od siebie bardzo różne. Już jego praca w charakterze sidemana pozwala nazwać go jednym z najważniejszych trębaczy swojego pokolenia. Ma niespełna 32 lata, a jeśli ktoś miał co do tego jakiekolwiek wątpliwości, to te solowe dokonania powinny je rozwiać. Zatem zgodnie z oczekiwaniami jest po prostu świetnie. Zegar pozwoli nam jeszcze tylko na jeden utwór z tego krążka, nie traćmy więc czasu, posłuchajmy.

Słuchają Państwo Dwójki. Zgodnie z zapowiedzią, do godziny 19 bohater będzie jeden. Adam O'Farrill to był tylko piękny wstęp do dzisiejszego tematu, czyli spotkania z naszym gościem. Gość jest już w studiu, ale ja proponuję, aby przed rozmową usłyszeć dosłownie minutę jego gry.

0: Tak brzmi kontrabas naszego gościa. Pora usłyszeć jego głos. W studiu dwójki Jaromir Rusnak. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszymy, że udało ci się odwiedzić program Drugi Polskiego Radia. Zaraz powiemy, czemu nie jest to wcale takie oczywiste. No ale muszę przyznać, że ten kontrabas brzmiał pięknie. Kiedy można sobie pozwolić na tak precyzyjne zarejestrowanie tych flażuletów na sam koniec, no to znaczy, że jest duży komfort i po stronie wykonawcy, ale też reżysera dźwięku. Ty jesteś zadowolony z jakości tego nagrania, o którym dziś porozmawiamy?
1: Jak najbardziej.
0: Dopieszczałeś je brzmieniowo, czy po prostu znalazłeś miejsce, które było stworzone do tego, żeby taką właśnie muzykę nagrywać?
1: Współpracuję z realizatorem, z którym generalnie znamy się całe życie i razem wybieraliśmy studio, w którym możemy to zrobić, oraz mieliśmy czas po prostu na dopieszczenie. Jest to Kosma Standera, z którym współpracuję też praktycznie przy każdych moich produkcjach muzycznych. I w związku z tym miałem o tyle komfort, że mogłem pojechać do niego i zrealizować nagranie tak, jak bym chciał, żeby brzmiało.
0: No i to się udało, gratulujemy. A rozmawiać będziemy o nagraniu, które wbrew pozorom nie jest nagraniem solowym. To płyta Everlasting Suite. I mimo, że to suita, to będziemy wybierać utwory w nieco innej kolejności niż je ułożyłeś, co zaburza absolutnie twój pomysł, prawda?
1: No, myślę, że damy radę.
0: Tak. Dobrze, to powiedz, skąd przyjechałeś? No bo nie jesteś debiutantem, ale myślę, że Jazzowy Klub Dwójki to dobre miejsce, żeby przedstawić się słuchaczom programu drugiego, przedstawić się fanom jazzu. Już wiemy, że jesteś kontrabasistą. Ja powiem, że kontrabasistą, który przyleciał do nas z Mediolanu.
1: Dokładnie. Od 5 lat żyję i tworzę w Mediolanie. Właśnie płyta została nagrana z muzykami włoskimi. Z pochodzenia jestem z Krakowa. Kończyłem tam też akademię, licencjat na akademii, a magisterkę skończyłem w Mediolanie, właśnie w konserwatorium.
0: Cóż za dziwny pomysł, muszę to powiedzieć, bo wielu muzyków z Polski wyjeżdża za granicę na studia. Świat jest otwarty, wiele można się nauczyć. Ten główny kierunek to jednak północ i Skandynawia, czy to Odense, czy Kopenhaga. Teraz ostatnio też Oslo. Wielu wyjeżdża na zachód, na przykład do Amsterdamu, tam świetne studia. No a do Włoch, czemu do Włoch?
1: Przede wszystkim słońce i makarony.
0: I to właściwie w zupełności satysfakcjonuje pytającego. Natomiast muszę subiektywnie powiedzieć, że włoski

0: sceneryzowana nie jest tą najsilniejszą w Europie. Mam wrażenie, że jednak wyjechałeś ze środowiska, które ma, mogę to powiedzieć jako patriota jazzowy, lepszych instrumentalistów niż to włoskie środowisko.
1: Zauważyłem na pewno, że sekcja rytmiczna w Polsce jest dużo mocniejsza, bo jeśli chodzi o dęciaki, spotkałem się po prostu z ludźmi, którzy grają naprawdę na niesamowitym poziomie. Problem jest taki, że we Włoszech ludzie po prostu nie nagrywają płyt. W związku z tym nie słychać tego, co się dzieje obecnie na scenie. I to wszystko wychodzi po klubach, na festiwalach i tak dalej. A jakby do świata nie dociera to, co mogłoby docierać.
0: Bo Włosi z natury są dość leniwi, prawda?
1: Tak.
0: Ale sens wydawania płyt to jest taki temat, który mógłby nam posłużyć za naprawdę dużą, długą audycję. Cieszymy się, że w tych dzisiejszych cyfrowych, streamingowych czasach ty jednak płytę wydałeś. Everlasting Sweet w naszym odtwarzaczu. Posłuchajmy nieco większej dawki muzyki i zaraz wrócimy do rozmowy z Jaromirem Rusnakiem, autorem tego materiału, no i kontrabasistą, jak już państwo wiedzą.

0: mówię do Jaromira Rusnaka, który jest gościem Dwójki. W pierwszej części naszej rozmowy powiedziałem o tym, że zaburzymy kolejność prezentowanych utworów, a ona ma ogromne znaczenie, bo to jest w jakiś sposób no, album koncepcyjny.
1: Tak. Jest to suita, która tak naprawdę od początku do końca przeplata różne motywy, które można zobaczyć w intro, w pierwszym numerze, później w części pierwszej, części drugiej, części trzeciej i domyka się outrem, które spaja wszystkie trzy główne części. Jest to taki zlepek, myślę, i kończy się finalną frazą moją, takim dopowiedzeniem.
0: Choć to muzyka instrumentalna, to jaką historię opowiadasz tą suitą?
1: Jest to historia i tak naprawdę moje przeżycia na emigracji, czyli wszystkie początki niepewne w momencie, kiedy przyjechałem tam, nie znałem jeszcze języka, bo w ramach studiów, że tak powiem, się nauczyłem. Ale początki
0: czyli
1: były...
0: pojechałeś do Włoch, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, nie znając włoskiego, Włosi raczej nie są narodem zbyt anglojęzycznym, w sensie, że to trochę tak jak we Francji, że nie wszyscy tam mówią na tyle komunikatywnie, nie wiem jak było w murach Akademii.
1: Bardzo tak jak opisałeś. Okay. W związku z tym nie miałem wyjścia, tylko od razu się nauczyć spiąć się i przynajmniej te podstawowe terminy opanować w ciągu miesiąca, bo nie było innego wyjścia. Jako, że miałem sporo czasu też, bo mogłem studiować i nic innego nie robić. Bardzo dużo czasu poświęciłem właśnie na naukę języka, żeby być w stanie się komunikować z ludźmi. I przed w ogóle wyjazdem miałem 8 lekcji z native'em gdzieś w Krakowie. Udało mi się go znaleźć.
0: No szczęśliwie wiele tych terminów muzycznych jest po włosku, więc to może trochę ułatwiało, ale te pierwsze godziny w akademii to pewnie trochę stracony czas.
1: Nie do końca. Mm-hmm. Coś tam dukali. Byli niektórzy koledzy z roku, którzy byli mi w stanie pomóc z, że tak powiem, z wytłumaczeniem tego, co się dzieje. Aczkolwiek największą pomocą było spotkanie się z jednym Włochem, pianistą, który wytłumaczył mi właśnie całą terminologię muzyczną i sam fakt, który sprawiał mi największy problem, było to, że Włosi używają solmizacji, czyli przestawić się z systemu niemieckiego czy angielskiego na solmizację było naprawdę dużym, to duże wyzwanie.
0: Ale wróćmy do muzyki, czyli ta suita opowiada o tym, jak przyjechałeś, byłeś trochę niepewny, musiałeś odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Kolejny etap, to rozumiem, ta akceptacja z dwóch stron i zadomowiłeś się i rozumiem, że ta suita przeprowadza nas przez ten proces.
1: Dokładnie. Pierwsza część jest dosyć niepewna i rozwija się stopniowo. Ma ten jeden takt, który tam wybija ten stabilny rytm, do którego się przyzwyczailiśmy na 4/4. Jest ten jeden takt dodany na 7/8 i to jest właśnie ta przysłowiowa noga, która się podwija w niektórych miejscach. Później przechodzi na reflecting, które opowiada o... Był to taki moment, w którym nie wiedziałem, gdzie mam dokładnie pójść, co zrobić, więc ten flażolet, o którym wcześniej wspomniałeś, jest to taki pewnego rodzaju, nie wiem, zbiór myśli.
0: Moment przed podjęciem decyzji.
1: Tak, dokładnie. Mantra, która mnie prowadzi, w którą stronę pójść. I jest później część druga, Behold, i jest to generalnie prezentacja mojego kwartetu, ludzi, z którymi gram od tak naprawdę początków, odkąd przyjechałem do Mediolanu. I później przechodzi na trzecią część, która jest już takim, no właśnie taką akceptacją, rozluźnieniem, i ja tę część napisałem w ogóle po wycieczce do mojego znajomego w góry nad Lago Maggiore, gdzie było po prostu przepiękne słońce i widoki niesamowite, w związku z tym ogarnąłem, że to jest fajne miejsce, żeby być.
0: O outro nie mów proszę, bo to też jest tak, że nie będziemy zdradzać wszystkiego naszym słuchaczom. Zachęcamy ich do tego, by we własnym zakresie także odkrywali tę płytę. Everlasting Suite, Jaromir Rusnak i twoi włoscy przyjaciele. Łącznie jest to sextet. Będzie lepiej, jeśli ty przedstawisz z imienia i nazwiska każdego z artystów.
1: No to zaczniemy może od sekcji dętej. Na saksofonie altowym Rafaele Fiengo. Na saksofonie tenorowym Riccardo Sala, na trąbce Pietro Vitali, na fortepianie Giuseppe Blanco i na perkusji Andrea Lopalo.
0: Posłuchajmy tych artystów pod twoim dowództwem, ale tym razem w bardzo krótkim, ale jakże pięknym fragmencie z tej płyty.

0: Basista Jaromir Rusnak i jego sekstet, bębny, fortepian, trąbka, saksofon tenorowy i saksofon altowy. Nie brakuje ci tu puzonu w tej palecie barw?
1: Jest to śmieszna historia, ponieważ oryginalnie suita była napisana na właśnie puzon zamiast saksofonu tenorowego. Aczkolwiek zaraz przed nagraniami, jak już miałem skład dogadany, studio dogadane, realizatora, który przyjeżdżał właśnie do nas z Warszawy, mój puzonista dostał joby życia. W związku
0: lepsza
1: z czym
0: praca czekała za rogiem, tak?
1: Tak, tak, dokładnie. Cały angaż na całe lato, w związku z tym uznał, że niestety musi się wykruszyć. I zacząłem szukać. Wszyscy puzoniści byli zajęci w Mediolanie. Wszyscy puzoniści w obrębie 30 km od Mediolanu również byli zajęci. I również ci w obrębie 85 km od Mediolanu byli zajęci, więc na 3 tygodnie przed płytą, powiedzmy, że byłem dosyć spanikowany, już rozważałem nagranie płyty w kwintecie, usunięcie tego dodatkowego głosu, które uważam, że byłoby dosyć sporą stratą. Ale wszyscy znajomi gdzieś polecali mi właśnie Ricardo Sale, który gra na tenorze. Po takim usłyszeniu go na jednym z jam session uznałem, dobra, gość da radę, więc poszedłem w tym kierunku.
0: To zaraz kompozycja, w której usłyszą państwo dość długie solo saksofonu tenorowego, Behold. I rzeczywiście brzmienie tego saksofonu też ma tutaj tak jakby trochę więcej pogłosu. Nie wiem, czy to nie jest tak, że zdecydowałeś, że okej, nie mam wyjścia, mam saksofonistę, ale może trochę brzmieniowo tutaj nawiążemy do instrumentu, do głosu, który miał być w oryginale. Ale zanim ta muzyka, to ja mam dla państwa bardzo dobrą wiadomość. Z Mediolanu dotarł do nas Jaromir Rusnak z małą paczuszką. Kilka egzemplarzy płyty Everlasting Suite czeka na państwa. Proszę do mnie pisać roch.siciński@polskieradio.pl. Chętnie się z państwem podzielimy tymi nagraniami w formacie CD.

0: Słuchają państwo Dwójki, a konkretnie jazzowego klubu Dwójki, w którym dziś zagościł Jaromir Rusnak. Już trochę kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, chciałem cię spytać o ten obecny pobyt w naszym kraju, bo bywasz w Polsce 2, 3, czasem 4 razy w roku. Już na stałe zadomowiłeś się w Mediolanie, ale jak już przyleciałeś tym razem, to zanim odwiedziłeś nasze studio, to wybrałeś się do budynku no, 2 ulice dalej, aby obejrzeć studio S4 Polskiego Radia, co oznacza, że planujesz tam kolejne nagrania. Możesz coś zdradzić?
1: Tak, mamy już przygotowany materiał. Właśnie Studio S4 zostało mi polecone przez realizatora Cosme Standere, z którym współpracuję na moich produkcjach. Mamy w planach nagrywać w październiku już nowy materiał w kwartecie, w tym, w którym obecnie gramy już od ponad roku. Udało nam się oblecić kilka festiwali.
0: I to są ci sami muzycy, co na płycie Everlasting Suite?
1: Z jedną drobną zmianą jest, dołączył do nas saksofonista tenorowy Josie Botte. I jeśli chodzi o sekcję rytmiczną, jest Andrea Lopalo na perkusji oraz Giuseppe Blanco na fortepianie.
0: Czyli, no, tak to powiem, rezygnujecie z trąbki i z drugiego saksofonu także w tym wypadku. A więc kwartetowa odsłona. No jesteśmy bardzo ciekawi, chociaż logistycznie to musi być trudne z ziemi włoskiej do Polski sprowadzać artystów. No i mówiąc wprost, kosztowne. Jednak w polskim radiu, a nie w Mediolanie?
1: Tak, myślę, że już testowaliśmy. Byliśmy w lutym na małej trasie po Małopolsce i Śląsku. Mhm. I teraz będziemy chcieli się zorganizować jeszcze trochę lepiej i przy okazji może uda nam się to połączyć z koncertami, ale to jeszcze jest wszystko w planach.
0: I to jest bardzo słuszna myśl. Trzymamy kciuki zarówno za nagranie, jak i organizację tras koncertowych. Jaromir Rusnak był państwa i moim gościem, a zamkniemy to spotkanie muzyczne kompozycją Resolution, jeżeli to dla ciebie w porządku.
1: Jak najbardziej. Bardzo dziękuję.
0: I ja państwu dziękuję. Do usłyszenia. Roch Siciński.

0: Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura – Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Alexandre Tarot, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leak. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron. Antyk jest bliżej niż myślisz. Nie jako zamknięta epoka, lecz inspiracja, której ślady wciąż znajdujemy w sztuce i kulturze. Zamek Królewski na Wawelu prezentuje wyjątkowe obiekty z różnych części świata. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć jedną z najważniejszych prywatnych kolekcji starożytności i spojrzeć na antyk z nowej perspektywy. Arcydzieła z kolekcji Lanskorońskich. Opowieść o antyku. Wawel zaprasza. Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Temersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia. Reklama.
1: Minęła 19.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Leif Uwe Ansnes.
1: Beata Stylińska, witam Państwa i zapraszam na przegląd najciekawszych wypowiedzi naszych dzisiejszych gości.
0: Pogłosy.
1: A zaczynamy od Borysa Kudliczki, dyrektora Teatru Wielkiego Opery Narodowej, który podczas konferencji prasowej omawiał sezon artystyczny 2026-27.
3: Mamy ogromną ilość artystów, nowych nazwisk, które się pojawiają. Czy to jest Malin Bystrom, czy to jest Aleksander Ekman, czy to jest Kornel Mundruczo, czy Klaus Gut, czy Krzysztof Loy. Wraca Artur Uciński, także wiele, wiele ciekawych nazwisk. Uzupełniamy też pozycje repertuarowe tam, gdzie wydawało nam się, że mamy braki. Ten XX wiek i współczesne dzieła, tak jak Matki Hersonia, są bardzo ważnym częścią naszego repertuaru. Z jednej strony wystawiając dzieła, które były rzadziej wystawiane, tak jak Katia Kabanowa, tak jak Erwartung czy Głos Ludzki, ale także prezentując nowe opery, takimi jakie są zamówienia kompozytorskie przez Teatr Wielkiej Opery Narodową i Metropolitan Operę w Nowym Jorku, Matki Hersonia, którymi otwieramy sezon w październiku tego roku. Będziemy tworzyli 5 dodatkowych koncertów. Zostają wielkie głosy w postaci 2 recitali. Staramy się zróżnicować tę ofertę, żeby ona była ciekawa, żeby były komplementarne muzyczne wątki, które z jednej strony pojawia się kompozytor na scenie, z drugiej strony zagramy muzyków z kręgu kompozytora, który właśnie jest autorem operowych spektakli, więc to są wspólne działania, nie tylko w muzyce, także w sztuce, gdzie sztuka wchodzi w obszar naszych przestrzeni publicznych, przestrzeni holi i staje się częścią narracji naszego sezonu.
1: Dodajmy, że przyszły sezon to także początek projektów remontowych i budowlanych w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, które zakłócą codzienną pracę zespołów teatru. Kaja Muszyńska, kuratorka Muzeum Rzeźby imienia Ksawerego Duńkowskiego w Królikarni, omawiała dzisiaj nową wystawę Rzeźba w meblościance, przywołującą ceramiczne pingwiny, małpy, siłacze i seksbomby, które zdobiły meblościanki w polskich mieszkaniach przez niemal cały okres PRL-u.
4: To właśnie na meblościankach naszych babć stały rzeźby ceramiczne, figurki wykonane z porcelany.

0: projektowane w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie przez czwórkę, co należy tutaj podkreślić, rzeźbiarzy, twórców z zapleczem rzeźbiarskim. Hannę Ordwein, Lubomira Tomaszewskiego, Henryka Jędrasiaka i Mieczysława Naruszewicza. To wiązało się ściśle z wizją Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Takim założeniem głównym tej placówki było właśnie wprowadzenie do fabryk bardzo dobrych projektów o wysokiej wartości estetycznej. Miało być to pierwsze zetknięcie Polaków z estetyką. Te przedmioty miały pełnić rolę edukacyjną, takiej edukacji plastycznej. Figurki, rzeźby doskonale wpisują się w ten plan. Były takim zjawiskiem, fenomenem tej nowoczesności poodwilżowej. Trafiły do domów Polaków w bardzo dużej liczbie. Były produkowane przez wszystkie fabryki porcelany w Polsce i jedną fabrykę fajansu także. Instytut Wzornictwa Przemysłowego na pewno mógł ogłosić swój wielki sukces.
1: A tym sukcesem była właśnie wszechobecność porcelanowych figurek, które od czwartku będą do obejrzenia na wystawie w Stołecznej Królikarni. Tegoroczny 81. Festiwal Praska Wiosna tradycyjnie otworzył utwór Ma Wlast, moja ojczyzna, Bedřicha Smetany. W wykonaniu świętującej stulecie Praskiej Orkiestry Symfonicznej Radia pod dyrekcją Petra Popelki. Petr Popelka dziś tłumaczył na naszej antenie, dlaczego utwór Smetany jest tak ważny dla Czechów.
2: Wiedzą Państwo, Ma Wlast to kompozycja bardzo ściśle związana z czeską historią. Nie tylko historią zresztą. Bardzo trudno to opisać, ale w Ma Wlast zawarte są te wszystkie stricte czeskie legendy. Blanik, Tabor, opowieść odwołująca się ściśle do czeskiej historii, ale Szarka na przykład oparta jest wyłącznie na legendzie dotyczącej historii. To dość skomplikowane, ale wiem jedno. Wszyscy w Czechach doskonale znają i rozumieją treść tych podań, tych legend. Kiedy pracuje się nad tymi poematami z czeskimi zespołami, nikomu nie trzeba mówić, co to jest Szarka albo czym jest w zasadzie w naszej kulturze Góra Blanik. Każdy Czech zna te opowieści i wszystko, co z nimi związane, dosłownie od dziecka. Natomiast często jest tak, że podczas pracy z zagranicznymi orkiestrami mówi się o tym wszystkim. Ale to dość zabawne z naszej perspektywy. Muzycy nie są w stanie wyobrazić sobie, jakie ma to naprawdę znaczenie. Blanik, Tabor, Szarka. Nawet jeśli poznają treść tych legend, nawet jeśli opowie się ją muzyką bardzo szczegółowo, okazuje się, że nie czują oni z tą muzyką związku tak silnego i tak osobistego, jak muzycy czescy.
1: Koncert inauguracyjny Praskiej Wiosny transmitujemy dziś na naszej antenie. Początek o godzinie 20. I na zakończenie Tomasz Mościcki, który wspominał Stanisławę Celińską. O jej odejściu dowiedzieliśmy się w godzinach popołudniowych. Tomasz Mościcki przypomniał, kiedy Stanisławę Celińską widział na scenie.
3: Po raz pierwszy na scenie w Teatrze Ateneum w 1981 roku, więc to już jednak strasznie dawno temu, bo ona grała w Balu Manekinów, w słynnym przedstawieniu Teatru Ateneum. Grała jeden z manekinów kobiety, a proszę Państwa, to było przedstawienie z 1974 roku. Ja jej widziałem 45 lat temu i potem ją widywałem na scenie Teatru Współczesnego, na scenie Teatru Dramatycznego. Potem także na tych progresywnych scenach, które zmieniały oblicze polskiego teatru. To znaczy Teatru Rozmaitości, zanim jeszcze się stał TR Warszawa, w Nowym Teatrze Krzysztofa Warlikowskiego. Więc to też pokazuje taki ogromny wachlarz możliwości i taką ogromną ewolucję, którą przeszła sztuka aktorska Stanisławy Celińskiej. Bo przypomnijmy, ona zadebiutowała jeszcze jako studentka Warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w 1968 roku w Teatrze Współczesnym u Jerzego Kreczmara. No a potem widzieliśmy ją, była aktorką Erwina Aksera, aktorką Macieja Englerta, Krzysztofa Warlikowskiego. No więc widać, że jak jest jednak ogromny wachlarz możliwości i także ogromny wachlarz możliwości aktorskich, bo przecież tam były role i dramatyczne i były także role komediowe, więc to była aktorka niesłychanie wszechstronnej. Ona po prostu była wspaniała we wszystkim, co robiła.

0: Po głosach to wszystko, Beata Stylińska, a już za chwilę przywita Państwa profesor Antoni Dudek.
1: Autopromocja.
2: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
1: Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów.
3: Czym jest dziś, po 70 latach istnienia, Trybuna Kompozytorów? Konkursem radiofonii publicznych w dziedzinie twórczości najnowszej, siecią radiowej wymiany, festiwalem radiowym, wszystkim tym jednocześnie, a także potężnym narzędziem promocji współczesnych twórców z Europy i świata. Zapraszam w każdy piątek o 22:00. Joanna Grodkowska.
1: Autopromocja. Rzeczypospolite.
4: Witam Państwa, mówi Antoni Dudek w kolejnym programie z cyklu Rzeczypospolite. Państwa moim gościem jest pan dr Tomasz Kozłowski z Instytutu Pamięci Narodowej i zarazem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Witam panie doktorze.
5: Witam, dziękuję za zaproszenie.
4: Pan dr Kozłowski zajmuje się w swoich badaniach naukowych relacjami polsko-amerykańskimi w takim szczególnym okresie przełomu ustrojowego, a więc schyłku PRL-u i narodzin III Rzeczpospolitej. I chciałbym, żebyśmy wokół tej tematyki porozmawiali, bo to jest temat, wokół którego narosło ogromna ilość różnych mitów. Troszkę te mity spróbujemy tutaj przybliżyć. Zacznijmy od tego, co jest właśnie takim momentem, mam wrażenie, zwrotnym w relacjach polsko-amerykańskich w okresie tym późnym PRL-u, to jest wprowadzenie stanu wojennego. Bo jest tak, że stopniowo te relacje polsko-amerykańskie, zwłaszcza za czasów Edwarda Gierka, się rozwijają coraz lepiej. Amerykanie dają kolejne kredyty. Gierek się spotyka z kolejnymi amerykańskimi prezydentami. Później wybucha rewolucja Solidarności. Amerykanie, powiedziałbym, zwiększają pomoc gospodarczą dla PRL-u. No i wreszcie przychodzi wprowadzenie stanu wojennego i Ronald Reagan, jak to perelowska propaganda mówiła, zaczyna krucjatę przeciwko Polsce. Zostają wprowadzone amerykańskie sankcje gospodarcze. Amerykanie wymuszają te sankcje na krajach Europy Zachodniej, bo tam nie wszyscy się tak śpieszyli do tego, żeby tymi sankcjami PRL obejmować. I można powiedzieć, że te stosunki stają się lodowato złe. A jednak na przestrzeni lat 80. stopniowo następuje odmrożenie. Moje pierwsze pytanie jest, kiedy właściwie są takie pierwsze symptomy tego odmrożenia, takie nieśmiałe jeszcze, że coś próbują władze w Warszawie z tymi Amerykanami jednak jakiś dialog nawiązać?
5: Może wpierw powiedzmy o tym stanie, wprowadzeniu stanu wojennego, bo to też był istotny katalizator, tak jak pan zauważył. Ponieważ nawet za prezydentury Ronalda Reagana, początkowo w 80-81 roku, w 81 właściwie, nie ma takiej jasnej, skrystalizowanej polityki wobec PRL-u. To znaczy w Białym Domu są dwa bardzo silne skrzydła. Są gołębie, które mówią o tym, że Polskę trzeba wspomagać dalej kredytami, pomocą humanitarną. To nie jest bezinteresowne i altruistyczne. Gołębie argumentują, że to pozwoli dłużej podtrzymać rewolucję Solidarności przy życiu, a tym samym będzie korzystne dla nas, ponieważ będzie w pewien sposób dekomponować w ogóle blok wschodni i też pogarszać pozycję polityczną międzynarodową Sowietów. A z drugiej strony mamy jastrzębie, które stoją na zupełnie odwrotnym stanowisku. Lansują pomysł rozpoczęcia czy nasilenia wojny ekonomicznej ze Związkiem Sowieckim. Ich pomysł jest taki, wręcz przeciwnie, zbankrutujmy Polskę. Bo Polska, która będzie bankrutem, będzie musiała być subsydiowana gigantycznym wsparciem ze strony Sowietów i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a na długą metę to właśnie będzie dla nas korzystne. I 81

0: rok to jest moment, kiedy te dwa skrzydła są w pewnej równowadze, spierają się i stan wojenny, wprowadzenie stanu wojennego to jest przełom, ponieważ Jastrzębiowo to my mieliśmy rację. Nie ma sensu subsydiować, nie ma sensu dogadywać się, trzeba wypowiedzieć wojnę. I Reagan ma bardzo duże zrozumienie dla tego stanowiska. W czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego w grudniu 1981 roku porównuje wręcz swoją sytuację, nie nazywając tego tak bezpośrednio, ale odwołuje się do historii Stanów Zjednoczonych i lat 30. I mówi, wtedy nie powstrzymaliśmy nazistów w odpowiednim momencie, ponieważ nie byliśmy wystarczająco stanowczy. To, co się dzieje w Polsce, jest sygnałem, że z Sowietami nie można rozmawiać, trzeba zmienić naszą politykę i tutaj jest właśnie to zaostrzenie. Z tym, że to jest drugi istotny punkt, który pan podniósł. Amerykanie wprowadzają sankcje, ale nie wszystkie kraje Europy Zachodniej są tak chętne do uczestnictwa w całej tej akcji. I to jest bardzo istotne, bo to będzie kształtować później dynamikę pewną w latach 80., ponieważ kraje Europy Zachodniej chcą po pewnym momencie zaostrzenia tych sankcji powrócić do business as usual.
1: Kto tutaj był takim największym orędownikiem takiego myślenia właśnie, żeby jednak może nie przesadzać z tymi sankcjami?
0: Tradycyjnie Francuzi, którzy zawsze starają się demonstrować swoją niezależność od Amerykanów i pokazywać się jako główny gracz na arenie europejskiej, ale to nie tylko Francuzi, Brytyjczycy tak samo. Mamy moment, kiedy ta wojna gospodarcza ze strony Stanów Zjednoczonych i kolejne sankcje są wprowadzane i zaostrzane w 1982 roku. To już nie jest tylko odpowiedź na stan wojenny. To oczywiście się mówi, że to jest odpowiedź na wprowadzenie stanu wojennego, ale naprawdę to jest realizacja tej polityki prowadzenia wojny ekonomicznej.
1: Bo tu dodajmy, te sankcje Reagan wprowadza nie tylko wobec PRL-u, ale także wobec Związku Sowieckiego. I tutaj jest też kontekst taki, że te sankcje dotyczą też budowy gazociągu jamalskiego, który ma zasilać sowieckim gazem Europę Zachodnią, nie tylko Polskę. I tam są potrzebne właśnie urządzenia, które Amerykanie produkują, kraje Europy Zachodniej. I bez tego no, ta budowa tego zaczyna wchodzić w fazę kryzysu. Więc widzimy tutaj, że rzecz dzieje się w latach 80. XX wieku, a trochę przypomina czasy znacznie późniejsze, choć kontekst jest inny, realia były nie takie znowu odmienne.
0: Tak, właśnie warto o tym porozmawiać, no, ponieważ mamy tu też pewne podobieństwa i to jest bardzo istotne, ponieważ te ograniczenia w dostępie sprzętu potrzebnego do budowy rurociągu, to jest właśnie ten drugi rzut sankcji, który jest wprowadzony w połowie 82 roku i to już jest o jeden most za daleko dla sojuszników europejskich. Są sygnały nawet w administracji Reagana, że firma amerykańska Caterpillar poniesie straty, bo jest dostawcą części tego sprzętu. I Reagan mówi, trudno, muszą ponieść firmy amerykańskie tego typu straty, musimy to jakoś wkalkulować. Ale te powiązania biznesowe, które są na linii amerykańsko-sowieckiej, są niczym w porównaniu do tego, co inwestują Brytyjczycy, Francuzi i Niemcy Zachodnie w ten cały projekt. I tam już jest bardzo mocne weto. Dzisiaj patrzymy z perspektywy czasu, że tam wręcz była przyjaźń, Thatcher, Reagan, że to taki bliski sojusz. Premier Thatcher krytykuje w Izbie Gmin wprowadzenie tej nowej linii sankcyjnej, mówiąc o tym, że no to w ogóle nie robi się tak interesów, że to jest bezprawie międzynarodowe, właściwie używa takich argumentów. No i tutaj Amerykanie z zachowaniem twarzy, ponieważ pod płaszczykiem harmonizacji pewnej strategii NATO w październiku 82 roku wycofują się z tych sankcji. No a później też stopniowo następuje odbudowywanie dobrych czy poprawnych relacji ze Związkiem Sowieckim. Tam jest jednak za dużo interesów, które wymuszają utrzymanie pewnego rodzaju dialogu dyplomatycznego, na czele oczywiście z kwestią rozbrojenia. Natomiast to odmrożenie na linii wschodniej nie obejmuje Polski. Tutaj Reagan twardo mówi, że do momentu, aż zostanie zniesiony stan wojenny, zwolnieni zostaną więźniowie polityczni, Solidarność zostanie ponownie zalegalizowana, a rząd rozpocznie realny dialog ze stroną społeczną, dopóki nie zostaną spełnione te warunki, to sankcje będą utrzymane. I to jest dla Reagana bardzo wygodne, ponieważ w przeciwieństwie właśnie do kwestii Związku Sowieckiego, tutaj nie ma jakichś szczególnych interesów gospodarczych. Utrzymanie tego pata dyplomatycznego Reagana niedużo kosztuje. to jest właściwie bierna taktyka, która dociska Jaruzelskiego w jakiś sposób przez kolejne lata, a z drugiej strony Reagan może twardo zaprezentować

0: prezentować się jako zimnowojenny polityk, wojownik, co też jest bardzo istotne, no ponieważ w Stanach Zjednoczonych jest bardzo duża liczba wyborców albo z Polski, albo polskiego pochodzenia. I w badaniach nawet robionych przedwyborczych wychodzi na to, że to jest grupa, która jest niesamowicie zainteresowana właśnie kwestią polityki zagranicznej. Że inne grupy etniczne, które tworzą to społeczeństwo obywatelskie w Stanach Zjednoczonych, są bardziej zainteresowane swoim własnym portfelem, mówiąc nieelegancko, sytuacją gospodarczą. Natomiast dwie grupy, to znaczy amerykańscy Żydzi i amerykańscy Polacy, są bardzo zainteresowani sprawami międzynarodowymi.
1: Panie doktorze, przypomnę, że państwa moim gościem jest dzisiaj pan doktor Tomasz Kozłowski. Jeden z warunków stawianych przez Amerykanów, czyli zniesienie stanu wojennego, zostaje zrealizowany w lipcu 1983 roku. Stan wojenny przestaje obowiązywać, no ale innych warunków realizacja się będzie odwlekała na kolejne lata. Natomiast sankcje amerykańskie są dla ekipy Jaruzelskiego bardzo dolegliwe z uwagi znaczącego uzależnienia gospodarki PRL-owskiej od dostaw różnych surowców, komponentów z Zachodu w czasach Gierka. I w związku z tym ekipa Jaruzelskiego zaczyna stosunkowo wcześnie różnego rodzaju sondaże, już w pierwszej połowie lat 80. Czy dałoby się jednak jakoś rozmiękczyć politykę amerykańską? I tutaj pojawiają się różne takie, powiedziałbym, poufne, nieformalne misje, które są, jak rozumiem, jakoś tam wysyłane przez generała Jaruzelskiego na zachód, żeby coś spróbować wyjaśnić, czy ci Amerykanie nie daliby się jakoś przekonać do złagodzenia tych sankcji. Pan doktor zechciał coś powiedzieć o tych misjach, o których w ogóle mało wiadomo w szerszej świadomości, tego typu działania w ogóle w pierwszej połowie lat 80. wydają się zaskakujące, a jednak one były.
0: Misje były dwustronne, ponieważ Amerykanom też z pewnych względów zależało na tym, aby jednak te stosunki z Polską odmrażać, ale rzeczywiście Jaruzelski stosunkowo szybko zaczyna wysyłać do Amerykanów nawet takie sygnały, że no, chciałby zliberalizować politykę, ale nie do końca ma rozwiązane ręce. Sowieci go w jakiś sposób sterują. No ale tutaj jest problem taki, że jest pad dyplomatyczny i w stosunkach takich oficjalnych, międzynarodowych nikt tak naprawdę nie rozmawia, żadni dyplomaci. Żadna ze stron nie chce wyglądać jako ta, która pierwsza zwraca się o próbę rewizji tych stosunków. Nie chcę po prostu wyjść na stronę, która wizerunkowo będzie słabsza, ale zakulisowo takie rzeczy się dzieją i ze strony polskiej taką misję dostaje profesor Adam Szaf.
1: Przypomnijmy, kto to jest i dlaczego akurat on?
0: Nie wiadomo do końca, dlaczego on. Profesor Adam Szaf to jest specjalista od filozofii marksistowsko-leninowskiej. Od 1968 roku znajduje się poza Polską. Został wypchnięty z Polski na fali.
1: Był rewizjonistą po prostu.
0: Był rewizjonistą na fali tej antysemickiej nagonki, także został wypchnięty z kraju. I on funkcjonuje w Wiedniu. Ale ma dość dobre kontakty międzynarodowe. Cały czas utrzymuje relacje z Polską.
1: A zarazem ma dobre kontakty w danym środowisku PZPR-owskim, w którym przez lata był. Budzi pewne zaufanie w otoczeniu Jaruzelskiego.
0: Ma chyba jakieś też dobre kontakty z hierarchami Kościoła katolickiego.
1: Co tu jest też istotne, bo to będzie inny z kanałów, gdzie będą różne sondaże wykonywane.
0: I Szaf jako pierwszy raz, nie wiadomo właściwie w jakich okolicznościach, bo to nie jest wyjaśnione, ale zostaje użyty jako taki nieformalny wysłannik w rozmowach z Janem Pawłem II. I sam Szaf się szczyci, że on był między innymi jedną z osób, które doprowadziły do tego, że skuteczna okazała się pielgrzymka Jana Pawła II.
1: Przypomnijmy, w 83 roku druga pielgrzymka.
0: W 83 roku druga pielgrzymka i on mówi, że to był moment, który zaskarbił też w jakiś sposób zaufanie ekipy Jaruzelskiego. No i on został wybrany jako ten łącznik. Być może nie bez znaczenia był fakt, że rodzina Szafa, bodajże chyba jego córka, mieszkała już wtedy w Stanach Zjednoczonych i wnuki, które były już wtedy na świecie, miały obywatelstwo amerykańskie, więc wiele takich połączeń się przeplata. I Szaf był łącznikiem, który miał przekazywać wiadomości właściwie nie do końca wiadomo od kogo, bo Jaruzelski autoryzował w jakiś sposób tą misję, ale nie on na co dzień rozmawiał z Szafem i nie on go, mówiąc nieelegancko, prowadził.
1: A kto w takim razie rozmawiał z Szafem? Po stronie polskiej, jak to po amerykańskiej?
0: Po stronie polskiej najprawdopodobniej rozmawiał Czesław Kiszczak, czyli minister spraw wewnętrznych, i generał Pożoga, który w tamtym czasie szefował wywiadowi. Po stronie amerykańskim głównym kontaktem był wówczas nie ma ambasadora amerykańskiego w Polsce, Charles d'Affaires, John Davis. On zostanie później pod koniec lat 80. ambasadorem, wtedy jeszcze nie jest. I Szaf rozmawia głównie z Davisem. I to jest w ogóle cały gigantyczny problem tych negocjacji.

0: Ponieważ myśl przewodnia Szafa jest taka, musicie odmrozić dla nas kredyty, musicie jakoś wspierać nas gospodarczo, wtedy łatwiej będzie dokonać pewnych zmian politycznych, zwolnić więźniów, ale musimy być bardzo ostrożni, ponieważ z jednej strony temu przyglądają się Sowieci, którzy są niechętni poprawie tych stosunków polsko-amerykańskich, ale jest też pewien beton partyjny na czele z Mirosławem Milewskim, członkiem biura politycznego, który chce sabotować wszystkie posunięcia Jaruzelskiego. Ale Szaf mówi, powinniście wejść w negocjacje z nami, w waszym interesie jest, żeby nas wspierać gospodarczo, ponieważ jeżeli my upadniemy i rząd Jaruzelskiego, czy władza Jaruzelskiego upadnie, to będziemy osuwać się jeszcze bardziej w zależność od Związku Sowieckiego. I to się nawet z pewnym zrozumieniem spotyka, natomiast jest gigantyczny problem, bo to wygląda jak głuchy telefon. Niby Jaruzelski jest tą stroną decydującą i podejmującą ostateczne decyzje po stronie polskiej, ale on właściwie z Szafem nie rozmawia, tylko rozmawia z Kiszczakiem. Kiszczak albo rozmawia z Szafem, albo to jeszcze przechodzi przez pożogę. Szaf rozmawia z Johnem Davisem. On z kolei musi sprzedać to w Waszyngtonie, w Departamencie Stanu. Departament Stanu musi rozmawiać z prezydentem. Więc to jest misja, która jest po prostu logistycznie bardzo problematyczna. Ale jej finał jest taki, że Amerykanie są chętni do odmrożenia tych stosunków. I dają nawet duży kredyt zaufania, są gotowi otworzyć kanał rozmów, gdzie wysyłają dość wysoko postawioną osobę z Departamentu Stanu Igelbergera na rozmowy, ale to strona polska w jakimś momencie urywa ten kontakt. I sam Szaf jest tym oburzony, mówi Amerykanom, że on gdyby wiedział, że to się tak potoczy, to nigdy by się w to nie zaangażował. Nie wiadomo dlaczego tak się stało, są różne tłumaczenia Czesława Kiszczaka, ale wygląda na to, że Jaruzelski obawiał się reakcji Kremla.
1: No właśnie, pamiętajmy, że to jest jeszcze pierwsza połowa lat 80., a więc po śmierci Leonida Breżniewa w 82 roku, dwóch krótkotrwałych sekretarzy generalnych Andropow, ale zwłaszcza Czernienko, ten przedostatni przywódca Związku Sowieckiego, jest to taki bardzo konserwatywny, twardogłowy, tutaj jest zapis znany z wizyty Jaruzelskiego w 84 roku na Kremlu, gdzie z jednej strony jest mu wręczony, zresztą drugi już w jego karierze order Lenina i go tam bardzo fetują, ale z drugiej strony no właśnie ma litanie pretensji, że ciągle ta opozycja za silna, że rolnictwo nieskolektywizowane, że kościół potężny. To się właściwie dopiero zmienia w roku 85 po śmierci Czernienki. Pojawia się Gorbaczow. Wprawdzie nie od razu ogłasza pierestrojkę, ale od samego początku sprawia wrażenie, że tutaj nie będzie polityki twardej. I rok 85 wydaje się taki przełomowy dla relacji polsko-amerykańskich, choć też tutaj chciałbym, żebyśmy się zderzyli z pewnym mitem, który jest szczególnie rozpowszechniony. Mianowicie w 85 roku generał Jaruzelski jedzie po raz pierwszy do Stanów Zjednoczonych, jako oczywiście przywódca PRL-u, bo pewnie wcześniej może mogło zdarzyć, ale nie jedzie de facto do Stanów Zjednoczonych, tylko jedzie do Nowego Jorku na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ, czyli to nie jest wizyta na poziomie dyplomatycznym z Amerykanami, tylko wizyta w ONZ-cie, ale przy tej okazji spotyka się z jednym z najbogatszych amerykańskich przedsiębiorców, Davidem Rockefellerem. I to spotkanie Jaruzelskiego z Rockefellerem w takiej przestrzeni spiskowo-mitycznej, która się szerzy w internecie, jest nazywane paktem Jaruzelski-Rockefeller i tutaj mamy taką wersję, że w trakcie tych rozmów Jaruzelski miał rzekomo właśnie zgodzić się na całą transformację ustrojową i że właściwie wszystko to, czego byliśmy świadkami w roku 88-9, to zostało właśnie wtedy, już w tym Nowym Jorku w 85 roku rzekomo ustalone. No i chciałbym, żeby pan doktor zechciał powiedzieć, co my właściwie wiemy naprawdę na poziomie realnych dokumentów, a nie fantazji różnych pseudohistoryków o tym spotkaniu Jaruzelskiego z Rockefellerem w 85 roku, no i w ogóle co wynikło z tej wizyty Jaruzelskiego?
0: To, że ta rozmowa miałaby doprowadzić do transformacji w długiej perspektywie w takim kształcie, to jest absolutny mit. I w ogóle zabawne jest to, że jak gdyby w przestrzeni publicznej, kiedy ten temat jest podnoszony, to skupiamy się właśnie na tym spotkaniu. Paradoksalnie dlatego, że ono jest dobrze udokumentowane. Tymczasem Rockefeller był, można powiedzieć, takim trochę amerykańskim odpowiednikiem Szafa. On przyjeżdżał do Polski w czasie lat 80. wielokrotnie i prowadził rozmowy z różnymi personami, czy z biura politycznego, czy z rządu. I to spotkanie amerykańskie to nie jest ani pierwszy kontakt Rockefellera, ani ostatni kontakt Rockefellera z Jaruzelskim. Tylko, że to jest właśnie spotkanie, które jest dość nieźle udokumentowane. zdokumentowane. Mamy notatki Zbigniewa Brzezińskiego. One są chyba najbardziej znane z tego spotkania w Nowym Jorku. Jeżeli mówimy tylko o tym spotkaniu, to zachowało się też bardzo dużo dokumentów

w archiwum Departamentu Stanu, które nie zostały raczej do tej pory opisane i propagowane. I z nich wynika dość prosta rzecz, to znaczy, Biały Dom myśli tak, ponieważ nie utrzymujemy stosunków dyplomatycznych z Polakami i z Jaruzelskim, to nikt od nas, żadna oficjalna, wysoko postawiona persona nie może mu uścisnąć dłoni i z nim porozmawiać. Ale mamy tutaj człowieka, który służy jako właśnie taki rodzaj

0: powiązany, ale nie do końca. Można powiedzieć, sam Rockefeller pisze w swoich wspomnieniach, że często wypełniał takie misje dla Reagana, kiedy nikt z Waszyngtonu nie mógł zostać sfotografowany ściskając dłoń dyktatora albo jakiegoś oszusta, no to wysyłano mnie do takich rozmów. Ja nie miałem z tym żadnego problemu. No i on został niemalże wydelegowany w 1985 roku, żeby rozmawiać z Jaruzelskim, a żeby w ogóle Biały Dom i Departament Stanu miały kontrolę nad tym, to wysłały mu przyzwoitki. Jedną był właśnie Zbigniew Brzeziński, który za czasów prezydenta Cartera był doradcą do spraw bezpieczeństwa. Wtedy teoretycznie nie był już w żaden sposób związany z administracją.
1: Ale był osobą zaufania.
0: Ale był osobą zaufania, był doradcą, którego ekspertyza w Białym Domu była cały czas ceniona w sprawach polskich. Drugi był właśnie wspomniany wcześniej Lawrence Eagleburger, który zajmował się sprawami polskimi kiedyś w Departamencie Stanu, a wtedy dopiero co odszedł z Departamentu Stanu i przeszedł do prywatnej firmy, zresztą chyba, której właścicielem był Henry Kissinger. I Eagleburger po prostu w ramach przysługi, jako przyzwoitka, i wszystkie te osoby, które brały udział w spotkaniu, szczególnie Rockefeller i Eagleburger, złożyły później raporty odpowiednie do Departamentu Stanu i do Białego Domu. Co więcej, przed spotkaniem one zostały, używając angielskiego określenia, zbriefowane, czyli powiedziano, o czym mają prowadzić rozmowy, jaka w tej chwili jest sytuacja, jak wyglądają relacje polsko-amerykańskie. Tak więc to był po prostu element działalności dyplomacji amerykańskiej i tam nie omawiano żadnych kwestii związanych z kształtem transformacji czy z innymi rzeczami.
1: Rockefeller... Zwłaszcza z wyprzedażą polskiego majątku państwowego w ręce amerykańskie. Zwłaszcza... Mamy już wersję antysemicką tego spisku, wersję amerykańskich Żydów, bo jest też wersja tej teorii spiskowej już taka wyraźnie antysemicka, że Jaruzelski tam sprzedał amerykańskim Żydom polską gospodarkę. Więc co właśnie de facto Jaruzelski tam powiedział w czasie tego spotkania i co usłyszał od swoich rozmówców?
0: Tam były dwie części tego spotkania. Jedną prowadził Rockefeller, który był zaangażowany w tworzenie w Polsce fundacji rolnej. To było też koordynowane z Departamentem Stanu, to był pomysł, aby przekazywać do Polski wsparcie humanitarne w postaci wsparcia dla rolnictwa.
1: To zresztą za pośrednictwem Kościoła i tu się tak, toczyły negocjacje z episkopatem.
0: Tak, ale żeby nie przechodziło to wsparcie humanitarne w żaden sposób przez ręce władz polskich, więc tym pośrednikiem niezależnym miał być Kościół katolicki. I te negocjacje właśnie, które prowadził Rockefeller, się ciągnęły już bardzo rony, będą jakieś ustępstwa. Z drugiej strony Jaruzelski bardzo buńczucznie i agresywnie mówił, że u was w Stanach też nie wszystko jest w porządku, związki zawodowe to u was też źle działają, a w ogóle popieracie dyktatury, tylko że w innych częściach świata. Tam, gdzie jest wygodnie, to wspieracie generałów, tam, gdzie jest niewygodnie, to punktujecie ich za nieprzestrzeganie praw człowieka.
1: Czyli inaczej mówiąc, Jaruzelski bynajmniej nie wyraził wtedy zgody na te wszystkie postulaty strony amerykańskiej, tylko można powiedzieć, że je wręcz odrzucił, może dyplomatycznie, ale jednak zdecydowanie.
0: I tak
1: naprawdę mówienie, że w 1985 doszło jakiegoś przełomu, ustęp ze strony Jaruzelskiej, jakiejś deklaracji, jest po prostu kompletną konfabulacją, tak, niestety to... rozpowszechnioną za sprawę tego, że to brzmi tak fantastycznie. Wszystko z góry wcześniej ustalono, a dopiero po kilku latach właściwie nie wiedzieć czemu od razu tego, gdyby tak było, Jaruzelski nie zaczął robić, tylko musiał czekać jeszcze kolejnych kilka lat, żeby zacząć te zmiany. Mówię o tym tak dużo, dla mnie to jest jeden z jakichś symboli kłamstw, jakichś kompletnych absurdów, które się w przestrzeni, zwłaszcza internetowej, szerzą na temat najnowszej historii Polski. No ale skoro to spotkanie i ta wizyta Jaruzelskiego niczego nie zmienia, to kiedy właściwie zaczyna się ta droga Jaruzelskiego do roku 1989? Bo już wiemy, że nie w czasie wizyty w Nowym Jorku w 1985, tu właściwie niewiele się wydarza, no ale w kolejnych latach Jaruzelski stopniowo jednak dojrzewa do tych decyzji. Jak tutaj to... Amerykanie oddziaływują na niego?
0: Tu są dwie rzeczy. Pierwsza, o której pan wspomniał, to znaczy w Związku Sowieckim do władzy dochodzi Gorbaczow i tak jak wspominał pan, że Czernienko punktował Jaruzelskiego za rolnictwo indywidualne, opozycję Kościół. I Kościół katolicki, to jest literalnie posiedzenie sowieckiego politbiura chyba z roku 1986, gdzie Gorbaczow, kiedy inni członkowie biura zaczynają coś utyskiwać na Polskę, to mówi, my wszystko w Polsce zaakceptujemy. Indywidualne rolnictwo, Kościół, opozycję, bo takie są realia. My nie mamy żadnego wpływu na to, co się dzieje w Polsce, więc tutaj już jest dramatyczna zmiana. Czym ona jest podyktowana? Między innymi tym, że gospodarka sowiecka w połowie lat 80. zaczyna się sypać. Ona się sypie już dużo wcześniej, natomiast w połowie lat 80. jest problem, że ceny

0: Ropy naftowej na rynkach międzynarodowych spadają i ta kroplówka, która jeszcze płynęła i zasilała sowiecką gospodarkę, zostaje odcięta i Gorbaczow staje przed gigantycznym wyzwaniem, szuka oszczędności. I jedne z najwyższych wydatków, jakie ponosi budżet, to przede wszystkim zbrojenia. Zimna wojna. Więc tutaj Gorbaczow mówi, no to musimy zrewidować politykę zagraniczną, dążyć do odprężenia, nawiązania lepszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, które będą skutkować rozbrojeniem, wycofaniem części naszych wojsk z Europy Środkowo-Wschodniej, to nam da gigantyczną oszczędność.
1: I tu się zaczynają te spotkania z Reaganem w Genewie, w Reykjaviku, które de facto rozpoczynają deeskalację tego konfliktu zimnowojennego, redukcję zbrojeń, no i stopniowo oddziaływuje to też na kraje satelickie, to znaczy Jaruzelski widzi, że ten Gorbaczow się utrzymuje przy władzy, że te pierwotne podejrzenia, że go tam szybko obalą, się nie sprawdziły, no i Jaruzelski zaczyna dostrzegać, że ze strony Moskwy już nie ma kategorycznego sprzeciwu wobec jakichś zmian gospodarczych, ale też pewnych rozmów z opozycją. Sytuacja w Polsce się też zaczyna pogarszać, no bo opozycja się robi coraz silniejsza, nastroje społeczne się robią coraz gorsze i to, jak się wydaje, jest głównym impulsem do tych stopniowych zmian. No ale co Amerykanie oferują tak naprawdę w drugiej połowie lat 80. Jaruzelskiemu?
0: Tak, ja już tylko dopowiem jedną rzecz. Kolejny wysoki wydatek na punkcie Związku Sowieckiego to jest jednak wsparcie gospodarcze właśnie różnego rodzaju kredyty i subsydia dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. I Gorbaczow mówi, tutaj też musimy obciąć nasze wsparcie, bo to nas za dużo kosztuje, ale musimy dać coś w zamian. I to jest otwarcie powiedziane, dajemy wam pewną swobodę eksperymentów gospodarczych i politycznych. Szukajcie swoich dróg do socjalizmu, ale nie proście nas o pieniądze. I to w pewien sposób otwiera drogę Jaruzelskiemu do rozmów z Amerykanami, ale też otwiera nową perspektywę dla Amerykanów. Ponieważ skoro pojawia się pewna próżnia władzy i Gorbaczow przynajmniej minimalnie się cofa z Europy Środkowo-Wschodniej, to być może my jesteśmy w stanie tutaj wejść, osłabić te więzi między satelitami a Związkiem Sowieckim. Jest w 1986 roku przeforsowana polityka, której jednym z takich apostołów jest ówczesny wiceprezydent George Bush. Pomysł jest taki. Nagradzajmy kraje Europy Środkowo-Wschodniej za każdy przejaw niezależności wobec Związku Sowieckiego. Za demokratyzację, za jakiekolwiek śmiałe reformy gospodarcze oferujmy im kredyty i inne rzeczy. I kiedy Bush, jeszcze jako wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, przylatuje do Polski w 1987 roku, otwarcie niemal w języku dyplomatycznym, ale otwarcie składa taką ofertę Jaruzelskiemu. Demokratyzujcie system, zmieniajcie waszą gospodarkę, a wtedy będą kolejne kredyty, nie tylko naciśniemy na Międzynarodowy Fundusz Walutowy, aby otwierał wam linie kredytowe, ale także społeczność międzynarodowa w jakiś sposób będzie was wspierać. I to jest moment, kiedy od 1987 roku i później w 1988 ta polityka zaczyna przyspieszać. Z jednej strony no Jaruzelski to jest zdeterminowany też sytuacją wewnętrzną w Polsce, to nie jest tylko wpływ międzynarodowy. No ale są właśnie te zmiany, jest korzystna sytuacja międzynarodowa, Jaruzelski podejmuje pewne kroki. Później w 1988 roku mamy wyrażenie chęci rozmów z opozycją w postaci Okrągłego Stołu. A i Amerykanie za każdym razem wyrażają się bardzo pozytywnie o tych zmianach. No i powtarzają tę obietnicę, że jeszcze chwila i my wam damy bardzo duże kredyty.
1: Tym bardziej,
0: i co więcej, wierzy w to nie tylko Jaruzelski, ale wierzy w to także Solidarność.
1: Tym bardziej, że Jaruzelski w 1986 roku ogłosił kolejną amnestię i to była taka amnestia już zasadnicza, bo po niej właściwie już niemal nie było więźniów politycznych i w związku z tym spełnił jakby kolejny warunek strony amerykańskiej. No i wreszcie od 1987 zaczynają się takie wstępne sondażowe rozmowy z opozycją, które w 1988 roku się materializują już w postaci tych regularnych kontaktów w Magdalence i gdzie indziej, które ostatecznie doprowadzą do Okrągłego Stołu. I w tymże końcu 1988 roku wspomniany tu George Bush wygrywa wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych z tą swoją koncepcją, o której pan doktor przed chwilą powiedział. Ale jeszcze musimy o jednej amerykańskiej postaci powiedzieć, bo to jest kolejny mit. Mianowicie to wszystko dla znowu zwolenników spiskowych teorii jest bez znaczenia, bo ci, którzy uważają, że może i ten pakt rzekomy Rockefeller-Jaruzelski to nie do końca wszystko rozstrzygnął, de facto wszystkim zaczyna kręcić diaboliczny miliarder George Soros. I teraz powiedzmy o tym, jaką rolę George Soros odgrywa w tym okresie roku 88-9 w Polsce. Tu chodzi oczywiście o kwestie gospodarcze.
0: Tutaj też narosło bardzo wiele mitów, ale jednak Soros był tutaj jakimś niezależnym graczem i on próbował mieć wpływ na ten cały proces. Pod koniec lat 80. Soros widzi co jest jasne dla wielu osób, że

0: Europa Środkowo-Wschodnia będzie zmierzała w kierunku jakichś reform, zmian. No i on próbuje się w jakiś sposób zainstalować swoimi fundacjami i udaje mu się, otwiera fundację na Węgrzech, w Polsce.
1: W 1988, przypomnijmy, fundacja Batorego zaczyna działać w Polsce.
0: Otwiera także przyczółek w Związku Sowieckim, jednocześnie też prowadzi rozmowy na temat tego, żeby jakąś fundację otworzyć w Chinach. Próbuje także lansować pewne, jako niezależny doradca, lansować swoje pomysły gospodarcze. I wpierw zwraca się jeszcze do władz komunistycznych z takim swoim pomysłem na to, w jaki sposób przeprowadzić reformy w Polsce. To jest pomysł jak gdyby na ten Big Bang, czyli gwałtowną reformę, momentalne postawienie tamy, urwanie gospodarki centralnie sterowanej, wprowadzenie gospodarki rynkowej. To jest jedna część tego planu, który on przedstawia, ale bardziej istotna jest druga część planu. Dla powodzenia tego procesu konieczna jest prywatyzacja majątku w Polsce, fabryk, wielu innych rzeczy. I teraz on próbuje sprzedać pomysł, że trzeba powołać międzynarodową instytucję złożoną z międzynarodowych specjalistów, ekonomistów, którzy będą koordynować ten proces prywatyzacji w Polsce.
1: On nazywa to funduszem powierniczym, że ma powstać jakiś fundusz powierniczy, który będzie jakby zarządzał częścią państwowej gospodarki, ale mającej podlegać prywatyzacji, i z tego, nawiasem mówiąc, będą spłacane ogromne długi, które ma Polska, bo byśmy o tym tutaj nie powiedzieli, ale obok kryzysu gospodarczego jest też gigantyczne zadłużenie, które w końcu lat 80. sięga ponad 40 miliardów dolarów. Dziś może ta kwota nie robi takiego wrażenia, ale trzeba pamiętać, że po pierwsze dolar był wtedy dużo więcej warty niż obecnie, a po drugie polska gospodarka była mniej więcej 10 razy mniejsza niż obecnie. W związku z tym to obciążenie było gigantyczne. No i ten proces prywatyzacji miał służyć też redukcji długów. No mówiąc krótko, Soros z całą pewnością chciał zarobić. Rzecz w tym, że w świetle znanych nam faktów, mimo że on rzeczywiście na pewnym etapie sfinansował podróże na przykład tych doradców z Jeffreyem Sachsem na czele, którzy doradzali rządowi mazowieckiemu, to de facto jego plan nie doczekał się realizacji.
0: Ta propozycja stworzenia tego funduszu to jest jeszcze chwilę wcześniej, przed misją Jeffreya Sachsa. Natomiast już wtedy on się spotyka praktycznie z odmową, to jest jednomyślna odmowa, obojętnie czy on rozmawia z komunistami, czy rozmawia z ekipą solidarnościową. Geremek był przekonany, że taki plan służy właściwie temu, że Polska przestanie być zupełnie suwerenna, tylko teraz na innym odcinku gospodarczym wobec Zachodu. Ale takie same są konkluzje Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów i jest cała korespondencja i dokumenty zachowane, gdzie właściwie wszystkie strony mówią o tym, że ten pomysł nie dojdzie nigdy do skutku, bo on jest dla nas szkodliwy.
1: Z tego co pamiętam, także w amerykańskim Departamencie Stanu, przypominam sobie, oceniono te pomysły Sorosza jako kompletnie nierealistyczne, przewidując, że strona polska je odrzuci. Więc mamy tu, mówiąc krótko, z pewnymi planami Sorosza, które w praktyce się sprowadziły ostatecznie do tego, że się pojawił w Polsce rzeczywiście Jeffrey Sachs i doradzał rządowi mazowieckiemu, konkretnie Balcerowiczowi, który mógł skorzystać, ale nie musiał. Z części tych rad skorzystał, z części nie. Natomiast mówienie, że to Soros wymyślił ten straszliwy plan transformacji i on to wszystko właśnie przeprowadził, jeszcze na tym zarobił, jest po prostu kompletnym mitem.
0: To jest absolutny mit. On rzeczywiście okazał się tak nośny, ponieważ mimo tego, że ten główny pomysł Sorosza zostaje zawetowany i on nie ma szans na przeprowadzenie, to Soros nie rezygnuje z obecności w Polsce. I on rzeczywiście finansuje kolejne misje Jeffreya Sachsa, ale także no, robi wiele innych przelewów. Później między innymi będzie też wspierał finansowo osoby, które doradzają rządowi albo Ministerstwu Przekształceń Własnościowych. I on będzie próbował się pozycjonować w roli łącznika z światem zachodniej finansjery. Więc on będzie cały czas obecny, albo ludzie, którzy będą przez niego finansowani i skierowani do Polski, będą obecni, ale ich wpływ jest absolutnie demonizowany. Dokumentacja jasno pokazuje, że główną kwestią, od której musimy wyjść, jest to zadłużenie zagraniczne. To jest absolutnie kluczowe. Cytowałem Gorbaczowa, który mówi, że musimy zaakceptować Polskę taką, jaką jest. Druga część tej wypowiedzi Gorbaczowa z tamtego posiedzenia biura politycznego brzmi: ponieważ oni są zadłużeni na 40 miliardów dolarów na Zachodzie i my im tych pieniędzy nigdy nie damy. I oni się muszą z nimi dogadywać. Czyli nawet Sowieci to rozumieją. Jak najkrócej można to ująć? Wszystkie stolice zachodnie pod wodzą Waszyngtonu, czyli Waszyngton, Londyn, Paryż, Bonn, stawiają jedno żądanie: wesprzemy przemiany waszej gospodarki, reformy, ale musicie wpierw uzgodnić kształt tych reform z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Czemu? Ponieważ myśmy już kiedyś dawali wam gigantyczne kredyty w latach 70., wy to wszystko straciliście. My nie chcemy teraz rzucić

0: nowej transzy wsparcia po prostu w błoto. Ale z drugiej strony nie mam żadnych narzędzi, żeby stwierdzić, czy planowane przez was reformy będą skuteczne. Ale takie narzędzia ma Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Więc jeżeli eksperci MFW zaakceptują ten wasz kształt reform, to my wtedy otworzymy linię kredytową i się dogadamy. I to stanowisko Zachodu było niezmienne, obojętnie czy rozmawiali z premierem Rakowskim, czy chwilę później rozmawiali z premierem Mazowieckim.
1: No właśnie, o tym porozmawiajmy, bo jesienią 1988 roku powstaje rząd Mieczysława Rakowskiego, który rzeczywiście zaczyna z grudnia 1988 radykalne reformy gospodarcze, te słynne ustawy Wilczka, ale zarazem próbuje się dogadać z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, tyle tylko, że jeśli dobrze pamiętam, te rozmowy utykają na punkcie, że trzeba przeprowadzić operację antyinflacyjną, a rząd Rakowskiego ma świadomość, że jeśli się na to zdecyduje, to powstanie tak ogromne niezadowolenie społeczne, że będą mieli do czynienia z ogromnym buntem, w związku z tym nie decyduje się na to. Dopiero rząd Mazowieckiego, konkretnie wicepremier Balcerowicz, osiąga to porozumienie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Czyli widać wyraźnie tutaj, że Amerykanie chcieli Polsce pomóc, ale też chcieli pomóc na swoich warunkach. Że to nie było tak, że tylko im zależało na tym, żeby to Solidarność przejęła władzę w Polsce i wtedy oni już zasypią dolara, jak to niektórzy zresztą w Polsce wierzyli, Polskę z radości, że to Solidarność tutaj rządzi, chcieli wymusić klasyczne wolnorynkowe reformy, to wtedy nazywało się konsensusem waszyngtońskim, te plany, które MFW suflował nie tylko Polsce, ale właściwie wszystkim krajom z gospodarką centralnie planowaną, które próbowały się z MFW dogadać. Nie było tak, że dla Polski wymyślono jakiś diaboliczny z kolei plan, wyjątkowo drakoński, a dla innych to prawda były fantastyczne plany, ponieważ polska gospodarka była w dramatycznie ciężkim stanie, to i też te warunki były dość ostrzejsze niż w przypadku wielu innych krajów, nie wiem, Węgier na przykład, które po prostu miały lepszą sytuację makroekonomiczną. Mam wrażenie, że tutaj Amerykanie konsekwentnie właśnie to samo mówią ekipie Jaruzelskiego, co później ekipie Mazowieckiego.
0: Konsekwentnie mówią to samo i też świadomość komunistów, którzy właściwie już oddają część władzy po wyborach czerwcowych, jest taka. Na jednym z posiedzeń, ja już nie pamiętam w tej chwili, czy to jest rząd, czy jakieś inne gremium, wicepremier do spraw gospodarczych Ireneusz Sekuła mówi o tym, że stan polskiej gospodarki jest fatalny, są potrzebne reformy, których my nie możemy przeprowadzić, bo właśnie powstanie takie niezadowolenie społeczne, że nas już zupełnie zmiecie. Ale musimy się przyłączyć do gospodarki światowej, w domyśle do gospodarki zachodniej, i to świat podyktuje nam zasady, na których ta operacja się dokona. My nie jesteśmy podmiotem tutaj. I co więcej, Sekuła mówi, i obojętnie jaki rząd po nas przyjdzie, to wszyscy będą musieli zaakceptować te same realia. I rzeczywiście przychodzi rząd solidarnościowy, przejmuje Polskę w fatalnej sytuacji gospodarczej i to poradzenie sobie z inflacją, ale właściwie też z zadłużeniem.
1: Hiperinflacją, bo w roku 89 inflacja się przeradza w hiperinflację, zresztą z powodu decyzji rządu Rakowskiego, całego szeregu, no, które spowodują gigantyczny wypływ pieniędzy na rynek, które nie znajdują pokrycia w towarze. Na schyłku następuje uwolnienie cen żywności przez rząd Rakowskiego, co powoduje galopadę cen i płac, bo równocześnie jest system indeksacji płac wymyślony przy okrągłym stole. No i mówiąc krótko, zaczyna się właśnie taka hiperinflacyjna galopada, którą rząd Mazowieckiego próbuje ugasić.
0: Ale tutaj trzeba powiedzieć właśnie o tej polityce i perspektywie amerykańskiej. Perspektywa amerykańska w sprawach gospodarczych jest niezmienna, obojętnie kto kieruje. Co więcej, sprawy gospodarcze stają się nawet bardziej istotne dla Amerykanów niż sprawy polityczne. Ponieważ po wyborach w czerwcu 1989 roku Amerykanie uznają, że sukces Solidarności jest tak gigantyczny, że właściwie na ten moment on jest zupełnie wystarczający. Jeżeli Solidarność będzie działać jeszcze szybciej, może dojść do jakiegoś rodzaju rewolucji. My nie chcemy rewolucji.
1: Bo to też może zagrozić Gorbaczowowi.
0: Ponieważ tak, Polska jest tutaj mniej istotna. Jeżeli w Polsce będzie rewolucja, to przede wszystkim zacznie się chwiać władza Gorbaczowa. A to będzie dla nas naprawdę groźne. Więc Amerykanom zależy na tym, aby w Polsce tempo zmian było ewolucyjne i wręcz pojawia się taka teoria właśnie w czerwcu, lipcu 1989 roku, że dochodzi do niebezpiecznego rozwarcia nożyc, ponieważ mamy do czynienia z bardzo daleko posuniętą liberalizacją i zmianami politycznymi połączonymi ze stagnacją gospodarczą. I Amerykanie mówią, to jest prawdziwy problem. Jeżeli nie będzie reform w Polsce, to się wywróci cała ta konstrukcja.
1: I z tego bierze się to zaskakujące wydarzenie, jakie ma miejsce w lipcu 1989 roku, kiedy ważą się losy kandydatury prezydenckiej Wojciecha Jaruzelskiego, który ma być wybrany przez Zgromadzenie Narodowe, bo taki był wtedy układ w Konstytucji, przez Sejm i Senat. I okazuje się, że nie ma tam stabilnej większości. Przybywa w lipcu

0: właśnie do Polski prezydent urzędujący George Bush Stanów Zjednoczonych i udziela poparcia Jaruzelskiemu. Mówi wprost publicznie, że Jaruzelski jest właściwym kandydatem na prezydenta, co jest szokiem dla bardzo wielu ludzi w Polsce, no bo oni pamiętają, że Bush jest tym samym republikańskim wiceprezydentem przy Reaganie. Administracja Reagana przez całe lata 80. z Jaruzelskim walczyła, a teraz nagle Bush popiera Jaruzelskiego. No ale takie są fakty. Ambasador Davis przekonuje parlamentarzystów Solidarności, że mogą pośrednio poprzeć Jaruzelskiego, oddając albo głosy nieważne, albo nie biorąc udziału w posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, po to, żeby tą większość zebrać, i to się ostatecznie udaje. Ale właśnie z czego wynika to zaskakujące stanowisko Amerykanów?
1: To właśnie nie jest zaskakujące stanowisko, jeżeli zrozumiemy tą logikę, że oni chcieli zachować ewolucyjne tempo zmian. I kiedy Bush przylatuje do Polski w lipcu 1989 roku i rozmawia czy z Jaruzelskim, czy z Rakowskim, to kluczowe ustalenia i kluczowe rozmowy dotyczą zmian gospodarczych. I Bush nawet publicznie mówi, nie pamiętam jakiego sformułowania używa, ale że mówi w czasie swojego wystąpienia przed połączonymi izbami, przed parlamentem, że w tej chwili czeka was bardzo ciężki czas, czas wyrzeczeń i odbudowy swojej własnej gospodarki. On niemal otwarcie mówi, krew, pot i łzy was czekają w najbliższym czasie i o tym między innymi rozmawia z Jaruzelskim i Rakowskim, ale spotyka się także z Wałęsą, który jest liderem Solidarności, spotyka się w gronie doradców też Solidarności i im powtarza to samo. Wasze żądania, bo w tamtym czasie Solidarność ma pewne plany gospodarcze, które opierają się na tym, że Zachód udzieli 10-miliardowego kredytu i wsparcia, częściowo też bezzwrotnego dla Polski. Bush dyplomatycznie mówi, to jest zupełnie nierealistyczne, co wydajecie. W swoich wspomnieniach mówi o tym, że no, rozmawiał z Lechem Wałęsą, któremu tłumaczył, że no, związek zawodowy nie może blokować, Solidarność nie może blokować zmian rynkowych, że one będą bolesne. Tymczasem Lech Wałęsa wręcza mi memorandum o tym, że potrzebne jest 10 miliardów dolarów. I on mówi, ja zbyt szanuję Lecha Wałęsę, żeby powiedzieć, że on nie rozumiał, co mi daje, ale mam pewne obawy, że chyba jednak nie do końca.
0: No tak, to był ten mit 10 miliardów dolarów, to miały być te pieniądze, które Ameryka czy cały Zachód miał dać właśnie Polsce na dobry początek w związku z narodzinami demokracji, co się okazało kompletnym złudzeniem. Z trudem zebrano 1 miliard dolarów tak zwanego funduszu stabilizacyjnego, który miał bronić kursu złotówki po tym, jak w roku 90 wszedł plan Balcerowicza.
1: Tak. Bush wraca do Waszyngtonu, powstaje chwilę później rząd Tadeusza Mazowieckiego i właściwie wszystkie strony sceny politycznej w Stanach Zjednoczonych, demokraci, republikanie, reprezentacja Polonii amerykańskiej, wszyscy naciskają na niego, to jest moment przełomu, zalejcie Polskę pieniędzmi. I Bush w swoim dzienniku pisze, ja teraz parafrazuję, ale to można sprawdzić, jest dostępne, że to jest szalony pomysł. Oni nie pytają na co te pieniądze, nie pytają po co, na jakich warunkach, tylko zasypcie Polaków pieniędzmi. I mówi, ja się na to nie zgodzę. I on rzeczywiście się na to nie zgadzał. Przełomem było to, że wicepremierem i ministrem finansów został Balcerowicz, który bardzo szybko przygotował zarys planu zgodny z tymi wytycznymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego. I jesienią 1989 roku Balcerowicz leci z tym planem do Waszyngtonu, tam jest spotkanie Rady Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego, więc to jest spotkanie tak naprawdę ministrów finansów, członków MFW, i on tam rozmawia z nimi, ale rozmawia także z przedstawicielami administracji amerykańskiej w Departamencie Stanu, w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, prezentuje ten swój program i wszyscy tam są zachwyceni. Mówi, na to czekaliśmy. To jest program, którego realizacja zagwarantuje, że to wsparcie dla Polski nie będzie wyrzuceniem pieniędzy w błoto. I generał Scowcroft, który jest w tamtym czasie doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego Busha, pisze do niego taką notatkę. To jest ten moment, na który czekaliśmy. Balcerowicz ma dobry plan, Tadeusz Mazowiecki jest skłonny dać mu parasol polityczny do realizacji. Tam jest taki problem, że słyszeliśmy, że Wałęsa nie jest zbytnio zadowolony, ale to jest pańska rola, panie prezydencie, żeby Wałęsę przekonać, że plan Balcerowicza jest idealny, konieczny i tylko nasze wsparcie będzie możliwe wtedy, jeżeli ten plan będzie zrealizowany.
0: I to się, jak wiemy, udało, bo później Wałęsa był bardzo do Balcerowicza przywiązany, do tego stopnia pewnie większość nie wie, że po wygranych przez siebie wyborach prezydenckich tych końca 90 roku zaproponował Balcerowiczowi, żeby został premierem Balcerowicz się uchylił, powiedział, że może być tylko wicepremier.

0: premier do spraw gospodarczych. Ale ponieważ nasz czas nieuchronnie dobiega do końca, chciałbym zadać ostatnie pytanie. Kiedy właściwie zaczyna się sojusz polsko-amerykański? Bo to, o czym dotąd mówiliśmy, to jest kwestia wsparcia gospodarczego, ale mam wrażenie, że właśnie w pierwszych miesiącach istnienia rządu Tadeusza Mazowieckiego wczesną wiosną roku 90 następuje takie wydarzenie z obszaru służb specjalnych, które w mojej ocenie można by uznać za początek nowego etapu całkowicie relacji polsko-amerykańskiej, już takiej współpracy w obszarze tak wrażliwym jak współpraca wywiadowcza.
1: To jest inny element tej układanki, no bo te kwestie gospodarcze i to, że Polska podążyła tą ścieżką, było bardzo istotne, ale tu rzeczywiście mamy też otwarcie na linii służb. W 90 roku, w maju, jest nawiązanie właściwie takich relacji polskiego wywiadu i Centralnej Agencji Wywiadowczej i to będzie współpraca, która będzie bardzo owocna, ale chwilę wcześniej jeszcze jest bardzo istotna sytuacja, która właściwie historycznie jest trochę pomijana, to znaczy w marcu 90 roku jest pierwsza wizyta Mazowieckiego w Stanach Zjednoczonych. On ma szereg spotkań w Białym Domu, między innymi dwa osobne spotkania z Bushem. Tak są istotne w tamtym czasie te relacje, że jest wygospodarowane ekstra spotkanie, ale Mazowiecki spotyka się także ze społecznością amerykańskich Żydów w Nowym Jorku. I obiecuje im wsparcie dla emigracji Żydów sowieckich ze Związku Sowieckiego do Izraela. To jest bardzo istotne, nie tylko dla Izraela, to jest także bardzo istotne dla Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone od wielu dekad traktują emigrację obywateli sowieckich pochodzenia żydowskiego jako element walki o prawa człowieka w relacjach ze Związkiem Sowieckim. W tamtym okresie, w 1989 roku, Gorbaczow jak gdyby otwiera granice i teraz jest jeszcze problem logistyczny, żeby ci obywatele sowieccy przedostali się do Izraela. I w pierwszym momencie kanał przerzutowy odbywa się przez Węgry. Problem polega na tym, że państwa arabskie czy grupy terrorystyczne związane z ideologią po prostu też antysemicką, działające przeciwko Izraelowi, dokonują zamachu na Węgrzech i w tamtym czasie powstaje, to jest właśnie początek 90 roku, powstaje próżnia. I w tą próżnię wchodzi Tadeusz Mazowiecki, który mówi, my teraz od Węgrów przejmiemy pałeczkę i ten transport będzie odbywał się przez lotnisko Okęcie w Warszawie.
0: Zaczyna się operacja kryptonimie Most.
1: Operacja o kryptonimie Most, gdzie polskie służby, kontrwywiad, ale też wywiad zabezpieczają to, żeby to się odbyło po prostu bezpiecznie i to jest kanał, który trwa, myślę, że nawet 2 lata. Część dokumentów nadal jest tajna, więc mamy problemy z oszacowaniem, ale tym kanałem przedostaje się od 20 do 40 tysięcy obywateli sowieckich i to jest też coś, co zaskarbiło Mazowieckiemu pewną sympatię i wdzięczność ze strony Amerykanów. Dostaje oficjalne podziękowania z Departamentu Stanu. To jest uznanie, że no Polacy naprawiają swoje winy za 68 rok. To jest też związane z tym, że w tamtym czasie jest nawiązanie relacji dyplomatycznych z Izraelem, więc to jest bardzo dobre posunięcie, bardzo dobre otwarcie w polityce zagranicznej ze strony Mazowieckiego. No a następnym już takim dobrze znanym epizodem związanym z działalnością polskiego wywiadu to jest operacja Samum, tak zwana operacja Samum, czyli ewakuacja oficerów CIA z Bagdadu czy okolic Bagdadu chwilę przed wybuchem wojny w Zatoce Perskiej.
0: I myślę, że to jest doskonała puenta naszej rozmowy, zarazem punkt wyjścia do kolejnej rozmowy, na którą już pana doktora zapraszam za czas jakiś, jak się ukaże książka, którą pan skończył pisać, a która czeka teraz na publikację o tym wszystkim, o czym żeśmy dzisiaj rozmawiali, a więc o relacjach polsko-amerykańskich w latach 80. i na początku lat 90. i myślę, że właśnie te lata 90. byłyby też znakomitym tematem do kolejnej rozmowy. Dziś już bardzo panu doktorowi dziękuję.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Państwa gościem, przypomnę, był pan doktor Tomasz Kozłowski z Instytutu Pamięci Narodowej i Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Ja się już z państwem żegnam. Zapraszam na kolejny program z cyklu Rzeczypospolitej. Pozdrawiam serdecznie. Antoni Dudek.
2: Autopromocja. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Już po raz drugi zapraszamy na konferencję Trad Forward. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wkroczyć na międzynarodową scenę muzyczną, jak działa dzisiejszy rynek koncertowy, a dodatkowo spotkać się z dziennikarzami i promotorami z różnych stron świata, to wydarzenie jest dla Ciebie. Spotkamy się 22 i 23 maja w studiu S3 przy ulicy Modzelewskiego 59 w Warszawie. Rejestracja na konferencję pod adresem nowatradycja@polskieradio.pl.

0: Przy mikrofonie Karol Furtak. Dobry wieczór. Dodam tylko, że przy konsolecie pozostaje z Państwem Michał Jakubik. 12 maja, czyli dzień, który tradycyjnie rozpoczyna festiwal Praska Wiosna. Dokładnie tak będzie i dzisiejszego wieczora. Już za chwilę połączymy się z salą imienia Bedřicha Smetany w Miejskim Domu Reprezentacyjnym w Pradze, gdzie dziś, zgodnie z tradycją, zabrzmi poemat, a w zasadzie cykl poematów Ma Vlast, Moja Ojczyzna, Bedřicha Smetany właśnie. Powinniśmy już usłyszeć, jak prezenterka Radia Czeskiego wita się z nami. Jeszcze to nie nastąpiło, ale to nie szkodzi. Poczekamy. Wracając, ta tradycja rozpoczęcia praskiej wiosny właśnie cyklem poematów Ma Vlast Smetany nie jest tak stara jak sam festiwal. Przypomnę, ten został powołany do życia w absolutnie unikatowej atmosferze politycznej tuż po zakończeniu II wojny światowej. Pierwsza praska wiosna rozpoczęła się bowiem w maju 1946 roku. Jednak to, że festiwal rozpoczyna wykonanie tego potężnego cyklu Bedřicha Smetany, to tradycja kultywowana od roku 1952. Przeróżne zespoły, choć przeważnie czeskie, wykonują ten cykl, inaugurując ten, co tu dużo mówić, jeden z najważniejszych dziś festiwali muzycznych. Dziś słuchać będziemy interpretacji Praskiej Radiowej Orkiestry Symfonicznej, czyli Orkiestry Symfonicznej Radia Czeskiego z siedzibą w stolicy Czech. Zespół poprowadzi Petr Popelka, szef, dyrygent tej akurat formacji. Formacji, która jak się zdaje została zaproszona dziś do zainaugurowania festiwalu Praska Wiosna także dlatego, że w tym roku Praska Orkiestra Symfoniczna Radiowa obchodzi swoje stulecie. Jeśli słuchali Państwo programu Drugiego Polskiego Radia dziś po 17, zapewne usłyszeli Państwo, jak Petr Popelka tłumaczy to, dlaczego dla Czechów jest tak istotnym, że na praskiej wiośnie Ma Vlast.
1: Koncert, który tradycznie prowadzi świąteczne pocyty.
0: Brzmi właśnie w interpretacji czeskiej orkiestry. Tak, słyszymy się już z prezenterką Radia Czeskiego. Wracając, Petr Popelka argumentował, że orkiestrom spoza Czech bardzo trudno zrozumieć jest sens tych historii i nie tylko historii, które Bedřich Smetana wykorzystał jako punkt wyjścia dla swoich 6 poematów. Bezdyskusyjnie stanowią one szczytowe osiągnięcie artystyczne czeskiego odrodzenia narodowego. Dokładnie te słowa padły właśnie z ust czeskiej prezenterki. Ja pokrótce dziś przedstawię Państwu sedno tych utworów, które składają się na cykl Ma Vlast. Na pierwszym miejscu Wyszehrad, czyli legendarny zamek. Legendarny o tyle, że to właśnie w nim księżniczka Libusza miała przepowiedzieć chwalebną przyszłość swojego narodu. Potem słynna Wełtawa. I wydawać się może, że to tylko muzyka ilustrująca rzekę, ale prawda jest taka, że wraz z biegiem Wełtawy słuchacz poznaje Czechy, poznaje charakterystyczne dla tego kraju krajobrazy, poznaje, jak świętuje się w Czechach wesele, a w końcu poznaje dumne zamki, pałace i ruiny, jak pisał Smetana. No właśnie, ruiny, bo wszystko, co nad Wełtawą się zmienia, ale sama Wełtawa, tak jak naród czeski, jest wieczna. Szarka, dość krwawa legenda o tym, jak wojowniczki mordują mężczyzn, ale jest tu drugie dno, bo oryginalnie ta czeska legenda kończy się samobójczą śmiercią tytułowej Szarki, która rozumie swój błąd. Rozumie, że bunt przeciwko jedności narodu to zło. Z czeskich lasów i gajów. To ta część, która jest w zasadzie apoteozą romantycznego ukochania natury. Potem Tábor, a więc miasto związane z husytami, czyli z tymi, którzy w

XIV stuleciu buntowali się przeciwko Zygmuntowi Luksemburskiemu. Ostatni z poematów to Blanik, góra, według legendy, w której znajduje się ogromna armia rycerzy pod wodzą świętego Wacława. Rycerze ci mają się zbudzić wtedy, gdy Czechy znajdą się w najtrudniejszej chwili. Przyznają Państwo, że symboliczne to zakończenie. Symbolicznie, zanim Praska Radiowa Orkiestra Symfoniczna wykona dziś Mawlast Bedřicha Smetany pod batutą Petra Popelki, zabrzmi także jak rokrocznie czeski hymn. Myślę, że warto podkreślić to, że Petr Popelka 2 lata temu przy okazji Roku Muzyki Czeskiej zarejestrował Mawlast z Orkiestrą Symfoniczną Radia Czeskiego. Wraca dziś do tej interpretacji, a my mamy szansę wysłuchać jej w koncertowej jakości. Petr Popelka właśnie wkracza na estradę w sali koncertowej Smetany w Miejskim Domu Reprezentacyjnym. Rozpoczniemy zatem za chwilę koncert, na początek czeski hymn, potem Wyszehrad, Wełtawa, Szarka, z czeskich Pól i Gajów, Tabor, no i Blanik. To późne kompozycje Smetany. Jeszcze w XIX wieku mówiono o tym, że Bedřich Smetana muzyką zawartą w partyturze Mawlast dogania Wagnera, dogania Lista. Tak, to prawda, ale potem ten wizerunek ciążył na tym, w jaki sposób doceniamy muzykę Smetany. Jest w niej jednak dużo, dużo więcej i nie mam na myśli tylko nawiązań do czeskiego folkloru. To przede wszystkim także szacunek do tradycji, do wszystkiego tego, co w drugiej połowie XIX stulecia było absolutnym centrum zainteresowania życia muzycznego. Usłyszą Państwo zatem nie tylko nawiązania do muzyki Wagnera i Lista, ale także wiele nawiązań do Beethovena, no i do twórczości Johannesa Brahmsa. Wszystko jak to u Smetany, dobarwione jakby tym charakterystycznym czeskim kolorytem, bo Bedřich Smetana nie bez kozery, między innymi dzięki swojej Mawlast, nazywany jest ojcem czeskiej muzyki, a potem stał się punktem odniesienia dla wielu pokoleń czeskich kompozytorów. Mam na myśli Dvořáka, potem Janáčka, etc., etc. Petr Popelka wchodzi na estradę. Rozpoczynamy zatem dzisiejszy koncert Mawlast Bedřicha Smetany. Przypomnę, gra Praska Radiowa Orkiestra Symfoniczna pod batutą swojego szefa artystycznego.

0: Na zahajovacím koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro ve Smetanově síni obecního
1: tak
0: domu.
1: Tak zainaugurowaliśmy w tym roku 81. praską wiosnę. Właśnie w Miejskim Domu Reprezentacyjnym w Pradze, w sali imienia Smetany, Praska Radiowa Orkiestra Symfoniczna pod batutą swojego szefa artystycznego Petra Popelki wykonała komplet poematów symfonicznych Bedřicha Smetany, znanych pod wspólnym tytułem Ma Vlast. Wspominałem Państwu o tym, jak Bedřich Smetana chciał odnaleźć się we wszystkim tym, co uznawano za popularne w latach jego późnej aktywności twórczej. Wspominałem o nawiązaniach do Lista, do Wagnera, do Brahmsa i Beethovena, ale jest w tej muzyce jeszcze coś. To sugestywność. Ostatni z tych sześciu poematów, poemat Blanik, jest tego dobrym przykładem. Podobnie zresztą jak w piątym z sześciu poematów w Taborze, Smetana odwołuje się do husyckiego hymnu. Słowa, które odpowiadają melodii zaczerpniętej z tej kompozycji, wykorzystanej przez Smetanę w Blaniku, brzmią tak, aby w końcu z nim na zawsze zwyciężyć. Wymowne to, szczególnie, że od 52 roku, rokrocznie, festiwal Praska Wiosna, jak mogli usłyszeć Państwo m.in. dziś w rozmowie z Petrem Popelką, festiwal bardzo ważny dla wielu Czechów, inauguruje właśnie wykonanie kompletu poematów Ma Vlast Bedřicha Smetany. Przypomnę, że poza Taborem i Blanikiem ten cykl tworzą wcześniej Wyszehrad, Wełtawa, Szarka i z czeskich pól i Gajów. W tym roku Praska Radiowa Orkiestra Symfoniczna świętuje swoje stulecie i prawdopodobnie to z tego względu właśnie ten zespół wybrano jako orkiestrę, która inauguruje 81. praską wiosnę. Petr Popelka zresztą zarejestrował z tymi artystami cały cykl Ma Vlast Smetany, tak by nagrania gotowe były w 2024 roku, wtedy gdy w zasadzie cały świat obchodził rok muzyki czeskiej. Powiedział, że z jego perspektywy Ma Vlast to muzyka niemal operowa. Petr Popelka podchodzi do tej muzyki, jak mogliśmy zresztą usłyszeć przynajmniej w kilku momentach tych symfonicznych poematów Bedřicha Smetany, jak do wielkiej opowieści napisanej z głębokim uczuciem. Cytując dalej, to co najbardziej urzeka dyrygenta, to dramatyczny instynkt Smetany, jego pragnienie opowiadania historii w każdej nucie, historii, których nie da się ująć w słowa. Petr Popelka

Znany jest jako admirator muzyki czeskiej, nie tylko Smetany, ale także choćby muzyki Bohusława Martinu. Ten rok to jego ostatni rok współpracy z Praską Radiową Orkiestrą Symfoniczną, Orkiestrą Radia Czeskiego na stanowisku dyrektora artystycznego i pierwszego dyrygenta. Od nowego sezonu artystycznego Petra Popelkę zastąpi artysta o pochodzeniu niemiecko-japońskim.

0: przy okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00, w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
1: Autopromocja.
2: Rozmowy po zmroku.
3: Wacław Cholewiński, dobry wieczór Państwu. 80 lat Państwowego Instytutu Wydawniczego. O jego historii, dokonaniach, o ludziach PIW-u, o jego dniu dzisiejszym i planach na przyszłość porozmawiam dziś z jego dyrektorem, doktorem Łukaszem Michalskim. Dobry wieczór, Łukaszu.
4: Dobry wieczór, drogi Wacławie.
3: PIW powołano do życia 80 lat temu, w roku 1946. Powołał go do życia Bolesław Bierut. Jakie wtedy cele stawiano przed PIW-em?
4: PIW został powołany do życia jako taka swego rodzaju intelektualna kuźnia kadr partyjnych. On miał być wydawnictwem tworzącym takie zaplecze intelektualne dla wojujących marksistów i w związku z tym od samego początku wyposażono, że tak powiem, PIW w bardzo intelektualną kadrę, a między innymi szefem był Aleksander Watt. No w ogóle bardzo to było takie on i do końca zostało. Od razu się okazało, że to był zupełnie samobójczy gest z punktu widzenia komunistów, nawet mimo stalinizmu, bo oczywiście natychmiast się okazało, że ta cała zbieranina różnych intelektualistów wcale nie miała ochoty wydawać jakichś nudnych gniotów propagandowych. Oczywiście one też wychodziły w tym pierwszym okresie, ale od samego początku właściwie zaczęło się wydawanie wielkiej literatury. Natomiast bardzo, bardzo szybko PIW przekształcił się w takie wydawnictwo stanowiące płaszczyznę odniesienia dla polskiej inteligencji.
3: PIW miał tylko dwie siedziby w całej swojej historii. Pierwszą na Pradze, na Targowej 63, no i obecną na ulicy Foksal 17, w samym centrum Warszawy.
4: Tak, no nic się nie zmieniło w tej sprawie, z wyjątkiem może tego, że w tej chwili PIW posiada bardzo niewielką część tego, co było kiedyś jego własnością w kamienicy przy Foksal 17.
3: Kto w przeszłości, powiedz, pracował w PIW-ie? Tam było przecież sporo nazwisk, choćby Jan Józef Lipski, Paweł Hertz, no cała masa pisarzy.
4: Mnóstwo. To jest nie do opowiedzenia. Znaczy, warto pamiętać, że tam przede wszystkim w ogóle był taki właśnie zdumiewający miszmasz. To znaczy, z jednej strony byli ludzie wprost w ogóle otwarcie związani z opozycją, tak jak wspomniałem, przez ciebie Lipski, ale na przykład żona Bartoszewskiego tam była bardzo wybitną, słynną redaktorką. Tu jeszcze właściwie wypadałoby też dorzucić cały zestaw fenomenalnych tłumaczy, grafików. Ale z drugiej strony tam też w pewnym momencie był taka przystań, powiedziałbym, dla odsuniętych już mocno od władzy i gdzieś tam dożywających swoich lat na emeryturze co inteligentniejszych komunistów. No, takim najbardziej rasowym przykładem zawsze wymienianym jest słynna Luna Brystygierowa, która od wyrywania paznokietków przeszła do redagowania książek w PIW-ie i robiła to zresztą całkiem nieźle. Była bardzo inteligentną osobą, niewątpliwie. Aczkolwiek no dość to przerażające. Bo
3: w czasach mojej młodości PIW kojarzył mi się nieodmiennie właśnie z panią Blanką, która tak naprawdę nazywała się Bibiana Ciąpała. Pamiętam, jak wracałem z uniwersytetu, a mieszkałem tuż obok na Chmielnej, wówczas Rutkowskiego. Za każdym razem wstępowałem, uśmiechałem się do pani Blanki i miałem nadzieję, że coś tam mi odłoży. Zdarzało się to nie za często, ale się zdarzało. To jedna z legend PIW-u.
4: No to absolutna legenda, zwłaszcza, że mnie się to niesłychanie podoba w ogóle, ta tradycja, ponieważ na panią Blankę tak naprawdę nikt nie miał wpływu i to było najbardziej legendarne. Pani Blanka albo kogoś lubiła, albo nie lubiła. Jak lubiła, to potrafiła zostawić książki, właśnie tak jak mówiłeś, dla ciebie, a wtedy to był towar niesłychanie deficytowy, takie najlepsze książki i zostawiała komuś, a jak nie lubiła, to nawet jeśli miała, to i tak nie dała. I to było całkowicie niezależne od jakichkolwiek właśnie prominencji, powiedziałbym, ustosunkowania w kręgach, nie wiem, władzy intelektualnych, takich czy innych. No, rzeczywiście to było takie legendarne miejsce i to, no, nieprzypadkowo to nazywane Café Snob.
3: No, ale też jak

0: już wcześniej wspomniałeś, oprócz księgarni, tam była też kawiarnia.
1: Tak.
0: No i w tej kawiarni działo się dużo. Spiskowano przeciwko PRL-owi nieustająco.
1: Tak, tak. No to było takie miejsce rzeczywiście spotkań opozycji. Zwłaszcza, że właśnie jak wspomnieliśmy, sporo tej opozycji miało do tej kawiarni stosunkowo niedaleko. Bo albo wręcz chodziło właśnie z góry z piwu, albo na przykład przychodziło z uniwersytetu, gdzie...
0: Albo też, z Pałacu Kazimierzowskiego.
1: Albo z Pałacu Kazimierzowskiego. No tak, no generalnie tam było w ogóle blisko. To było takie dobre miejsce. Zresztą dalej jest, tylko już niestety nie jest piwu, ale udało nam się przynajmniej na tyle w taki sposób zrobić remont, żeby przynajmniej stworzyć znowu księgarnię. No już kawiarni nie mogliśmy tam zbudować, ale księgarnię i taką całą salę spotkań, w której różne rzeczy się dzieją, udało się.
0: Jak policzyłem, jesteś 16. dyrektorem piwu. Trzeba w to wliczyć likwidatorów też. Którzy byli w twoim odczuciu w jego historii najważniejsi?
1: Myślę, że jednak Wasilewski, to znaczy to jest chyba poza dyskusją. To jest o tyle fascynująca postać, że to był człowiek bardzo mocno ustosunkowany partyjnie, niewątpliwie, ale równocześnie o niesłychanie szerokich horyzontach i przede wszystkim takiej świadomości konieczności ściągania wybitnych postaci i z umiejętnością, którą staram się kontynuować właśnie, dawania ciekawym ludziom wolnej ręki w tym,
0: ale
1: co chcą zrobić.
0: Czy według ciebie Andrzej Wasilewski miał tak silną pozycję, że mógł wydawać pozycje, które w żadnym innym polskim wydawnictwie nie mogły wyjść?
1: Mnie się wydaje, że raczej w pewnym momencie PIF miał tak silną pozycję. W dużej mierze dzięki działalności Wasilewskiego szedł w taką bardziej artystowską stronę. PIF wydawał największe dzieła literatury światowej, wydawał oczywiście takie słynne, no rzeczywiście już czasem na granicy rzeczy w eseistyce, takie, które na przykład pewnie nie mogłyby się ukazać absolutnie nigdzie indziej, w żadnym innym domoludzie. No nie wiem, jak wydanie chyba na początku 80. czy pod koniec 70. Sacrum Mit Historia Eliadego, no to była rzecz nie do wydania w takim NRD na przykład. A u nas wyszło, czy takie wariactwa, prawda, awangardowe w rodzaju Ulyssesa, słynnego, po którego kolejki się ustawiały, to już dziś to niewyobrażalne, żeby go kupić.
0: W historii PIW-u jest wiele dat przełomowych, ale pewnie najtrudniejszą to był rok 2010, kiedy ogłoszono zamiar likwidacji PIW-u, a w 2012 zdecydowano o likwidacji. Powiedz, co się działo dalej? Jaki był w ogóle powód tego, że chciano PIW zlikwidować?
1: No to jest bardzo trudne. O pewnych rzeczach jakby trudno mi mówić również ze względów czysto prawnych, ponieważ moja opinia, którą być może chciałbym tu wyrazić, mogłaby powodować zbyt poważne konsekwencje prawne, żebym ją pozwolił sobie publicznie wyrazić. Po pierwsze trzeba powiedzieć, że w ogóle był lata 90. To jest przełom, w którym wiele wydawnictw, czy w ogóle wiele przedsięwzięć ekonomicznych wywodzących się z PRL-u po prostu upadło ze względów czysto rynkowych. PIF akurat troszeczkę się utrzymał. To z kolei wynikało z takiego no, zrozumiałego boomu czytelniczego z lat 90., kiedy ludzie w pewien sposób zaspokajali swoją potrzebę kontaktu z tym, czego cenzura im odmówiła. No ale już w latach 2000 ten boom dawno był skończony, już było po nim. I w efekcie PIF zaczął się w ogóle chylić ku upadkowi. Wtedy też myślę, że bardzo istotna była taka tendencja, no też charakterystyczna właściwie od czasów Balcerowicza. To znaczy taka tendencja, gdzie wszystko próbowano zamknąć w kryteriach takiego dość wulgarnie rozumianego liberalizmu. To znaczy, że wszystko miało się albo opłacać, albo w ogóle nie mieć sensu. No tymczasem sztuka, kultura, zwłaszcza wysoka, ona się w ogóle nie opłaca. Ona ma to do siebie, że wymaga mecenasa. Czy tym mecenasem będzie król, bogaty kupiec, czy państwo, to zależy od okresu. Natomiast zasada się tutaj nie zmienia. Dość, że zapadła decyzja o likwidacji PIW-u i to zresztą kilkukrotnie ona zapadała, bo to miało takie konsekwencje związane z utratą praw autorskich. Każda likwidacja powodowała

0: utratę przez wydawnictwo zagranicznych praw autorskich.
1: No i powstał komitet mający obronić PiF.
0: Tak, powstała taka inicjatywa społeczna. To często są takie sytuacje, powiedziałbym, tragiczne, które przynoszą jednak pewne dobro. Myślę, że na los PiWu bardzo wpłynęła sytuacja polskich nagrań, bo jak wszyscy wiemy, polskie nagrania właśnie zostały w ten sposób zniszczone, sprzedane i właściwie niewiele da się z tej sprawie w tej chwili zrobić, mimo że były takie próby. I to, że to miało miejsce, bardzo wpłynęło na sprawę PiWu, bo PiW jakby zaraz potem miał być znowu likwidowany. No i wtedy ludzie już się rzeczywiście zbuntowali. To był taki oddolny ruch, który przynajmniej doprowadził do tego, że likwidacja została zamrożona. Postępowało zniszczenie PiWu w sensie fizycznym i merytorycznym, aż do momentu, kiedy zdecydowaliśmy się to przekształcić w instytucję kultury, a konkretnie minister Gliński i minister Gawin podjęli taką decyzję.
1: Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia z doktorem Łukaszem Michalskim.
0: Miałem to szczęście, że jakoś tam jej doradzałem w ministerstwie i ja się tym zająłem, ponieważ dla mnie to było bardzo bliskie i zacząłem właściwie wszystko to budować od porodu, bo najpierw to była bardzo trudna, wbrew temu, co się wielu ludziom może wydawać, procedura przekształcenia tego ze spółki Skarbu Państwa w państwową instytucję kultury. Więc cały ten proces prawny, no a potem trzeba było natychmiast, nie było czasu po prostu, dlatego że PiW literalnie, w sensie jak nie metaforycznym, on się walił. To znaczy wtedy zbiory piwowskie były tak zagrzybione, że wejście do nich groziło śmiercią. Tam trzeba było wchodzić w pełnym kombinezonie ochronnym i to jakby było jedno. Drugie, jak myśmy robili remont, no to byśmy stropy musieli zmieniać. Po prostu wszystko się waliło, do tego nie było w ogóle zespołu merytorycznego. W piwie, kiedy ja przyszedłem, żeby to jakoś ratować, no to był jeden redaktor, świetny zresztą redaktor, znakomity, ale na umowie śmieciowej. Tam nie było na etacie ani jednego pracownika merytorycznego. Byli wyłącznie pracownicy techniczni i administracyjni. Też zresztą bardzo dobrzy, niektórzy zwłaszcza, ale jednak mimo wszystko tego rodzaju wydawnictwo raczej zasługiwałoby na jakąś obsługę merytoryczną. No i trzeba to było wszystko naraz budować, żeby to w ogóle miało jakikolwiek sens. Zresztą nikt mi wtedy nie wierzył. Ja pamiętam tę moją pierwszą konferencję, potem mi wiele osób mówiło, no po latach już, że tak uczciwie, jak ja to wszystko zapowiadałem, co ja tam zamierzam zrobić, to oni wszyscy kiwali głowami, ale byli absolutnie przekonani, że to jest niewykonalne, że to się nie da zrobić. No.
1: Ile w ogóle w swojej historii tytułów wydał PiW? Jesteś w stanie policzyć?
0: PiW wydał blisko 9 tysięcy tytułów, z czego 700 wydaliśmy już my. To znaczy po 2017 roku myśmy wydali około 700 książek. Właśnie tytułów, nie książek, bo niektóre z tych książek były wielotomowe. No ale w historii PiWu takich wydawnictw wielotomowych w ogóle było mnóstwo. Więc gdyby to liczyć książkami, to oczywiście byłoby ich o niebo więcej. W międzyczasie był odpowiedzialny za pozyskanie dla Polski praw łącznie, razem z tłumaczeniami i tak dalej, do mniej więcej jakichś 20 tysięcy jednostek, bo tyle liczy, no około 20 tysięcy teczek wydawniczych mamy w PiWie. I to jest też taki zasób niesłychany, który zresztą też został zniszczony częściowo niestety. Tam straszne rzeczy poginęły, zostały zniszczone w tym właśnie etapie.
1: To zostały poniszczone tak, że są nie do odbudowania.
0: No tak, no wylądowały w śmietniku po prostu, nazywając rzeczy po imieniu.
1: Powiedz, ilu ludzi dzisiaj pracuje w PiWie?
0: No dzisiaj w porównaniu z tymi setkami, które pracowały w czasach perelowskich, no to jest śmieszna liczba. Pracuje w samym PiWie 25 osób.
1: No ale oczywiście oprócz tego są ludzie zatrudniani na umowę zlecenia.
0: Tak,
1: prawda?
0: Tak, oczywiście. To znaczy mamy współpracowników nieporównywalnie więcej, dlatego że no to sami tłumacze już stanowią osobną, potężną grupę. Graficy. My jesteśmy akurat bardzo wrażliwi na grafikę. logikę. Jakby w ogóle ja od samego początku wprowadziłem chyba taką zasadę traktowania książki holistycznie. Dla mnie książka jest pewnym dziełem sztuki. Nie tylko w sensie jej treści, ale również formy. Jeżeli oczywiście to jest możliwe, no nie zawsze to się daje zrobić w idealnym stopniu, no ale u nas na przykład wszystkie okładki i to, co wymaga

0: opracowań graficznych, zawsze robią profesjonalni graficy. W związku z tym, no to też jest dosyć szeroka grupa, no plus współpracowników, korektorów, no redaktorzy merytoryczni, to jest gigantyczna, osobna grupa. Zespół składa się oczywiście no, w pierwszym rzędzie z grupy redaktorów prowadzących, których na pierwszym miejscu pewnie należy wymienić Kamila Piwowarskiego, czyli redaktora właśnie, który był jeszcze w Piwie, kiedy go przejmowałem. Specjalisty od prozy zagranicznej, powiedzmy, prozy obcej. Cały ten mój zespół to są chyba jedni z najlepszych w Polsce redaktorów, ale Kamil z całą pewnością jest również jednym z najbardziej doświadczonych polskich redaktorów prowadzących. Ma na koncie grubo ponad 300 książek. To jest niewyobrażalna liczba, jeśli chodzi o redaktora prowadzącego. Dalej mamy, no idąc redakcją literacką, mamy oczywiście literatury polskiej redakcję, w której jest Paweł Orzeł, zresztą też pisarz awangardowy, u nas taki najbardziej, powiedziałbym, odjechany z wszystkich redaktorów, ale też tłumacz, bo native speaker hiszpański, bardzo ciekawa postać. On się zajmuje głównie współczesną prozą polską, ale nie tylko, bo robi wycieczki w bardzo dziwne miejsca, na przykład właśnie do literatury hiszpańskiej, japońskiej, bałkańskiej, rozmaitej i też do polskiej starszej niż współczesna. Dalej jest Hubert Musiał, który z kolei jest takim klasycznym redaktorem, przede wszystkim od klasyki. On się zajmuje głównie klasyką, powieścią historyczną, powieścią dawną. On bardzo lubi w takie wycieczki. Jemu zawdzięczamy publikacje, nie wiem, tłumaczonych tekstów z jednej strony Cyrano de Bergeraka na przykład, czy XVII-wiecznych powieści innych, a z drugiej strony całą tę klasykę polską, którą robimy, nie wiem, Fredrę Orzeszkową, ale też Rembeka na przykład, dzieła wszystkie, teraz ten wielki projekt Słowackiego, no to jest Hubert. Dalej jest wielka, wspaniała Anna Piwkowska, wielka poetka polska współczesna, która u nas się zajmuje poezją i zrobiła z tej poezji absolutny majstersztyk. Tutaj najlepiej o tym świadczy kolejka poetów, jaka czeka na wydanie w Piwie.
1: Przeczytałem gdzieś, że Ania chyba powiedziała, że mniej więcej 17 tomów poetyckich rocznie wydajecie.
0: W tych okolicach, tak, tak. To znaczy, no, to zależy od roku, bo to nie zawsze tak jest, ale rzeczywiście wydajemy tego dużo, zwłaszcza, że tutaj doszła do nas też nowa redaktorka Paulina Subocz-Białek, która też sama jest poetką tylko młodego pokolenia i doktorem polonistyk, literaturoznawczynią i zajmuje się też trochę prozą. Ona zapoczątkowała, ta zresztą z ogromnym przytupem, bo obłędem Krzysztonia, zapoczątkowała taką nową serię naszą, czyli Polskie prozy, co ma też nawiązywać trochę do tej tradycji polskich dróg. Także jest Paulina, ona też jest w redakcji literackiej. Oprócz tego mamy redakcję humanistyczną.
1: Nie, jeszcze ci wejdę w słowo, bo jest jeszcze bardzo jedna ważna redaktorka od tak zwanej czarnej serii, od prozy azjatyckiej.
0: No, ale to właśnie do niej dochodziłem, więc to, bo formalnie rzecz biorąc, Ela Brzozowska nie jest redaktorem od literatury. Ona jest redaktorem od humanistyki, no, ale jest takim omnibusem naszym i ma niesłychanie szerokie zainteresowania, w tym niewiarygodną zupełnie wiedzę o literaturze chińskiej, więc ona się zajmuje w znacznej mierze właściwie całą naszą literaturą chińską, w ogóle zresztą w znacznej części daleko azjatycką, powiedziałbym. No ale jednak przede wszystkim zajmuje się wszystkim, co jest naszą humanistyką szeroko rozumianą i niektórymi tytułami historycznymi, bo z kolei od historii, która jest największym naszym działem w obrębie humanistyki, mamy osobnego redaktora, czyli Piotra Chojnackiego. Przy czym chciałbym tu jednak wspomnieć Michała Karpowicza, który już jest na emeryturze, ale pracował z nami przez ostatnie 8 lat i no, w tej chwili udało mi się go ubłagać, żeby na tej emeryturze wziął się za tę naszą gigantyczną serię królów, władców Polski, pocztu władców Polski, bo ona wymaga osobnego redaktora. Tego się po prostu nie da wziąć jako dodatkowy projekt od tak sobie. To jest na tyle wielkie, że Michał to też robi. Do tego mamy Andrzeja Brzozowskiego, który też jest historykiem, mediewistą, który kiedyś robił u nas e-booki, zresztą z niesłychanym pietyzmem i dalej je robi, ale jego ambicja i wiedza pozwalają mu na znacznie więcej i zaczął też współpracować przy tworzeniu książek historycznych. No jego zasługą jest na przykład

0: reanimowanie takiej serii jak Życie codzienne. I to są moi pracownicy merytoryczni. No ale oczywiście do tego jest cały PR, który jest bardzo ważny, bo nam pomaga, żeby to wszystko było jakoś tam wiadome, gdzie jest Magda Lasia, Anna Karczewska i dwie młode dziewczyny, Ola Idzik i Ewa Puchała. Jest nasza cudowna researcherka graficzna, bez której pewnie byśmy zbankrutowali po prostu, czyli Ewa Mazurowa, jeden z najlepszych polskich wystawienników historycznych, wspaniała dziewczyna. Są oczywiście dziewczyny z techniki i odpraw. Jest oczywiście administracja. Wszystkich ich z nazwiska nie wymieniam, ale wszyscy oni są naszym
1: dobrym.
0: Naszym dobrym, bez którego po prostu byśmy nie funkcjonowali. Dodam może tylko, że dla mnie najważniejszą osobą jest Agnieszka Wróblewska, moja zastępczyni, dzięki której to wszystko się spina. Bez niej w ogóle, bo ja tam jestem bardziej taki, często pływam w obłokach, koncepcje mam różne, decyzje rzeczywiście wszystkie podejmuję, ale jeśli chodzi o takie spięcie na co dzień wszystkich rzeczy, to jest Agnieszka Wróblewska i o niesamowitej wiedzy wydawniczej.
1: I kulturze osobistej.
0: I kulturze też, tak, tak.
1: Powiedz, Łukaszu, przez lata PIW zatrudniał do szaty graficznej znakomitych artystów.
0: Tak.
1: Jan Marcin Szancer, Jan Młodożeniec, Waldemar Świeży, Janusz Stanny, Jan Młodożeniec, Henryk Tomaszewski. A dzisiaj?
0: Zobaczymy za 50 lat, jak te nazwiska będą chodziły, ale takie nazwiska jak, nie wiem, Piskorek, czyli dawna taka grupa Fajne Chłopaki, jak Mimi Wasilewska i naprawdę no, cały szereg różnych innych grafików, którzy z nami współpracują, no to są najlepsi ludzie na rynku po prostu. Najlepszy dowód, że na przykład właśnie niedawno wydaliśmy tutaj wspomnienia bardzo piękne Kasi Stanny o właśnie Januszu Stanny i jego żonie, czyli o małżeństwie Stannych, które, Kasia jest bagatela dziekanem na SP i profesorem tam i też jednym z najwybitniejszych polskich grafików współczesnych i ona oczywiście sama swoją książkę przy okazji w znacznej mierze robiła. Ale chciałem powiedzieć, że ta książka się znowu aż tak bardzo nie różni od żadnych innych naszych książek. To znaczy ten poziom wszyscy trzymają więcej podobny.
1: Powiedz, jakie są najważniejsze serie wydawnicze PIW-u?
0: Nie wiem, czy najważniejsze, ale najbardziej znane na pewno, no to oczywiście jest Ceram przede wszystkim tak zwany, czyli Rodowody Cywilizacji. Ceram pochodzi od po prostu pierwszego tomu, który się ukazał w serii. I to jest taka seria nasza najbardziej pewnie znana, jest głównie historyczna, acz nie wyłącznie wcale. I tam rzeczywiście w tej serii wyszło wiele książek no legendarnych zupełnie. Drugą taką serią, która na pewno również jest bardzo znana i bardzo ważna właśnie dla formowania tożsamości mentalnej polskiej inteligencji, pewnego zakorzenienia w myśli, również zachodniej, jest przede wszystkim tak zwana seria plus minus nieskończoność, czyli Biblioteka Myśli Współczesnej. To jest niesłychanie ważna seria. No i na pewno taką również bardzo, bardzo znaną serią jest BSL, czyli Biblioteka Sławnych Ludzi. To jest taka seria nasza z medalionami, z portretami na okładkach. Biograficzna seria. Ale oczywiście tych serii są dziesiątki, dlatego że no właśnie taką serią jest choćby ta wznowione Życie codzienne. To jest też kiedyś uwielbiana seria, bardzo popularna. Jest Polska proza współczesna, którą myśmy właściwie niby reanimowali, a tak naprawdę zrobili zupełnie od nowa. Seria powieści powszechnej, czyli taka seria, która niekoniecznie zawsze jest spójna graficznie, ale wychodzą w niej najważniejsze teksty, niekoniecznie najbardziej oczywiste, ale bardzo ważne teksty, których inaczej pewnie byśmy nie poznali z dziedziny literatury powszechnej. Oczywiście jest nasza seria dalekowschodnia, ta czarna seria. W niej coraz więcej, znowu, no kiedyś byśmy powiedzieli seria chińsko-japońska, no ale to już jest nieprawda, prawda, bo już są tam koreańskie teksty, już w tej chwili zaraz będą różne inne. Wychodzi taka seria na przykład bardzo cenna dla mnie, czyli Biblioteka Orientalis, to jest taka seria najbardziej, no takich pomników kulturowych historii i kultury wschodu. Nie tylko dalekiego, ale i bliskiego. No i są oczywiście nasze serie poetyckie, których jest sporo. No są przynajmniej trzy, te najważniejsze, czyli tak zwana emblematyczna, mozaikowa i poeci

0: do kwadratu. Seria mozaikowa to jest seria tomików po prostu współczesnych poetów. Seria emblematyczna to jest trochę coś szerszego, to są takie zbiory, czasem całościowe, czasem z pewnego okresu twórczości wybitnych, już uznanych polskich poetów. A z kolei Poeci do kwadratu to jest taka trochę wariacka seria, bo to jest taka seria wydawania klasyków poezji polskiej przede wszystkim przez konkretnych poetów współczesnych. Czyli żyjący poeta robi swój wybór jakiegoś innego już nieżyjącego poety albo grupy poetów i do tego musi napisać wstęp. No i a mógłbym tak jeszcze o tych seriach przez najbliższą godzinę, bo to jest dopiero...
1: No na pewno do kanonu przejdzie seria niedawno rozpoczęta, czyli Poczet Władców Polskich.
0: Tak, to, no to też jest
1: gigantyczne przedsięwzięcie.
0: Przy czym ja unikam nazywania tego serią, bo to w gruncie rzeczy jest jednorazowy projekt,
1: ale
0: rozciągnięty na wiele lat i na prawie 50 tomów, bo my pewnie do tych 42 będziemy jeszcze dodawać w perspektywie jakieś uzupełnienia, także tego będzie... Tak, no to jest gigant, olbrzymie.
1: Muszę państwu też troszkę zdradzić kuchnię, bo Łukasz Michalski zmienił z całą pewnością sposób funkcjonowania Piwu. W jego siedzibie odbywają się promocje wydawanych tam książek, ale robicie też na przykład zaduszki poetyckie, no i wreszcie od kilku lat bal karnawałowy dla ludzi związanych z wydawnictwem.
0: Tak, jak najbardziej. Co więcej, robimy też czasem koncerty i będzie tego więcej teraz, no bo mamy 80-lecie, więc takie różne imprezy będą się odbywały. Na mnie ciąży pewne zobowiązanie. To zobowiązanie, myślę, zresztą wyrażone w tym, o czym zechciałeś sam powiedzieć na początku, czyli w tej takiej plejadzie różnych postaci ciekawych, które tam były. Piw zawsze był miejscem spotkania. Taką płaszczyzną, na której ludzie często z różnych barw, różnych opcji mogli ze sobą normalnie rozmawiać, bo było o czym rozmawiać, bo były ciekawe tematy do rozmów. I dla mnie niesłychanie ważne jest, żeby ci ludzie się właśnie, zwłaszcza dzisiaj, przy tym koszmarnym podziale, przy tym rozdwojeniu polskiej inteligencji, jest niesłychanie ważne, żeby ludzie odnajdywali się znowu rozumieli nawzajem, że są ludźmi, a nie przeciwnikami.
1: Mieli miejsce, gdzie mogą się spotkać i rozmawiać zupełnie spokojnie.
0: Pobawić, albo porozmawiać, posłuchać czegoś ciekawego. To wszystko jest bardzo ważne.
1: Od zawsze wydanie książki w piwie było prestiżem. Nie będę ukrywał, że jestem dumny z tego, że 4 moje powieści wyszły właśnie w waszej oficynie.
0: My też jesteśmy dumni, dziękujemy.
1: No i cóż, mogę ci tylko życzyć, aby ta historia trwała latami. Z całą pewnością Radiowa Dwójka będzie omawiała wasze książki, nasi redaktorzy. Będziemy je czytać na antenie. No i po prostu niech to trwa i trwa. Wszystkiego dobrego nie tylko dla ciebie, ale właśnie dla całego zespołu, który tworzy tę wspaniałą oficynę.
0: No bardzo dziękuję i pozwolę sobie tylko na ostatnie słowo. Mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy tak, żebym mógł również opowiedzieć parę słów o tym, co chcemy robić z okazji tego 80-lecia, bo tego też jest całkiem sporo. Bardzo dziękuję i my zawsze z Dwójką, wiadomo. Mam nadzieję, że państwo będą z nami i będą korzystać z naszej oferty, jak długo to tylko będzie możliwe.
1: O 80 latach Państwowego Instytutu Wydawniczego rozmawiałem dziś z jego dyrektorem, doktorem Łukaszem Michalskim. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja już też się z państwem żegnam. Wacław Cholewiński. Do usłyszenia.
2: Słuchają państwo Dwójki. Jest 23.
3: Nocna strefa.
2: Jak bardzo tradycyjne granie na skrzypcach i myślenie o muzyce różni się od klasycznego? Co można odkryć, budując wspólnoty bazujące na innych wartościach? Dlaczego czasem to, co pomiędzy dźwiękami, jest najciekawsze? Między innymi o tym rozmawiać będziemy dziś w Nocnej Strefie. Przy mikrofonie Hanna Szczęśniak, za konsoletą Michał Jakubik. Dobry wieczór. zanim brzmienia tradycyjne spotkają się z

algorytmami i elektroniką, zanim wybierzemy się do Brazylii i zanim zastanowimy się nad znaczeniem rytmu, swobody i zaufania, zostańmy przez chwilę ze śpiewem kobiet.

0: Joanna Szaflik, basy, śpiew, Dominika Oczepa, bębenek, obręczowy śpiew, Maria Stępień, skrzypce, śpiew w takim składzie. Rok temu na konkursie muzyki folkowej Polskiego Radia Nowa Tradycja występowało trio Lunaria, grające muzykę centralnej Polski, zespół wyróżniony wtedy nagrodą Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie mazurków, a w przypadku Lunarii również za finezję, klarowność koncepcji i świetlistość brzmienia. A w naszym studiu jest artystka, która gra na skrzypcach, bębenku obręczowym, barabanie i basach, ale też śpiewa, edukuje, bada muzykę tradycyjną. Znana jest z przeróżnych składów grup takich jak Lunaria, Kożuch czy Dobrzeliniacy, ale też Radical Polish Ensemble czy Non-Adaptive Dance Music. To Maria Stępień. Dobry wieczór, Marysiu.
1: Dobry wieczór.
0: Granie z Lunarią to jest przede wszystkim kobieca wspólnota, gdy myślisz o tym zespole?
1: Tak, zdecydowanie tak. Bardzo ładnie to nazwałaś. Dla nas przede wszystkim istotne jest nasze spotkanie naszych dusz, naszych serc i celebrowanie kobiecości w tym spotkaniu.
0: A czy ta potrzeba bycia z kobietami to jest coś, co zawsze ci towarzyszyło, czy tego się dopracowałaś, doszłaś do tego w pewnym momencie? Zastanawiam się po prostu, czy to też był jakiś efekt grania, muzykowania, patrzenia, jak się te zespoły tworzą, jakie dynamiki się tworzą i że gdzieś właśnie z tego braku pojawiła się potrzeba pójścia w tę stronę kobiecą.
1: Zdecydowanie nie miałam tak od początku. Zawsze bardziej mnie pociągała, można tak powiedzieć, męska energia i też dawniej o wiele więcej miałam przyjaciół mężczyzn. Dla mnie taką wielką

0: przemianą i spojrzeniem na swoją kobiecość też i później zorientowaniem się, że ja potrzebuję tej kobiecości innej też w swoim życiu, był wyjazd na estońską wyspę Ruchnu. Tam pojechałam jako członek tria Maćka Filipczuka i goście weselni. I tam pojechaliśmy na taki wspaniały obóz skrzypcowy, tak to się nazywa, gdzie przez tydzień siedzieliśmy na tej pięknej, odizolowanej wyspie. Uczyliśmy polskich melodii i graliśmy nasze polskie melodie. Są takie wspaniałe dziewczyny z Estonii, które odkryły ten ruchnowski repertuar, zaginiony wcześniej, totalnie zapomniany. I organizują taki obóz, na którym uczą melodii z tego miejsca, plus zawsze zapraszają kogoś z zagranicy. I dla mnie to była taka niesamowita przygoda, bo większość osób uczestniczących w tym obozie to były dziewczyny i tam zobaczyłam, jak one grały, muzykowały z taką wielką swobodą, w ogóle się nie wstydząc tej swojej kobiecości i dziewczęcości, czego nie widziałam wcześniej za dużo w Polsce, muszę przyznać. Być może też to u nas jest, ale ja po prostu wcześniej tego nie spotkałam, szczególnie, muszę powiedzieć, w tym środowisku grania muzyki tradycyjnej. Jednak promowane były takie męskie cechy, męskie podstawy, taki bardziej właśnie radomski sposób może, czy taki, który można spotkać na radomszczyźnie, sposób patrzenia i wykonywania muzyki, czyli taki bardzo rywalizacyjny, bardzo głośny,
1: trzeba się
0: wpychać na tą scenę, trzeba walczyć o dobry czas. Jak ktoś gra koncert na scenie, to ty wtedy grasz, nie wiem, w garderobie i rozkręcasz tam swoją imprezę, bo ty zawsze musisz być na wierzchu i po prostu pokazywać swoje. To była taka bardzo nie moja ekspresja i tam, na tej wyspie Ruchnu, odkryłam, że można w ogóle się nie wstydzić tej delikatności, tej kobiecości, tej dziewczęcości. I to był dla mnie taki przełomowy moment, od którego też zaczęłam bardziej doceniać te kobiece aspekty i szukać wspólnoty razem z kobietami.
1: I te aspekty, o których mówisz, kobiece, okazuje się, że one też mogą być podstawą do budowania wspólnoty, wspólnego funkcjonowania, jakichś zasad pracy, że nie musimy koniecznie się tak rozpychać łokciami i rządzić sobą, tak? Że jednak inna dynamika relacji się buduje w takich właśnie miejscach, w takich przestrzeniach, jak to widzisz.
0: Tak, zdecydowanie też pod kątem higieny pracy bardzo doceniam pracę z moimi przyjaciółkami, z moimi kobietami, bo faktycznie na niektórych poziomach jest mi po prostu łatwiej i tak swobodniej. Ale tak szczerze mówiąc, nie lubię takiego nazywania różnych zbiorów cech męskimi i kobiecymi, bo wydaje mi się, że to są po prostu cechy ludzkie. Tak. No, ale teraz używam tego jako taki skrót myślowy, bo też mam wielu partnerów w pracy, z którymi te same cechy działają.
1: Te teoretycznie kobiece właśnie.
0: Tak, właśnie, te teoretycznie kobiece, no ale jest to rzeczywiście zdecydowanie rzadsze. I nie działa tak dobrze, jeśli chodzi o generalne robienie kariery muzycznej w Polsce.
1: No tak, mówisz o tych skrótach myślowych, to też myślę są pewne po prostu przyzwyczajenia związane z promowaniem pewnych cech w kulturze.
0: Tak.
1: Cech, które, z którymi zupełnie mężczyźni nie muszą się utożsamiać, wręcz sami mogą się czuć z nimi przecież niekomfortowo i wcale nie chcieć funkcjonować na takich zasadach jakiejś agresji, przemocy czy siły, prawda?
0: Tak, dokładnie tak, dokładnie tak.
1: Czyli można powiedzieć, że wcześniej przed tym wyjazdem do Estonii zdarzało ci się czuć niekomfortowo w tych przestrzeniach muzykanckich, gdzie właśnie trochę trzeba było walczyć?
0: No, na samym początku miałam dużo takich momentów, tym bardziej, że czułam jakąś taką presję od współpracowników, żeby robić takie rzeczy, a ja... No to zupełnie jest niezgodne z moją osobowością i pamiętam taki moment... No, na szczęście w miarę na wczesnym etapie, że zrozumiałam, że to są cechy, z którymi się robi karierę, z którymi się wygrywa w tej grze.
1: Dostaje się joby.
0: Tak, dokładnie tak. I tak sobie pomyślałam, no ja taka nie jestem, nie mam tych cech. Złożyłam sobie taką obietnicę, że nie będę się do tego zmuszać, bo bardzo mnie to męczy. No i najwyżej nie zrobię tej kariery, trudno. Po prostu będę sobie grać te rzeczy, które chcę i w taki sposób, w jaki chcę i dopóki ludzie będą chcieli mnie zatrudniać, dopóki będę dawała radę na tym zarabiać, to będę to ciągnąć, a jak nie, no to po prostu zajmę się czymś innym. Tak.
1: I tak jakoś sobie postanowiłam. Jakoś się okazało, że tę karierę robisz, grasz, jesteś w wielu składach, więc najwyraźniej...
0: Tak, jakoś, no właśnie tak, bardzo się cieszę, że mimo wszystko to zadziałało. Mam wrażenie, że

0: Jak tak sobie patrzę z tej 15-letniej czy 16-letniej perspektywy, to nie było nigdy takich spektakularnych wybuchów i szybkiego sukcesu, tylko ja tak bardzo powoli, krok po kroku po prostu robiłam swoje rzeczy i naprawdę jestem w fajnym miejscu. Tak po swojemu, z tą swoją energią mniej agresywną.
1: Czyli jakoś nie odwracając się od swojej natury.
0: Tak, tak. Oczywiście to jest proces. Cały czas się tego uczę i cały czas muszę pilnować, żeby nie przekraczać siebie w różnych momentach, ale tak się staram. Zauważyłam, że najlepszą strategią jest szukanie sojuszników, najczęściej w kobietach, wtedy wszystko jest łatwiejsze.
1: Czyli rozumiem, że ta kobiecość, czy te cechy, o których tutaj mówiłyśmy, to też jest pewnie temat rozmów twoich z Jasią Szaflik, czy z Dominiką Oczepą, z którą grasz, ale taka jest chyba wasza wytyczna do szukania też repertuaru, prawda? Bo to jest repertuar dziewczęcy, kobiecy.
0: Tak, zdecydowanie jest to motyw przewodni naszego zespołu. Szukamy takiego repertuaru, który opowiada historię kobiet, chcemy je przekazywać i też trochę czujemy się takimi przekaźniczkami,
1: powierniczkami
0: właśnie tak, tego dawnego repertuaru, historii tych dawnych kobiet, które w źródłach historycznych bardzo rzadko funkcjonują, szczególnie te kobiety ze wsi. One nie miały za bardzo sposobów opowiadania swojej historii i wydaje nam się, że te pieśni były takim jedynym momentem, gdzie można było się podzielić z tą dolą, można było opowiedzieć swoje życie właśnie w pieśniach i my chcemy to upamiętniać i przekazywać dalej, tym bardziej, że no też utożsamiamy się z wieloma wątkami w tych pieśniach. Z drugiej strony takie poszukiwanie repertuaru i tych historii, które chcemy opowiedzieć, bywa trudne, ponieważ bardzo, bardzo dużo pieśni i tekstów opowiada o przemocy i o takich bardzo smutnych, tragicznych historiach, które czasem chcemy zaśpiewać, ale częściej wolimy jednak nie odnosić się za dużo do tej przemocy takiej wszechobecnej.
1: Podkreślić jednak też to, co dobre, radosne, prawda?
0: Tak, tak.
1: No też,
0: tak,
1: bo też mówienie o kobietach, o kobiecości wyłącznie w kontekście przemocy, czy jakiejś nierównej relacji, czy trudów, też przecież jest krzywdzące i tak naprawdę wiąże się z jakimś dyskomfortem, gdy ja na przykład o tym myślę, że wyłącznie w ten sposób pieśni by miały o mnie opowiadać.
0: Tak, oczywiście nie należy jakby zapominać o tych wątkach, ale w pieśniach ludowych często na przykład jest to przedstawiane w taki żartobliwy sposób albo normalizowany. Tego bardzo chcemy uniknąć.
1: To powiedz jeszcze, bo mam wrażenie, że te pieśni to też jest taka inna przestrzeń bycia, gdy się śpiewa. Na więcej można sobie pozwolić, więcej można sobie opowiedzieć. Ale gdy jeździsz na wieś, rozmawiasz z kobietami, czy są chętne do dzielenia się swoimi opowieściami z takiej właśnie perspektywy kobiecej, niezależnie od tego, czy trudnymi, czy łatwiejszymi, czy jednak łatwiej się śpiewa o takich rzeczach, jak obserwujesz?
0: To zależy, czy mąż jest w pokoju. Często. No i też zależy oczywiście od osobowości. Moje doświadczenie na wsi jednak najczęściej spotykałam się z ludźmi nieufnymi. Szczególnie właśnie ktoś z zewnątrz przyjeżdża, jakaś młoda dziewczyna z miasta, nie wiadomo czego chce.
1: Kim jest?
0: Tak.
1: Jakie ma intencje?
0: No właśnie, właśnie. Czy mi nie zrobi krzywdy, czy mi czegoś nie ukradnie. Ale spotykałam się z takimi kobietami, które rzeczywiście dzieliły się swoimi historiami. No i to były mocne dla mnie przeżycia, rozmowy z nimi.

0: Czułość, tą bliskość bardzo w tym utworze słychać. Mówiłyśmy o graniu w trio kobiecym. Mówiłaś o tej wyprawie do Estonii, gdzie większość uczestniczek to były właśnie uczestniczki. No a tutaj ten podział pół na pół, inna jednak dynamika, inne słuchanie, inne granie, ale to, co, z czego ja przynajmniej was znam, to wasza relacja w tej muzyce i to, jak siebie słuchacie, jest pełne tej czułości, spokoju, delikatności. Jak ty to widzisz?
1: Nie zawsze tak jest, ale często...
0: Wiadomo, są różne dni.
1: Tak, są różne... Czy raczej właśnie są różne osoby. Grałam już z wieloma muzykami, ale często, jak zaczynamy grać i zanurzamy się w tej muzyce, to znikają podziały, znika płeć czasami, znika cały świat, jest tylko muzyka i jeśli wszyscy w zespole oddają się temu, chcą tworzyć razem tą strukturę, to wtedy no już nie ma tych podziałów i po prostu razem sobie mówimy pewnym językiem, gadamy ze sobą i tworzymy tą strukturę. I w Radical Polish Ensemble właśnie tak się czuję, że niezależnie od tego, jak w ogóle byłoby między nami, tak osobiście, to jak zaczynamy grać, to wtedy istnieje tylko ta muzyka.
0: Czyli potraficie zapomnieć o tym, co się ewentualnie wydarzyło między ludźmi chwilę wcześniej na przykład.
1: Tak, tak,
0: odłożyć to na bok.
1: Zdecydowanie to tak działa. Tak.
0: To jest na pewno jakaś higiena pracy, ale może to też jest związane z oddaniem tej muzyce, traktowaniu jej z powagą. Jak myślisz, co tutaj gra rolę? Czy właśnie może zupełnie tak emocjonalnie, intuicyjnie zapomnieniu o świecie, po prostu wejściu w dźwięki.
1: Myślę, że akurat w przypadku tego zespołu też wydaje mi się, że wszyscy mamy poczucie, że tworzymy coś ważnego i że wszyscy kochamy tą muzykę, którą tworzymy. No, ona jest wyjątkowa, z nikim innym takich rzeczy nie gramy.
0: Wasza droga jako Radical Polish Ensemble to są też spotkania z muzyką współczesną, z kompozytorami. Twoja droga muzyczna też jest związana z wykształceniem klasycznym.
1: Skończyłam Akademię Muzyczną na kierunku skrzypce i muzykoterapia. Jeśli chodzi o skrzypce, to zagrałam ostatni koncert dyplomowy i potem już nigdy więcej nie wróciłam do klasyki. Nie z nienawiści do tej muzyki, tylko wciągnął mnie wir pracy z muzyką tradycyjną. Takie dostawałam propozycje i oferty pracy i poszłam całkowicie w tą stronę. Pamiętam, jak grałam tą muzykę klasyczną, nie było to łatwe, jakoś tak nie do końca czułam, że pasuję do tego klasycznego świata. Dużo też było wtedy wśród rówieśników takich niepokojów o pracę, bo jednak po ukończeniu Akademii Muzycznej wcale nie jest tak łatwo dostać dobrą pracę. Duża jest też rywalizacja na tym polu. To było bardzo trudne, ale potem na trzecim roku mniej więcej odkryłam tą muzykę tradycyjną. Przez jakiś czas dojrzewała we mnie taka decyzja. Postanowiłam, o, bardzo mi się to podoba. Chcę się tym zajmować, będę się tym zajmować. I pamiętam, jakby ktoś mi zdjął kamień z pleców po prostu, że tak poczułam ogromną ulgę, że znalazłam swoje miejsce. Świetnie, to mi się bardzo podoba, będę się tym zajmować. Fajnie.
0: Tak. Czy to też było związane z formą chociażby grania z nut, grania jakichś zapisów kompozytorskich, które jednak towarzyszą klasycznemu wykształceniu? Czułaś, że może to cię trochę więzi, czy nie?
1: Nie, zdecydowanie nie. To nie jest ten element. Ja bardzo lubię do tej pory odtwarzać też czyjeś wizje i granie skomponowanych wcześniej utworów potrafi być ogromną frajdą. Raczej bardziej do mnie przemówił wtedy aspekt taki społeczny, że ta muzyka żyje i to, że ten jej odbiór jest taki żywy, bo nawet zanim wpadłam w ten ciąg muzyki tradycyjnej, wcześniej szukałam jakichś takich innych miejsc do grania i nawet grałam w takim zespole. Określiliśmy wtedy swój gatunek muzyczny jako punk poetycki i granie koncertów z tym zespołem było zupełnie innym doświadczeniem niż granie koncertów klasycznych. Tam jednak ludzie jakoś tak żywiej reagowali na tę muzykę. No ale potem dopiero jak pojechałam chyba w ogóle na pierwszą w 2009 roku edycję Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata i zobaczyłam, jak ta muzyka tradycyjna funkcjonuje w tej społeczności. Zobaczyłam Jana Gacę, już wtedy takiego starszego, siedział sobie na krzesełku i po prostu grał na skrzypcach, a ta muzyka tak poruszała wszystkich ludzi, którzy do tego tańczyli. No nigdy wcześniej w życiu nie widziałam czegoś takiego.

0: i to bardzo do mnie przemówiło. Bardzo zapragnęłam wtedy też w tym uczestniczyć i jako tancerka, jako odbiorca, ale też chciałam tworzyć taką muzykę, która tak żywo oddziałuje na ludzi.
1: Czyli przekonało cię też to, że ta relacja między grającym, grającą, a odbierającym, odbierającą jest bliższa, że gdzieś się wydarza na bieżąco, towarzyszy jakaś energia, którą się wymieniają tancerze z muzykantami, że to jest chwila tu i teraz taka gęsta dość, prawda?
0: Tak, tak. To też, że ta chwila jest tworzona dokładnie w tym momencie i że muzycy oddziaływują na tancerzy, którzy z powrotem oddziaływują na muzyków. Niesamowita sprawa.
1: A powiedz, czy z perspektywy czysto technicznej, jako skrzypaczka, musiałaś się czegoś oduczać z wykształcenia klasycznego, żeby grać, żeby wejść w tę muzykę tradycyjną?
0: Na początku może rzeczywiście traktowałam to w ten sposób i nie szło mi najlepiej, ale w którymś momencie odkryłam, że muszę to raczej potraktować jako granie na innym instrumencie. I też nawet kupiłam sobie wtedy takie tanie chińskie skrzypce. To mi bardzo pomogło. Nie musiałam się oduczać, dlatego że no to tak jakbym grała na skrzypcach i nauczyła się grać na trąbce. No, po prostu nauczyłam się grać na innych skrzypcach i bardzo polecam wszystkim klasycznym muzykom takie podejście właśnie, że trzeba zrozumieć, że zupełnie nowy język muzyczny na zupełnie nowym instrumencie teraz się gra, priorytety są zupełnie inne zasady rządzą tą muzyką i wtedy można faktycznie zrozumieć to, co się dzieje w tej muzyce.
1: To w takim razie z perspektywy instrumentalistki, jakie są te inne priorytety, inne zasady? Jakby ktoś z naszych słuchaczy na przykład myślał, dobrze, gram klasycznie, może skuszę się na tę muzykę tradycyjną. Co może zachęcić, zaintrygować, jak myślisz?
0: Muzyka klasyczna wymaga bardzo, bardzo dużej uważności na po pierwsze intonację. Też trzeba cały czas kontrolować bardzo jakość dźwięku. Trzeba być bardzo precyzyjnym w tym. Bardzo dużej precyzji też wymaga dokładne rzeczywiście odtworzenie wizji kompozytora i w tym wszystkim jeszcze trzeba znaleźć miejsce na snucie też własnej opowieści. Natomiast w muzyce tradycyjnej, ponieważ polska muzyka instrumentalna jest muzyką do tańca, więc tutaj rządzi rytm i puls. To jest zdecydowany priorytet i wszystko inne schodzi na dalszy plan. Intonacja nie jest tak istotna, co nie znaczy, że muzykanci fałszowali. Jeśli się człowiek wsłucha, to polska muzyka w mojej opinii jest mikrotonalna. Bardzo dużo można tam znaleźć ciekawych skal również w muzyce instrumentalnej, to znaczy takiej na instrumentach, gdzie można tą mikrotonowość uzyskać, głównie na skrzypcach. Więc na przykład fokus jest na trochę innych rzeczach i jak gram, to dla mnie rytm i to, żeby nie wypaść z tego rytmu, to żeby nie przerywać grania, niezależnie od tego, czy coś mi się omsknie, czy nie, to jest najmocniejszy priorytet. Dodatkowo też, jeśli się gra do tańca, rekonstruuje te dawne sytuacje, no to one były nieomikrofonowane, czyli trzeba było grać głośno, żeby ludzie słyszeli w tańcu, w rozmowach, żeby ta muzyka się przebijała. I wtedy też zmienia się całkowicie jakość dźwięku. Nie ma już tego takiego pełnego, okrągłego brzmienia, które znamy z muzyki klasycznej, a wkradają się jakieś zgrzyty, szumy, przydźwięki.
1: Które same w sobie też są interesujące jako brzmienie.
0: Dla mnie bardzo. Mhm. Właśnie też coś, czego musiałam się rzeczywiście oduczyć, to takie traktowanie takiej akademickiej, XIX-wiecznej estetyki muzyki klasycznej jako wyjściową i jedyną słuszną i prawidłową. Mm-hmm. To musiałam jakby wykonać taki fikołek estetyczno-logiczny w głowie, w moim procesie myślenia, żeby zrozumieć, że to nie jest tak, że jest ładny dźwięk i brzydki dźwięk. Są po prostu różne rodzaje dźwięku. I w tej muzyce tradycyjnej promowany jest zupełnie inny sposób grania. No i bardzo często jest tak, że ludzie ze środowisk klasycznych albo jazzowych wydaje im się, że muzyka tradycyjna to jest taka dość prostacka muzyka. Mm-hmm. No przecież zespoły pieśni i tańca śpiewają sobie jakieś dziecinne piosenki, banalne melodyjki, ale jeśli człowiek naprawdę się wsłucha w nagranie archiwalne z taką otwartością, że to nie jest tak, że ta estetyka akademickiej

0: klasyczna jest wyjściową i prawidłową, jedyną słuszną, to wtedy można naprawdę zobaczyć cały fascynujący wszechświat zjawisk muzycznych, których w ogóle nie spotka się nigdzie indziej, tylko w polskiej muzyce tradycyjnej. Fenomenalna rytmika, fantastyczne zabawy tą rytmiką, zrozumienie samego tak zwanego rubatowania naprawdę zajęło mi wiele lat i dalej uczę się to rozumieć i analizować też takimi narzędziami z teorii muzyki.
1: Muzyka tradycyjna jako przestrzeń na wielość, mam wrażenie, że też przestrzeń na może odpuszczenie perfekcjonizmu promowanego chociażby w wykształceniu klasycznym u instrumentalistów i może zrozumienie, że jednak priorytetem jest to wydarzanie się między ludźmi tej muzyki, ten kontakt, to dotarcie, ta bezpośredniość tej muzyki, która tak łapie za serce, dociera w zupełnie inny sposób. Mówiłaś o Janie Gacy, który na krzesełku na festiwalu Wszystkie Mazurki Świata siedział i grał. Dla mnie to jest takie wydarzanie się muzyki mimochodem, że ona jest taka niby zwykła, a jednak niezwykła. I myślę, że tutaj mamy idealne nagranie, które to ilustruje.
2: Szumigaj, szumigaj, szumigaj, łóżeczka, nie widać, nie widać mego kochaneczka. Jak on poszedł do młyna, to on z mączką wróci, jak go drugą odmówiła, to on nie powróci.

0: Szumi Gaj, Szumi Gałązeczka, nagranie z Parany w Brazylii, rok 2024. Podróż zorganizowana przez Fundację Muzyka Zakorzeniona, podróż, w której brała między innymi udział Maria Stępień, która dziś gości w Nocnej Strefie. Mówiłyśmy tutaj dużo o kontaktach z ludźmi, o spotkaniach, o wydarzaniu się muzyki tradycyjnej tu i teraz. Czy ta podróż to szukanie muzyki, poznawanie ludzi w Brazylii, to była taka trochę kwintesencja tego, o czym mówimy? Jak to wspominasz, tamtą wyprawę?
1: No, było to zdecydowanie niesamowite przeżycie dla mnie i spotkanie z tą muzyką, która na przykład na tym nagraniu, które mogliśmy usłyszeć, przetrwała w takiej formie bardzo niezmienionej, tak by się wydawało, przez te wiele, wiele lat. To było takie spotkanie z ludźmi, z którymi dzieliło nas tyle kilometrów, a jednak ta muzyka nas łączyła, wiem jak to banalnie brzmi, no ale rzeczywiście muzyka jest takim uniwersalnym językiem, a jeszcze dodatkowo my robiliśmy te badania wśród Polonii, czyli to w zasadzie była nasza wspólna muzyka. Dla mnie to było niesamowite zobaczyć, jak też ludzie budują swoją tożsamość wokół tej muzyki. Przepiękna, przepiękna sprawa.
0: No i też to jest muzyka zabrana przecież wiele dekad temu z kraju i przewieziona do kraju o zupełnie innych brzmieniach. Słyszymy, że ten idiom polski tam został, ale czy czujesz, że ta muzyka też trochę zmieniła charakter, nabrała jakiegoś lokalnego brzmienia? Może tam ta przyroda wpłynęła też na to, jak ona brzmi? Bo przecież wiemy, że przyroda i muzyka tradycyjna to też jest ważny związek.
1: Tak, na pewno pozostały tam wpływy. Na pewno trochę się mieszała z tą też muzyką gauczeską z tamtych rejonów południowej Brazylii. Ale wydaje mi się, że też szczególnie te miejsca, które odwiedzaliśmy, one były mocno odizolowane od reszty świata i często Polacy przenosili swoje wioski tam do Brazylii. Spotkaliśmy na przykład taką panią, która w ogóle nie mówiła po portugalsku. Nigdy nie musiała się

0: nauczyć tego języka, bo żyła w swojej małej, lokalnej polskiej społeczności, więc być może nawet ta muzyka, którą oni grają tam, jest nawet bliższa temu, jak kiedyś dawniej wyglądała muzyka w Polsce, niż to, co my mamy na nagraniach z lat 50. Oczywiście jest też druga strona medalu, to znaczy bardzo dużo Polonii, szczególnie z miast, zwróciło się w stronę takiej muzyki bliższej zespołom pieśni i tańca, takim hitom też często biesiadnym. No, ale to jest taka estetyka, myślę, wspólna dla w ogóle Polonii na całym świecie.
1: Też jest coś magicznego w tych wioskach przeniesionych z naszych nizin. Nie wiem, czy w dżunglę akurat, ale jednak w zupełnie inną przestrzeń. To może też wpłynąć na to, jak słyszysz tę muzykę, jak ją odbierasz. Coś zabrałaś stamtąd? Czegoś się nauczyłaś? Masz wrażenie? Tak, czy jako instrumentalistka, czy nawet w przebywaniu z tą muzyką?
0: Chyba najwięcej zabrałam stamtąd po prostu jako człowiek. Rzeczywiście te spotkania z ludźmi były dla mnie niezwykłe. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z taką ogromną dozą zaufania. Od razu tak jakby na wejściu. W sumie była to zupełna przeciwność tego, co często spotykam w Polsce na wsi, gdzie ludzie jednak są nieufni. A tam, no myślę, że też miało to związek z tym, że my właśnie przyjechaliśmy z Polski i dla nich to było też bardzo duże wydarzenie, że mają takich gości, ale no niesamowite to było dla mnie przeżycie, spotkanie się z taką
1: otwartością.
0: Otwartością, ufnością i radosną wymianą, no bo też tak postanowiliśmy, że nie chcielibyśmy przyjechać tylko z mikrofonami, ale to było też nasze założenie, że chcemy też im coś dać od siebie, więc nasze badania etnomuzykologiczne polegały na tym, że oni coś nam śpiewali, a później my śpiewaliśmy dla nich i ta wymiana była taka bardzo, no, poruszająca dla mnie.
1: Każda okazja jest dobra, żeby spotkać się z Marią Stępień i porozmawiać o sprawach ważnych i o muzyce, ale mogą się Państwo zastanawiać, dlaczego spotykamy się właśnie teraz, podczas nadchodzącego festiwalu Nowa Tradycja wraz z Andrzejem Józefczykiem. Wracacie jako Non-Adaptive Dance Music duet, który też zachwycił w konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja w ubiegłym roku. Było trio kobiece, był większy skład, mniej więcej pół na pół, tutaj duet chłopak-dziewczyna. No i przetworzenia, elektronika, zupełnie inna praca z dźwiękiem, ale pamiętam, że kiedyś mówiłaś mi, że chyba ten zespół to jest najbardziej twój zespół. Czy nadal tak jest?
0: No ja w ogóle, jak zaczynaliśmy współpracę z Andrzejem, od dawna szukałam kogoś, kto chciałby ze mną zrobić taki projekt łączący elektronikę z muzyką tradycyjną, tylko raczej tak myślałam o tym, że to będzie moja muzyka, całkiem moje kompozycje, po prostu będę współpracować z kimś, kto zrealizuje moją wizję. No, ale Andrzej po prostu okazał się niesamowicie też bogatą muzyczną osobowością, który ma wspaniałe pomysły. Bardzo podobnie czujemy różne rzeczy, dlatego rzeczywiście ten projekt być może jest taki najbardziej mój, ale no zdecydowanie jest to po prostu duet, który tworzę na równi razem z Andrzejem.
1: No i tutaj też inne jest to myślenie o dźwięku, o w ogóle źródłach dźwięku, no bo jeżeli mieli Państwo okazję obejrzeć występ NDM na Nowej Tradycji czy na innych festiwalach, są to zarówno instrumenty tradycyjne, jak i setup elektroniczny oraz podłoga, którą stworzyliście wtedy specjalnie na potrzeby projektu, podłoga, na której Maria Stępień tańczyła, ale nie tylko, i podłoga, która zbierała dźwięki i pozwalała je przetwarzać już na podstawie cyfrowej, AI-owej. Jak myślisz o tym projekcie? Bo mam wrażenie, że to też otwiera cię na inne przestrzenie, na inne myślenie o źródłach dźwięku chociażby.
0: Ten projekt trochę sprawił, że zredefiniowałam w sobie to, kiedy dźwięk jest muzyczny, a kiedy nie jest. Odkryłam w sobie na przykład wielką miłość do różnego rodzaju szumów, szmerów, takich nieokreślonych dźwięków, których no wcześniej bym nie wykorzystała muzycznie, a teraz z wielką namiętnością po prostu tworzę z nich całe krajobrazy dźwiękowe. Odkryłam kolejny poziom wolności po prostu w realizowaniu swoich wizji. Tak jak muzyka tradycyjna była dla mnie uwolnieniem z niektórych zasad, które panowały w muzyce klasycznej, tak teraz czuję, że rzeczywiście to jest jakiś taki kolejny etap znajdowania kolejnych

0: różnych wszechświatów.
1: Te szumy, szmery i te dźwięki pomiędzy, no to już wspominałyśmy, że to też jest część tej muzyki tradycyjnej, te dźwięki, które się wydarzają
0: między innymi dźwiękami. Tak, oczywiście, rzeczywiście, tak, zdecydowanie jest to też taki stały element, który tworzy tą strukturę tradycyjną. Te zjawiska, takie jak właśnie ta nieregularna rytmika, ten zupełnie inny rodzaj dźwięku, bogaty w takie sonorystyczne estetyki, to jest wszystko bardzo blisko sceny eksperymentalnej muzyki współczesnej.
1: I wracacie jako NDM na nową tradycję w troszkę innej formie niż rok temu, w formie interaktywnej instalacji dźwiękowo-przestrzennej. Może pozwólmy tutaj Andrzejowi Józefczykowi opowiedzieć trochę o technicznych założeniach tej instalacji.
2: W tej instalacji dużo się kręci wokół takiego algorytmu, który potrafi zmienić tembr jednego dźwięku na drugi. To jest taki model, któremu pokazuje się jakiś zbiór dźwięków. Dla niego ten zbiór dźwięków to jest po prostu cały świat, jaki widzi, czyli tylko to będzie znał w pewnym sensie. Czyli jeśli pokażemy mu na przykład jakiś rodzaj instrumentu i to jeszcze granego w sposób charakterystyczny dla muzyki tradycyjnej, wtedy możemy proponować temu algorytmowi jakiegoś rodzaju dźwięk i on będzie to reinterpretował właśnie na ten specyficzny dźwięk, który widział. I naszym pomysłem jest to, żeby zbierać dźwięki, a właściwie drgania z podłogi i pokazywać to tym algorytmom. One to wtedy reinterpretują trochę tak, jak im się pokaże. To czasami jest zawiłe, w jaki sposób to reinterpretują. Je można też dostrajać odrobinę do typów dźwięków, jakie mają dostać. Jest pewne założenie, że te dźwięki, czyli ten świat, ten dataset, który widział ten algorytm, one sobie żyją na takiej, powiedzmy, bryle, wielowymiarowej bryle. Chodzi o to, że jest bardzo nieregularny taki kształt i on reinterpretuje to mniej więcej w taki sposób, że dostaje ten dźwięk tańca, czy jakiegoś takiego rodzaju wibracje, może przystuk, może takie sunięcie, może właśnie podwójne stukanie. On dostaje tą informację i na tej wielowymiarowej bryle szuka odpowiadającego dźwięku ze świata, który on zna. Wtedy jakby pokazuje go na zewnątrz, ale przez to, że jest założenie, że ta bryła jest po prostu ciągła, czyli właściwie jeśli ten dźwięk nie jest bardzo blisko tego dźwięku, który on zna, to on sobie troszeczkę dokona takiej interpolacji, po prostu tak dowymyśli, spróbuje dodać jakichś harmonicznych, które według niego zgadzają mu się z tą teorią tej takiej bryły. To mniej więcej działa bardzo podobnie jak tłumaczenie, czyli że model zna jakiś język, dostaje słowo z innego języka i próbuje przypasować takie słowo, które powiedzmy w jakimś tam kontekście będzie odpowiadający. Jak się już troszeczkę pracuje z tymi tematami, to można mieć pewne intuicje, jak to się zadzieje i faktycznie tak z moich obserwacji dźwięki tańca to jest głównie sunięcie i stukanie. To jest coś na pograniczu tego spektrum, czyli bardzo taki punktowy transient albo rodzaj szumu. Punktowe rzeczy, czyli właśnie te stukania, to brzmi dla tego modelu, jeśli on widział bęben, to dla niego to jest naturalne, że mocne stuknięcie to jest od razu po prostu bęben obręczowy i na przykład, bo mamy taki model gdzieś tam wytrenowany, który widział bęben obręczowy i to jest ciekawe, że to nie jest takie głuche stuknięcie, tylko to stuknięcie pojawia się również ze blaszkami, które też dają tego wysokiego dźwięku, więc to faktycznie czasami da się przewidzieć, ale dla mnie to jest bardzo ciekawe na przykład w modelu z cymbałami, i co użyczył Paweł Iwan do nagrania, że szum, czyli sunięcie, on potrafi reinterpretować jako pogłos cymbałów, że takie szerokie spektrum zajęte jest przez właśnie szum, jak i przez odgłos tego pogłosu cymbałów. To jest przepiękne móc sobie po prostu potańczyć i faktycznie wejść w jakiś taki rodzaj sunięcia, szurania, że generuje się ten sam pogłos cymbałów. To jest jakby rozmawiać z kimś z bardzo innej kultury i trochę nie czaić jego toku myślenia. To są bardzo kręte skojarzenia, to jest bardzo obcy byt i jego skojarzenia czasami potrafią być bardzo abstrakcyjne. Dlaczego akurat sunięcie takie mocne jemu się kojarzy, czy im, jem, ciężko powiedzieć właściwie, jak się odnosić do tego, ale kojarzy się to z jakimiś alikwotami na skrzypcach bardzo wysoko, mimo że ja słyszę, że ten szum jest też mocny w tych niższych częstotliwościach. Czemu akurat tam? Zagadki, no nie wiadomo.
1: Zagadki. Czasem naprawdę nie wiadomo i To uczucie najczęściej towarzyszy poszukiwaniom w muzyce. Andrzej Józefczyk, druga połowa Non-Adaptive Dance Music, opowiadał o sztucznej inteligencji, o algorytmach, o modelach. Andrzej Józefczyk, który

0: podejmuje się właśnie tych poszukiwań pomiędzy muzyką tradycyjną a przestrzeniami cyfrowymi. No jest to zupełnie inny świat.
1: Jest to rzeczywiście zupełnie inny świat, fascynujący, taki, w którym można spróbować też odtworzyć jakieś zjawiska i tendencje, na przykład na tej instalacji, którą teraz szykujemy, i generalnie w tej naszej pracy z uczeniem maszynowym. Fascynujące i piękne w zasadzie jest to, że my trochę próbujemy odtworzyć taką hermetyczność muzyki i jakiegoś takiego bardzo konkretnego wszechświata muzycznego, który przecież to właśnie to istniało dawniej na wsi i teraz w tej Brazylii może dłużej właśnie przetrwało, a w Polsce wsie były bardzo odizolowane. To były takie samowystarczające często organizmy. Nie dochodziły tam zewnętrzne dźwięki, dopiero radio wszystko zmieniło, więc ta muzyka jakoś tak rozwijała się sama w sobie i rozwijała jedyne w swoim rodzaju cechy, które mnie osobiście najbardziej fascynują w tej muzyce, więc to jest dla mnie naprawdę interesujące, że możemy taki model, taki algorytm nakarmić tylko tym wszechświatem, dać mu po prostu
0: tej jednej
1: taki...
0: jednej wsi na przykład.
1: Tak, z tego pierwszy model, który stworzyliśmy na podstawie nagrań z kilku regionów albo z półtora regionu, powiedzmy, Polski centralnej, same skrzypce solo. I to jest fascynujące, jak później gada ten model, kiedy mu coś zaproponujemy, jak on tłumaczy to na ten jeden hermetyczny wszechświat muzyczny.
0: Czy jest w stanie wyłapać jakąś specyfikę tego języka w tym konkretnym miejscu, zachować ją może, oddać, podkreślić tę osobność, bo to chyba o tę osobność chodzi, prawda?
1: Tak, aczkolwiek to, jak on to interpretuje i jakie cechy wychwytuje jako takie dominujące, bardzo to było zaskakujące dla nas, że nie ma znaczenia jakaś rytmika, czy nawet jakieś takie stylistyczne rzeczy, tylko na przykład barwa albo dominujące wysokości dźwięku. Ale im więcej tego robimy, im więcej z tym pracujemy, uczymy się, jak odkrywać te różne wszechświaty i jak też stymulować trochę inaczej rozwój czy uczenie tych algorytmów.
0: Inaczej je uczyć, czym innym też je karmić. Tak. No stąd te wszystkie zagadki, o których mówił Andrzej Józefczyk, tak, i to, że nie wiadomo czasami, co
1: zawsze
0: się wydarzy.
1: Zawsze jest niespodzianka.
0: No i niespodziankę mogą mieć Państwo też na festiwalu Nowa Tradycja, ponieważ będzie to instalacja interaktywna. Czy to jest ta chęć podzielenia się zaskoczeniami, tym, że nie wiadomo i można coś odkryć? Jak myślisz, jaki tutaj ty masz przynajmniej ten impuls, żeby z ludźmi się tym podzielić, zaprosić ich do takiego współtworzenia?
1: No, u mnie to też wynika z takiej chęci podzielenia się tym doświadczeniem, bo tak jak opowiadałam, dla mnie zawsze ważna była ta wymiana z publicznością, ale kiedy przygotowaliśmy nasz program na występ na Nowej Tradycji i zbudowałam razem z moim tatą, pozdrawiam, pierwszy prototyp takiej podłogi, ten podest, no to odtworzyliśmy tylko z Andrzejem we dwójkę tą sytuację, taniec i muzyka. Za pomocą tych algorytmów nagle staliśmy się samowystarczalni. Oczywiście jest jakaś zabawa w tym, ale chcielibyśmy rozszerzyć tą zabawę, tym bardziej, że jak graliśmy koncerty wcześniej przed jeszcze Nową Tradycją, to ludzie bardzo chętnie podchodzili do nas po koncercie i sobie grali na tym podeście, próbowali to, więc stwierdziliśmy, że świetnie będzie się tym podzielić i jakby zarazić ludzi tą ciekawością, dać im możliwość odkrywania tych dźwięków.
0: Jeżeli są Państwo ciekawi tych dźwięków, chcą Państwo odkrywać, to zapraszamy 22 maja w piątek o 19:00 otwarcie instalacji kolektywu Non-Adaptive Dance Music, instalacji Manifolds, Styk, Obrót, Maria Stępień, muzykantka, śpiewaczka, badaczka, popularyzatorka muzyki tradycyjnej, gościła dziś w Nocnej Strefie. Dziękuję Ci, Marysiu, za wizytę u nas w dwójce.
1: Dziękuję, było mi bardzo miło.
0: A my w Nocnej Strefie sprawdźmy, jak brzmi Non-Adaptive Dance Music. Sięgamy po koncert, retransmisję z 31 maja ubiegłego roku. Sala Czarna w Galerii Labirynt w Lublinie. To festiwal tradycji i awangardy muzycznej Kody oraz występ kolektywu Non-Adaptive Dance Music w składzie Andrzej Józefczyk i Maria Stępień.
2: Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy Non-Adaptive Dance Music i mamy straszną ochotę zacząć ten koncert

0: tańcem chodzonym. Ja jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie, bo jest bardzo mało miejsca, ale widzę trochę takich znajomych twarzy, które wiedzą, jak tańczyć ten taniec i to jest... Mam wrażenie, że każdy z nas miał styczność w ogóle z nim kiedyś, bo to jest korzenie tego tańca i poloneza, którego się tańczy na studniówce, są właściwie jednakowe. I to będą siwe gołębisie z okolic Krościenka Wyżnego od pani Kunysz. To jest taniec, który się tańczy w parach, chodzi się do rytmu. I teraz, jeśli ktoś ma ochotę, bo najchętniej to zaprosilibyśmy wszystkich, ale myślę, że to się może nie udać. Więc te osoby, które mają ochotę zatańczyć, wiedzą, jak się tańczy, albo chcą spróbować, zapraszamy.
1: Thank you.

0: set.
1: Hello.

Tam w mej wiosce jest ten siny bór kochany i co dzień się patrzę na te pola, na te łany, a toć patrzę na przedziwne, ozłocone słonkiem zboże. Przecież tego nie ma w mieście, a w kopalni być nie może. Tam w noc cichą, letnią nockę coś gadają z sobą drzewa. Tam w noc cichą słowik swoją najcudniejszą piosnkę śpiewa. Tam w noc cichą sierp księżyca nad Chatyma płynie, płynie. Tu w kopalni dym kłębisty od wybuchów śpi w dolinie. A gdy znowu świt się wzbudzi, tu w mej wiosce na zagonie, każdy listek, każdy mączek w rozpylonej tęczy tonie. Toć się wsłuchaj, jak w twej wiosce, jak po rosie echo niesie świergot ptaków, brzęk owadów i szemranie listków w lesie.

Non-adaptive dance music, abstrakcyjne i zupełnie przyziemne wątki odnalezione w muzyce tradycyjnej podczas koncertu na ubiegłorocznym lubelskim festiwalu Kody, koncertu wyreżyserowanego dźwiękowo przez Jacka Gładkowskiego. Tak brzmią poszukiwania, których jednej z form można doświadczyć podczas festiwalu Nowa Tradycja już w przyszły weekend od 22 do 24 maja. Instalacja duetu NDM, czyli Marii Stępień i Andrzeja Józefczyka, Manifolds Styk Obrót, będzie dostępna do Państwa swobodnych eksperymentów. Tymczasem przed pierwszą sięgamy jeszcze przedpremierowo po nadchodzącą trzecią odsłonę perkusyjnej serii Portrety. To inne poszukiwania na pograniczach tradycji i współczesności. Perkusista, którego pomysły śledzimy z przyjemnością, Garek Wadera i jego A Deal with the Deal, hołd dla skrzypka Zapoczyńskiego Władysława Koperkiewicza. Michał Jakubik, Hanna Szczęśniak, do usłyszenia.

To był rodzaj wariacji na temat formy des Stadt Louisa Andriessena. Wszystkie proporcje, a także ogólny charakter, faktury poszczególnych odcinków tego utworu były zachowane. Inna natomiast była dźwiękowość, inne instrumentarium, inny język muzyczny. A więc rzecz ta, kompozycja Jerzego Kornowicza, wariacje na temat formy des Stadt, wpisuje się w cykl archipelagów kawalerów błotnych, w których odnoszą się oni do twórczości innych kompozytorów w sposób niezwykle kreatywny, osobny i własny. Podczas koncertu wystąpiła grupa Kawalerowie Błotni w składzie Jerzy Kornowicz, kierownictwo artystyczne, fortepian, Krzysztof Knitel, Ryszard Latecki, Mieczysław Litwiński, Tadeusz Sudnik i Tadeusz Wielecki oraz gościnnie dosyć duża grupa muzyków, a także wokalistki, India Czajkowska, Marta Grzywacz, znakomici muzycy, wykonawcy, improwizatorzy, Hubert Zemler, Tomasz Gadecki, Marcin Brożek, Bart Pałyga, Wojtek Błażejczyk i Ksawery Wójciński. Uczestniczył w tym także Marcin Krzyżanowski, a przed Państwem teraz to właśnie nagranie wariacji na temat formy des Stadt Jerzego Kornowicza w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego i Kawalerów Błotnych.

0: Ça va aller.
1: Je suis à l'heure de ma tête.

Rzeczpospolita, trzeci, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rz

보여.

Wariacje na temat formy de Stadt. Chodzi o słynną kompozycję Louisa Andriessena, przygotowane, wymyślone przez Jerzego Kornowicza, a wykonane przez duży zespół wokalno-instrumentalny zaproszonych gości, zaprzyjaźnionych muzyków, improwizatorów oraz oczywiście kawalerowie błotni, czyli Krzysztof Knitel, Jerzy Kornowicz, Ryszard Latecki, Mieczysław Litwiński, Tadeusz Sudnik i Tadeusz

Wielecki. Posłuchajmy teraz kompozycji jednego z kawalerów, Krzysztofa Knitla. Oto drugi poemat tajemny, a wykonawcą jest legendarna, słynna formacja KEF, założona właśnie przez Knitla, Elżbietę Sikorę i Wojciecha Michniewskiego.

Drugi poemat tajemny Krzysztofa Knitla wykonała grupa kompozytorsko-improwizatorska KEF, tworzona przed laty przez Krzysztofa Knitla, Elżbietę Sikorę i Wojciecha Michniewskiego. To już prawie wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Joanna Grodkowska.

Tu program drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy. Minęła godzina druga, czas zatem otworzyć muzyczną noc Euroradia, czyli otworzyć szkatułkę z wyborem najlepszej muzyki proponowanej przez rozgłośnie zjednoczone w Europejskiej Unii Nadawców. Andrzej Zieliński, kłaniam się nisko, zapraszam do godziny piątej. W tym tygodniu trzy pierwsze programy rozpoczynamy od koncertów skrzypcowych. Za nami dzieła Korngolda i Glanerta. Ten ostatni w swojej kompozycji odwoływał się do Beethovena. Zatem dziś jedyny koncert najmłodszego z klasyków wiedeńskich albo najstarszego z romantyków.